kisses. And in time may go.

the great unknown. I'm in another time zone.

stałem w półmroku tkwi. To aż nie do wiary, że w niej tyle blasku zawsze mogło być.

Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila, splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk, wysłany w biegu krótki list, stokrotka śniegu dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nic.

tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marny plastik.

0: Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.
1: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

0: Autopromocja.
1: Tego lata otwieramy wakacyjne centrum dowodzenia. Będą tajemnicze wiadomości, będą tropy prowadzące przez świat, będą zagadki, które sprawią, że nawet najwięksi znawcy bajek zaczną gorączkowo szukać odpowiedzi. Bo właśnie z tego słyną najlepsze wakacje. Dołączcie do nas na 3 godziny pełne przygód, śmiechu, muzyki i niespodzianek.
2: Radiowe Półkolonie. Codziennie od 12 do 15 w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Zapraszam. Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
3: Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień alfabetyczny, czyli dzień, w którym doskonale, wiemy to wszyscy, chodzimy po polskim alfabecie, czyli poruszamy się według ustalonego porządku po polskich literach i opowiadamy o tym, co też znaczą różne wyrazy rozpoczynające się na tę właśnie, a nie inną literę. Mam dzisiaj dla was wyraz na literę Z, na literę, która jest już bardzo, bardzo blisko końca naszego alfabetu, a więc wiemy, że zbliżamy się do końca kolejnej naszej rundki właśnie alfabetycznej.

A ten wyraz na literę Z, który mam dzisiaj dla Was, to wyraz zwodzić. Bardzo jestem ciekawa, czy go kiedyś spotkaliście. To jest możliwe, bo często w wielu rozmowach, w wielu wypowiedziach ten wyraz właśnie się pojawia. Ale tym bardziej warto znać, co też on znaczy i jakie ma ciekawostki w sobie zaszyte, a nawet ukryte. Co to znaczy zwodzić? Po pierwsze, to znaczy oszukiwać kogoś, wprowadzać w błąd. Mówimy też czasami, że ktoś kogoś omamia, czyli właśnie zwodzi. Na przykład można kogoś zwodzić kłamstwem albo obietnicami i to wcale nie jest dobre zachowanie. Jeżeli ktoś komuś coś obiecuje, a potem nie wywiązuje się z tych obietnic, to możemy śmiało powiedzieć, że ktoś kogoś zwiódł. Najpierw go zwodził tymi obietnicami, czyli obiecywał mnóstwo rzeczy, a potem okazało się, że było to oszustwo. I to znaczy, że właśnie ktoś kogoś zwiódł. Ale zwodzić ma też inne znaczenia. Na przykład kiedyś zwodzić kogoś to znaczyło zawracać z drogi, sprowadzać z drogi, w którą ktoś ruszył. Na przykład ktoś poszedł pieszo na wycieczkę, drogą przez las, a my chcemy, żeby zawrócił z tej drogi i poszedł drogą przez łąkę. I zwodzimy kogoś z tej drogi przez las, z tej pierwszej wybranej przez niego drogi. Czyli zawracamy go stamtąd, sprowadzamy go i nakierowujemy na inną drogę. Z tym właśnie dzisiaj bardzo rzadkim znaczeniem wiąże się pewne ciekawe powiedzenie, mianowicie zwodzić kogoś na manowce. I gdy mówimy, że ktoś zwodzi kogoś na manowce, a mówimy tak bardzo często, bo też taka sytuacja bardzo często się zdarza, mamy na myśli to, że ktoś wywiera na kogoś niedobry wpływ. Na przykład, gdy kolega namawia kolegę do przeskrobania czegoś, to wtedy możemy powiedzieć, że zwodzi go na manowce, czyli zachęca do nieuczciwego postępowania. Albo jeżeli ktoś kogoś oszukuje, wprowadza w błąd, celowo mówi nieprawdę, to też wtedy możemy powiedzieć, że ktoś kogoś zwodzi na manowce. Czasami na wojnach przeciwne armie zwodzą wrogów na manowce, czyli właśnie wprowadzają ich w błąd, szykują zasadzki, przygotowują oszustwa, tak żeby, no, żeby zwyciężyć nad wrogiem. I takie oszukańcze działania właśnie nazywamy zwodzeniem na manowce. Ale wreszcie nasz dzisiejszy wyraz, czyli zwodzić, ma jeszcze trzecie znaczenie. To znaczenie, które rozpoznajemy w nazwie pewnego mostu. Mówimy czasami most zwodzony, o takim moście, który się rusza. Wydawałoby się, że to jest nielogiczne i niedobre, bo przecież most powinien być stabilny, żeby bezpiecznie przez niego przejechać. To prawda, ale są takie mosty, które się podnosi ogromnymi łańcuchami. Dawniej takie mosty były budowane nad fosą, czyli nad takim łańcuszkiem wodnym wokół zamku. Z zamku szedł most, podnoszony albo opuszczany na łańcuchach, na tę fosę, żeby można było się do zamku dostać, a gdy chciano uniemożliwić komuś właśnie przedostanie się do budowli, podnoszono ten most. I taki most podnoszony i opuszczany, podnoszony i opuszczany, to jest właśnie most zwodzony, bo zwodzić to kiedyś także opuszczać w dół. Czyli gdy strażnicy zamku na tych łańcuchach opuszczali ten most nad fosę, to go zwodzili, a potem go podnosili. Ciekawa jestem, czy widzieliście kiedyś taki most zwodzony, czyli opuszczany, i czy może ktoś was kiedyś zwiódł na manowce, albo może wy kogoś zwiedliście na manowce. Ciekawa jestem, jakie macie doświadczenia w ogóle związane ze zwodzeniem kogoś albo czegoś. Spróbujcie o tym pomyśleć i bardzo chętnie opowiedzcie

0: Powiedzcie o tym komuś, bo opowiadanie o tym, co wam się przydarzyło, to jest doskonałe ćwiczenie języka. Powodzenia i do usłyszenia.
1: W kapeluszu życie jest piękniejsze. Ja kocham kapelusze, złociutka.

0: dziewczyny! Naście kapelusze!
1: Polskie Radio Dzieciom. Teatr wyobraźni.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień frazeologiczny, czyli dzień, w którym rozmawiamy o różnych barwnych powiedzonkach i także o tym, skąd się one biorą, a część z nich ma niezwykłą historię, historię zakorzenioną w kulturze albo w prawdziwej historii, czyli w dziejach świata. I tak właśnie jest z powiedzeniem, które chcę wam dzisiaj zaproponować, a właściwie z dwoma powiedzeniami, które niosą podobne znaczenie. Te dwa powiedzenia to bajońskie sumy i neapolitańskie sumy. O co chodzi? Chodzi o ogromnie dużo pieniędzy, o takie ogromne ilości pieniędzy, że nie jesteśmy sobie w stanie tego wyobrazić. Skąd się te powiedzenia wzięły, bajońskie sumy i neapolitańskie sumy? Kryją się za nimi dwie różne historie, ale obie są związane z Polską. Neapolitańskie sumy to są obiecane bogactwa, które niestety się nie realizują. Ktoś nie dostaje tych bogactw. A wiąże się to z taką oto historią, że królowa Bona, gdy jakieś 500 lat temu, mniej więcej 550 lat temu wyjechała z Polski, wywiozła ogromne, ogromne skarby bez wiedzy swojego syna, króla Zygmunta Augusta. No i bardzo dużo z tych skarbów pożyczyła królowi hiszpańskiemu i neapolitańskiemu jednocześnie, Filipowi II. No i właśnie od tego, że Filip II był królem neapolitańskim, wzięło się nasze powiedzenie, neapolitańskie sumy. Pożyczyła je królowa Bona, to ogromne, ogromne bogactwa Filipowi II, ale niestety po śmierci królowej Bony Filip II nie kwapił się, żeby te ogromne sumy oddać królowi polskiemu, Zygmuntowi Augustowi. Udało mu się tylko odzyskać bardzo niewielką część. Niestety królowa Bona była to postać bardzo barwna, ale nie zawsze działała na korzyść Polski. Więc te neapolitańskie sumy oznaczają bogactwa, które jednak nigdy się nie realizują. A o co chodzi z bajońskimi sumami? Chodzi również o ogromne ilości pieniędzy, z którymi wiąże się taka oto historia. Otóż kilkaset lat temu, gdy nastąpiły rozbiory, czyli gdy ówczesną Polskę podzielili między siebie trzej zaborcy, część Polski znalazła się pod panowaniem pruskim, czyli można powiedzieć niemieckim. Rząd ówczesny, pruski, udzielił mieszkańcom tych ziem dawnej Polski kredytów, ale były to kredyty niekorzystne i ludzie po prostu nie mieli z czego spłacać ich pieniędzy. Zadłużyli się okropnie. Potem, wskutek zawirowań historii, tak się zdarzyło, że tereny tego zaboru pruskiego przejął francuski dowódca, potem także cesarz Napoleon. I przejął od rządu pruskiego właśnie te kredyty, kredyty mieszkańców tych ziem. Ale wiedział, że tych kredytów nie ściągnie, bo po prostu ludzie byli biedni i nie mieli z czego płacić. Więc Napoleon, który był co prawda dobrym wodzem, ale też kombinował całkiem nieźle, zaproponował zarządcom księstwa warszawskiego, które wówczas utworzono, taką umowę. Powiedział tak: ja wam dam te długi, które są mi winni mieszkańcy tych ziem, a wy mi za to zapłaćcie duże pieniądze. No i zarządcy ówczesnego księstwa warszawskiego, czyli takiej namiastki Polski, zgodzili się na ten układ. Był jednak on dla nich niekorzystny, bo

nie dość, że musieli zapłacić Napoleonowi ogromne sumy, sumy właśnie bajońskie, a nazwa wzięła się stąd, że ten układ zawarto w Bajonnie, w takim mieście, więc nie dość, że musieli zapłacić te ogromne sumy, to jeszcze zostali z długami do ściągnięcia od mieszkańców tych ziem. A wiadomo, że te długi były nie do ściągnięcia, bo ludzie byli bardzo biedni. Więc tak to Napoleon wykiwał naszych przodków, Polaków, którzy niestety dali się wpuścić w maliny. Ciekawa jestem, czy umielibyście do czegoś jeszcze sobie odnieść te dwa powiedzenia dzisiejsze, czyli neapolitańskie sumy i bajońskie sumy. No i może warto wyciągnąć wniosek, komu wierzyć, a komu nie wierzyć, gdy chodzi o pieniądze. Spróbujecie o tym pomyśleć? Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś dzień, w którym rozmawiamy o wyrazach rozpoczynających się na kolejne litery alfabetu. Nadszedł czas na literę P. Jest to litera olbrzymia, ale nie chodzi nawet o to, jak się ją pisze, bo nie ma takich wielkich rozmiarów ona sama jako ta litera, ale ma w sobie wielką moc, wielki potencjał. To znaczy, że właśnie od tej litery, od litery P, rozpoczyna się bardzo dużo bardzo mocnych, potężnych słów, ale także słów bardzo miłych i ciekawych, zapomnianych dzisiaj i wartych odświeżenia. Na przykład taki wyraz pobratymiec. To jest wyraz rozpoczynający się od P i notowany w słownikach współczesnego języka polskiego, ale bardzo jestem ciekawa, czy znacie ten wyraz, czy się kiedyś z nim spotkaliście. Pobratymiec. Chyba nie, prawda? Nie ukrywam, że właśnie tego się spodziewałam i dlatego ten właśnie wyraz wybrałam, żeby wam trochę o nim dzisiaj opowiedzieć. Jeżeli mówimy pobratymiec, to być może da się w tym wyrazie wysłyszeć jakieś inne słowo. Kojarzy się wam z czymś albo z kimś pobratymiec? Mnie się kojarzy z bratem. Pobratymiec. Jakiś brat siedzi w tym pobratymcu i to jest bardzo dobry trop, bo gdy przyjrzymy się znaczeniom obu wyrazów, odkryjemy, że są one spokrewnione, że są one bardzo bliskie. Pobratymiec ma dwa znaczenia. Po pierwsze, to jest ktoś, człowiek z tego samego szczepu, albo z tego samego rodu, albo mówiący tym samym językiem co my lub językiem pokrewnym do naszego. Można na przykład powiedzieć, wszyscy Słowianie to pobratymcy. Dlaczego? Bo wywodzimy się z jednego rodu, bardzo, bardzo starego, z jednego szczepu i mówimy bardzo podobnymi językami, właśnie językami słowiańskimi. Język polski, czeski, słowacki, rosyjski, ukraiński, bułgarski, macedoński – to są wszystko języki słowiańskie, czyli

i tacy kuzyni językowi, którzy wywodzą się od wspólnego przodka. I są to języki pobratymcze. My zatem także, Słowianie, jesteśmy pobratymcami. To jest pierwsze znaczenie słowa pobratymiec, ale jest też znaczenie drugie. Pobratymiec to ktoś, kogo łączy z kimś innym pobratymstwo, czyli przyjaźń. A zatem pobratymiec to po prostu przyjaciel. Nawet mówimy czasem o swoich przyjaciołach: oto moi bracia. Albo zwracamy się czasem do przyjaciela: bracie, jak się cieszę, że możemy to zrobić razem. Właśnie przyjaciela nazywamy bratem, bo czujemy z nim silną więź. Czujemy, że to jest ktoś nam bliski. Jest tak bliski, jakby był naszym bratem, i właśnie to jakby braterstwo, jakby związek rodzinny przenieśliśmy do słowa pobratymiec. Przyznacie, że to jest chyba bardzo miłe znaczenie tego wyrazu. Takie, że aż chciałoby się do kogoś przytulić. Właśnie tak, jak czasem chcemy się przytulić do przyjaciela, jak chcemy być blisko przyjaciół, chcemy razem z nimi coś robić i coś przeżywać, bo wiemy, że możemy im zaufać. Właśnie dlatego są naszymi przyjaciółmi, czyli pobratymcami, że możemy na nich polegać, możemy im zaufać i też oni mogą polegać na nas i mogą zaufać nam. Jest pobratymiec, czyli albo ktoś, kto pochodzi ze wspólnego szczepu, albo przyjaciel. Jest pobratymstwo, czyli albo pokrewieństwo, albo przyjaźń. No i mamy też braterstwo i robienie czegoś po bratersku, czyli właśnie tak, jak robią przyjaciele, jak robią pobratymcy. Ciekawa jestem, czy macie jakichś swoich pobratymców. Na pewno. A może mielibyście ochotę o nich sobie trochę pomyśleć i poopowiadać? A może przypomnicie sobie różne ciekawe historie, takie chwytające za serce, związane z pobratymcami, czyli albo krewnymi, albo przyjaciółmi? Co wy na to? Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień frazeologiczny. Dzień, w którym ho, ho, można się szykować do porządków. Często w wielu domach w sobotę robi się porządki, no i już w piątek o tych porządkach można zacząć myśleć. A jeżeli chcemy robić porządki, to często sięgamy po co? Nie po odkurzacz, chociaż on też się przydaje. Ale często sięgamy lub kiedyś sięgano po miotłę. Miotła to jest takie narzędzie, które przede wszystkim razem ze ścierką kojarzy się z porządkami. Porozmawiajmy jednak dzisiaj właśnie o tym pierwszym wyrazie, czyli o słowie miotła. Bo choć jest ono zwyczajne i wiąże się z bardzo zwyczajnymi, codziennymi czynnościami, po prostu ze sprzątaniem, z wymiataniem śmieci z kątów i ściąganiem ich na kubkę, żeby łatwo można było je zebrać i wyrzucić. Więc chociaż z tą codziennością i zwyczajnością kojarzy się miotła, to ma bardzo ciekawe powiedzenia, specjalne powiedzenia, które nazywamy frazeologizmami i które bardzo ładnie

nie pokazują to, jak myślimy obrazami i jak te obrazy utrwalamy w języku polskim. Czym jest miotła w podstawowym sensie, już wiemy. Ale czy wiemy, co znaczy takie wyrażenie nowa miotła? I to wtedy, gdy nie mamy na myśli nowego narzędzia do zamiatania, ale człowieka. Ha? Bardzo mnie ciekawi, czy ten frazeologizm jest wam znany. Nowa miotła o człowieku. Co też to może znaczyć? O kogo chodzi? Potocznie tak czasami się mówi o osobie, która została przyjęta do jakiejś pracy. Często jest pupilkiem dyrektora czy kierownika i bardzo gorliwie spełnia swoje obowiązki. Zwłaszcza jeżeli ten nowo przyjęty człowiek jest jakimś kierownikiem, czyli zarządza jakąś grupą ludzi, bardzo lubi się wykazać w ten sposób, że niestety zwalnia dotychczasowych pracowników i przyjmuje nowych. Dlatego się go nazywa nową miotłą, bo on tak wymiata, wyrzuca osoby, które uważa za niepotrzebne, chociaż one wcale nie muszą być niepotrzebne, ale ten człowiek tak uważa, że są osoby, które należy usunąć, więc działa jak miotła i je wymiata, wyrzuca, a w to miejsce przyjmuje nowe osoby, chociaż akurat to już z miotłą jako narzędziem sprzątania się nie wiąże. O człowieku jednak właśnie możemy powiedzieć nowa miotła, gdy przywołujemy podstawową funkcję tej miotły do sprzątania. Mamy jeszcze inne powiedzenie, właśnie związane z miotłą. Mówimy czasami, że ktoś siedzi cicho jak mysz pod miotłą. Rzeczywiście w życiu prawdziwym tak się zdarza, że jakaś mysz, gdy boi się tego, co się dzieje dookoła, gdy chce się schować, kryje się w miotle, czyli kryje się między tymi gałązkami albo między tymi drucikami, które tworzą miotłę. I tam siedzi taka przycupnięta, żeby nie było jej widać, żeby czuła się bezpieczna. I jeżeli ktoś, człowiek, zachowuje się cicho, spokojnie, właśnie po to, żeby nie zwrócić na siebie niczyjej uwagi, możemy tak powiedzieć, że ten ktoś siedzi cicho jak mysz pod miotłą. I tutaj, zauważcie, wcale nie chodzi o to, że ta miotła służy do sprzątania. Nie to zostało przywołane. Nie to jest podstawą tego naszego wyrażenia. Podstawą jest to, że miotła składa się z takiej czupryny, można powiedzieć, z czupryny z gałązek albo z pręcików, która to czupryna jest dość gęsta i można coś w niej schować. Tak jak mysz chowa się w tej czuprynie pręcików w miotle, tak też człowiek może gdzieś się zakamuflować, schować, żeby nie było go za bardzo widać, żeby nie rzucał się w oczy. Wtedy ten ktoś czuje się bezpieczniej. Możemy też mówić czasami o miotle zbożowej. To jest specjalistyczna nazwa pewnej trawy, wysokiej trawy, która ma taką długą i bardzo rozgałęzioną wiechę. A wiecha to jest taka, można powiedzieć, trawiasta czupryna. Ta wiecha jest na górze i tak jak miotła ma czuprynę, tylko ta czupryna jest na dole i tą czupryną miotły się wymiata śmieci, tak też trawa nazywana miotłą zbożową ma taką swoją czuprynę, tyle że ta jej czupryna jest na górze. Miotłę zbożową uważa się za chwast, który właśnie rośnie w zbożach, ale jeżeli sobie nie będziemy myśleli o niej w ten sposób, czy jest potrzebna, czy jest niepotrzebna, możemy się po prostu zachwycić jej wyglądem. Tak jak zachwycający jest wygląd czarciej miotły, czyli diabelskiej, bo czart to inaczej diabeł. No pytanie, co się nazywa czarcią miotłą, czyli co to jest czarcia miotła? A to też jest nazwa specjalistyczna, nazwa, która się odnosi do takich dziwactw, które czasami spotykamy na drzewach albo na krzewach. Bywa tak, że jeżeli jakieś drzewo zaatakują grzyby albo

robaki pewnego typu, to główna gałąź nie rośnie tak, jak powinna. Można powiedzieć, obumiera, ale wokół niej wyrasta mnóstwo takich wilczych, takich pasożytniczych gałązek. Mnóstwo drobnych gałązeczek, które rosną wokół i tworzą takie gniazdo przypominające czuprynę miotły. Tyle, że wiemy doskonale, miotła ma swoją czuprynę na dole, a ta czarcia miotła, o której teraz mówimy, to jest taka czupryna jakby owinięta wokół gałęzi. A tworzą ją właśnie te różne drobne gałązki, które wyrastają zamiast głównej gałęzi. Te czarcie czupryny są często ciemne, czarne, chociaż nie zawsze. Mogą budzić przerażenie u osób, które nie wiedzą, o co chodzi, które nie wiedzą, z czym mają do czynienia, a na pewno są czymś nienormalnym, są czymś dziwacznym, zaskakującym. Przez lata ludzie nie wiedzieli, skąd się na drzewach takie czarcie czupryny biorą i myśleli, że to diabeł je tam wsadza, albo że to diabeł sprawia, że te czarcie czupryny właśnie tak wyrastają. I ponieważ widziano tutaj działanie diabła, czyli czarta, tak właśnie nazwano tę chorobę drzew, bo w istocie czarcia miotła, czyli ta czupryna z gałązek, która rośnie wokół głównej gałęzi, to jest dowód na to, że drzewo albo krzew choruje. Ciekawa jestem, z czym jeszcze kojarzy się Wam miotła, czy też może samo zamiatanie albo kształt miotły, czy może macie jakieś skojarzenia z baśniami albo bajkami. I również mnie ciekawi, czy znaliście wcześniej te powiedzenia związane z miotłą, które dzisiaj Wam przedstawiłam. A może spróbujecie o tym z kimś porozmawiać, na przykład z rodzicami, albo z panią w przedszkolu lub w szkole. Ha, założę się, że o czarcie miotle raczej chyba oni nie słyszeli, więc możecie się pochwalić, że już wiecie, czym czarcia miotła jest. Powodzenia i do usłyszenia!

Polskie Radio Dzieciom. Na dzień dobry.

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
5: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
6: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
5: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
4: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja.
7: Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś dzień, w którym rozmawiamy o wyrazach rozpoczynających się na kolejne litery alfabetu. Nadszedł czas na literę C i z tej okazji mam dla was aż dwa wyrazy właśnie rozpoczynające się tą literą. Ale są to wyrazy związane ze sobą znaczeniem, bo właśnie oznaczają to samo, czyli kierują nasze myśli ku temu samemu. Te wyrazy pochodzą z różnych języków, jeden z języka niemieckiego, drugi z łacińskiego, ale tak dobrze zadomowiły się w języku polskim, że właściwie nie odczuwamy tego, że kiedyś zapożyczyliśmy je z innych języków. Pożyczyliśmy i już ich nie oddaliśmy, bo takie wygodne gniazdko sobie w naszym języku, w języku polskim uwiły. A jakie to wyrazy? Uwaga, uwaga! Pierwszy to słowo ceregiele, a drugi wyraz to słowo ceremonie. Właśnie ceremonie w tej formie, a nie ceremonia, bo te dwie formy różnią się znaczeniem. No ale w ogóle o czym mówimy, gdy mówimy o ceregielach i ceremoniach? Czy przychodzą wam do głowy jakieś pomysły? Może spotkaliście się kiedyś z tym, że ktoś komuś zarzucał zbytnie ceregiele albo zbytnie ceremonie? Czyli ktoś do kogoś miał pretensje o jakieś zachowanie. I to zachowanie właśnie nazwiemy ceregielami albo ceremoniami. A jakie to zachowanie? Zbytnia grzeczność. Taka wymuszona grzeczność. Za dużo korowodów, za dużo konwenansów, czyli takich ustalonych zasad zachowania. Trochę za dużo tej grzeczności. Trochę za bardzo się z kimś pieścimy albo z czymś pieścimy i wtedy tracimy z oczu to, o co chodzi w danej sytuacji. Takie chodzenie koło kogoś jak koło jajka, obchodzenie się z kimś albo z czymś jak z jajkiem, to właśnie ceregiele albo ceremonie. Wyszukane, nadmierne grzeczności i po prostu zbyteczne. I to, że źle oceniamy taką nadmierną grzeczność, takie chodzenie koło kogoś albo koło czegoś na paluszkach, źle to oceniamy, to widać bardzo wyraźnie w różnych powiedzeniach związanych z ceregielami i z ceremoniami. Bo na przykład mówimy, ktoś robi ceregiele. Czyli zachowuje się nieszczerze, mówi komuś coś nieszczerze. Tak bardzo ktoś się stara na przykład usprawiedliwić odmowę pójścia do kina z kimś innym albo na spacer, że to nadmierne staranie się to właśnie jest robienie ceregieli. Możemy też o takim nadmiernym staraniu się powiedzieć chińskie ceremonie. Dlaczego chińskie? Ano dlatego, że niegdyś obyczaje chińskiego dworu kojarzyły nam się właśnie z takim bardzo wyszukanym zbiorem zachowań, zestawem wręcz zachowań, tak bardzo wyszukanym, że wydawał nam się zbyteczny. Więc jeżeli przywołujemy to wyobrażenie tego, jak się zachowywano na dworze cesarza Chin, to mówimy o chińskich ceremoniach, czyli przesadnej grzeczności, przesadnej etykiecie, niepotrzebnej w takich zwyczajnych sytuacjach. A jeżeli mamy dość właśnie takiej nadmiernej grzeczności, to chcemy robić coś bez ceremonii albo bez ceregieli, czyli chcemy porzucić, zarzucić taką grzeczność i powiedzieć coś wprost albo zrobić coś po prostu bez chodzenia koło czegoś na paluszkach. Prosto, żeby przeszło od myśli

do działania bez całej tej otoczki. Takie zachowanie proste nazywa się robieniem czegoś bez ceregieli, bez ceremonii. Trochę też, jeżeli robimy coś bez ceregieli albo bez ceremonii, to nie liczymy się z uczuciami innych. Możemy w ten sposób niestety kogoś urazić, sprawić komuś przykrość. Więc i tak niedobrze, i tak niedobrze. I nadmierne ceremonie, ceregiele są niepożądane i nieuważanie, niezważanie na to, jak ktoś się poczuje w danej sytuacji, też nie jest dobre. Więc cała sztuka zachowania polega na tym, żeby znaleźć jakiś złoty środek, żeby nie obudowywać tego, co mówimy, tego, co robimy, jakimś ceremoniałem, nadmiernymi formami, ale też, żeby nie walić prosto z mostu, jak między oczy, bo to może kogoś zaboleć. Ciekawa jestem, z jakimi zachowaniami sami się spotkaliście w swoim życiu, albo na przykład, gdy obserwujecie dorosłych. Jak myślicie, albo jak zauważyliście, co zauważyliście, jak też dorośli częściej się zachowują, czy raczej ulegają tym ceremoniom i ceregielom, czy mówią coś i robią tak prosto z mostu? Jakie są wasze obserwacje? A też może jak uważacie, że najlepiej byłoby się zachować? Porozmawiacie o tym z kimś? Powodzenia i do usłyszenia!

0: liczę ja, potem trzy, liczysz ty. Raz, dwa, liczę ja, potem trzy, liczysz ty.
1: Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień frazeologiczny, czyli dzień, w którym rozmawiamy, jak doskonale wszyscy wiecie, o różnych barwnych powiedzonkach mieszkających w języku polskim. Tydzień temu rozmawialiśmy o powiedzonkach związanych z włosami, więc dzisiaj nadszedł czas na powiedzonka związane ze specjalnym rodzajem włosów. Z tymi włosami, które mamy na twarzy. Niezależnie od tego, czy jesteśmy kobietami, mężczyznami, dziewczynkami, chłopcami, wszyscy te włoski specjalne mamy. Są to włoski rosnące koło oczu. Te, które rosną tak wysoko, wysoko nad oczami, tworzą takie łuki, to są oczywiście brwi. A te włoski, które rosną nam na powiece i właściwie chronią oko przed muchami albo kurzem, czy piaskiem, czy innymi zanieczyszczeniami, to są rzęsy. I proponuję Wam dzisiaj rozmowę właśnie o kilku, dosłownie kilku powiedzonkach związanych ze słowami brew i rzęsa. Jedno z tych powiedzonek dotyczy i brwi, i rzęs. Mówimy czasami robić brwi albo robić rzęsy. Na przykład jakaś kobieta, mama, czy ciocia, czy siostra żali się, muszę zrobić brwi albo muszę zrobić rzęsy, bo dawno nie robiłam brwi czy rzęs. Właściwie co to znaczy robić brwi czy też robić rzęsy? Przecież brwi i rzęsy już są na twarzy, więc o co tutaj chodzi? Ano chodzi o upiększanie tych brwi albo rzęs. To upiększanie może polegać bądź na malowaniu ich, bądź na wyskubywaniu brwi, żeby miały ładny kształt. I takie różne zabiegi upiększające nazywa się właśnie robieniem brwi albo robieniem rzęs. Z samymi brwiami wiążą się powiedzenia dwa właściwie. Krzaczaste brwi i sobolowe brwi. Krzaczaste brwi, wiadomo, są jak krzaki, czyli są gęste, duże, szeroko rozrośnięte. Te włoski rosną każdy w swoją stronę, jakby nie chciały się podporządkować pewnemu rygorowi, pewnej zasadzie. Każdy włosek rośnie w swoją stronę, tych włosków są dużo i są właśnie takie jak krzaczki, dlatego mówimy o krzaczastych brwiach. A jakie to są sobolowe brwi? A to wyrażenie pochodzi od nazwy sobul, od nazwy pewnego zwierzątka, które ma piękne, gęste i ciemne futro. I jeżeli ktoś ma takie piękne, ciemne, gęste, delikatne jednocześnie brwi, to nazywamy je brwiami sobolowymi, bo przypominają właśnie futerko sobola. A jakie mamy powiedzenia związane ze słowem rzęsa? No, przede wszystkim czasami mówimy, że ktoś staje na rzęsach, żeby coś zrobić. Co to znaczy stawać na rzęsach? Starać się zrobić wszystko, co jest w naszej mocy, żeby osiągnąć jakiś cel. Na przykład postanowiliśmy sobie, że na wakacje wyjedziemy w jakieś miejsce, które nam się wymarzyło. Nie mamy pieniędzy, więc idziemy do pracy, odkładamy każdy grosz, staramy się jak tylko możemy, żeby zaoszczędzić.

oszczędzić pieniądze na ten właśnie wymarzony wyjazd. Stajemy na rzęsach, żeby zebrać te pieniądze. Czyli robimy wszystko, co tylko się da. Bardzo, bardzo, bardzo się staramy, żeby osiągnąć ten nasz cel. A skąd się to powiedzenie wzięło? Ano stąd, że jak sobie pomyślimy o tym, jak wygląda rzęsa, przecież to jest taki cieniutki, malutki włosek, to taka sytuacja, że ktoś dosłownie stałby na rzęsach, czy też stanąłby na rzęsach, tak jak się stoi na nogach, właściwie wydaje się niemożliwa, bo rzęsa, ten cieniutki, malutki włosek by nas nie utrzymał. I jeżeli chcemy zrobić coś właściwie takiego niemożliwego, chcemy się bardzo, bardzo postarać, to tak jakbyśmy chcieli właśnie wykonać tę niemożliwą operację, czyli stanąć na rzęsach, które by nas nie udźwignęły. Ale taki wysiłek, takie bardzo mocne staranie często przynosi efekt. Czyli często jest tak, że jeżeli czegoś chcemy i dążymy do tego z całych sił, stajemy na rzęsach, to ten nasz cel osiągamy. I to jest bardzo dobra wiadomość dla wszystkich, którzy stawiają sobie jakieś cele i do nich dążą. Ciekawa jestem, czy macie jakieś swoje przygody życiowe związane z rzęsami albo brwiami, czy też w ogóle różnymi włoskami, które rosną nam na głowie i które są początkiem różnych naszych barwnych powiedzeń. Czy stawaliście kiedyś na rzęsach po to, żeby coś osiągnąć? Albo może, czy wiecie, co samo słowo rzęsa nazywa oprócz tych włosków koło oka? Zastanówcie się nad tym, czyli zabawcie się w językowych detektywów, a zapewniam Was, że satysfakcja jest gwarantowana, wręcz murowana. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Od jakiegoś czasu rozmawiamy o krasnoludkach języka polskiego, czyli o takich słowach, które są, chociaż ich nie ma. Tropimy je, bo przypuszczamy, że raz na jakiś czas mogą wychynąć skądś, czyli mogą nam się pokazać, albo kawałek siebie mogą nam pokazać, no i wtedy trzeba się przyczaić, zaczaić i spróbować sfotografować takiego krasnoludka, czyli go trochę opisać, trochę o nim opowiedzieć. Tych krasnoludków jest kilka gatunków. Proponuję wam dzisiaj rozmowę o takim krasnoludku dziwnym, krasnoludku stworzycielu. Mianowicie chodzi o to, czy dwa wyrazy, które brzmią trochę podobnie, są ze sobą spokrewnione, czyli czy mają jakiś rzeczywisty związek. Takie pytanie zadało mi kiedyś pewne dziecko. Chodzi o dwa bardzo ładne słowa, przylaszczka i leszczyna. One brzmią trochę podobnie, prawda? Podobnie szumią. Przylaszczka, jakieś szczy jest w środku i leszczyna też jest szczy, a dodatkowo jeszcze jest to ly charakterystyczne w obu słowach. No i czy takie brzmienie to jest przypadek, czy też coś się za tym kryje? Tego nie wiedziało to dziecko, które mnie o to zapytało, więc proszę bardzo, dzisiaj rozwiewam tę wątpliwość. Uwaga, uwaga, tak, jest związek między tymi słowami, chociaż nazywają one zupełnie różne rzeczy. Bo przylaszczka to jest nazwa pięknego kwiatka, fioletowo-różowego, albo białego, albo niebieskiego, takiego niskiego kwiatka, które rośnie w różnych miejscach, na łąkach, także trochę w lasach. Piękny, piękny kwiatek o charakterystycznych trójkątnych liściach, trochę podobnych do płatów wątroby, dlatego też ten kwiatek nazywa się wątrobnym zielem albo wątrobnicą, ale nas interesuje nazwa przylaszczka. A co to jest leszczyna? Też wiemy. Leszczyna to jest albo krzew, czy też drzewo, które daje nam orzechy laskowe, albo taki zagajnik, czyli miejsce, w którym rośnie wiele takich krzewów, czy też drzew, bo nie do końca wiadomo, czy leszczyna to jest krzew, czy drzewo. No i teraz rodzi się pytanie takie. Jaki związek ma kwiatek?

z drzewem czy też krzewem dającym orzechy, skoro jest związek nazw. To jest rzecz ciekawa. Otóż przylaszczka, czyli nazwa naszego kwiatka, kiedyś brzmiała przelaszczka. I ta nazwa wzięła się stąd, że ten kwiat rośnie między leszczyną, czyli między tymi krzewami albo drzewami dającymi nam orzechy laskowe. Czyli nazwa przylaszczka pochodzi od miejsca, w którym ten kwiat rośnie. A skąd się wzięła nazwa leszczyna? To jest ciekawa sprawa, bo gdybyśmy mieli tak się ściśle trzymać historii języka, to te krzewy czy drzewa dające nam orzechy laskowe powinniśmy nazywać laskami albo leskami. Taka jest pierwotna, taka najpierwsza nazwa. Leszczyna jest dopiero wtórna. Dzisiaj, gdy w języku polskim używamy słowa laska, to mamy na myśli taki kij, drąg, którym na przykład możemy się podpierać, po to, żeby nam łatwiej było iść. Kiedyś takie laseczki drobne robiono właśnie z gałązek leszczyny. Różni wróżbici i magowie szukali za pomocą tych gałązek leszczynowych na przykład źródeł wody, albo czynili różne czary. I takie gałązki nazywano kiedyś także laskami, a samo słowo leszczyna to jest tak dosłownie, rozbierając je na czynniki pierwsze, to jest miejsce, gdzie rośnie dużo lasek, czyli dużo tych krzewów albo drzew, albo gałązek właśnie łamanych od tych krzewów albo drzew. Dość skomplikowana, dość zawiła historia, tak jak te krzewy czy drzewa leszczyny są, no, nie najprostsze, są takie gęste, dość skomplikowane, trzeba się przez nie przedzierać, bo tylko przylaszczka ma taką zdolność, że doskonale się czuje między leszczyną. A może mielibyście ochotę dowiedzieć się czegoś więcej o samych tych kwiatkach, które nazywamy przylaszczkami, i o samych krzewach albo drzewach, które nazywamy leszczyną? A może spróbujecie wytropić jeszcze jakieś inne krasnoludki języka polskiego, czyli takie słowa, które są albo ich nie ma, albo jakieś dziwne, ukryte związki między wyrazami? Czasem się okazuje, że te ukryte związki pokazują coś bardzo ważnego, a czasami to jest fałszywy trop. Czasami nic się nie kryje za jakimś pozornym podobieństwem. No i dopiero detektywi językowi potrafią odkryć, o co tak naprawdę chodzi. A więc powodzenia i do usłyszenia.

0: wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Dzień dobry, witamy serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Rozpoczynamy poranek. Marta Kawalec, Daria Brzezińska. Do godziny 10 jesteśmy razem.

panu powiedzieć. Nie jestem taka odważna jak Consuela albo Paola. Na szczęście co chwilę spotykamy się na talerzu, więc może w końcu Pedro mnie zauważy. Chyba mam jakieś szanse, nie?

34 minuty po godzinie 7 rozpoczynamy nasz poranek w Polskim Radiu Dzieciom. I jak, wyspaliście się już? Myślę, że tak, więc pora w takim razie otworzyć oczy, rozprostować się, a może nawet trochę poprzeciągać, tak żeby trochę więcej energii z samego rana mieć już w sobie, a tej resztę tej energii dostarczymy już my dla Was, bo myślę, że do godziny 10 na pewno nie będziecie się nudzić, będziemy robić niesamowite rzeczy, ale o tym to jeszcze za chwilę opowiem. Także mam nadzieję, że już wkrótce będzie okazja porozmawiać z Wami, co robicie. Czy jedziecie gdzieś na wakacje? Bo wczoraj dzwonili do nas słuchacze, którzy mówili, że dzisiaj wyjeżdżają na wakacje, więc może Wy również gdzieś się wybieracie, a może jesteście na wakacjach, może właśnie przeciągacie się gdzieś u babci i jeszcze nie wiecie, jaki jest dzień, jaka jest pora roku, co się w ogóle dzieje. A może po prostu już obudziliście się bardzo wcześnie rano wraz ze słońcem i ten dzień już dłużej u Was trwa i teraz czekacie na jakieś atrakcje. No to może na początek zerkniemy w kalendarz. Dzisiaj jest 11 sierpnia, czyli zostało nam już 3

3 tygodnie wakacji. Za 3 tygodnie meldujemy się 1 września w szkole na rozpoczęciu roku szkolnego albo w przedszkolu, jeżeli ktoś jeszcze nie rozpoczął swojej przygody w przedszkolu, no to 1 września to jest taki czas, kiedy zaczynamy już rok szkolny lub przedszkolny, także mam nadzieję, że przez te najbliższe 3 tygodnie jeszcze odpoczniecie. Pamiętajcie, że 3 tygodnie to jest wciąż więcej niż ferie zimowe, także zostało nam jeszcze sporo czasu na to, żeby poodpoczywać, wyspać się porządnie, no i robić dokładnie to, na co mamy ochotę. No dobrze, ale wracamy do tego kalendarza. 11 sierpnia dzisiaj jest i jeżeli znacie osoby, które mają na imię Zuzanna, Klara, Włodzimierz, Aleksander, Piotr, Lilia, Herman, Filomena, Ligia, Rufin, Telimena i Włodzimir, to możecie im dzisiaj złożyć życzenia, bo mają imieniny. A oprócz tego dzisiaj przypada też Dzień Konserwatora Zabytków. Może właśnie będzie to okazja do tego, aby przejść się na spacer i zobaczyć w naszej okolicy, czy są jakieś miejsca, które są na tyle stare, że być może są właśnie pod ochroną konserwatora zabytków. Może macie gdzieś w swojej okolicy jakiś zamek, jakiś pałac albo po prostu jakieś miejsce, które właśnie jest wartościowe dla naszej kultury, dla naszego otoczenia i właśnie to konserwator zabytków czuwa nad tym, aby stały one w dobrym stanie. A oprócz tego mamy też przysłowie na dziś, ponieważ dzisiaj jest Świętej Klary, to przysłowie na dziś od Świętej Klary są już ładne dary i powiem wam, że rzeczywiście, kiedy tak przejdziemy się gdzieś po okolicy i zobaczymy, ile wspaniałych warzyw i owoców jest na straganach, albo w sklepach, w warzywniakach, w sklepach spożywczych, to naprawdę te dary już są takie, że można je jeść pełnymi garściami. Także Bazylia Bianka, która śpiewała nam na początku naszego spotkania, miała rację, rzeczywiście piękne są już teraz warzywa, owoce, także korzystajcie z tego czasu, bo to jest jedyny taki czas, kiedy możemy zjeść prawdziwe owoce, a nie takie odmrażane albo gdzieś zblendowane na przykład i no, zimą oczywiście nie mają takiego smaku, choćby na przykład pomidory. Także korzystajcie z tego czasu, a oprócz tego powiem wam jeszcze, że o 5:13 wzeszło dzisiaj słońce, także jest już z nami całkiem długo, także chyba pora rzeczywiście już wstać, rozprostować i zacząć ten dzień. Zajdzie słońce o 20:09, także no, coraz mniej mamy tego czasu wieczorem na dłuższą zabawę, więc korzystajcie. 14 godzin i 56 minut będzie trwał nasz dzisiejszy dzień, także mam nadzieję, że spędzimy go wspólnie, razem, no i oczywiście bardzo wesoło. Także zostańcie z nami, a już teraz Centrum Uśmiechu nam się przedstawi, uśmiechnie i zaśpiewa Lokomotywę.

To tak to jest. Przeleciała nam teraz szybko lokomotywa, przeleciała piosenka, a lokomotywa przejechała. W poranku w Polskim Radiu Dzieciom dzisiaj nie zabraknie również takich trochę nowinek technicznych, ale o tym jeszcze za chwilę. No i jak już się obudziliście, otworzyliście oczy, mam nadzieję, że już tak, bo chciałabym teraz, skoro już zajrzeliśmy do kalendarza, to teraz może zajrzyjmy przez okno na nasze termometry, bo po dzisiejszej nocy to sporo się działo. Jeżeli spaliście bardzo twardo, to może nawet przespaliście burze, które przetoczyły się w wielu miejscach Polski. No, było naprawdę dużo deszczu i gwałtowne te burze były. No i teraz zrobiło nam się trochę chłodniej, bo wczoraj po tych wysokich temperaturach, nawet powyżej 30 stopni, no mamy już trochę więcej luzu. No i zacznijmy w takim razie od tego luzu, który jest największy na północy i Suwalszczyźnie, bo tam to jest nawet dosyć chłodno, od 18 do 20 stopni, no i wciąż przelotne opady deszczu mogą się pojawić. A w centrum to już temperatura będzie trochę wyższa, 21-22 stopnie, zachmurzenie umiarkowane i wiatr północno-zachodni. No a na południu będzie tak, myślę, że całkiem przyjemniej, bo od 20 do 24 stopni no sporo tych chmurek pojawia się na naszej mapie Polski, gdzieniegdzie są przysłonięte te słoneczka, gdzieniegdzie zupełnie zasłonięte, bo na przykład będzie jeszcze gdzieniegdzie kropić. Ale oprócz tego to myślę, że całkiem przyjemnie po tych upałach będzie, także cieszmy się dzisiaj piękną pogodą. No i skoro ja już powiedziałam o tym, jaki dzisiaj dzień, o tym, jaka będzie pogoda, no to teraz pora na Was, może Wy się teraz odezwiecie. Telefon do naszego studia to niezmiennie 226452055. Jeżeli chcielibyście nam opowiedzieć o swoich planach na dziś lub na najbliższe dni, albo o tym, co wydarzyło

wydarzyło się w poprzednich dniach, no to możecie do nas zadzwonić i opowiedzieć, a my chętnie posłuchamy tego, co u Was słychać. Zatem otwieramy nasze linie, a Wy możecie zadzwonić.

0: Walczyk co prawda nie jest zbyt szybkim tańcem, ale mam nadzieję, że już trochę roztańczeni jesteście tego poranka i możemy zaczynać już naszą audycję i jej temat główny. Więc pytanie do Was, gdybyście mogli, to co i z czego byście zbudowali? Z czego w ogóle można budować? Myślę, że pomysłów może być sporo, ale jestem ciekawa, z czego wy najbardziej lubicie budować. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia i mam nadzieję, że porozmawiamy teraz o tym budowaniu, bo kilku inżynierów jeszcze pojawi u nas się w studiu. Będziemy budować, będziemy sprawdzać, czy to działa i jak to oczywiście wygląda. Gdybyście mogli zbudować absolutnie wszystko, to co by to było? Może jakiś zamek, a może samolot, może rakieta kosmiczna, a może dom na drzewie, lokomotywa? A może po prostu jakieś ludziki, jakieś miasto ludzików. No jestem ciekawa, czy opowiecie mi o swoich budowlanych doświadczeniach, z czego najbardziej lubicie budować i co. Bo teraz jest akurat taka pogoda, gdzie jest trochę chłodniej, czasami właśnie pada deszcz, więc najlepiej byłoby teraz właśnie tak usiąść sobie w spokoju i budować. Tylko co i z czego? Klocki, puzzle, plastelina, a może kartki? Co takiego byłoby przyjemnego w budowie i co mogłoby Wam sprawić przyjemność? Co by powstało z tych budowli? Mam nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli porozmawiać, połączyć się, może zbudujemy coś razem, bo od tego pytania właśnie zaczynamy nasz dzisiejszy poranek. Człowiek od zawsze lubił coś tworzyć. Najpierw to były takie proste narzędzia, potem coraz bardziej skomplikowane maszyny, a kiedy zaczęliśmy budować wielkie samoloty, statki, samochody czy pociągi, to pojawił się też sposób, żeby tworzyć różne wersje tych właśnie urządzeń. I właśnie takim małym światem może być też model. Model może wyglądać jak prawdziwy samolot, pociąg, ale może być też zupełnie mały. Może mieć takie malutkie koła, okna, miniaturowy kokpit. Może być zrobiony z plastiku, drewna, papieru i innych materiałów. Ale uwaga, nie każdy model musi być tylko ozdobą na półce. Niektóre modele naprawdę jeżdżą, niektóre pływają, niektóre latają, a niektóre potrafią wznieść się w powietrze jak prawdziwe rakiety. I co? No myślę, że wtedy to jest naprawdę duża satysfakcja. Możemy czuć się dumni z tego, że powstał nam taki wspaniały model, który właśnie leci w przestworze i widzi dużo więcej niż my. Z góry widać oczywiście dużo więcej, więc może wy również budujecie. Zapytam o to Wojtka. Halo, halo, dzień dobry Wojtku. Halo, halo, słyszymy się?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam cię bardzo Wojtku. Czy ty już dawno się obudziłeś? Oj, coś tam jeszcze nie do końca nas słychać. Wojtku, czy jesteś tam?
1: Tak.
0: To musisz mówić głośniej, bo cię nie słyszymy. Powiedz, czy dawno już się obudziłeś? O, a może Wojtek jeszcze się zdrzemnął? Jeszcze uciął sobie drzemkę i może nie chce się do nas odezwać. Halo, halo, Wojtku, czy jesteś tam?
1: Tak.
0: Tak, to mów do nas głośno. Co u ciebie słychać? No nie wiem, czy z Wojtkiem uda nam się porozmawiać.

Może jeszcze uda nam się porozmawiać, ale na razie, no niestety, kiepsko się słyszymy. No dobrze, drodzy słuchacze, w takim razie zostało nam jeszcze 4 minuty do godziny 8, no ale od 8 to już naprawdę ruszamy pełną parą, także budzimy się, przeciągamy i myślę, że zbudujemy tą godzinę wspólnie. Do godziny 10 oczywiście bawimy się, ale myślę, że od godziny 8 to wy będziecie już teraz prowadzić naszą audycję, bo ja już się trochę nagadałam, więc mam nadzieję, że teraz wspólnymi siłami zbudujemy coś naprawdę wielkiego. To będzie wspólny, wspaniały poranek w Polskim Radiu Dzieciom i słyszymy się już po godzinie 8, czyli za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi, nie śpi. Kultura, kultura, kultura nie śpi. Kultura nie śpi.
2: W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włączcie uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieci.

0: No i wracamy do naszego poranka w Polskim Radiu Dzieciom. Już tylko 2 minuty minęło po godzinie 8, także już jesteśmy razem i możemy porozmawiać, a przy telefonie jest Antoś. Halo, halo, dzień dobry, Antosiu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. Ty już chyba dawno wstałeś? Masz taki wesoły głos, taki pobudzony. Myślę, że dzisiaj będzie się dużo działo w twoim życiu. Co? Jak sądzisz? Na razie jesteś jeszcze w domu z tatą, tak?
1: Tak.
0: I co będziesz jeszcze dzisiaj robił? Czy masz jakieś plany?
1: Zbuduję rakietę z papieru.
0: Wow, rakieta z papieru. Czyli pewnie tata będzie musiał ci chyba pomóc.
2: Tata i mama.
0: O, no to w takim razie wspólnymi siłami na pewno się uda. Czy to będzie taka rakieta, która poleci w kosmos?
1: Tak.
0: Tak. A jaka ta rakieta powinna być? Czy masz jakiś plan, projekt? Czy wiesz, z czego ją zbudujesz?
1: Z papieru.
0: I pewnie trochę kleju się przyda, a może będzie miała też jakieś dekoracje. Jakiego koloru będzie ta rakieta?
1: Czerwonego,
0: żeby ją było z daleka widać, tak?
1: Tak.
0: I będzie miała silnik?
1: Tak.
0: A może będzie działała na wiatr? Może to wiatr ją tak wysoko, wysoko poniesie do góry?
1: Tak.
0: Tak, no właśnie. No to jestem bardzo ciekawa tego projektu.
1: Jakiś głos.
0: Jestem bardzo ciekawa, czy ta rakieta rzeczywiście poleci, no ale wspólnymi siłami z mamą i tatą to na pewno się uda. Antosiu, czyli rakieta, wielka rzecz. Mam nadzieję, że uda ci się ją zbudować. No, myślę, że to może zająć nawet
1: cały
0: dzień.
1: Poleci na Marsa.
0: Na Marsa poleci. Ojej, fantastycznie. A potem wróci.
1: Bo mam psa Marsa.
0: Mhm. O, masz psa Marsa?
1: Tak.
0: Czyli może wylądować na grzbiecie twojego psa?
1: Tak.
0: Albo poleci do góry. No zobaczymy, no właśnie. To się za chwilę okaże. Jak już zbudujesz tą rakietę, to koniecznie wyślij nam zdjęcie tej rakiety. Będziemy mogli obejrzeć. Myślę, że tutaj też będą inżynierowie, którzy będą mogli ocenić, co tam można by było jeszcze poprawić, zmienić, żeby ona leciała jeszcze wyżej, jeszcze szybciej. Także wyślesz nam jakieś zdjęcie, kiedy skończycie, dobrze? Na pewno, dobrze. Antoś jest bardzo zaangażowany. Myślę, że dzięki takiej właśnie takiemu zaangażowaniu to na pewno się uda. Antosiu, bardzo w takim razie trzymam kciuki za twoją misję na Marsa. Mam nadzieję, że się wszystko powiedzie. No ale jak nie, no to w każdym razie zawsze będziesz miał psa Marsa. W ogóle swoją drogą świetne imię.

0: który na pewno poniesie tę rakietę bardzo daleko. Antosiu, czy chciałbyś kogoś pozdrowić?
1: Mama.
0: Mamę pozdrawiamy.
1: Mhm. Tata.
0: Też.
1: Nadia.
0: Nadia, to jest twoja koleżanka czy siostra?
1: Siostra.
0: Siostra, dobrze, to pozdrawiamy w takim razie również siostrę. Kogoś jeszcze
1: kolega
0: tam masz?
1: Kolega Wiktora.
0: O, kolegę również, dobrze.
1: Wujka Andrzejka.
0: O.
1: Całe przedszkole.
0: Mhm.
1: Wesołe Skrzaty.
0: O, przedszkole Wesołe Skrzaty pozdrawiamy w takim razie. A w jakim miejscowości znajduje się twoje przedszkole?
1: W Gorlicach.
0: W Gorlicach. No to pozdrawiamy w ogóle całe Gorlice może, co?
2: Tak, tak, całe Gorlice.
0: Na pewno się wszyscy ucieszą, którzy słyszą, że dzwonił do nas taki chłopiec Antoś z tatą z Gorlic. Antosiu, ty jesteś wielkim człowiekiem, bo ile ty masz lat?
1: 4.
0: To jest naprawdę już bardzo słuszny wiek. Myślę, że w tym wieku naprawdę można już budować rakiety, które polecą w kosmos. Bardzo ci dziękuję za ten telefon i mam nadzieję, że już wkrótce zobaczymy twoje dzieło. Dziękuję bardzo. To był Antoś, który w wieku 4 lat ma już plan na to, żeby zbudować rakietę, która poleci na Marsa, a na pewno gdzieś daleko. A wy jakie macie plany? Co zbudujecie dziś albo w najbliższym czasie? Może macie jakieś plany? Może to będzie jakaś budowla z klocków, może z plasteliny, a może właśnie z papieru, tak jak rakieta Antosia. No to dzwońcie do nas i opowiadajcie, bo wszelkie pomysły są dzisiaj mile widziane. Będziemy dzisiaj różnych pomysłów szukać, także nasz telefon to 22 645 2055. Mam nadzieję, że zbudujemy coś dzisiaj wspólnie, coś wielkiego.

Pepe, ja chcę być tu z tobą, czyli piosenka w poranku w Polskim Radiu Dzieciom po to, żeby was trochę też pobudzić i obudzić. 10 minut po godzinie 8, myślę, że to już jest naprawdę dobry czas na to, aby się właśnie zaangażować. Dzisiaj budujemy z klocków, z plasteliny, z kartonu, składamy modele, konstruujemy roboty. A co u was takiego ciekawego się dzieje? Niedawno pisały do mnie słuchaczki, że układają puzzle. Myślę, że to jest też całkiem skomplikowana budowla, bo co prawda układamy obrazek płaski, no ale złożyć wszystkie elementy to już chyba nie jest taka łatwa sprawa, także dzisiaj mam nadzieję, że też trochę podzielicie się swoimi doświadczeniami, co ciekawego udało wam się zbudować, czy to coś stoi może na waszym biurku, czy jest zrobione z drewna, a może z papieru, może z plastiku, czy przedstawia samochód, statek, samolot, no różne rzeczy,

mogą to być, które właśnie skonstruujemy, bo myślę, że ktoś, kto jest takim budowniczym, no to jest też detektywem, kimś, kto musi zbudować taki model, który będzie stał, jeżeli na przykład jest to most, model samolotu powinien przynajmniej na chwilę wznieść się w powietrze, a na przykład model domu no, powinien oczywiście spełniać wymagania, powinien mieć okna, powinien stać tak jak to dom, no powinien mieć też dach i wszystkie inne elementy, więc myślę, że tutaj przede wszystkim, co jest istotne w tych naszych budowlach, to oczywiście cierpliwość, bo tutaj musimy kawałek po kawałku budować takie modele, które uda nam się później wykorzystać do zabawy, ale oczywiście też potrzebna jest wyobraźnia, bo to, od czego musimy zacząć, to od pomysłu. Takich pomysłów na pewno w waszych głowach jest mnóstwo, więc najpierw potrzebny jest pomysł, co zbudujemy, no a potem z czego. 22 645 20 55 czekam na wasze pomysły. Czy wy również, tak jak Antoś, zbudujecie dzisiaj rakietę z papieru, która poleci na Marsa? A może coś innego jest w waszych głowach? Może będzie to na przykład miasto. O, to by było piękne. Taki model miasta z budynkami, z ulicami, samochodami, ludzikami, na przykład z plasteliny, czyli trochę kartonu, trochę plasteliny, kleju, no i wielka wyobraźnia do tego, żeby takie miasto mogło ożyć. No także mam nadzieję, że już za chwilę podzielicie się swoimi wrażeniami i pomysłami, a już teraz Ptasie Radio na antenie Polskiego Radia Dzieciom.

Po pierwsze w sprawie, co świtem błyszcze w trawie. Po drugie, gdzie się ukrywa echo w lesie. Po trzecie, kto się ma pierwszy kopać w prosie. Po czwarte, jak poznać, kto ptak, a kto nie ptak?

Państwa, poranek w Polskim Radiu dzieciom. Mam nadzieję, że już się naprawdę obudziliście i możecie do nas dołączyć, bo co prawda są wakacje, ale myślę, że szkoda czasu tylko po to, żeby leżeć w łóżku i nic nie robić. Dzisiaj budujemy, majsterkujemy, konstruujemy i mam nadzieję, że wy również dołączycie do naszej zabawy. Mam nadzieję też, że macie przy sobie kilka takich rzeczy, które mogą przydać się do tego, żeby coś skonstruować. Klocki, plastelina albo po prostu papier. I zbudujemy dzisiaj coś, bo wielkie projekty oczywiście zawsze zaczynały się od pomysłu. Pomysł to jest coś, od czego musimy zacząć, a potem możemy zbudować taki model. No bo nie wiem, czy wiecie, ale na przykład bracia Wright, którzy byli pionierami lotnictwa, zanim dokonali swoich słynnych lotów, przez lata eksperymentowali z modelami i szybowcami.

Co ciekawe, prowadzili też warsztat rowerowy i wiedza o rowerach i równowadze przydała im się podczas prac nad samolotami. Także może i Wam spodoba się konstruowanie, budowanie i może będziecie chcieli budować coś więcej. Zatem mam dla Was najpierw taką propozycję i zagadkę, żebyśmy może skonstruowali coś, a zaczniemy od jednego z bardzo ważnych elementów. Więc uwaga, brzmi zagadka tak. Ma kilka łopat, ale nie jest wiatrakiem. Kiedy zaczyna się szybko obracać, pomaga samolotowi ruszyć do przodu. Co to może być? Czy już macie jakiś pomysł? 22 645 20 55. Dzwońcie i kombinujcie. Co to może być? Ma kilka łopat, ale nie jest wiatrakiem. Kiedy zaczyna się szybko obracać, pomaga samolotowi ruszyć do przodu. Pomyślcie, co to może być? Co to za element samolotu, który może być potrzebny do tego, aby mógł wznieść się do góry? Czy już wiecie? Mam nadzieję, że tak, bo już coś czuję, że ktoś do nas dzwoni i za chwilę podzieli się swoim pomysłem. Co to może być? Na pewno jest to bardzo ważny element samolotu, bez którego on nie poleci do góry. Ale czy zawsze jest potrzebny? Może nie zawsze, może są jakieś inne potrzebne urządzenia. Na pewno są inne potrzebne, ale może bez tego też mógłby wznieść się do góry. No to kombinujcie, a ja wracam już za chwilę.

0: No i już mamy chętnego, który mógłby nam opowiedzieć o tym elemencie, który jest bardzo potrzebny w wielu różnych urządzeniach, takich jak na przykład samoloty. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jest z nami Jerzy, tak?
1: Tak.
0: Witam cię bardzo serdecznie. Jurku, powiedz, czy ty lubisz budować?
1: Tak.
0: Tak. A co najczęściej budujesz i z czego?
1: Klocków Lego.
0: Tak, myślałam, że to będą jednak klocki. I czy budujesz takie budowle, które są na obrazku danego pudełka, czy budujesz coś zupełnie innego po swojemu?
1: Instrukcja.
0: A, jednak instrukcja. Czyli tak jak prawdziwy inżynier podchodzisz do tego zadaniowo, tak?

0: od pierwszego obrazka do ostatniego i w ten sposób powstają jakieś budowle. I co na przykład zbudowałeś? Jakiś samolot może udało ci się kiedyś zbudować? Czy raczej samochody? A może
1: samochody,
0: tak myślałam. No dobrze, ale my w takim razie pytamy coś, co w samochodzie raczej się nie przyda, ale no, w innych urządzeniach raczej jest potrzebne. Co to może być, co ma kilka łopat, nie jest wiatrakiem, ale kiedy zaczyna szybko się obracać, pomaga samolotowi ruszyć do przodu? Co to może być? Śmigło, dokładnie tak, to jest śmigło. Czy to była trudna zagadka?
1: Nie,
0: pewnie dokładnie wiesz, jak taki samolot wygląda. A może zdarzyło ci się kiedyś lecieć samolotem?
1: Tak.
0: Tak? Dokąd leciałeś samolotem?
1: Do Hiszpanii.
0: Do Hiszpanii. A w tym roku, czy to już było dosyć dawno?
1: Tak. W tym roku.
0: W tym roku. No to powiedz, jak to było? Podobało ci się w tym samolocie? Pewnie trochę ciasno tam było, co? Trzeba było siedzieć na swoim fotelu, nie ruszać się za bardzo. No i tylko wtedy, kiedy pan wyświetlił taki napis, że można odpiąć pasy, to można było trochę się poruszać, a tak to trzeba było cały czas siedzieć na swoim fotelu, tak? No tak. No, ale myślę, że to jednak przygoda oderwać się od ziemi i polecieć wysoko, wysoko gdzieś tam w chmury, co?
1: Tak.
0: No, ja myślę, że to jednak jest na pewno duże przeżycie. No, a lot do Hiszpanii jednak trochę trwa, prawda? No dokładnie. Jurku, no to w takim razie ja ci życzę, żebyś miał jeszcze okazję takim samolotem polecieć, może właśnie takim śmigłowym, bo pewnie tym, którym leciałeś, to on pewnie śmigła nie miał. Co?
1: Nie.
0: No właśnie, raczej był trochę napędzany czym innym i inaczej działał, no ale taki śmigłowiec też na pewno musi być bardzo ciekawy, albo na przykład właśnie samolot ze śmigłem też może być na pewno bardzo ciekawą maszyną. Jurku, w takim razie bardzo ci dziękuję za ten telefon, gratuluję ci, że znałeś odpowiedź na moje pytanie. Czy chciałbyś jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Dziękujemy.
0: Dziękujemy bardzo. No to w takim razie już bez pozdrowień, tak? Życzę ci miłego dnia, Jurku, i mam nadzieję, że jeszcze nam kiedyś opowiesz o swoich wrażeniach, na przykład w samolocie, a może właśnie też dzisiaj zbudujesz coś niezwykłego. My na pewno będziemy budować, a teraz potrzebny nam jest kolejny element tej budowli i to będzie trochę inna zagadka, bo teraz powiem wam, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, co jest bardzo często popularnie nazywane skrzydłami. Że samolot ma skrzydło. Okazuje się, że to skrzydło to ma ptak, a samolot nie ma skrzydła. Czy wiecie, jak nazywa się tak fachowo, czyli przez ekspertów, te osoby, które pracują gdzieś właśnie w tej dziedzinie, na pewno wiedzą, ale może też znajdziecie taką informację. Może akurat wasi rodzice znają się trochę na lotnictwie. To jest trudna zagadka, ale może wiecie, jak poprawnie powinno się mówić o skrzydle samolotu. 22 645 2055, czekam na wasze telefony. Może dodzwoni się do nas jakiś inżynier, przyszły inżynier, albo taki, który ma synka albo córeczkę, który właśnie jest inżynierem. No to mam nadzieję, że już za chwilę porozmawiamy o tych skrzydłach, które są bardzo ważne, ale u ptaków, a u samolotów, jak to się nazywa?

0: Piosenka z filmu Samoloty, Nothing Can Stop Me Now. A już teraz dodzwoniła się do nas Klara. Dzień dobry, Klaro.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. Jak ci mija poranek dzisiaj?
1: Dobrze.
0: Dobrze, obudziłaś się, wyspałaś się?
1: Nie.
0: Nie, jeszcze nie wyspałaś się, może jeszcze się zdrzemniesz.
1: A ósmej obudziłam.
0: O, no to rzeczywiście, no to już 34 minuty, jak mogłaś się już rozruszać. Jakieś masz plany na dzisiaj?
1: Tak, dzisiaj idę do porcelan. Na ceramikę idę.
0: Na ceramikę. I będziesz też coś budować, tylko z gliny, tak?
1: O. Wtedy zrobiłam smoka.
0: Smoka z gliny można zrobić? Pięknie. I on później też jest wypalany, tak jak kubki nasze ceramiczne? O. I w ten sposób zachowuje swój kształt. A potem co, lakierujesz jeszcze te swoje budowle, tak? I malujesz jakimiś farbami?
1: Tak.
0: O. No to musi być naprawdę bardzo ciekawe zadanie. A oprócz tego, że chodzisz na ceramikę, czy interesujesz się właśnie lotnictwem, modelarstwem albo po prostu inżynierią budownictwa czegoś?
1: Modelarstwem.
0: Modelarstwem. Pięknie. Udało ci się kiedyś jakiś model stworzyć?
1: Tak, ale nigdy mi się nie udało.
0: Nigdy ci się nie udało, ale pewnie takie modelarstwo jest czymś, co lubisz oglądać, czytać o tym, tak? No pięknie. A ja przed chwilą zapytałam, czy wiesz może, jak fachowo, jak poprawnie powinno się mówić na skrzydło w samolocie? Czy wiesz może?
1: Płatnośny.
0: Dobrze, płatnośny, no właśnie. Powiedz, kto ci podpowiedział to? Czy sama wiedziałaś, czy gdzieś sprawdziłaś? Czy może po prostu na tyle się interesujesz, że wiesz, że samolot nie ma skrzydeł?
1: Gdzieś sprawdziłam.
0: Pięknie.

0: Laro, no naprawdę myślę, że to jest początek wielkiej przygody może właśnie z inżynierią. Myślałaś o tym, żeby zostać inżynierką i coś budować w przyszłości?
1: Nie, bardziej też mnie interesuje doktor.
0: Doktor, chciałabyś pójść na medycynę?
1: Mhm.
0: Mhm. I kogo byś leczyła i na co?
1: Nie wiem.
0: Jeszcze nie wiesz, czy jaka specjalizacja mogłaby ciebie interesować? Czy na przykład pediatria, czyli leczenie dzieci, czy może na przykład gastrologia, jeżeli ktoś ma problemy z żołądkiem, a może podologia i interesowałabyś się wtedy na przykład stopami człowieka? Dużo jest tych dziedzin medycyny, no ale mam nadzieję w takim razie, że będziesz mogła swoje marzenia spełnić, Klaro. Bardzo się cieszę w takim razie, że powiedziałaś nam, jak nazywa się właśnie to skrzydło w samolocie. Czy chciałabyś jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Tak, kogo?
1: Całe radio, moje rodzice, cały świat.
0: Cały świat. Pozdrawiamy w takim razie od Klary. Mam nadzieję, że jeszcze o tobie kiedyś usłyszymy, albo ty się do nas jeszcze odezwiesz i opowiesz nam o swoich nowych pasjach. A tymczasem ceramika, myślę, że fantastyczne zajęcie też na wakacje, prawda?
1: Mhm.
0: Na pewno nie będziesz się nudziła, kiedy będziesz na takich warsztatach ceramicznych. Bardzo ci dziękuję w takim razie, Klaro, za telefon. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Pa. Dziękuję i do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo. No właśnie, czyli skoro już wiemy, że samolot nie ma skrzydeł, bo skrzydła mają ptaki, a samolot ma płaty nośne, no to już wiemy całkiem sporo. Wiemy też, że potrzebne jest, żeby wznieść się do góry takie śmigło, ale to nie we wszystkich oczywiście modelach. A teraz jeszcze jedno pytanie mam dla Was, zanim wybije godzina 9:00. Mam nadzieję, że uda nam się też jeszcze jedną zagadkę rozwiązać. Jak nazywa się kierowca samolotu? No, też ma taką niby kierownicę, ale to też nie jest kierownica. Więc jak nazywa się ktoś, kto prowadzi taki samolot? 22 645 20 55. Jeżeli wiecie, jak nazywa się taki człowiek, który siedzi w tym kokpicie i sprawia, że samolot wznosi się do góry, a później wspaniale ląduje, to możecie do nas zadzwonić.
2: Już od bardzo, bardzo dawna człowiek latać chciał.

0: No i już mamy kolejnych chętnych, którzy chcieliby odpowiedzieć na pytanie. Jest z nami Julek i Rozalka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jakieś zgodne rodzeństwo, tak ładnie się przedstawiło?
1: Nie, kuzynostwo.
0: Kuzynostwo, rozumiem. I pewnie spędzacie wakacje u babci.
1: Tak.
0: Tak? Zgadłam, naprawdę?
1: I u dziadka.
0: U dziadka. No dobrze, to byłam blisko w każdym razie.
1: I u babci.
0: I u babci też. A, no to czyli zgadłam. Bardzo tak. Się cieszę w takim razie. I co robicie, kiedy jesteście razem?
1: Fajnie się bawimy. Czasami oglądamy bajki.
0: No razem na pewno jest raźniej, prawda?
1: Tak.
0: A co ciekawego można robić?
1: Jesteśmy dziadkiem.
0: W jacuzzi?
1: Tak.
0: Ale wy tam macie fajne warunki. A macie też basen?
1: Nie, mamy tylko jacuzzi. I dzisiaj też idziemy do aquaparku.
0: A, no to czyli będzie basen, tylko trochę dalej.
1: Tak.
0: No nie ma to jak wakacje u babci i dziadka, co?
1: No.
0: Można się wyspać, można odpocząć, a pewnie babcia robi świetne pierogi, naleśniki. Co takiego dobrego robi babcia?
1: Robi, ale pracuje teraz.
0: A, pracuje teraz. Ale jak skończy pracę, to pewnie coś dobrego wam jeszcze też ugotuje.
1: Tak,
0: myślałam. No widzicie, jednak wakacje u babci to jest niezmiennie najlepszy chyba temat, żeby miło spędzić czas. A jeszcze właśnie jak kuzynostwo przyjedzie, no to jest już w ogóle super. Rozalko i Julku, pytałam was przed chwilą o to, jak nazywa się ten kierowca, który siedzi w kokpicie w samolocie i steruje samolotem.
1: Pilot,
0: dobrze. A czy wy znacie jakiegoś pilota? Widzieliście kiedyś takiego pilota, który siada w samolocie?
1: Tak. I kiedyś nas zaprosił do kabiny.
0: Tak. Niemożliwe, to opowiadajcie, ale nam się trafiło. Ja nigdy nie byłam w kabinie pilota, a
1: ja
0: wy byliście.
1: Tam jest tyle przycisków.
0: Ojej, naprawdę, u nas też jest w radiu dużo przycisków, ale my nie możemy wzlecieć do góry.
1: My więcej na pewno.
0: No myślę, że tak. No i co, opowiadał wam, jak to działa?
1: Na dachu nawet.
0: Nawet na dachu. Opowiadał wam, jak działa taki samolot, co trzeba zrobić. Czy tam jest na przykład taki jeden guzik, który wciśniemy i on leci, czy trzeba dużo więcej tych guzików wcisnąć?
1: Nie, dużo więcej.
0: Mhm.
1: Trzeba wyciągnąć za takim coś.
0: Taką wajchę.
1: Tak.
0: Mhm. I co jeszcze trzeba zrobić?
1: Uruchomić silnik.
0: Mhm. I co, też pewnie trzeba zapinać pasy, tak jak w samochodzie?
1: Tak.
0: Mhm. No i co jeszcze tam ten pilot ma na tym kokpicie?
1: Jest dwóch pilotów i jeden kapitan.
0: A no właśnie, czyli to jest jednak drużyna pilotów, tak, i razem się wspierają, tak, żeby jednak to pewnie nie jest takie łatwe, żeby taki wielki samolot wzbić do góry, a potem jeszcze nim ładnie wylądować. A czy wy myśleliście kiedyś może o tym, żeby zostać pilotem samolotu?
1: Nie. Nie,
0: coś innego wam chodzi po głowie. W przyszłości chcielibyście co na przykład robić?
1: Ja bym na przykład mogła być dentystką.
0: O, dentystką. A Julek?
1: Ja odkrywcą, naukowcem.
0: O.
1: Też odkrywczynią.
0: Mhm. No może właśnie się okaże, że spełnicie swoje marzenia, ale oprócz tego, że byliście w kabinie pilota, to czy lecieliście też samolotem?
1: Tak.
0: Pewnie wiele razy, co?
1: Bardzo dużo razy.
0: Dużo razy. A pamiętacie swój pierwszy lot samolotem?
1: Tak.
0: I co, baliście się czy nie?
1: Nie.
0: O, czyli jednak wiedzieliście, że jesteście w dobrych rękach i pan pilot albo pani pilotka na pewno wszystko zrobi tak, żeby szczęśliwie wzlecieć do góry i wylądować, tak?
1: Tak.
0: Mhm. No a dokąd lecieliście tymi samolotami? Pamiętacie może jakieś kraje, do których polecieliście samolotem?
1: Pierwszy raz do Grecji. Ja do Danii pierwszy raz. Ja też leciałem do Grecji, do Turcji, do Egiptu, leciałem jeszcze do Hiszpanii,

0: A ja byłam w Grecji jeszcze i jeszcze raz w Grecji i byłam w Turcji.
1: Ojej, to pół świata chyba zwiedziliście,
0: ja
1: co?
0: Ja też byłam w Turcji. W tym roku też lecę do Turcji.
1: To jeszcze przed wami wylot.
0: Tak, i też byłam we Włoszech.
1: Czyli kiedy wrócicie od babci, to jeszcze się wybieracie gdzieś.
0: Ja jeszcze teraz lecę do Włoch.
1: Ojej, no to macie już coraz mniej czasu, żeby wykorzystać ten czas wakacyjny na wyjazdy. No ale Włochy i takie wyjazdy dalekie, to myślę, że jest całkiem przyjemna przygoda. Chyba lepiej się podróżuje samolotem niż samochodem, co?
0: Nie, mi się wydaje, że samochodem lepiej. Ja samochodem jechałem do Szwecji raz.
1: Mhm. No a to nie jest takie nużące, tak długo trzeba w tym samochodzie siedzieć. Samolotem to pyk, pyk i jesteś już na
0: ale
1: miejscu.
0: Ale nie, no bo ja do Danii jechałem i tam spałem, bo mam tam wujka i potem z Danii jechałem do Szwecji.
1: Rozumiem. Mhm. No właśnie, ale czyli jednak taka podróż samolotem to chyba jest wielka przygoda, no ale pewnie przed wami jeszcze mnóstwo takich przygód. Na razie jeszcze wybieracie się gdzieś, także mam nadzieję, że będziecie się cieszyć takim wylotem. Julio, przepraszam, nie Julio, tylko Julianie i Rosalio.
0: Juliuszu,
1: a rozumiem, dobrze, czyli Juliuszu i Rosalio. Czy chcielibyście jeszcze kogoś pozdrowić w takim razie na koniec naszej rozmowy?
0: A, tak.
1: Kogo?
0: Całe radio, całą Wielkopolskę, całą Polskę, cały świat, znaczy całą Europę, cały świat i cały świat.
2: Całą rodzinę.
0: Całą rodzinę. I wszystkich, co znamy.
1: No to w takim razie już teraz lecą te wszystkie pozdrowienia w świat prosto od Juliusza i Rosalii. Bardzo się cieszę, że do nas zadzwoniliście i bardzo wam dziękuję za to, że poprawnie odpowiedzieliście na moje pytanie. Dobrego dnia wam w takim razie życzę i do usłyszenia. Pa, pa.
0: Pa. Dziękujemy.
1: Dziękujemy bardzo. No i tak, i już teraz wiemy co nieco o tych ważnych elementach, które właśnie sterują tym statkiem powietrznym, bo może być na przykład też pilot śmigłowca, a śmigłowiec to nie samolot, tylko statek powietrzny, więc mamy pilota, mamy śmigło i mamy płaty, czyli właśnie te popularnie zwane skrzydła w samolocie. A co jeszcze jest nam potrzebne do tego, aby taki samolot skonstruować, żeby on mógł lecieć? No to jeszcze o tym porozmawiamy. A już teraz piosenka na antenie Polskiego Radia dzieciom. Bawimy się, śpiewamy, tańczymy, bo są wakacje w Polskim Radiu dzieciom, więc mam nadzieję, że będzie okazja, żeby się tym jeszcze pocieszyć.

Dzień po dniu promyczki dobra zaśpiewały. No myślę, że dzień po dniu to tak właśnie mijają wakacje. No ale jeszcze mamy trochę czasu, także możemy się jeszcze pocieszyć tym. A my dzisiaj rozmawiamy o budowaniu, o konstruowaniu i myślę, że całkiem nieźle udało nam się już opowiedzieć o samolocie. Takim samolocie, który możecie też sami skonstruować, bo przecież są modele dla początkujących, które z pewnością będą dla was na tyle łatwe, że będziecie mogli spróbować swoich sił, a już wkrótce opowiedzą też o tym nasi modelarze, goście, którzy już wkrótce zasiądą przed mikrofonami w studiu Polskiego Radia Dzieciom i opowiedzą o konstruowaniu modeli, między innymi modeli samolotu, o którym teraz mówiliśmy w tej godzinie naszego poranka w Polskim Radiu Dzieciom. Mówiliśmy o skrzydłach, które nazywają się poprawnie płatami. Mówiliśmy też o śmigle, które jest potrzebne, aby taki samolot mógł albo statek powietrzny wznieść się do góry. No i ale oprócz tego mamy też jeszcze inne ważne elementy. Ten kokpit, który odwiedzili nasi słuchacze, to jest też bardzo ważny element, bo tam właśnie siedzą piloci, czyli tam jest takie centrum dowodzenia samolotu. No mamy też oczywiście silniki, bo jeżeli nie jest to szybowiec, to w każdym samolocie potrzebny jest też silnik, który pomaga utrzymać się w powietrzu i samolotowi pomaga się poruszać do przodu. No a oprócz tego jeszcze ogon, czyli ten koniec samolotu, statecznik poziomy, statecznik pionowy, to są też bardzo ważne elementy. No i oczywiście koła. Koła też są potrzebne, żeby samolot mógł bezpiecznie wylądować. Dzisiaj porozmawiamy też o tych takich bardzo ważnych elementach samolotu, ale i rakiety. Myślę, że z pewnością nie będziecie się nudzić, także zostańcie z nami już po godzinie 9. Będą goście i będzie fantastyczny temat. Także zostańcie, a ja wracam już za chwilę do was.

0: autopromocja.
1: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
2: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
1: W podcaście Zaczarowany Ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
2: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
1: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
2: Właśnie.
1: Miś Michaś
2: i Smogadaś
1: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
2: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
1: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
2: Pa, pa!
0: Autopromocja.
3: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.

3 minuty po godzinie 9 rozpoczynamy kolejną godzinę w poranku w Polskim Radiu Dzieciom, a już za chwilę twardy orzech do zgryzienia. Zapraszamy duety. Dorośli i dzieci mogą do nas zadzwonić. Pytanie nie będzie trudne, ale mam nadzieję, że warto wziąć udział w naszej zabawie. 22 645 20 55. Już teraz możecie do nas dzwonić i za chwilę się usłyszymy.

Ostatnia szansa, drodzy słuchacze. Dajemy Wam ostatnią szansę, żeby do nas zadzwonić i wziąć udział w konkursie. A nagrody czekają, więc zawsze to będzie dodatkowy element. Będą też oklaski, brawa. No i myślę, że też miła rozmowa na antenie. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia. I tylko w ten sposób, dzwoniąc do nas, będziecie mogli wziąć udział w konkursie Twardy Orzech do Zgryzienia. Będziemy pomagać rozgryzać te orzechy, więc nie bójcie się, dzwońcie. Jeżeli nigdy niczego nie wygraliście, to będzie może właśnie teraz taka okazja. No to czekamy. Mam nadzieję, że już za chwilę się usłyszymy.

0: Jest już z nami Wiktor i Adam. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, o i mama.
2: Dzień dobry.
0: Witamy bardzo serdecznie. Cieszymy się, czyli będzie większa ekipa do tego, aby rozgryźć nasz twardy orzech. Coś tam głośno trochę u was jest. Czy może udałoby się ściszyć radio albo...
1: O, tak, udało się ściszyć.
0: O, od razu lepiej. Tak, teraz już się bardzo dobrze słyszymy. No to w takim razie większa ekipa do tego, aby wziąć udział w naszej zabawie twardy orzech do zgryzienia. Droga ekipo, czy jesteście gotowi?
3: Tak.
0: O, mamy w takim razie już potwierdzenie, dobrze. W takim razie pytanie, uwaga, skupcie się i kombinujcie razem, może się uda. Czy potraficie wymienić dwa albo trzy statki powietrzne?
3: Co to może?
0: Helikopter.
3: Helikopter i tak. Samolot.
0: O, jest, oczywiście, dokładnie tak. Mamy helikopter, mamy samolot. To są dwa takie statki powietrzne, które myślę, że wszyscy dobrze znają. No to już, w takim razie mamy to. Mamy brawa i oklaski dla dzielnej ekipy. A skąd jesteście?
3: Łazienkowa.
0: O, no to pozdrawiamy w takim razie. Bardzo miło dzień nam się zaczyna w takim razie, skoro już możemy się usłyszeć. Mamy poprawną odpowiedź. Twardy orzech. Nie był wcale chyba taki twardy, co?
3: Tak, trochę łatwy.
0: Trochę łatwy, no dobrze. Tak myślałam, że może trochę was zmylę takim trudnym pojęciem jak statki powietrzne, ale widzę, że nie daliście się nam tutaj wmanewrować. Bardzo się z tego cieszę. Czy chcielibyście jeszcze kogoś pozdrowić w takim razie?
1: Tak, tatę Marcina.
3: Tatę Marcina.
0: Tatę Marcina pozdrawiamy, dobrze.
3: Mamę Irenę.
0: O.
3: I kuzynowę Ilię i Tomka.
0: O, no to w takim razie wspólnym chórem udało nam się odśpiewać tych, których dzisiaj pozdrawiamy.

0: pozdrawiamy. Bardzo się cieszę, również Was pozdrawiamy. Cieszcie się wakacjami, dobrego dnia Wam życzę. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Dziękujemy.
0: Do widzenia, do widzenia. No i tak, udało nam się w takim razie rozwiązać tę zagadkę, a już za chwilę poznacie naszych wspaniałych gości, którzy siedzą już tutaj w studiu i grzecznie czekają, żeby się odezwać. No to już za chwilę ich przedstawię, a teraz jeszcze tylko krótka piosenka i zaczynamy naszą fantastyczną rozmowę.

0: No i tak jak powiedziałam, tak też jest. Są już w naszym studiu nasi goście. Witam serdecznie. Mateusz Pytel, kierownik sekcji technologii systemów lotniczych w Instytucie Lotnictwa. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: No i Beni, dlatego jesteśmy tutaj we trójkę, ponieważ nasi panowie zajmują się też modelarstwem i w modelarni w Instytucie Lotnictwa składają też fantastyczne modele, które też tutaj znajdują się na naszym stoliku w studiu Polskiego Radia Dzieciom, więc za chwilę o nich opowiemy. Witamy Was bardzo serdecznie. No i już teraz w takim razie rozwikłajmy, kim jest modelarz? Modelarz czym się zajmuje?
1: Modelarz skleja różne modele. Klas modeli mamy naprawdę wiele. Możemy sklejać modele i lotnicze, i pływające, i pojazdy. Możemy zajmować się odwzorowaniem modeli rzeczywistych. Często budują wręcz całe scenki różni modelarze. My skupiamy się tutaj na modelach latających w Instytucie Lotnictwa. Jak sama nazwa wskazuje, raczej w tą stronę pójdziemy, chociaż też wiele modeli, czy to jakichś plastikowych, takich wystawowych, rzeczywistych modeli tworzymy.
0: No i przynieśliście tutaj za sobą kilka takich prac, nad którymi zajmowaliście się przez ostatnie tygodnie, bo to pewnie zajmuje też trochę czasu, żeby taki model skleić. To, co przede

0: wszystkim rzuca mi się w oczy, to olbrzymia rakieta.
1: Tak, rakieta to jeden z modeli, który tworzymy. Zazwyczaj są to jednak samoloty i to najróżniejsze. Są samoloty, które tworzymy, czy szybowce, które tworzymy w ciągu jednych zajęć, więc możemy w ciągu jednych zajęć przejść od prostych materiałów do już latającego modelu, który możemy i w tym samym dniu przetestować. Ale mamy modele takie jak tą rakietę. Jest to model odwzorowujący rakietę Bursztyn, która powstaje w Instytucie Lotnictwa. Ta rakieta zajmuje już troszkę więcej czasu i też potrzebujemy troszkę więcej przestrzeni, żeby jednak ją przetestować w locie.
0: Czyli żebyśmy na przykład mogli sobie z bliska przyjrzeć się takiemu modelowi, to możemy też podejść, zobaczyć, jak zbudowany jest na przykład taki bursztyn, jakie elementy są potrzebne, żeby on mógł się wzbić. To jest taki model 1:1, tak?
1: Tak, tutaj jest skala bliska 5-krotnie mniejszy jest ten model, ale staraliśmy się to odwzorować jak najlepiej rzeczywiste czy proporcje, czy rzeczywiste elementy tej rakiety. W tym momencie powstaje już drugi egzemplarz, drugi model tej rakiety, będzie jeszcze bardziej przypominał rzeczywisty model. A najbliższa okazja, żeby zobaczyć w locie, to jest festiwal Meteora w pierwszy weekend września, gdzie możemy na Pustyni Błędowskiej samodzielnie stworzyć swój model rakiety. Można przyjechać i budować własną rakietę i ją od razu przetestować. Jest to jedna z niewielu okazji, gdzie możemy na większy pułap przetestować amatorskie konstrukcje, więc cała Polska modelarzy rakietowych zjeżdża się w ten jeden weekend na Pustynię Błędowską, gdzie w super warunkach możemy przetestować rakietę. Sam festiwal też jest fajnym wydarzeniem, bo jest na cześć rakiety Meteor, która też powstawała w Instytucie Lotnictwa ponad 50 lat temu, więc to doświadczenie Polska w budowie rakiet ma od dekad.
0: Benin, twoje doświadczenie jest trochę krótsze. Chodzisz od roku do Ligi Przyjaciół Polskiego Lotnictwa, do modelarni, gdzie składasz takie modele. Powiedz, co tam robisz tak konkretnie? Przychodzisz na zajęcia i co tam się dzieje?
2: No, przychodzę na zajęcia, od razu zdejmuję z półki mój model i do niego siadam. No i na przykład teraz robię taki model jak jaskółka. Jest on trochę trudny, bo jest on z różnych materiałów, trochę twardszy, niektóre są twardsze, niektóre nie. I na razie go robię już jakiś miesiąc, może trochę krócej, ale myślę, że jeszcze mi zostało trochę.
0: Ale z czego robi się takie modele? Bo mówisz o różnych materiałach. To co to są za materiały?
2: No to są na przykład z takiej pianki, to są takie najłatwiejsze, takie po prostu takie rzutki, co się je rzuci i będą latały.
0: Jak papierowe samolociki, tak?
2: No tak jakby.
0: Trochę dalej pewnie lecą niż papierowe.
2: No, jest taki trudniejszy materiał balsa, to jest takie drewno, takie w miarę miękkie drewno, które... z którego można fajnie robić samoloty, bo jest ono lekkie i w miarę trwałe.
0: Mateuszu, z czego jeszcze można robić takie modele? Mamy balsę, mamy tą piankę, co jeszcze?
1: Pianka i balsa to faktycznie podstawowe materiały, z których budujemy takie modele. Zależy nam na lekkości konstrukcji i jednak tej sztywności, jak to w lotnictwie. Te materiały są o tyle fajne, że ogólnodostępne i w miarę tanie, bo tak naprawdę model możemy zrobić z... Większość osób powie, że to odpady, bo tak naprawdę możemy znaleźć w garażu wiele elementów, z których zrobimy. Wystarczy nam naprawdę skrzynka po owocach albo kawałek pianki, która jest wykorzystywana jako podkłady pod panele. Więc tak naprawdę możemy z jakichś odpadów zbudować naprawdę.
0: Karton
1: również się nadaje. Mamy nawet tutaj na stole jeden model papierowy, który jest w 100% zbudowany z papieru, a odwzorowuje naprawdę świetnie model. A tak,

0: to wykorzystujemy różne, czy to listewki, wykorzystujemy też nowe materiały, jak rurki węglowe, włókno szklane. Naprawdę możliwości mamy wiele, tak jak w rakiecie.
1: No właśnie, bursztynie. Ale ta rakieta jest już plastikowa, czyli to już jest wyższa szkoła jazdy.
0: Częściowo kartonowa, bo rury mamy gotowe kartony, stateczniki mamy z balsy wykonane i mamy tutaj elementy drukowane na drukarkach 3D. Taką drukarkę też mamy na modelarni, więc młodzież może poznać również i nowoczesne technologie.
1: Czyli w takim razie już teraz trochę wiemy, od czego zacząć, co zrobić, żeby w takim modelarstwo się pobawić. A już za chwilę wrócimy do naszej rozmowy, bo jestem bardzo ciekawa tego, co się dzieje dalej. No i ten moment, kiedy nasz model może wznieść się do góry, to pewnie jest wielka przygoda i frajda, więc za chwilę o tym porozmawiamy, a już teraz piosenka tematyczna, czyli o samolotach.

Jestem samolot transportowy, taki skrzydlaty samochód ciężarowy. I choć mam masę kilku wielorybów, ciągnie mnie w górę sześć potężnych silników.

No to my ruszamy dalej w naszej audycji w Polskim Radiu Dzieciom w poranku. Dzisiaj mamy fanów lotnictwa i modelarstwa, Mateusz Pytel i Benio, którzy reprezentują Ligę Przyjaciół Polskiego Lotnictwa, która znajduje się w Instytucji

0: Instytucie Lotnictwa w Warszawie i tam znajduje się też bardzo magiczne miejsce, czyli modelarnia. Benio, powiedz, jak wygląda ta modelarnia? Pewnie to taki warsztat, gdybyś mógł opisać, jak wygląda.
1: Faktycznie jest to taki warsztat. Jest tam taki wielki, wielki stół, do którego może usiąść wiele osób i po prostu zająć trochę miejsca i zacząć robić swój model.
0: I każdy robi swój model.
1: Każdy robi swój model.
0: Mhm, czyli jest to taka atmosfera skupienia, ciszy, czy raczej każdy rozmawia, wymienia się jakimiś doświadczeniami?
1: Raczej jest w sumie taka atmosfera skupienia i ciszy, ale to nie znaczy, że tam jak ktoś się odezwie, to już jest bardzo źle, czyli tam można sobie rozmawiać normalnie, ale raczej się każdy skupia na swoim modelu.
0: Mm-hmm. No, bardzo rzecz ważną powiedziałeś podczas piosenki, bo ja zakończyłam poprzednie nasze spotkanie tym, że to jest taki ważny moment, kiedy ten samolot wzbija się w powietrze. No właśnie, ale teraz bardzo ważne, jak wyląduje. Nie zawsze ląduje tak, jakbyśmy chcieli.
1: No nie zawsze. Czasem zdarzają się takie sytuacje, że ktoś robi bardzo długo swój samolot i na przykład przy pierwszym locie bam i się cały rozwalił.
0: No to co nie zadziałało? Nie było pilota?
1: Albo na przykład było złe wyważenie, czyli w złym miejscu był środek ciężkości, czyli takie miejsce, gdzie jak się złapie jednym palcem, to ten samolot się na tym palcu utrzyma. Czyli, że to jest taki środek po prostu całej wagi. Mm-hmm. Jeżeli ten środek ciężkości będzie w złym miejscu,
0: To poleci na dziób. Na przykład, tak?
1: Na przykład.
0: No i szkoda wtedy, Mateuszu.
2: Tak, to prawda. Klej i taśma klejąca to najlepszy przyjaciel modelarza. Często trzeba szybko na kolanie naprawiać ten model, żeby dalej wracać do testów lotnych.
0: No wypadki się zdarzają, no jak zawsze. Trzeba po prostu się uczyć na błędach w tym przypadku, chyba wyjątkowo.
2: Dokładnie. Czasem są bolesne, bo jednak no, napracujemy się nad modelem i trzeba go kleić. No ale to też daje nam naukę na przyszłość, że jednak warto się skupić troszkę bardziej na dokładności, żeby ten model był lepiej wyważony. Jednak kilka sekund warto dołożyć do wyważenia, do przygotowania, niż od razu przystępować do lotu. No jak to w prawdziwym lotnictwie. To...
0: No właśnie, ale to tak chciałoby się już, żeby ten samolot po tych kilku dniach czy tygodniach w końcu wzniósł się i sprawdzić jego możliwości. No ale właśnie tutaj... Jeżeli się pośpieszymy, to może się okazać, że kolejne tygodnie czekają nas, żeby to naprawiać.
2: To prawda. Ja jak trafiłem do aeroklubu, zawsze się denerwowałem, jak słyszałem, że latanie to czekanie. A jednak no, musimy poczekać, musimy tej cierpliwości nabyć, żeby robić to w sposób bezpieczny. No, prawdziwe lotnictwo też wymaga wielu przygotowań, wiele prac, których nie widać, żebyśmy mogli wsiąść do tego samolotu i lecieć na wakacje w bezpieczny sposób, tak? Bo to no niestety nie zatrzymamy się na poboczu, gdy coś pójdzie nie tak, tylko musimy być pewni tej konstrukcji. I to samo jest w modelarstwie. No tutaj czym bardziej się przyłożymy do tych przygotowań i do tych etapów wcześniej, których często niestety nie widać, tym bezpieczniej i tym dłużej będziemy się cieszyli tym modelem.
0: A kto przychodzi na modelarnię?
2: No i różniejsze dzieci i młodzież. Mamy tak naprawdę, wiek tu nie robi wielkiej różnicy. Mamy dorosłe osoby. Ja sam trafiłem do modelarni pierwszy raz dopiero w technikum. Mamy wielu pracowników instytutu przychodzi, ale najmłodsi zaczynają od wieku 6 lat.
0: 6 lat i już zajmują się takimi drobnymi elementami, żeby je posklejać w całość.
2: Dokładnie tak, już pierwsze modele, myślę, że jesteśmy w stanie. Oczywiście no, starsze dzieci dostają trudniejsze modele, jest łatwiej i też no, mogą korzystać z większej liczby narzędzi, żeby to też robić no jednak bezpiecznie.
0: Czyli generalnie zaczynamy od podstaw. Uczymy się tego, jak taki samolot jest skonstruowany, co jest ważne. Dostajemy jakieś pierwsze przedmioty, które nam pomogą taki model skleić, a później idziemy coraz dalej. Po piance, po balsie przychodzi czas na kolejne elementy wtajemniczenia i wy jako instruktorzy pomagacie w tym, żeby te kolejne

0: etapy przejść.
1: Tak, dostosowujemy się tutaj i do wieku, i do zdolności manualnych, często do cierpliwości, bo tak naprawdę no, modele możemy tworzyć od podstawowych materiałów, które mamy, jak deski balsowe czy te pianki, ale możemy i gotowe modele kupować, które są już powycinanymi elementami i tak naprawdę według instrukcji je składamy w całość, więc tutaj też staramy się wspierać młodzież czy w budowie własnych konstrukcji, czy tych gotowych.
0: Beni, gdybyś tak mógł teraz prześledzić swoje podejście do modelarstwa, to co jest ważne, żeby takim modelarzem zostać? Kto na przykład nie mógłby zostać modelarzem, a co tobie pomaga w tym, żeby na modelarni się nie nudzić, tylko cały czas nowe pomysły wdrażać?
2: Myślę, że na pewno bardzo ważna jest cierpliwość, bo jeżeli się chce zrobić jakiś model i nie ma się do niego cierpliwości i chce się go zrobić tak już od razu i szybko, tak żeby w końcu móc zacząć pierwszy lot, to wtedy ten model będzie zrobiony niedokładnie. No i ten pierwszy lot okaże się smutny.
0: No właśnie, i wtedy możemy się też zrazić, czyli trzeba jednak też pewnie słuchać instruktorów. Jeżeli mówią, że jeszcze tu trzeba coś dopracować, to jest to taka wskazówka, którą warto wziąć pod uwagę.
2: Tak.
0: Czyli cierpliwość. A co jeszcze?
2: No na pewno precyzja, bo na przykład jeżeli się w złym miejscu klej nałoży, to może się coś do czegoś przykleić i pierwszy lot także będzie smutny.
0: Mhm. Mateuszu, coś byś do tego dołożył jeszcze?
1: Tak, no tutaj faktycznie trenujemy tą cierpliwość i precyzję cały czas. To, czy ktoś nie jest cierpliwy, to nie znaczy, że nie może zacząć. Staramy się wtedy pomóc i kleić takie modele, które dają szybsze efekty. Może latają troszkę słabiej, chociaż te podstawowe modele też naprawdę pięknie latają i myślę, że ten moment, kiedy dzieciaki, młodzież sklei swój pierwszy model, gdy dostają do ręki kawałek materiałów, jakieś pianki i odpadów, a wychodzą z zajęć i przetestują coś, co pięknie lata i zaświecą im się oczy, to myślę, że wtedy też widzą, że jest warto poświęcić troszkę więcej uwagi i poćwiczyć tą cierpliwość i skupienie.
0: Czyli cierpliwość, skupienie, precyzja, no i to może być początek naszej przygody z modelarstwem. A może właśnie i wy spróbujecie, bo jak się okazuje, wiek tutaj nie gra roli. Zarówno mali ludzie próbują swoich sił, jak i później też dorośli, bo modelarstwem można się zajmować całe życie.
1: Oczywiście. Mamy doświadczenie z wieloma starszymi modelarzami. Zresztą sam pan Andrzej Radiuk, który był założycielem Ligi Przyjaciół Polskiego Lotnictwa, tej modelarni. Był to były pracownik Instytutu Lotnictwa i tak naprawdę do późnych lat zajmował się tym modelarstwem i uczył dzieciaki, przekazywał tą swoją wiedzę i naprawdę wieloletnie doświadczenie.
0: No, czyli jak słyszycie, to może być przygoda naprawdę na całe życie, takie modelarstwo. No to zaraz dowiemy się, jak te modele wznieść do góry i jaką to frajdę przynosi. Nie tylko powiem o tych smutnych momentach, ale też o tych wesołych, które sprawiają, że właśnie Benio i inni uczestnicy przychodzą na kolejne zajęcia do Ligi Przyjaciół Polskiego Lotnictwa w Instytucie Lotnictwa.

0: Dziś w poranku w Polskim Radiu Dzieciom uczymy się sklejać modele. Sprawdzamy, jak to działa, kiedy taki model wznosi się w powietrze. Nie zawsze dobrze się to kończy, tak jak powiedzieli nasi goście, ale oczywiście dążymy do tego, aby jak najlepiej te modele mogły latać. A z nami dzisiaj Mateusz Pytel z Instytutu Lotnictwa i Benio, który również w Instytucie Lotnictwa należy do Ligi Przyjaciół Polskiego Lotnictwa i tam uczy się sklejać modele. Bardzo ciekawe jest to na pewno zajęcie, wymaga też bardzo dużo czasu, bo mówiliśmy o tej precyzji, ale jednak ten czas jest potrzebny, bo taki model powstaje, tak jak też powiedzieliśmy, czasami wiele tygodni. Powiedzmy jeszcze o tych modelach, których przyniosłeś ze sobą, które przyniosłeś ze sobą, Mateuszu. Jeden jest rzeczywiście bardzo ciekawy, bo napęd ma gumowy, czyli jak to działa?
1: Tak, te modele możemy mieć różne. Kleimy szybowce, które są bez napędu i tylko z siły naszego wyrzutu latają. Mamy modele, które są z napędem gumowym, czyli tak naprawdę mamy śmigło, które jest napędzane przez skręconą gumę. Najpierw, żeby taki model odfrunął, musimy nakręcić śmigło, napiąć tą gumę, po czym ta guma już daje napęd i tak naprawdę ze zwykłej recepturki możemy zrobić silnik, który napędzi nasz model.
0: I on naprawdę może daleko polecieć?
1: Tak, są modele, jest cała klasa zawodów takich modeli, gdzie te modele ważą naprawdę pojedyncze gramy. I tam jest napęd gumowy i te modele potrafią latać naprawdę, naprawdę długo. Jest to wręcz magiczny widok, jak taki model, który wygląda jak cieniuteńka folia, a lata po prostu prześlicznie, tak powolutku i z taką gracją, że każdy jest pełen podziwu dla tych modeli.
0: No właśnie, bo są też zawody, czyli każdy konstruuje swój model i potem jedzie z nim na zawody i na takich zawodach wygrywa ten, którego model poleci najdalej.
1: Tak, są różne klasy tych zawodów i tutaj też na samej modelarni staramy się zawsze przetestować i potrenować też te modele, jak tylko skleimy, to też mamy możliwość na pójścia na salę, gdzie możemy porzucać te modele i potrenować przed zawodami.
0: Czyli od razu taki samolot, który już jest gotowy do lotu, to może być wypróbowany.
1: Tak, oczywiście trzeba go przetestować, trzeba potrenować samorzucanie, bo mamy klasę modeli właśnie takich szybowców halowych rzucanych z ręki. To podstawowe modele, które najczęściej na modelarniach się buduje. Model po prostu należy wyrzucić pod sam sufit hali.

0: i liczy się czas od wyrzucenia do zatrzymania się tego modelu na Ziemi.
1: Czyli on będzie jakieś kółka też robił, tak, żeby jak najwolniej opadać.
0: Tak, bo to też właśnie są te treningi, że musimy ustawić ten szybowiec, żeby on w odpowiedni sposób krążył po jak największym łuku, żeby jak najwolniej opadał i ten czas, żeby możliwie jak najbardziej wydłużyć do
1: zatrzymania. To jak długo taki samolot może utrzymywać się?
0: Potrafią i kilkadziesiąt sekund latać, więc tutaj naprawdę jest na co popatrzeć, jak się raz wyrzuci. Są to modele halowe, ale no zdarzyło mi się rzucać go na lotnisku i faktycznie uciekł nam ten model na kilka kilometrów, że trzeba było za nim lecieć na drugi koniec lotniska, także...
1: Naprawdę poczuł się samolotem.
0: Tak, dokładnie. No, nazwa szybowiec halowy jednak skądś się wziął i warto trzymać się tej hali czasem.
1: No właśnie, a jednak na tym wolnym wybiegu mógłby sobie odfrunąć i moglibyśmy go potem nie znaleźć, tak?
0: Tak, skorzystał z praw fizyki, z których korzystają szybowcy, I złapał faktycznie noszenie, więc naprawdę wysoki pułap zaliczył i odleciał daleko, daleko, gdzie go wiatr zniósł.
1: To musiał naprawdę lecieć pewnie dłużej niż kilkadziesiąt sekund.
0: Tak, krążył i krążył i byliśmy przekonani, że już go nie odnajdziemy, a jednak pilot dotarł do swojej maszyny.
1: Beni, kiedy ty puszczasz ten swój model, który dopieszczałeś przez kilka tygodni, to co czujesz?
2: Jeżeli poleci i dobrze wyląduje, to satysfakcję, a jeżeli poleci i słabo wyląduje, to smutek.
1: No ale ty analizujesz, czy on na przykład zrobił za małe kółko, za duże kółko, wyciągasz jakieś wnioski, no teraz tak, wiesz, że już teraz trzeba tam jakiś element poprawić, tak?
2: Jeżeli na przykład puszczam jakiś samolot i mi się obije o ścianę, to znaczy, że trzeba zmniejszyć to kółko, żeby
1: on... Jakie kółko?
2: No bo on, jak się go wypuści pod sufit...
1: Aha, to kółko, którym właśnie...
2: Tak, to on robi to kółko i wtedy trzeba odpowiednio nastawić skrzydła i wtedy on robi mniejsze te kółka.
1: A to jeżeli... jak się tak nastawia? To znaczy, że musi mieć jakąś inną wysokość?
2: Trzeba je lekko skrzywić po prostu. Mm-hmm. A jeżeli potem zobaczysz, że na przykład robi te kółka za małe i za szybko spada, to wtedy trzeba te kółka powiększyć. Mm-hmm. I no po prostu, żeby powiększyć to kółko albo je pomniejszyć, to wystarczy w jakąś stronę przekrzywić skrzydło, jeżeli się... No i może on wirować w różne strony. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Czy dzięki temu, że właśnie sklejasz takie modele, też wiesz już, jak działa samolot, znasz jego podstawowe elementy, uczysz się też takich rzeczy?
2: No tak, oczywiście.
1: Mm-hmm. No właśnie, czyli jednak tutaj to nie jest tylko zabawa w sklejanie małych zabawek, ale prawdziwych samolotów, która może kiedyś przerodzić się w taką prawdziwą pasję.
0: Tak, no staramy się tu przemycić jednak tą edukację przez zabawę. Benio pięknie zdefiniował środek ciężkości, co super cieszy, bo faktycznie no staramy się tutaj nauczyć tych podstaw fizyki, materiałoznawstwa, techniki, prac manualnych. Tak naprawdę dzieciaki uczą się naprawdę, naprawdę wiele, tworząc tak naprawdę zabawki.
1: No właśnie, zabawki, które jednak potrafią coś więcej niż tylko stać na półce.
0: Dokładnie i myślę, że jest to fajna forma nauki, bo jednak przez praktykę dzieciaki czują po prostu tą aerodynamikę. Może nie są w stanie zdefiniować akademicko różnych nazw, ale czują po prostu i tak jak tu Benio opowiadał, że wystarczy zmienić kształt skrzydła, no to samo dzieje się na samolocie. Samolot też, żeby zmienił kierunek, no potrzebuje wychylić te stery i tutaj, że nie mamy sterowania w tych najprostszych modelach, to wyginamy odpowiednio skrzydła, żeby je uformować i żeby zmienić tą aerodynamikę. A w tych zdalnie sterowanych są już powierzchnie sterowe, odwzorowujące prawdziwe samoloty, więc możemy w pełni sterować takimi modelami.
1: Czyli możemy też uznać, że te osoby, które interesują się lotnictwem, być może kiedyś właśnie też staną się konstruktorami prawdziwych samolotów, już nie tylko modeli.
0: Zgadza się. Wielu lotników, wielu inżynierów, mechaników lotniczych zaczynało, pierwsze kroki stawiało w modelarni. Ja sam pierwszy raz do modelarni trafiłem w technikum. Przygotowywaliśmy się do zawodów, gdzie konkurowaliśmy z uczelniami, więc jako jedyna

0: ekipa techniczna z technikum startowaliśmy, ale pozwoliło nam to faktycznie pierwsze kroki postawić, poczuć to i przede wszystkim zbudować zdolności manualne, bo jednak no dzisiaj coraz trudniej o zdobycie tych zdolności, a tutaj możemy poznać różne narzędzia podstawowe i też maszynę.
1: Czyli okazuje się, że bardzo przydatna pasja, która może właśnie kiedyś stać się naszym zawodem. Zarówno chłopcy, jak i dziewczynki mogą być modelarzami i modelarkami.
0: Oczywiście, że tak. Zapraszamy wszystkich i tutaj każdy może się sprawdzić. Mam super przykład dziewczynki, która przyszła odebrać swojego brata z modelarni i jak porzucała kilka razy na hali swój model, to na kolejnych zajęciach już była i faktycznie no, super się z nią pracowało, bo się skupiała i potrafiła kleić te modele naprawdę dokładnie, a dodatkowo zajmowała się zdecydowanie bardziej efektami wizualnymi, bo tutaj też miała możliwość czy to malowania aerografem, czy pędzlami te modele, więc...
1: A no właśnie, czyli jednak jeszcze później można wzbogacić te modele o taką funkcję wizualną, tak?
0: Zgadza się, no tutaj nie tylko kwestie techniczne, nie tylko to latanie, ale możemy budować modele plastikowe, gdzie możemy naprawdę odwzorowywać jeden do jednego wygląd i nauczyć się też różnych technik ozdabiania, czy to przez galkomanie, naklejki, malowanie pędzlami, czy właśnie aerografem, gdzie możemy natreskowo naprawdę precyzyjnie i ładne obrazy tworzyć.
1: Mateuszu, ty powiedziałeś właśnie, że zainteresowałeś się jeszcze w szkole modelarstwem, a teraz jesteś w Instytucie Lotnictwa. Powiedz tak krótko, czym tam się już zajmujesz, czyli jak od pasji stałeś się zawodowym inżynierem?
0: Tak, dzięki modelarni tak naprawdę trafiłem do aeroklubu, gdzie zaraziłem się tym lotnictwem dużym, bo właśnie pomagałem przy organizacji zawodów Mistrzostw Europy modeli na uwięzi, gdzie przez tydzień latali nam nad głowami modelami i to naprawdę z ogromnymi prędkościami, bo te modele rozpędzają się do 300 na godzinę, więc naprawdę mają tempo. Pozwoliło mi to trafić do aeroklubu, gdzie też zrobiłem licencję samolotową, skakałem ze spadochronem, później uczyłem się w tym kierunku i finalnie trafiłem do Instytutu Lotnictwa, gdzie w tym momencie prowadzę sekcję technologii systemów kosmicznych. Budujemy rakiety, satelity, także też cieszę się, bo mam uwielbiam te kwestie techniczne, a mogę budować naprawdę fantastyczne rzeczy od dużych rakiet przez silniki satelitarne, które krążą właśnie nad naszymi głowami. Tak.
1: A zaczęło się od drobnych modeli, które właśnie przerodziły się w taki właśnie zawód. Także może to właśnie jest też propozycja dla was, jeżeli interesujecie się modelarstwem albo może chcielibyście się tym zainteresować, no to już widzicie, jak przebiega taka ścieżka kariery. Benio, a ty kiedy tak patrzysz na te swoje modele, to bardziej w przyszłości chciałbyś w takim modelu zasiąść jako pilot, czy bardziej jako konstruktor tworzyć nowe modele?
2: Raczej chyba jako konstruktor tworzyć nowe modele.
1: No, z pewnością jest to bardzo ciekawe zajęcie. Bardzo dziękuję wam za to spotkanie. Mateusz Pytel, kierownik sekcji technologii systemów kosmicznych w Instytucie Lotnictwa i Benio w modelarni Liga Przyjaciół Polskiego Lotnictwa. Działacie tam wspólnie. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję serdecznie i zapraszam na noc w Instytucie Lotnictwa, gdzie będzie mógł wejść i zobaczyć modelarnię od środka. Myślę, że zbudować jakiś najprostszy swój model, także zapraszamy serdecznie. Myślę, że to jest świetna okazja, żeby zarazić się tym lotnictwem, czy zobaczyć, jak działamy, co robimy, zobaczyć małe, duże modele i prawdziwe samoloty, śmigłowce, także super wydarzenie, naprawdę serdecznie zapraszamy.
1: No właśnie, w radiu nie widać tych modeli, które Mateusz ze sobą przyniósł, ale będą one też na naszych mediach społecznościowych. No i właśnie, noc w instytucie, czyli taka jesienna pora na to, aby może właśnie zarazić się nową pasją. Jeszcze raz bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Dziękuję. Pozdrawiam.

0: Pan Marcin plecie androny.
1: 53 minuty po godzinie 9 dobiega końca nasz poranek w Polskim Radiu Dzieciom. No, jak słyszeliście, naprawdę nawet w wakacje można się zainteresować taką pasją, jak na przykład sklejanie modeli. Mogliście usłyszeć, jak bardzo taka pasja może się później przerodzić w nasze dorosłe, zawodowe życie. Mam nadzieję, że może właśnie zainteresujecie się modelarstwem, może przyjdziecie na noc w instytucie i będziecie mieli okazję zobaczyć na żywo, jak wygląda i modelarnia, i sklejanie modeli. A ja już wam dzisiaj bardzo dziękuję za to spotkanie w poranku w Polskim Radiu Dzieciom. Przed nami wspaniały dzień, piękna pogoda, trochę chłodniej niż do tej pory, więc mam nadzieję, że będzie okazja, żeby trochę nabrać oddechu i gdzieś może pobiegać, wybrać się z rodzicami na jakiś spacer. Na pewno będzie to wspaniała przygoda, a nie zostawiam was samych, bo już za chwilę spotkanie z kolejnym prowadzącym, Justyna Majchrzak, już pojawiła się w naszym studiu i rozpocznie się za chwilę kolejna audycja, czyli pocztówka z wakacji. Mam nadzieję, że wysyłacie do nas jakieś pocztówki i pozdrowienia, bo my zawsze chętnie takie pozdrowienia otrzymujemy i oczywiście też wiemy, co u was słychać. Tymczasem zostawiam was już w dobrych rękach. Dobrego dnia, dobrego południa wam życzę, a za spotkanie dziękuję Marta Kawalec i Daria Brzezińska. Do usłyszenia, pa, pa!

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja.
4: Dzień dobry, przedpołudnie.
5: Pocztówka z wakacji.
4: I dzień dobry, słuchacze. Oczywiście przedpołudnie, bo właśnie jest godzina 10:00 i to powiem Wam punktualnie, co do sekundy prawie wystartowaliśmy z dzisiejszą audycją. Mam nadzieję, że się wyspaliście, również dzięki Marcie Kawalec i wakacyjnemu porankowi. Obudziliście się i jesteście gotowi na ciąg dalszy wakacyjnego dnia. A co to za dzień dzisiaj tygodnia? Kto by się nad tym zastanawiał, prawda? Ale gdyby komuś się ta informacja przydała mimo wszystko, to ja powiem, że dzisiaj jest 11 sierpnia, wtorek, czyli drugi dzień tygodnia, a przed nami piękne kolejne dni wakacji. Co będzie się działo do godziny 12, czyli do końca naszej audycji? No, odwiedzimy jedno z polskich miast. W tej godzinie przynajmniej jedno polskie miasto odwiedzimy. Zawsze tam się dużo dzieje, ale zwłaszcza teraz.
6: To jest nie tylko o sprzedawaniu, ale też dawaniu naszym zabawkom kolejnego życia i znajdywaniu zabawek u innych, które nam się mogą podobać.
7: Ja tu przychodzę po prostu szybko, o jakiejś 6:30. Będę codziennie, prawie codziennie myślę. Prawie codziennie mam też nowe rzeczy, więc zapraszam.
8: Wiadomo, ja już się nie bawię, a myślę, że dla mniejszych dzieci, które spokojnie będą mogły się tym bawić jeszcze, będzie to na pewno frajda. Zapraszam serdecznie.
4: Co to za miejsce, do którego nas tak serdecznie zapraszają i co tam się dzieje? O czym opowiadali wasi koledzy i koleżanki? O tym ja powiem wam w tej godzinie audycji, która nazywa się...
5: Pocztówka z wakacji.
4: I będziemy podróżować trochę palcem po mapie, trochę dźwiękiem po mapie Polski. Będziemy podróżowali, no i

Zaczniemy naszą wyprawę od takiego miejsca, które nazywa się, uwaga, jedno słowo, dosyć długie, Trójmiasto. Co się pod tym słowem kryje? Miasto? Czy coś więcej? Trójmiasto. Czym jest Trójmiasto? Kto wie i kto powie? 226452055. Czekam na pierwszego słuchacza audycji Pocztówka z wakacji razem z Darią Brzezińską. Justyna Majchrzak. 226452055. Co kryje się w słowie Trójmiasto?

0: To piosenka na dobry początek audycji Pocztówka z wakacji, a dodzwoniła się do nas Natalia. Dzień dobry, Natalio. A ja słyszę się podwójnie. Halo, halo, Natalko, jesteś tam? Halo. Dzień dobry.
1: Trójmiasto się składa z Gdańsk, Sopot, Gdynia.
0: Od razu odpowiadasz na pytanie, a ja najpierw mówię dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Natalko, czy mogłabym poprosić o wyciszenie radia? Wiesz, bo ja się słyszę podwójnie, ty mnie słyszysz też z opóźnieniem, a jeżeli będziesz słyszała mój głos w słuchawce telefonu, to wtedy i słuchacze będą mieli większy komfort słuchania. O, już teraz jest dobrze. A teraz się słyszymy jak?
1: Dobrze.
0: Świetnie. Natalko, skąd ty do nas telefonujesz?
1: Z samochodu.
0: A, jedziesz autem na wakacje, czy z wakacji, czy jeszcze gdzie indziej?
1: Na wakacje.
0: No nie żartuj. Dzwonisz do nas prosto z drogi na wakacje. A dokąd te wakacje, albo raczej gdzie te wakacje będą?
1: Do Białowieży jedziemy.
0: Wspaniałe wakacje w Białowieży, w Parku Narodowym. Tam, wiesz, jakie zwierzęta żyją w Białowieskim Parku Narodowym? Kto jest królem tego parku?
1: Żubry.
0: Oczywiście. To ja ci życzę wielu spotkań, pięknych spotkań z przyrodą. No i z żubrami oczywiście. Powiem ci, że ja kiedyś, jak byłam w Białowieskim Parku, to tak wypatrywałam tych żubrów i wypatrywałam. Nie miałam szczęścia, ale jestem przekonana, że tobie szczęście dopiszę i będziesz miała okazję podziwiać króla Białowieskiego Parku Narodowego, czyli pana żubra i panią żubrzycę. Wspaniałych wakacji ci życzę. I raz jeszcze, Natalko, jak się nazywają te miasta, które wchodzą w skład Trójmiasta?
1: Gdańsk, Sopot, Gdynia.
0: No jasne. A skoro Gdańsk, Sopot, Gdynia, to uwaga, uwaga, pojawia się taki piękny dźwięk. Poznajesz

0: Co to za odgłosy?
1: Tak.
0: Co to takiego? Co tak szumi?
1: Mewy.
0: Mewy. I chyba coś jeszcze szumi.
1: Może.
0: Rozmarzyłaś się, słyszę to. Oczywiście, skoro jesteśmy w Trójmieście, w Gdańsku, Sopocie, Gdyni, to znaczy, że jesteśmy nad pięknym polskim morzem, które się nazywa Bałtyk. Byłaś kiedyś nad Morzem Bałtyckim, Natalko?
1: Tak, byłam.
0: I jak jest? Opowiadaj, jak to
1: mieszkam
0: jest?
1: Mieszkam w Gdańsku.
0: Mieszkasz w Gdańsku. Ach, no to możesz nam najwięcej o tym mieście opowiedzieć. Co lubisz robić w Gdańsku, Natalio?
1: Na plażę chodzić.
0: I co robisz, kiedy jesteś na plaży?
1: Na Jarmark Dominikański.
0: A, no widzisz. To już w takim razie rozwiązałaś troszkę więcej zagadek dzisiejszej audycji, bo my dzisiaj będziemy na Jarmarku Dominikańskim, który jeszcze cały czas trwa do końca tego tygodnia. Ciebie tam już chyba nie spotkamy, prawda? Przez tych kilka dni najbliższych, bo będziesz zupełnie gdzie indziej. Natalia będzie w Białowieży i może nam stamtąd przyślesz?
1: Już nie, ale byłam.
0: No, domyślam się, że byłaś, skoro
1: jest
0: jesteś...
1: Super.
0: Tak, oczywiście, że tak. Na Jarmarku Dominikańskim jest super, a odbywa się co roku, więc jak ktoś nie zdąży w tym 2026, to w przyszłym roku też będzie mógł się wybrać. Natalko, a ja mam do ciebie taką prośbę. Jak już dojedziesz bezpiecznie do Białowieży i rozgościsz się tam, i może jakieś przygody przeżyjesz, to przyślesz nam pocztówkę z wakacji w Białowieży?
1: Tak.
0: Dobrze, to czekamy w takim razie i bardzo na taką pocztówkę od Natalii i od jej rodziców liczymy.
1: Pozdrawiam całe radio dzieciom i moją mamę i tatę.
0: To były pozdrowienia z podróży na wakacje w Białowieskim Parku Narodowym. My też Cię pozdrawiamy i bezpiecznej podróży Wam życzymy. Dziękujemy, że zadzwoniliście.
1: Buziaki, papa.

0: to ja do tych cyfr, liczb wyśpiewanych przez Marię Holkę dorzucę jeszcze godzinę, która w tej chwili jest na zegarze. Jest 10:12, a to jest audycja...
1: Pocztówka z wakacji.
0: I nie tylko namawiamy Was do wysyłania do nas takich tradycyjnych, papierowych pocztówek z wakacji. Można taką pocztówkę kupić w sklepie z pamiątkami albo na poczcie, albo można wykonać ją własnoręcznie. Kiedyś nawet podawałyśmy tutaj przepis na pocztówkę z wakacji. Rysowaną, malowaną, wyklejaną albo... Co jeszcze można? Naszkicować ołówkami coś na odwrocie pocztówki, a potem wystarczy ją zaadresować, wpisać, co tam tylko chcecie, albo coś narysować dla nas, ewentualnie odbić dłoń umaczaną w różnokolorowej farbie i to też może być świetne pozdrowienie przysłane do nas, do Polskiego Radia Dzieciom z wakacji. Podam adres. W tej godzinie pewnie się pojawi i w następnej też, także kto nie pamięta albo nie ma dostępu do naszych danych na stronie internetowej, ten na pewno będzie miał okazję, żeby ten adres zapisać. Natalka, pozdrawiamy Cię serdecznie, Natalko, i też przesyłamy Ci buziaki, która jedzie w tej chwili z rodzicami na wakacje do Białowieży. Jest gdańszczanką. No i już rozwiązała naszą pierwszą zagadkę. Odpowiedziała, że Trójmiasto to Gdańsk, Sopot, Gdynia. Trzy piękne miasta położone w niedalekiej odległości od siebie nad Morzem Bałtyckim, połączone siecią kolejową, linią kolejową, to się nazywa SKM-ka, czyli Szybka Kolej Miejska. No i dodatkowo jeszcze, słuchajcie, jeżeli chodzi o komunikację miejską, to mówię dla takich, którzy się interesują i lubią jeździć różnymi tramwajami, autobusami, no to taka informacja ważna, że po Sopocie można też jeździć trolejbusem. Tak, tak, a to jest taki rzadko spotykany w tej chwili w Polsce środek komunikacji miejskiej. Tylko w kilku miastach w Polsce można sobie takim trolejbusem pojeździć, a trolejbus wygląda zupełnie jak autobus, ale podczepiony do trakcji elektrycznej, tak jak tramwaj. Trolejbusy nie jeżdżą co prawda po szynach, tylko po ulicy, ale nad trolejbusem rozpięte są sieci elektryczne i trolejbus tam z tych sieci czerpie energię i napędzany jest taki autobusik, trolejbusik prądem. No więc jakby ktoś miał ochotę na przejażdżkę trolejbusem, to może się wybrać do Sopotu. Jakby ktoś miał ochotę przywitać się z morzem, no to niech wstąpi do Gdyni. Ale i do Gdańska można podjechać, żeby powiedzieć dzień dobry morze. A teraz do Gdańska Was zaproszę, żeby wziąć udział w jarmarku dominikańskim, czyli w takiej imprezie, która odbywa się co roku na przełomie lipca i sierpnia i dzieją się tam różne rzeczy. No i jest specjalna strefa dla dzieciaków, czyli dla Was. Można nie tylko przyjść, żeby wziąć udział w różnych zabawach, warsztatach, ale jeszcze, żeby sprzedać to i owo. Naprawdę. I to zupełnie, zupełnie legalnie. Już za chwileczkę przeniesiemy się na tętniący życiem wielobarwny jarmark dominikański do Gdańska oczywiście.

0: Pozdrawiamy panią Majkę Jeżowską, która też nie próżnuje w czasie tych wakacji, tylko podróżuje po Polsce, daje koncerty. Pani Majko, dużo sił, dużo zdrowia. Mam nadzieję, że wszędzie tam, gdzie wystąpi pani Majka Jeżowska, spotka się też ze słuchaczami Polskiego Radia Dzieciom, bo my mamy słuchaczy nie tylko w Polsce, ale i za granicą. A ja teraz właśnie zabieram was do jednego z polskich miast. Już wiadomo, że to Gdańsk, gdzie w tej chwili do końca tygodnia, do niedzieli trwa jarmark dominikański. A czym jest ten jarmark? Być może braliście kiedyś udział w jarmarkach takich, które odbywają się w różnych miejscach w Polsce. To są najczęściej takie place targowe, na których rozstawiają się sprzedawcy. Czasami są tam jakieś warsztaty też prowadzone. Czasami można czegoś spróbować, bo ktoś na przykład częstuje nas jakimiś dobrymi ciastami albo jakimś jedzeniem. No właśnie, to wszystko, a nawet dużo, dużo więcej odbywa się podczas największego festiwalu miejskiego w Europie, bo tak mówi się o jarmarku dominikańskim, który ma już 765 lat tradycji. Od tylu lat się odbywa i stale się poszerza o nowe strefy, których jest bardzo wiele, a jedną z tych stref opanowały dzieciaki.
1: Tak, nie jesteśmy dorośli.
0: Ile macie lat?
1: 11,
2: 10,
3: 12.
0: 12, 10, 11. Najmłodsi sprzedawcy na jarmarku dominikańskim. A co u was można kupić?
1: Sprzedajemy zabawki, którymi już się nie bawimy. Sprzedajemy też maski, które można zrobić na miejscu sobie.
2: I też są tu kilka rękodzieł. Na przykład szydełkowanych.
0: Czy po raz pierwszy jesteście tutaj w takiej roli sprzedawców na jarmarku?
1: Nie, już to jest mój trzeci rok tutaj i za każdym razem mi się podoba, bo to jest nie tylko o sprzedawaniu, ale też dawaniu naszym zabawkom kolejnego życia i znajdywaniu zabawek u innych, które nam się mogą podobać.
0: Czyli po to się robi porządek w swoim pokoju, żeby zapełnić go rzeczami, które zdobędziecie z innych stanowisk?
2: Tak i nie. Rzeczami, które będziemy się bawić, będziemy używać, będziemy korzystać, zamiast po prostu mieć zabawy, którymi już się nie bawimy, książek, które nie czytamy, to można dać kolejne życie, sprzedać je komuś młodszemu, żeby też miał czas się nimi fajnie pobawić.
0: To takie ekologiczne podejście. A macie jakieś sposoby, żeby zachęcić? Bo tutaj tłumy ludzi przechodzą. Rodzice z dziećmi, dziadkowie z dziećmi.
2: Na przykład zrobiliśmy kilka plakatów, mówimy na głos dzień dobry, mówimy na głos co sprzedajemy.
1: Trzeba trochę zachęcić ludzi, no ale zawsze miło pogadać z kimś, kto jest zainteresowany, zawsze bardzo miło.
2: Też patrzymy, jakie rzeczy inni sprzedają i za jakie ceny, żeby nie było zbyt tanio, ale żeby nie było strasznie drogo, żeby też kupowali.
4: Przygotowałem się cały rok na to. Teraz no sprzedaję tutaj, żeby sobie coś tam zarobić.
0: To są twoje figurki, ale jak to się dochodzi do takiej kolekcji? Ile tutaj ich masz?
4: Około, tak wydaje mi się, że 600 figurek. Plus gablotki, gdzie mam też ich prawie ze 100. Kupowałem dużo, musiałem zainwestować trochę w to. Potem nakupowałem z jakichś stron internetowych albo coś, no i teraz sprzedaję tutaj, no.
0: A pani kolekcjonuje?
5: Tak, ja również zbieram. Najczęściej te zestawy na chiński Nowy Rok.
4: No nie, ja niestety chyba na chiński Nowy Rok nic nie mam, ale coś innego może zachęci. Jest wybór duży, może coś wpadnie w oko, więc warto popatrzeć naprawdę. Ja tu przychodzę po prostu szybko, o jakiejś 6:30 i sprzedaję, zajmuję sobie miejsce, no i to jest legalne oczywiście, nie trzeba żadnych rezerwacji albo coś. Do końca jarmarku, do 18:00 będę codziennie, prawie codziennie myślę, prawie codziennie mam też nowe rzeczy, więc zapraszam.
0: Bo to jest chyba kącik dla pasjonatów.
4: To jest bardziej takie kolekcjonerskie, ale też dla młodszych mogą przyjść sobie kupić pojedynczą figurkę dla zabawy.

0: albo, no ale głównie kolekcjonerskie tu mam figurki.
1: Tak, no bardzo piękne figurki tutaj są. Muszę przyznać, że bardzo dużo mi się z nich podoba, no ale niestety mnie nie stać na wszystkie.
2: Tutaj pełno takich młodych sprzedawców. Wy też sprzedajecie chyba, coś no. mi się wydaje. I co sprzedajecie, dziewczyny?
3: No głównie takie lalki, książki.
4: Bardziej dla dziewczyn. No. Ja sprzedaję jakiś zamek dla lalek, jakieś misie, figurki. Wiadomo, ja już się nie bawię. A myślę, że dla mniejszych dzieci, które spokojnie będą mogły się tym bawić jeszcze, bo nie jest zepsute ani nic, będzie to na pewno frajda. Zapraszam serdecznie.
2: A czego się można nauczyć, jak się zajmuje człowiek taką sprzedażą? Wy jesteście nastolatkami z tego, co się domyślam.
4: Tak, 13 lat mamy, ale no możemy się nauczyć tak naprawdę.
5: Nie mam.
4: Ty masz 12, ale no. Możemy kalkulować pieniądze, rozmieniać no. i no ogólnie.
5: Zbierać ogólnie i ekonomię. Starać się nie wydawać, żeby uzbierać na jakiś cel.
4: Cierpliwości, że cały dzień tutaj się siedzi, a tak naprawdę tylko kilka rzeczy pójdzie.
5: No ja już zarobiłam ponad 300 zł.
2: Przez ile dni?
5: Przez tydzień.
2: A jakie pokoje potem puste, co?
4: Całe szczęście. Teraz mam miejsce na więcej moich rzeczy. Po prostu jak coś się nie sprzeda, bo ludziom się nie podoba, nie będzie zainteresowania, to ja oddaję po prostu na fundację jakąś dla dzieci potrzebujących tego wszystkiego. I mój tata właśnie zawozi to, co się nie sprzedaje. Każdy się cieszy i już nieważne, że ja tam nie zarobię sobie, ale no myślę, że po prostu zawsze jest jakieś fajna rzecz.
5: Też niedawno Łatwo Gang zbierał pieniądze właśnie. No i to też jest bardzo fajne, bo może właśnie takim dzieciom podarować coś miłego.
2: No oczywiście, że tak. Jestem przekonana, że w każdym pokoju dziecinnym są jakieś przedmioty, które albo od dawna już są nieużywane i kurzą się, a mogłyby się przydać komuś innemu. Można to spieniężyć, tak jak robią to ci wszyscy, którzy w strefie dzieci, uwaga, to jest całkowicie legalne, tam handlować można tylko i wyłącznie do 16 roku życia, więc ci wszyscy moi rozmówcy pojawili się tam w pełni uprawnieni do tego, żeby podzielić się z innymi tym wszystkim, co nie przydaje im się już, z czego nie korzystają i chcieliby to zaoferować komuś innemu. Za chwileczkę wrócimy na Jarmark Dominikański do Gdańska, gdzie buszują wasi koledzy.

0: Dzisiaj w pocztówce z wakacji zabrałam Was do Gdańska na Jarmark Dominikański, na taką imprezę, która się co roku odbywa w śródmieściu Gdańska. Można błądzić uliczkami, przechodzić od jednego miejsca do drugiego, od jednej strefy do drugiej. I już powiedziałam Wam, że jedną z tych stref opanowały dzieciaki, które wystawiają tam na stoliczkach, czasami na kocach rozściełanych na kawałku trawnika swoje rękodzieło, czyli na przykład szydełkowe breloczki albo jakieś serwetki, które własnoręcznie wyhaftowały. Niektóre mają książki, komiksy, widziałam lalki, samochody, zestawy kredek na przykład, z których ktoś już nie korzysta, ale cały czas są w dobrym stanie i nadają się do tego, żeby przejął je ktoś zupełnie inny. I powiem Wam, że przygotowani są do tej sprzedaży świetnie. Niektórzy na przykład przygotowali specjalne materiały reklamujące swoje usługi.
1: Kup wakacyjną maskę i dostań 20% zniżki na imprezowy pierścień. Festiwalowa maska za 1 zł. Zrób swoją własną kocią maskę. Już mamy kilka wzorów, żeby jak ktoś by nie chciał malować, to może od razu kupić już gotową. I tyle samo kosztuje.
0: A tam widzę jeszcze jedną wskazówkę. Impreza na całego.
1: Mój brat wymyślił, że jak są dwie osoby przy stanowisku albo więcej, to jedna osoba będzie trzymać i wskazywać tą strzałką na naszym tu miejsce. I ludzie mogą pomyśleć, fajne hasło, może naprawdę są fajne tam rzeczy i wtedy mogą przyjść i po prostu fajnie.
0: Podejdę jeszcze do Pani. Jak Pani się podoba taka idea, że dzieci organizują stanowiska i stoiska z takimi zabawkami, które już im się nie podobają albo są...
2: Jest to bardzo ciekawe, dlatego że nie wyrzuca się, a komuś zawsze się może przydać. I my korzystamy właśnie z takich inicjatyw i... Nie sprzedajemy, ale kupujemy właśnie, bo zawsze coś Sara znajdzie dla siebie.
0: A tutaj widzę, że maska kocia, tak?
2: Moja wnuczka bardzo lubi malować i sprawia jej to dużą przyjemność.
0: Co to będzie za kotek?
3: Kotek Władki. Lubię kotki Władki.
2: I te w domu też masz kotki, prawda?
3: I to trzy.
0: Trzy koty, to będziesz teraz czwartym. Jak założysz maskę, to będziesz czwartym kotem w domu.
3: Mam dwóch chłopaków i jedną dziewczynę. Dwaj chłopcy się rzucają na jedyną dziewczynę. I ma najwięcej zadrapań.
0: A co dziewczyna na to?
3: Ucieka.
0: A teraz jak ty założysz tę maskę, to będziesz wsparciem dla tej kociej dziewczyny?
3: Tak.
0: A wy jesteście klientkami czy sprzedawcami?
4: Nie, my sprzedajemy też. Ja sprzedaję bryloczki i bransoletki robione samo.
0: Czyli w ciągu roku dziergasz, żeby w czasie wakacji sprzedawać?
4: Tak, chyba trzeci rok już tu jestem.
0: A kto cię uczył szydełkowania?
4: Moja siostra. No.
0: Już się coś sprzedało dzisiaj?
4: Tak, kilka zabawek, pluszaków się sprzedało.
0: A kto tutaj jest klientem? Głównie dzieci czy przychodzą dorośli i dla dzieci swoich kupują?
4: Prędzej dorośli dla dzieci. Ale jak się zdarza, to różnie.
0: Możesz zdradzić, jak już zarobisz pieniądze na Jarmarku Dominikańskim, to na co przeznaczysz te pieniądze?
4: Na jakieś ciekawe lekcje dodatkowe. Inwestuję w przeszłość. Może języków się bym chciała pouczyć. Jakieś dodatkowe angielskiego, bo właśnie słabo mi idzie.

0: Jest wakacyjny wtorek, na zegarze za 20:11, a to jest audycja...
1: Pocztówka z wakacji.
0: I gdzie dziś jesteśmy?
2: W Gdańsku oczywiście, na jarmarku Świętego Dominika. I to jest już 766 jarmark, edycja tego jarmarku. Pewnie na początku nie był tak spektakularny i nie był taką wielką imprezą jak w tej chwili, ale jest to chyba już najstarszy jarmark w Europie, albo jeden z najstarszych.
0: Można coś tu kupić, można coś tu sprzedać, można się tu najeść.
2: Są strefy zarówno takie kolekcjonerskie, na których można kupić sobie jakieś antyki albo dawną jakąś porcelanę. Można przyjść na strefę dziecięcą, na której w tej chwili jesteśmy, gdzie dzieci sprzedają różne swoje zabawki, ale też swoje małe rękodzieła. Można spędzić czas też na strefie równości, na której są bardziej takie prospołeczne wydarzenia. Tu w tej chwili słyszymy też jakiś koncert, który się odbywa na tej strefie takiej dziecięcej. Także jarmark to jest nie tylko taka impreza handlowa, nie tylko można tutaj coś kupić, ale również można wziąć udział w koncercie, dzieci mogą wziąć udział w małej olimpiadzie. Jest masę różnych atrakcji i tak naprawdę jest to możliwość spędzenia po prostu bardzo fajnie czasu wakacyjnego i takiego atrakcyjnego czasu w mieście.
0: Gdański jest zawsze pełen turystów. Przez cały rok przyjeżdżają tutaj ludzie z całej Europy, z całego kraju, a w czasie jarmarku to chyba liczba gości się jeszcze potraja.
2: Tak, i bardzo, bardzo wielu gości przyjeżdża z zagranicy. Faktycznie podczas jarmarku można tutaj wysłuchać

0: języków z całego świata, usłyszeć tak naprawdę odwiedzających i turystów z różnych kierunków świata.
1: My dzisiaj odwiedzamy właśnie Gdańsk i Jarmark Dominikański. Jeśli jeszcze tam nigdy nie byliście, to może uda się to w tym roku. Jeszcze przez kilka dni będzie trwał jarmark, dokładnie do 16 sierpnia, czyli do najbliższej niedzieli.

0: poznajesz w nim?
1: Zająca!
2: Zastanawiam się, które z tych zwierząt, o których śpiewała Aida, widziałam na jarmarku dominikańskim. Właściwie wszystkie, słuchajcie, bo jak nie w postaci szydełkowanej, na przykład jako breloczki, które można sobie przypiąć do paska, no to były tam takie maskotki wykonywane na przykład ze sfilcowanej albo filcowanej wełny. To nie jest łatwe podobno, w związku z tym nie przyglądałam im się jakoś wnikliwiej, natomiast były takie przytulanki, które można potem już po wakacjach wrzucić do plecaka i nosić ze sobą taką łasicę z wełny filcowanej. No ale wróćmy w takim razie do tej strefy opanowanej przez dzieciaki. Powiem wam, że byłam pełna podziwu. Ja tam przyszłam o godzinie 11, niespiesznie, a tymczasem bardzo, bardzo wielu waszych kolegów i koleżanek, którzy przyszli ze swoimi zabawkami, książkami, materiałami własnoręcznie przygotowanymi na takie targowisko, na takie stoiska, gdzie można było to zaoferować innym, podzielić się swoimi umiejętnościami z innymi, byli tam już.

0: już od bardzo, bardzo wczesnego ranka. Po prostu trzeba się napracować, żeby coś przygotować i żeby coś sprzedać.
1: Ja dzisiaj pierwsza przyszłam w ogóle z koleżanką.
0: O której?
1: O 6:00. A moja koleżanka o 5:57.
0: To co tutaj masz?
1: No tutaj wszystkie rzeczy, które znalazłam pod łóżkiem, to sprzedaję. Bo ja od zawsze chciałam coś sprzedawać, ale nie wiedziałam, że tutaj można za darmo sprzedawać, więc...
0: I legalnie to jest ważniejsze, bo ty pewnie masz z 12, 13?
1: Ja mam za parę dni 11. Mam urodziny gdzieś tam 25 sierpnia i po prostu już wzięłam wszystkie niepotrzebne rzeczy i sprzedaję.
0: Ale mówisz, że wyjęte z podłóżka, ale odkurzone, wyczyszczone widzę, świeżutkie.
1: Mhm. Tak, odkurzone wszystko. Pamiętam, że niedawno mama powiedziała, że ja jeszcze mam zabawki, duże zabawy w piwnicy i jeszcze tam obok wanny, bo kiedy się tam kąpałam, to wtedy brałam sobie zabawki i wtedy ja już jutro będę miała chyba 2 stanowisko, bo ja mam w piwnicy bardzo dużo zabawek.
0: To kiedy będziesz na jarmarku?
1: Właśnie nie wiem, no bo... Nie wiem, bo ja jeszcze muszę grać na pianinie, bo w ogóle o wszystkim zapomniałam przez ten miesiąc i muszę jeszcze się 6 utworów po 3 strony nut nauczyć i ja w ogóle zapomniałam wszystko.
0: Czyli jesteś uczennicą szkoły muzycznej?
1: Tak.
0: A tutaj klient?
1: Nie.
0: Czy sprzedawca?
2: Też sprzedaję tutaj. Karty piłkarskie, bransoletki, różne samochodziki i książki.
0: Takie chłopackie rzeczy, chłopięce?
2: No, bardziej tak.
0: I co, jest zainteresowanie?
2: Dzisiaj słabo, ale na przykład 3 dni temu było 400 zł, to dobrze.
0: A tu wyrób bransoletek. Mogę do ciebie podejść, czy nie chcesz? Tak? No, tutaj cały warsztat mamy. Co tu się dzieje?
3: No, robimy bransoletki głównie, bryloczki jakieś sprzedajemy.
0: Narzędzia do pracy są, koraliki, czyli rozumiem, że można spełnić u ciebie swoje biżuteryjne marzenie.
3: Tak.
0: Jacyś klienci się już pojawili?
3: Na bryloczki dzisiaj tak nie za bardzo, na samym początku jarmarku tak, ale dzisiaj tak już nie za bardzo.
0: Bryloczki dla fanów Harry'ego Pottera.
3: I dla fanów Harry'ego Pottera i dla fanów Stranger Things.
0: To jesteś w dobrym miejscu, bo jak ktoś przychodzi z tej strony, to musi cię minąć.
3: No.
0: A od jak dawna tutaj siedzisz? Od której godziny?
3: Od 7:00.
0: W ciągu roku szkolnego też tak wcześnie musisz wstawać?
3: No muszę, tylko że tak za bardzo nie wstaję. Nie wiem, dlaczego w roku szkolnym jest tak, że nie budzę się na budzik, a teraz się budzę. Tak dziwne jakoś.
0: Czy ja dobrze widziałam? Słuchajcie, że transakcja jakaś się odbyła?
4: Tak, odbyła się transakcja. Sprzedaliśmy klocki. 15 złotych kosztowały, utargowaliśmy się na 10. W sensie oni się utargowali na 10.
0: Czyli jesteście otwarci na targowanie się klientów?
5: Oczywiście.
6: By im było milej, żeby też było fajnie, żeby się... poczuli komfortowo.
0: Że cena jest do negocjacji, jakby co?
6: Tak, jest do negocjacji.
0: Prawda? Jaka miła atmosfera panuje tam na jarmarku dominikańskim w strefie opanowanej przez dzieciaki. A co robi sprzedawca, kiedy akurat nie podchodzi do niego żaden klient?
6: Może robić nowe plakaty, jeść coś pysznego, grać w gry karciane, bawić się. Ale zawsze uważać, czy klient nie podchodzi.
0: No pewnie, że tak, bo chodzi o to, żeby komuś sprawić przyjemność i przy okazji, żeby parę złotych wskoczyło do portmonetki. To takie kieszonkowe, prawda? Nawet jeżeli jest to, tak jak ktoś powiedział, o, 20 zł. Ha, 20 zł tu, 20 zł tam i już można wybrać sobie coś, o czym się marzyło, nie obciążając tym wydatkiem portfela rodziców. Mnie się ta inicjatywa bardzo podoba. No i bardzo serdecznie pozdrawiam te wszystkie dzieciaki, które miałam okazję i przyjemność spotkać podczas jarmarku dominikańskiego. Poczekajcie, tam były tak Paulinka, Eliza, były Robert, był Kacper, była Maja. Nie wszyscy mi się przedstawiali, ale wszyscy bardzo chętnie udzielali mi wywiadów. No powiem wam, że reklama dźwignią handlu. To ja jeszcze przypomnę, że Jarmark Dominikański trwa w śródmieściu tego pięknego miasta Gdańska, które przy okazji można zwiedzać, krążąc sobie wśród stoisk. Trwa do 16 sierpnia, czyli do najbliższej niedzieli. Wstęp wolny, oczywiście.

0: To piosenka z filmu Podróże pana Kleksa, a my też we wtorkowe przedpołudnia podróżujemy.
1: Pocztówka z wakacji.
0: My podróżujemy palcem po mapie, ale wy odbywacie prawdziwe podróże. Proszę bardzo. Pozdrowienia z Pogorzelicy. Całe dnie spędzam na budowaniu zamków z piasku i jedzeniu lodów. Pozdrawiam całe Polskie Radio dzieciom i wszystkich słuchaczy. Karolina, lat 6. Karolina przysłała do nas pocztówkę z nadmorza, z Pogorzelicy, a na pocztówce widzę fokę. Tak, tak, foki szare mieszkają też w Bałtyku. Można się wybrać na przykład będąc w Trójmieście. Można pojechać kolejką na Hel, albo raczej do Helu, do miejscowości Hel, gdzie odwiedzać można fokarium. No i oczywiście zachody i wschody słońca na tej pocztówce od naszej słuchaczki Karoliny. I latarnia morska, i muszelki, i piasek. I od razu się czuję, jakbym była na wakacjach nad morzem. Jest też jeszcze jedna pocztówka z Pogorzelicy. O, tutaj są nawet bursztyny, słuchajcie, na odwrocie tej kartki pocztowej. A jak spojrzę na pozdrowienia, uwaga, nie tylko wypisane, ale też wyrysowane. Jest tu słońce, jest tu serce. Po prostu ktoś nam przesyła bardzo dużo miłości. A kto? 10-letni Stefan, który pisze: pozdrowienia z Pogorzelicy. Bardzo lubię chodzić na plażę. Chciałbym pozdrowić moją rodzinę i wszystkich słuchaczy. No to czujcie się pozdrowieni w takim razie. To są pierwsze kartki z wakacji, pierwsze pocztówki z wakacji, które przysyłacie do nas w ramach akcji. Przyślij do nas pocztówkę z wakacji, słuchaczu Polskiego Radia Dzieciom. A gdzie jesteśmy? W Warszawie, przy Alei Niepodległości 77/85. Czekamy na pocztówki, a już niebawem minie godzina 11 i znów się usłyszymy.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.

0: a na zegarze już 3 minuty po godzinie 11.
1: Pocztówka z wakacji.
0: Trochę taki old school, prawda? Trochę coś vintage, czyli takiego staroświeckiego wysyłanie pocztówek z wakacji. A mimo wszystko bardzo was do tego namawiamy, bardzo was zachęcamy, żebyście podczas wakacji sięgnęli po długopis albo po kredki. I jak już nie chcecie wypisywać takich kartek pocztowych, to zawsze można je wyrysować. I wszystko będzie jasne, jak zobaczymy na przykład falujące morze, albo słońce, albo parasol. To będziemy wiedzieli, co nam chcecie przekazać, wysyłając taką kartkę z miejsca, w którym jesteście. No bo przecież taka kartka to czysta przyjemność. Myślę, że nie tylko dla tego, kto je dostaje, ale też dla wysyłającego, prawda?
1: Pocztówki z wakacji można wysłać bliskim, a na przykład babci, dziadkom i warto je wysyłać, bo wtedy bliscy wiedzą, gdzie jesteśmy i mogą podziwiać bloki albo na przykład dżunglę, która tam.
2: No, jak już jest się dorosłym, tak samo jak mój brat, to i jak się samemu wyjeżdża, to można do mamy.
3: Od początku.
2: No, pocztówki to taka rzecz, że można na tym pisać i włożyć na przykład do koperty, no i wtedy wrzuca się do skrzynki pocztowej, no i to listonosz przywozi temu.
3: I można to ze smutkiem można napisać, ale nie warto, bo wtedy ktoś przeczyta taką smutną rzecz. Ale jak na przykład chcesz coś napisać i w głowie to jest, siedzi, to możesz napisać na kartce znaczek i możesz to wysłać.
4: Można napisać, że było fajnie, można na przykład zdjęcie, gdzie się było, gdzie było fajnie napisać, jak tam.
3: Można napisać na niej od Kaliny dla dziadka Marka albo do babci Krysi, albo i prababci.
5: No, koleżanka bardzo jest daleko i my za nią schnimy.
3: I choruje.
5: I choruje na przykład. I no, pojechała do szpitala i możemy właśnie wysłać te pocztówki, żeby było jej lepiej i pamiętała o nas.
3: I zawsze to pisze z uśmiechem, bo to warto mieć uśmiech na twarzy.
0: No. Musielibyście zobaczyć rozpromienioną Darię, która dzisiaj poszła na naszą radiową pocztę i wróciła z plikiem, z naręczem pocztówek z wakacji, które już do nas zaczynają docierać. Bardzo się cieszymy. Cały lipiec was namawialiśmy do tego, żebyście sięgnęli po długopis i zechcieli wrzucić kartkę pocztową zaadresowaną do Polskiego Radia Dzieciom. I proszę bardzo, zaczynają do nas takie pocztówki z wakacji, waszych wakacji docierać. A co zrobić można, jeżeli się nigdzie nie wyjeżdża? Bo być może są tacy słuchacze wśród was, którzy spędzają całe wakacje w swoim własnym domu, na swoim własnym podwórku. Też można oczywiście wysłać ze swojej miejscowości taką pocztówkę. My się z niej naprawdę bardzo, bardzo ucieszymy. A jeśli chcielibyście do nas zadzwonić, na przykład, żeby o swoich wakacjach opowiedzieć, o tych miejscach, które już odwiedziliście, albo o tych, które dopiero odwiedzicie, w końcu wakacje trwają, to proszę bardzo, 22 645 20 55. Daria Brzezińska, Justyna Majchrzak, jesteśmy z wami do godziny 12.

Byliśmy na wsi przed chwilą, a teraz zabieram was do miasta, do jednego z największych polskich miast. To jest taka piątka dużych miast polskich i właśnie to miasto jest w tej piątce. A jak wam podpowiedzieć, gdzie się, czy raczej dokąd się przenosimy? Powiem wam, że symbolem tego miasta są koziołki. Czy wiecie, gdzie jesteśmy? 226452055. Kiedyś to były koziołki takie prawdziwe, takie brodate, kosmate, rogate, które się bodły różkami i nadal się bodą, tylko już teraz są koziołkami mechanicznymi. No to gdzie jesteśmy? 226452055.

0: No czas, bo już 14 minut po godzinie 11, ale my od 10 już podróżujemy po Polsce w audycji Pocztówka z wakacji. Ciekawa jestem, dokąd nas zabiorą nasze słuchaczki. Cześć Leno, cześć Nino, cześć dziewczyny. Halo, halo, czy się słyszymy?
1: Tak.
0: Świetnie. Kto przy telefonie, bo tutaj Justyna mówi.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, jak masz na imię?
1: Lena.
0: Lena, bo słyszałam, że jeszcze jest Nina w sąsiedztwie, prawda? Jesteście we dwie. A gdzie jesteście w tej chwili, Leno? Gdzie was można spotkać teraz? Jesteście w domu, czy jesteście na wakacjach gdzieś?
1: Jesteśmy w domu.
0: A ten dom jest w Polsce. Czekaj, niech no zgadnę. Możesz mnie jakoś naprowadzić, żebym domyśliła się, z jakiej miejscowości do nas telefonujecie?
1: W Łodzi.
0: Po prostu. Gdybyś powiedziała, że to jest miasto.
1: Miasto.
0: Miasto, z którym związane są wiosła, to może bym się domyśliła, że to chodzi o Łódź. Łódź, Warszawa całkiem blisko, czyli możemy sobie pomachać w tej chwili. Ja z okna mojego studia Polskiego Radia Dzieciom, a ty z własnego domu. I przed chwilą powiedziałam, że zabiorę was do miasta, z którym kojarzą się jakie zwierzęta?
1: Nie.
0: Ko? Koty?
1: Nie.
0: Kokoszki?
1: Nie.
0: A co takiego? Jakie zwierzęta kojarzą się z tym zagadkowym miastem, do którego chcę was zabrać?
1: Koziołki.
0: Koziołki, właśnie. No i co to za miasto? Co to za miasto? Gdzie można podziwiać koziołki? Lena myśli, to może Nina wie.
1: Poznań.
0: Poznań, oczywiście, że tak. Cześć Nino, dzień dobry. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: O, bardzo miło, że odpowiedziałaś. Widziałyście, Nino, te koziołki poznańskie? Czy tylko o nich słyszałyście?
1: Słyszałyście.
0: Nie widziałyście ich jeszcze. To proponuję, żeby może nie w te wakacje, może w jakiś weekend, kiedy już przyjdzie rok szkolny, wybrać się do Poznania. Można pojechać tam pociągiem, można pojechać tam samochodem, pojechać do Poznania, pójść na stary rynek, stanąć pod takim wysokim budynkiem. Nie wiem, czy wiecie, gdzie te koziołki mieszkają na co dzień?
1: Na wieży?
0: Na wieży, ale na wieży budynku, który się nazywa ratusz. Ratusz miejski. Kiedyś tam urzędował burmistrz, czyli taki szef miasta. Dzisiaj ratusz poznański jest pięknym, zabytkowym budynkiem. I tam na tej ratuszowej wieży mieszkają dwa koziołki. A o której godzinie można te koziołki podziwiać, dziewczynki? Leno,
1: o 12.
0: O 12, czyli uwaga, uwaga, za

0: 40 minut, za 42 minuty dokładnie, kiedy wskazówki zegara pokażą godzinę 12, a zegar na ratuszowej wieży zacznie wybijać 12 uderzeń. Drzwiczki otworzą się, koziołki wysuną się, żeby pokazać się światu i będą się trykać, czyli będą buść się rożkami. Podejrzewam, że za kilkanaście minut tam się zaczną już gromadzić tłumy ludzi, jak zawsze, pod ratuszem, żeby podziwiać ten spektakl, żeby fotografować albo filmować nawet to widowisko. No i czekać na to, aż te drzwiczki się najpierw otworzą, a potem koziołki ukłonią się wszystkim podziwiającym i schowają się do środka. Dziewczyny, gdybym była teraz w Poznaniu, to bym was na pewno zabrała na rynek Starego Miasta, pod ratusz, żeby to zobaczyć. A dokąd wy byście zabrały mnie, gdybym przyjechała do waszego miasta, do Łodzi? Co byście mi pokazały?
1: Basen, fale i maślana.
0: Dobrze, to jesteśmy umówione, co? Że kiedyś przyjedziemy może z mikrofonem Polskiego Radia dzieciom. Mam nadzieję, że nadal będzie ciepło, nawet gorąco i będzie można pójść na basen. A jaka dzisiaj pogoda w Łodzi? Słoneczna?
1: Słoneczna.
0: Tak, myślałam, że słońce takie jak w Warszawie. Czyli dobry dzień chyba na wizytę na basenie, prawda? Basenowa pogoda. Na kąpiel, idealna.
1: No tak.
0: Bardzo wam dziękuję, dziewczynki, za rozmowę. Jeżeli miałybyście ochotę do nas się jeszcze odezwać, to zapraszamy. Także pocztówkowo można się do nas odezwać. A czy was jeszcze jakieś plany wakacyjne czekają? Czy dokąd się jeszcze będziecie jechać? Czy resztę wakacji spędzicie w Łodzi?
1: No, ja będę lecieć do Włoch.
0: Oho, ho, ho, to daleko?
1: No.
0: To daleko. Pięknej podróży w takim razie ci życzę. No i jak już wrócisz z Włoch, z tej dalekiej drogi, to odezwij się do nas koniecznie, żeby opowiedzieć, jak było, dobrze?
1: Dobrze.
0: Wspaniale. To pozdrawiam was bardzo serdecznie. No i do usłyszenia w jakimś kolejnej audycji Polskiego Radia Dzieciom. Pa, pa.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia, do usłyszenia. A my za chwileczkę, słuchajcie, przeniesiemy się do Poznania, żeby usłyszeć, jak to się stało, że te dwa koziołki trafiły na ratuszową wieżę.

0: Podobno rzeczywiście koza je dużo i wszystko potrafi zjeść koza. Jakby tak wypuścić kozę na swój trawnik przed domem, to myślę, że wyszczypałaby go lepiej niż niejedna kosiarka. Dlatego niektórzy na kozę mówią koziarka, bo też potrafi równiutko przyciąć trawę. No i właśnie, słuchajcie, od takich różnych psot rozpoczęła się legenda opowiadająca o tym, jak dwa małe koziołki trafiły na ratuszową wieżę. A wszystko zaczęło się od tego, że nieźle narozrabiały, połamały stołki, wybiły różkami szyby, podarły pierzynę, także pierze fruwało w całym pokoiku. No i potem trzeba było uciekać.
1: Złapał pan zegarmistrz miotłę w obie dłonie.
2: Coście tu zrobili? Ja wam dam, nic płonie!
1: Kozioł z kozłem ucieka!
3: Ani chwili nie czekam!
4: Nie!
1: Uciekają z mieszkania przez ulicę Poznania, a zegarmistrz za nimi aż się kurzy i dymi. Pędzi pan zegarmistrz, daj im do wiwatu. Goni kozły z miotłą, a kozły na ratusz. Buch we wrota rogami.
4: Pan zegarmistrz za nami!
3: Źle!
1: Bęc rogami, buch piętą. Skaczą z piętra na piętro, lecą, pędzą przez schody, aż im trzęsą się brody. Wpadły pędem na wieżę.
4: Nikt nas tu nie dostrzeże.
5: Gdzie zegarmistrz jest? Gdzie?
4: Już nie złapie nas, nie!
1: Zobaczył zegarmistrz kozły na ratuszu.
2: Możecie tam zostać? Mam was wyżej uszu. Dość mam chęci z rogami. Zrobię zegar z kozłami.
4: Gdzie?
1: Wszedł zegarmistrz na wieżę. Słowa więcej już nie rzekł. Nie jadł, nie spał i nie pił. Wziął wskazówki, przyczepił. Wziął godziny, przymierzył. Zrobił zegar na wieży, zrobił zegar z kozlami, co się bodą rogami. A o której? Tłum się zbiera, gdy się zbierze, wszyscy patrzą się na wieżę. Nikt nie baczy na fryzurę, zadzierają głowy w górę, aż niektórym pod ratuszem z głów spadają kapelusze. I podziwia cały Poznań, jak koziołek bodzie kozła.
0: Kto się wybierze do Poznania, może w czasie tych wakacji, może w innym czasie, ten na pewno nie może zapomnieć i nie może pominąć starego rynku na swojej mapie wędrówek po Poznaniu. No i zadbajcie o to, żeby być tam w samo południe, czyli o godzinie 12, kiedy jeden kozioł bodzie drugiego kozła.

Polskie Radio Dzieciom. Na dzień dobry.

ciekaw jestem, od czego pan pije.

0: No i my też jedziemy dalej.
1: Pocztówka z wakacji.
0: Jak to? Podczas wakacji z jednego miejsca na drugie, z drugiego na trzecie. Tak się czasami podróżuje przez całe dwa wakacyjne miesiące. A ciekawa jestem, gdzie złapałam panią Joasię Studzińską. Halo, halo, dzień dobry pani Joanno.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: No, dzisiaj złapała mnie pani w Łodzi, ale to jest tylko część moich wakacji.
0: Już pani gdzieś była i jeszcze pani dokąd się jedzie, tak?
2: Tak, na razie byłam byłyśmy z córką w Anglii, odwiedzałyśmy centrum Harry'ego Pottera, Studio Warner. Tak, to było wspaniałe, to

0: była naprawdę nasza wymarzona. Od lat czekałyśmy, kiedy nam się wreszcie uda tam pojechać. No a jeszcze będziemy wyjeżdżać. Jeszcze też na pewno Hiszpania przed nami.
1: Joanna Studzińska, współautorka projektu Nie Mapa, jest gościem Polskiego Radia Dzieciom. A Nie Mapa to jest seria kreatywnych przewodników. I tak sobie pomyślałam, że skoro ktoś wpada na pomysł, razem z Małgosią Żmijską wymyśliła pani Nie Mapę, skoro ktoś wymyśla coś takiego jak serię kreatywnych przewodników, to chyba lubi podróżować.
0: Lubimy, bardzo lubimy podróżować. Chociaż Nie Mapa powstała, kiedy obie miałyśmy małe dzieci i nagle odkryłyśmy, że z małymi dziećmi można podróżować, tylko nie wszystkie miejsca są tak samo dostępne. Że trzeba wyjść z wózkiem gdzieś, albo gdzie dziecko nie może hałasować. A potem nasze dzieci rosły i też odkrywałyśmy, że są takie muzea, w których, no bo jak jedziemy gdzieś, no to zwykle jedziemy do jakiegoś muzeum, czy coś chcemy zobaczyć. I nie wszystkie miejsca są takie dostępne i przyjazne. A oprócz muzeów i starówek okazało się, że równie ważne jest to, żeby wiedzieć, gdzie są fajne parki, place zabaw, fajne place, na których można coś ciekawego zrobić. I dlatego zrobiłyśmy Nie Mapę, żeby rodziny mogły znaleźć przewodnik dla siebie, taki, w którym będzie i coś dla dorosłych, i coś dla dzieciaków.
1: No i dzieci podrosły troszkę i również seria Nie Mapy bardzo się rozwinęła. Ja tutaj w tej chwili jestem na stronie internetowej niemapa.pl. Jest tutaj na przykład seria miejska i można dzięki Nie Mapom odwiedzić Bielsko-Białą albo Gdańsk, w którym dzisiaj byliśmy, albo Katowice, Kielce, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Tychy, Warszawę, Wrocław, Zabrze i zobaczyć, co ciekawego można robić, kiedy trafi się do tych miast. Jest też seria regionalna, z którą można wędrować po Bieszczadach, po lasach łódzkiego, po lasach okolic Poznania, po Mazowszu. Jest też seria tematyczna, gdzie są na przykład Ogród Saski. O, tylko jedno miejsce, ale jakie ciekawe, można odwiedzić razem z Niemapą. Albo można polskie smaki, skosztować polskich smaków, posługując się tą Niemapą. Jak zostać właścicielem takiej Niemapy, takiego przewodnika, zanim wyjedziemy na przykład do Tychów, żeby je zwiedzić, zobaczyć i sprawdzić, gdzie są najfajniejsze place zabaw?
0: Niemapy były tworzone na przestrzeni wielu, wielu lat, więc niektóre Niemapy są, można dostać niektóre Niemapy w tych miastach. Jak się pójdzie do Centrum Informacji Turystycznej, można zapytać, czy jeszcze mają, czy mogą udostępnić. Wiem, że niektóre księgarnie mają te Niemapy, więc można zajrzeć do sieci, zobaczyć, czy można to jeszcze gdzieś kupić. Ale też przede wszystkim zapraszam na stronę niemapa.pl, tam gdzie właśnie w tej chwili pani jest. Wszystkie Niemapy są za darmo do pobrania. Ich jest około 40 i każdą z nich można sobie obejrzeć albo pobrać. Ja radzę pobrać na telefon i mieć, bo wtedy ma się obie strony i sobie po prostu zaplanować fajną wycieczkę.
1: Tak, wygląda to wspaniale. Ja w tej chwili jestem na, słuchajcie, nigdy tam nie byłam, Bielsko-Biała. Bielsko-Biała okazuje się, że jest ekomiastem i rzeczywiście Nie Mapa Bielsko-Białej jest bardzo zielona i są tutaj takie wspaniałe, kreatywne miejsca, gdzie można nie tylko można tej mapie się przyglądać i szukać sobie różnych interesujących dla nas miejsc, ale można też na przykład wypełnić jakieś puste okienka i coś wpisać albo narysować i podzielić się swoim miejscem, które odkryliśmy wędrując na przykład po miejscowości, której Nie Mapę mamy przed oczyma. Bardzo dobry pomysł, żeby tak zwiedzać miasta.
0: Ja muszę powiedzieć, że jak tworzyłyśmy kolejne Niemapy, to my też jeździłyśmy tam, odkrywałyśmy te miejsca i nawet ta Niemapa łódzkich lasów, mimo że ja się w łódzkich lasach wychowałam, była dla mnie zaskoczeniem, bo kiedy człowiek zaczyna tak naprawdę szukać tak profesjonalnie razem z leśnikami, z przewodnikami, to odkrywa takie miejsca, które mimo że są na przykład o 30 minut drogi, o kilkanaście przystanków po pociągu, dalej, to są super miejsca i nawet o nich nie wiemy, więc radzę zajrzeć nie tylko do Niemap

0: tych miast czy tych miejsc, do których mamy jechać na wakacje, ale też do tych, w których mieszkamy.
1: O, jest jeszcze, bo weszłam sobie w takim razie na tę mapę zatytułowaną Lasy Łódzkiego. Jest tutaj na przykład leśny savoir-vivre, czyli nie tylko będziemy mogli spojrzeć na mapę i wiedzieć, co zobaczyć, co zwiedzić, gdzie wspiąć się na wieżę widokową. Taka też jest w Lasach Łódzkiego, ale na przykład jak się zachować, żeby nie przeszkadzać mieszkańcom tych lasów. Bardzo paniom dziękuję za ten pomysł. Genialna podpowiedź, jak zwiedzać Polskę, a w końcu jeszcze kilka tygodni wakacji zostało. Więc można się zastanowić, dokąd chcielibyśmy się wybrać w jeden z sierpniowych weekendów i z niemapą ruszyć tam, gdzie chcemy.
0: Życzę Wam miłych wycieczek.
1: Joanna Studzińska, współautorka projektu Niemapa. Ja też życzę wielu jeszcze fantastycznych podróży w czasie tych wakacji, Pani Joasiu.
0: Dziękuję i nawzajem.

0: to Wiesław i Wiktor Wysoccy. Ja znam i inne równie ciekawe zawody, na przykład moje zajęcie, czyli praca w radiu. To jest dopiero fantastyczny zawód. Patrzę na zegar, kwadrans został do godziny 12, a ja już wybiegam myślami w przód i zastanawiam się i pytam was przy okazji, co będziecie robić jutro po 19? Wiecie już? Macie jakieś plany? Ja na pewno będę tutaj przy mikrofonie, będę prowadzić letni koncert życzeń, ale jeśli wy będziecie w jakimś pięknym miejscu słuchali Polskiego Radia Dzieciom, to może po 19 wychylicie głowę poza namiot, albo poza swój domek wakacyjny, albo poza swoje mieszkanie, albo zaprowadzicie rodziców na dwór, na zewnątrz, żeby podziwiać spektakl, który rozgrywać się będzie jutro po godzinie 19 na niebie, a będzie to zaćmienie słońca, gdzie będzie najlepiej je widać, jak w Polsce będzie można je oglądać. O tym opowiedział nam Krzysztof Kowalczyk z planetarium Niebo Kopernika.
1: W zachodniej Europie, w znacznej części Hiszpanii, ale też na przykład na Islandii, będzie zaćmieniem całkowitym, ale w Polsce, podobnie jak w prawie całej Europie, będzie widoczne jako częściowe. U nas będzie ono bardzo głębokie, najgłębsze od 27 lat. Z okolic Warszawy to ponad 80% tarczy słonecznej zostanie zakryte przez księżyc i to właśnie wieczorem, no, po godzinie 19 zaczynamy obserwację. To znaczy u nas też zwołujemy wszystkich chętnych. Oczywiście nie patrzymy bezpośrednio na słońce. Warto jeszcze zaopatrzyć się w takie specjalne okulary z folią mylarową, które można zakupić w sklepach astronomicznych, czy zamówić sobie jeszcze wysyłkowo. I można przez nie bezpiecznie patrzeć na słońce. One chronią przed nadmiarem światła słonecznego. Z całej Polski w zasadzie będzie to zaćmienie widoczne, ale no, najbardziej poszkodowani, jeśli tak mogę powiedzieć, będą mieszkańcy południowo-wschodniej Polski, gdzie z okolic Rzeszowa tylko albo aż 59% tarczy słonecznej będzie zakryte. Najwięcej, około 95% z zachodniej Polski, okolic na przykład Zielonej Góry.
0: Ja będę od jutra rana sprawdzała prognozy pogody, tym bardziej, że słuchajcie, jutro nie tylko zaćmienie słońca, przypomnę, po godzinie 19 ten spektakl się rozpocznie i warto zaopatrzyć się w okulary z folią mylarową, jak powiedział pan Krzysztof Kowalczyk z planetarium Niebo Kopernika, ale jutro też będzie kulminacja Nocy Perseidów, czyli szczyt spadających gwiazd, więc jeśli jesteście w tej chwili w jakimś miejscu, w którym niebo nie jest tak bardzo zanieczyszczone światłami, po prostu jest ciemne.

i pozwala wpatrywać się w to, co będzie działo się nad waszymi głowami, to ja wam szczerze zazdroszczę. I zielenie się z zazdrości jak klon, który rośnie przed oknem Studia Polskiego Radia Dzieciom.

0: A teraz będzie nie tylko o kotach.
1: Pocztówka z wakacji.
0: Bo w naszej wtorkowej audycji, przedpołudniowej audycji zabieram was do Świecia w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie powstał

0: Isek z Urzędu Miasta w Świeciu.
1: Właściciel może spuścić psa ze smyczy. Ten teren jest ogrodzony, bezpieczny, jest furtka, w związku z tym taki piesek właścicielowi nie ucieknie, a skorzysta z tych urządzeń, które na tym placu się znajdują. Przeszkody zjeżdżalnie, równoważnie.
2: Pewnie, że jakieś atrakcje i pies się pewnie wybiega i także właściciele będą zadowoleni.
3: No właśnie, pomyślałam sobie, że taki plac zabaw dla zwierząt, jaki powstał w Świeciu, w Kujawsko-Pomorskim, w jednym z województw w Polsce, to frajda nie tylko dla czworonogów, ale też dla właścicieli.

znam, już mówię ci. Oto pierwsza z nich. Powiedz siad, a ja siadam. Powiedz waruj, ja już leżę. Mówisz poproś, proszę ładnie. Daj mi łapkę, a ja daję. W kółko mogę

No i w ten sposób doskakaliśmy do godziny 12. 3 minuty jeszcze zostały, a ja zaglądam do tego pliku pocztówek, które Daria przyniosła dzisiaj z radiowej poczty. I wśród nich są jeszcze jedne pozdrowienia. Na widokówce jest Park Dzikich Zwierząt Kazidłowo, taki napis widnieje. A są też wizerunki zwierząt. Młode wilczki, ryś i łoś, jeśli się nie mylę. To pewnie Marta Hopper, czyli żaba zielona, by najlepsza była w rozpoznawaniu tych zwierząt, bo ona się zna na ekologii i na różnych zwierzęcych sprawach. A na odwrocie tej widokówki widzę wykaligrafowane, piękne pozdrowienia. Pozdrawiam Polskie Radio dzieciom z wakacji na Mazurach, bo Kazidłowo to właśnie Mazury. Podpisane Darek Bodych. Darku, bardzo ci dziękujemy za pamięć i za tę wspaniałą pocztówkę, którą do nas wysłałeś. Jeśli chcielibyście i wy wysłać do nas kartki z wakacji, gdziekolwiek je spędzacie, nawet jeżeli nigdzie nie wyjeżdżacie, to też możecie to zrobić, to albo taką kartkę własnoręcznie przygotujcie, albo zaopatrzcie się w nią w jakimś sklepie z pamiątkami, albo na poczcie, a potem zaadresujcie. Raz jeszcze przypomnę nasz adres: Polskie Radio Dzieciom. Tak się nazywamy, ale to doskonale wiecie. A mieszkamy przy Alei Niepodległości 77/85 i kod pocztowy 00977 Warszawa. Czekamy na wasze pocztówki. Justyna Majchrzak, Daria Brzezińska.

Chińska, bardzo Wam dziękujemy za ostatnie 2 godziny. No i już po 12 usiądzie tutaj Marta Hoppe i rozpocznie radiowe półkolonie. A to była audycja...

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoczy apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze smakuje kanapeczkę.
0: Autopromocja.

Dzień dobry, dzień dobry. Przy mikrofonie Marta Hoppe. Zapraszam Was serdecznie na dzisiejsze spotkanie, na radiowe półkolonie. Zaczynamy. Ja przy mikrofonie, a Kasia Pietrzak za szybą. Hej, hej, dzień dobry.

Baw się, baw. Taka jest, taki jest plan na najbliższe 2, a nawet 3 godziny będziemy się razem bawić. A pierwsza zabawa to oczywiście pytanie dnia, które mam dzisiaj dla was. Zastanawiałam się, co moglibyśmy dzisiaj takiego wyjątkowego zrobić i pomysł sam wpadł mi do głowy, dlatego że wszyscy moi znajomi mówią na mnie żaba. Mało kto mówi do mnie Marta, a większość woła hej żaba. No to postanowiłam, że zamienimy się dzisiaj na jeden dzień w jakieś zwierzaki. No ciekawe, kim byście chcieli być, gdybyście tak mogli na jeden cały dzień stać się na przykład mrówką, albo kociakiem, albo groźnym tygrysem, czy też może wróbelkiem, który lata z drzewa na drzewo, podziwia świat z wysoka. Albo pszczołą, która wącha kwiaty i je zapyla. Ciekawa jestem bardzo, w co chcielibyście się zamienić, jakie zwierzę jest wam najbliższe. Bo dla mnie oprócz żaby to kot chyba ma fajne życie.

życie, to znaczy fajne życie, dużo odpoczywa. O, a to by się przydało w taki upał, w leniwe wakacje być kotem i leżeć sobie na kanapie, a potem na fotelu, a potem pójść i zjeść coś, no bo na pewno pan albo pani przygotowali pyszną karmę, więc można by zjeść, troszkę poskakać po pokoju i znowu się położyć, ale tym razem na łóżku, na wygodnej, mięciutkiej podusi albo na parapecie i podziwiać to, co za oknem, a oczywiście za chwilę zasnąć. A wy, jakim zwierzakiem chcielibyście być? W kogo się zamieniamy? Na cały dzień i próbujemy właśnie jego świat poznać z bliska. Dzwońcie 22 645 20 55.

0: Możemy zmienić świat, ale możemy też zmienić się na przykład w kota, albo w papugę, albo w wielbłąda. No ciekawa jestem, w kogo chciałaby się zmienić Gabrysia. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dobry.
0: Cześć Gabrysiu, jak tam samopoczucie dzisiaj z rana? A już w zasadzie w południe.
1: Dobrze.
0: Dobrze, wszystko w porządku?
1: Tak.
0: Dobra, no to słuchaj, ja powiedziałam, że mogłabym być kotem, bo tak trochę leniuchuję cały dzień, a ty w jakie zwierzę byś się chciała zmienić?
1: Pieska.
0: W pieska? Małego, dużego, jakiego?
1: Najlepiej huskiego.
0: W huskiego? A jak wygląda piesek husky?
1: No, taki jakby wilk, ale z błękitnymi oczami, no i taki bardziej zaprzyjaźniony.
0: Zaprzyjaźniony i ma piękne oczy, prawda? Aż miło się na niego patrzy. On ma taki uśmiech nawet trochę na twarzy. Taki zawsze jest wesoły, prawda? Ja tak go w sobie

0: sobie wyobrażam. A co byś robiła jako ten piesek? Jakby taki dzień twój psi wyglądał?
1: Ale mogę pomyśleć.
0: No bo dlaczego akurat piesek? Dlaczego w tego huskiego byś się chciała zmienić? Co byś robiła jako husky?
1: Po lesie bym biegała, z tego co wiem.
0: Po lesie bez smyczy?
1: Tak.
0: No, po lesie to powinno się jednak psa na smyczy prowadzić, żeby na przykład nie wystraszył jakichś dzikich zwierząt, które tam mieszkają, czyli sarny, albo jelenia, albo dzika. No, ale jak ty byś była psem, to na pewno ostrożnym i nikogo byś nie chciała wystraszyć. I co byś jeszcze mogła? Poza tym, że pobiegałabyś po lesie, to co jeszcze robimy?
1: Mogłabym się potem uwalić na kanapie.
0: Uwalić na kanapie? No tak, jak się tak wybiegasz po tym lesie, jako husky pies, to trzeba potem odpocząć i pewnie coś zjeść.
1: Tak.
0: Coś zjeść i napić się i wtedy taki dzień całkiem fajny. A myślisz, że ktoś by cię pogłaskał? Bo psy też chyba tak czasami mają fajnie, że ich pan albo pani siedzą i głaszczą sierść.
1: Tak.
0: To musi być przyjemne, taki masaż trochę, prawda?
1: Tak.
0: No dobrze, i co? I gdzie byś zasnęła jako ten pies?
1: Powiem, posłaniu bym miała.
0: Aha, na posłaniu. Bo wiesz, że psy czasami się lubią gdzieś tam do łóżka właścicieli próbować zakraść?
1: Tak. Ja mam psa i się nazywa Nula i moja Nula tak czasem robi.
0: I z kim najlepiej jej się śpi?
1: Chyba ze mną.
0: Do ciebie najczęściej przychodzi. No wcale jej się nie dziwię. Też myślę, że psy lubią przychodzić właśnie spać w łóżku dzieci, bo jest więcej miejsca, nie? Bo rodzice zajmują dużo miejsca w łóżku, a u dzieci jest więcej, nie?
1: Tak.
0: I możecie sobie razem spać. A co robisz z tą Nulą swoją? Jak spędzacie czas razem?
1: Rzadko, ale czasem wychodzę z moją Nulą i z mamą na spacery.
0: Na spacery. Do lasu, czy raczej po mieście chodzicie?
1: I też sztuczki uczę mojej Nuli.
0: Wow, sztuczkę. Na przykład co, prosi o jedzenie?
1: Umie kółeczko.
0: Aha. Palcem się pokazuje chyba, prawda? Żeby się zakręcił pies i wtedy on się kręci.
1: Tak.
0: No to super. No to gratuluję. To znaczy, że macie dobrą relację, skoro udaje ci się nauczyć jakichś sztuczek. Gabrysiu, bardzo ci dziękuję za tą twoją propozycję bycia psem, czyli już mamy psa i kota. Ja jestem kotem, ty jesteś psem. Zobaczymy jeszcze, jakie wy będziecie mieć pomysły. Czy chcesz na kogoś pozdrowić?
1: Moją mamę, mojego tatę, mojego brata, dziadka, moje trzy babcie, moją zabawkę Szymona.
0: Super.
1: Całe Polskie Radio dzieciom, Smoka i Misia.
0: Dziękujemy bardzo. Super, Gabrysiu, wszyscy pozdrowieni. Psy, koty już mamy w naszym tutaj w naszej domowej zagrodzie, czyli ja jestem kot, ty jesteś pies, a wszyscy pozdrowieni też są. Dziękuję ci za telefon, miłego dnia. Pa, pa, do widzenia.
1: Do widzenia.
0: No to już ustaliłyśmy z Gabrysią, że dwa zwierzaki nam się pojawiły, ale przecież ta fauna, flora zwierząt na świecie jest tyle, taka ilość, że jeszcze możecie coś oczywiście wykombinować. Kim byście chcieli być? W kogo się zamienić? Gdyby taka magiczna różdżka teraz czary, mary, hokus, pokus, ty Tomku będziesz jastrzębiem. I będziesz latał nad dachami, nad domami, nad lasami i podziwiał świat. A ty, Zosiu, zostaniesz małą myszką, która skryła się gdzieś w dziupli, w norce, w domu i próbuje złapać serek. W jakie zwierzę chcielibyście się zamienić? Tak na jeden dzień. To chętnie się dowiem. 22 645 20 55.

0: zatrzymać chwilę i Hotel Transylwania. Pojawiło się w tym utworze takie zdanie: mogę być kim chcę. No proszę bardzo, my dzisiaj jesteśmy kim chcemy, ale pozostajemy w świecie zwierząt. A teraz Lila i Jagoda, czyli dwie dziewczyny, to nam się powiększy ten nasz inwentarz zwierzęcy. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cześć dziewczyny. Słuchajcie, kot i pies już są, ale to nie znaczy, że któraś z was też nie może być kotem i psem, bo przecież wiadomo, że i kotów i psów jest dużo. Pytanie, czy właśnie te zwierzęta, czy macie inny pomysł na to, w kogo się zamienić, tak na jeden dzień?
2: Ja bym się zamieniła w harta.
0: W harta? To jest też pies?
2: Tak.
0: Mhm. A dlaczego w tego harta?
2: Dlatego, że harty są ładne dla mnie i po prostu ładne.
0: Ładne. To, czyli też byś była ładna. A co byś robiła? Bo mi się wydaje, że harty to tak szybko potrafią biegać. Mogą zrobić zawody i wygrać.
2: Ja właśnie bym biegała, jadła, piła, spała.
0: A szczekałabyś na kogoś?
2: Słucham?
0: Czy szczekałabyś na kogoś?
2: Na listonosza.
0: Na listonosza. No tak, psy lubią szczekać na listonoszy. No dobrze, to była Lila czy Jagoda z tym hartem?
2: Jagoda.
0: Jagoda. No to zapytajmy też Lilę, prawda? Kogo on...
2: Jeszcze bym chciała być też mangustą.
0: A co to jest mangusta?
2: Zwierzę.
0: Ale jakie zwierzę? Gdzie ono mieszka? W wodzie, na łące, lata?
2: Na lądzie.
0: Na lądzie. Jest duże czy malutkie?
2: Podobne do surykatki jest, ale jest takie średnie.
0: Aha, rozumiem. Czyli taka trochę tak, jak wydra, jak surykatka, mangusta. No powiem ci, że...
2: Chciałabym ją być, dlatego że one gdy kopią, to... to mogą do tych tuneli wchodzić. Ja bym też tak chciała.
0: Wchodzić do wykopanego tunelu. Tam chłodno pewnie, prawda? Jak jest upał, to w takim tunelu jest chłodno.
2: Surykatki tak robią, ale ja sobie wyobraziłam, że to też mangusty tak mogą robić.
0: No tak. A może spotkasz jakąś surykatkę. No dobrze, Jagoda, bardzo ci dziękuję.

0: A Lila, jaki ma pomysł?
1: Ja bym chciała zostać wydrą.
0: O, to chyba z tą mangustą byście się dogadały. A dlaczego wydra?
1: Bo to moje ulubione zwierzę.
0: Aha, a co ono ma w sobie takiego niezwykłego, że je lubisz?
1: Nie wiem, po prostu jest najczęściej w wodzie, a ja lubię pływać, nawet chodzę na zajęcia z pływania i czasami pływamy na plecach i to wygląda, jakbyśmy były wydrami takimi.
0: Aha, no tak, a wydry są świetnymi pływakami. Słyszę, że ty też, więc byście mogły sobie nawet takie zawody zrobić. A jak ty byś była wydrą, to byś mogła jeszcze jakieś nowe, na przykład sposoby pływania odkryć, prawda?
1: Tak, wydry kiedy śpią w wodzie, to się trzymają łapkami, żeby się nie oddzielić od stada.
0: Ale fajnie, czyli razem sobie tak nurkują, pływają w grupie, to zawsze wesoło, jak się pływa tak z kimś, prawda? Nie tak samemu. To bardzo wam dziękuję, Lilo i Jagodo. Mamy harta i mamy wydrę i jeszcze mamy mangustowate, czyli mangustę. Od was, dziewczyny, taka chęć zamienienia się w te zwierzęta. Bardzo wam dziękuję za telefon. Pozdrawiam was serdecznie. Życzę wam miłego dnia.
1: Dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo. A jeszcze mamy na łączach Leona, który też ten nasz zwierzyniec powiększy. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Leon, jak tam samopoczucie? Widzę, że energia jest. Humor też?
2: Tak, też. Wszystko jest.
0: Wszystko jest. Dobra. A jakie zwierzę jest tutaj ci bliskie i chciałbyś się w nie zamienić?
2: Kot.
0: Kot? O, to tak jak ja. A dlaczego kot?
2: Bo fajne, mogą dużo wypoczywać, jeść. Właściciele dużo nie dają jeść, a poza tym moja babcia kota, który się nazywa Rysio, jest trudny i dużo je rozpoczywa.
0: Ach, jej odpoczywa, prawda? Idealne życie, tylko jeść i odpoczywać, tak by można. A w jakiego kota, jaki kolor miałby ten kot twój?
2: Mój miałby taki szary, a ten Rysio ma rudy.
0: Aha, o, rudy kot, to mi się marzy. Ja mam dwa koty, wiesz, czarnego i takiego w paski. Też są bardzo ładne, a jeszcze rudy by pasował do kompletu. A ty masz jakieś zwierzę?
2: Nie, było tyle.
0: Dobra, to jesteśmy już umówieni, że ja jestem kotem i ty jesteś kotem. Jakbyśmy się spotkali, to ciekawe, czy byśmy się dogadali, czy to byłaby raczej taka trochę, wiesz, wojna. Który kot pierwszy zje, a który zajmie lepsze miejsce do spania, co? Jak myślisz, dogadalibyśmy się jako koty?
2: Myślę, że tak.
0: Myślisz, że tak. Leonie, bardzo ci w takim razie dziękuję za telefon. Spokojnego, leniwego dnia ci w takim razie życzę. Wypoczywaj, najedz się. No i może pogłaszcz jakiegoś kota, jak spotkasz po drodze.
2: No właśnie aktualnie jestem w kamperze.
0: A w kamperze jesteś? Na wakacjach?
2: Tak.
0: Aha.
2: Jak? Z dziadkiem, bratem i...
0: To zazdroszczę takiego kampera, ale stawiliście go gdzieś w jakimś miejscu, czy podróżujecie po kraju albo po Europie?
2: Ja byliśmy w jednym miejscu, a teraz kolejny jedziemy. Jestem w drodze, sobie leżę i rozmawiam.
0: Leżysz i rozmawiasz, jak ten kot, no pięknie. Czyli pozycja kocia już jest. No, życie w takim kamperze to musi być fajne, że można codziennie obudzić się w innym miejscu, prawda? Jak się postawi kampera tu, to ten domek na kółkach jest tu. A potem otwierasz oczy rano nad morzem, a innego dnia nad jeziorem, prawda?
2: Tak.
0: Wspaniała przygoda. No to ja pozdrawiam całą tą wycieczkę kamperową, która przemieszcza się do kolejnego miejsca wakacyjnego. Życzę wam dobrej pogody, dużo uśmiechu i miłego dnia. Do widzenia, pa, pa.
2: Dziękuję. Pa, pa.
0: No to mamy niezły zwierzyniec, ale spokojnie, jeszcze jakieś zwierzę nam się tutaj w studiu zmieści. Mamy dwa koty, mamy dwa psy, mamy wydrę, mangustę. Jakoś jeszcze nie zawitaliśmy do świata ptaków, a myślę, że taki ptak też ma ciekawe życie. No przede wszystkim dlatego, że dużo widzi z innej perspektywy niż my ludzie. Albo takie zwierzęta, które żyją w głębinach morskich, też mają na pewno zupełnie inny świat i my do tego świata trochę nie mamy dostępu. Można nurkować, ale to pewnie nie to samo. Jeżeli chcielibyście być jakimś zwierzęciem, tak na jeden dzień i zobaczyć jego życie, to opowiedzcie, jakie to zwierzę. 22 645 20 55.

0: Ewa Farna w piosence Nie zatrzymasz mnie. No i taka informacja na koniec, że spełnią się sny. No to ja dzisiaj spełniam nasze sny. Sny o lataniu, sny o mruczeniu, a może o szczekaniu, albo o pływaniu w morskich głębinach, bo zamieniamy się na jeden dzień w jakiegoś zwierzaka. Ciekawe, kim chciałaby być Róża. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Różyczko, powiedz mi, czy ty chciałabyś zamienić się w psa albo kota, bo to już mamy, w wydrę, mangustę też już mamy, czy w zupełnie inne zwierzę?
1: Zupełnie inne.
0: No to jakie?
1: Konia, konia.
0: Wow, w konia. To jest piękne zwierzę, takie bardzo eleganckie, prawda?
1: Mhm.
0: A czy ty umiesz jeździć konno?
1: Nie.
0: Mhm. To dlaczego akurat w konia byś się chciała zmienić?
1: No bo bardzo lubię to zwierzę.
0: Mm-hmm. I co by taki koń robił? Czy to byłby raczej koń taki wolny, który sobie na polu skubie trawę? Czy taki koń, który właśnie jest w stajni i ktoś może go dosiąść i wybrać się na przejażdżkę?
1: Może ktoś go dosiąść, ale to by była rasa jakaś, to by była kasztanka.
0: Kasztanka. A on jest w jakim kolorze taka kasztanka?
1: Rudym.
0: O, to ładny. To bardzo
1: tak.
0: Ładny. I co byście robili w takim... Co byś robiła jako kasztanka ruda? Tak cały dzień.
1: No, raz to bym sobie biegała po łące.
0: Pięknie. Coś byś zjadła? Co taka kasztanka lubi zjeść?
1: No, trawę. Owies, siano.
0: Może jakąś marchewkę udałoby się gdzieś znaleźć,
1: no,
0: co?
1: No tak, jabłko i marchewkę też, nie?
0: Też można by pochrupać. A ty jako Róża też lubisz jabłko i marchewkę?
1: Tak.
0: Tak. Czyli to byłaby dobra dieta. No to pobiegane, pojedzone. Co dalej robimy jako ten koń? Może jakąś rzekę się wybierzemy?
1: No, może nie wiem, samo.
0: No bo konie czasami też potrafią na przykład brodzić w wodzie, jak nie jest taka za głęboka.
1: Mm-hmm.
0: To też mogłoby być fajne, prawda? W taki gorący dzień.
1: Tak.
0: No, to by było super, żeby takim koniem być i po wodzie brodzić i po łące hasać. No dobrze, a na noc to do stajni czy do pokoju?
1: Do stajni.
0: Mhm. I kładzie się ten koń jak śpi, czy stoi?
1: No, koń śpi różnie, ale raczej na stojąco stoi albo na leżąco, no to ja bym spała na stojąco.
0: Bo to tak dziwnie, prawda? Jak to można spać na stojąco?
1: No.
0: Ciekawe, czy jak zasypia, to się nie przewraca?
1: Nie.
0: Nie, chyba nie. No to wyjątkowa sytuacja, spać na stojąco. Rzeczywiście my jako ludzie chyba byśmy sobie nie dali rady, więc jakbyś była koniem, to mogłabyś zobaczyć, czy to wygodne.

0: Bo jak te nogi odpoczywają, prawda? Jak się stoi cały czas.
1: No.
0: Róża, a ty byłaś już gdzieś na wakacjach? Na przykład jadąc przez Polskę widziałaś konie?
1: No, znaczy byłam w Chinach i tam właśnie koło była taka stajnia z koniami.
0: Ach, no i te pewnie mogłaś tam wejść, popatrzeć i pogłaskać być może?
1: No, raczej nie głaskałam, ale patrzyłam, jak sobie chodzą.
0: No tak, to jest bardzo taki przyjemny widok, jak takie no, dzikie jednak zwierzęta można zobaczyć tak z bliska, prawda?
1: Mhm.
0: Różo, bardzo ci dziękuję. Pozdrowienia chcesz dla kogoś wysłać przez radio?
1: Tak.
0: To posłucham.
1: Pozdrawiam mamę, tatę, mojego brata i tyle.
0: I tyle. I tyle od Róży. Bardzo ci dziękuję za ten telefon, za tą opowieść o końskim grzbiecie i końskim życiu. Ciekawe, jakby to było. Też jestem bardzo ciekawa. Dziękuję, pozdrawiam, miłego dnia, pa, pa.
1: Do widzenia.
0: No to mamy taką propozycję od Róży. Ciekawe, czy mamy jeszcze jakąś propozycję od Weroniki. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Och, Weroniko, słyszę, że energia jest, humor jest. Dobrze myślę?
2: Tak.
0: A gdzie jesteś teraz? W podróży, w domu?
2: Wracam z plaży.
0: Wracasz z plaży?
2: Tak.
0: Ach, już tak wcześnie wracasz z tej plaży? Już się opaliłaś, już się wygrzałaś?
2: Tak.
0: No dobrze, to zamieniamy się w takim razie w jakieś zwierzę, być może takie, które właśnie na plaży sobie poradzi, a być może zupełnie inne. Kim byś chciała być?
2: Papuszką, ale jestem rysiem.
0: Papuszką byś chciała, a jesteś rysiem?
2: Tak.
0: A ja słyszałam, że Weroniką, to już się pogubiłam.
2: Mam nazwisko rysie.
0: Aha, Weronika jest rysiem. No to ładny, masz nazwisko takie sympatyczne. A widziałaś w ogóle kiedyś na żywo rysia, ale wiesz, to zwierzę rysia, nie mamę i tatę.
2: Nie.
0: Nie widziałaś?
2: No tak, widziałam moich braci, którzy strasznie dzieli i byli jak rysia.
0: Dobrze, braci, widziałaś, a zwierzę takie jak ryś, to no, niełatwo spotkać, bo one są dosyć skryte. Nie jest ich dużo w Polsce, w lasach, więc no, spotkanie z takim rysiem to jest niezwykłe przeżycie. No dobra, no to rysiem już jesteś, ale chcesz być papugą. A dlaczego papugą?
2: Bo papugi są takie kolorowe i są zabawne jak ja.
0: Tak czułam, że ty tam coś ukrywasz, jakiś jeszcze zabawność w sobie. Kolorowe, zabawne, no i jak wygląda ich życie? Co byś robiła jako ta papuga?
2: Bym latała nad moimi rodzicami.
0: Nad rodzicami? I machała skrzydłami, skrzyczała? Bo papuga wydaje takie chyba dziwne dźwięki trochę. Próbowałaś? O, to, tak, dokładnie to brzmi jak ta papuga. No nie wiem, czy rodzice by wytrzymali takie skrzeki na dłuższą metę.
2: Ja też nie wiem.
0: No właśnie. No dobra, nad rodzicami byś latała, a gdzieś na przykład, no wiem, że papuga taka domowa to raczej w klatce i raczej nie wylatuje sobie na ogród, ale gdybyśmy były taką dziką papugą, na przykład na Teneryfie są takie zielone, dzikie papugi, w wielu miejscach na świecie są papugi, to co byś zrobiła, jakbyś taka była wolna papuga, nie w klatce?
2: Bym próbowała podlecieć nad chmury.
0: Nad chmury. Ja bym polatała gdzieś nad jakimś lasem albo nad jakimś takim ładnym miejscem, bo tak jak z drona trochę ta papuga może oglądać, jak z samolotu, tak z wysoka, prawda?
2: Tak.
0: No to pięknie. To mamy papugę kolorową, z przewagą jakiegoś koloru, na przykład bardziej czerwoną, bardziej zieloną?
2: Nie, kolorową.
0: Bardzo kolorową, pstrokatą.
2: Bardzo.
0: Tak, dobrze. Kolorową. Dobrze, Weroniko, to bardzo ci dziękuję za te propozycje. Przyjmuję i też kiedyś myślałam o tym, że ptak, czy to papuga, czy wrona, sroka, dzięcioł, gołąb, to też mają takie ciekawe życie. Na koniec pozdrowienie od ciebie. Chcesz kogoś pozdrowić?
2: Tak.
0: To słucham.
2: Moją mamę, mojego tatę, moich braci, moją siostrę, która jeszcze się nie urodziła, panią, siebie,
1: całe Polskie Radio Dzieciom i wszystkie papugi na całym świecie.
0: Dziękuję za te pozdrowienia, a ja wszystkie rysie pozdrawiam.

0: Wakacyjna zgadywanka.
1: Tak jest, to jest ten moment, kiedy będziemy zgadywać, co też mi przyszło do głowy i jaką rzecz, przedmiot, a w zasadzie owoc mam na myśli, bo taka jest pora roku, że owoców całe mnóstwo na naszych bazarkach, w marketach można wybierać, można przebierać. Teraz w śliwkach, ulęgałkach na przykład można przebierać, ale jeszcze i czereśnie są, i borówki, i maliny. No mnóstwo owoców możemy zerwać albo kupić. Jeżeli ktoś nie ma u siebie na ogrodzie, to śmiało może kupować. A dzisiaj będzie inny owoc. On też czasami się pojawia w naszych sklepach, ale to nie jest taki typowy polski owoc, taki, który rośnie u babci. Myślę, że żadna babcia, wasza babcia, nie ma takiego owocu na działce. Jeśli tak, no to będę bardzo zaskoczona. Wygląda trochę kosmicznie ten owoc, ale no jest całkiem prawdziwy. Jak to owoc ma w skórkę i ma coś w środku? No żeby wam jeszcze trochę powiedzieć więcej, to ta skórka na zewnątrz może być czerwona albo różowa, ale jak się przekroi ten owoc, to wygląda zupełnie inaczej. W środku jest zupełnie innego koloru i tak jak wspomniałam, on w Polsce to chyba nie rośnie, musi przyjechać do nas z daleka, a ponieważ jest zapylany nocą, to też musi się wokół niego kręcić sporo nocnych motyli, żeby mógł właśnie wydać plon, żeby ten owoc się pojawił. No, na razie myślę trochę to skomplikowane, ale ten owoc jest piękny, wygląda naprawdę kosmicznie, smakuje też wybornie, jeśli wiecie już o co mi chodzi. Co mam na myśli, to

0: Co to za owoc, który dzisiaj mam w głowie, na myśli, ale nie mam go w ogródku, ponieważ chyba w żadnym polskim ogródku ten owoc nie rośnie. Musi do nas przyjechać z daleka, ale tak jak wspomniałam, jest kosmiczny, tak przynajmniej dziwnie trochę wygląda, ale jest prawdziwy, jest smaczny, ma różową albo czerwoną skórę, ale w środku nie jest różowy ani czerwony, za to wygląda trochę jak no, taki potwór z bajki. I ciekawa jestem, czy wy już wiecie, co to za owoc, bo podobno dzwoni do nas Matylda. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cześć Matyldo, ty to zawsze masz dobry humor, takie mam wrażenie. Czy zdarza ci się, że masz gorszy dzień?
1: No, nie mam złego. Ja mam zły dzień. Mam zły dzień.
0: Masz czasem zły dzień?
1: Tak, uderzyłam się u babci kramką.
0: A.
1: Obok oka.
0: No tak, to można mieć zły dzień. Ale z natury to ty jesteś chyba bardzo wesołą dziewczynką i często do nas dzwonisz, prawda?
1: Tak.
0: Tak, czułam, że to właśnie...
1: Jestem stałą słuchaczką.
0: Stała słuchaczka Polskiego Radia Dzieciom, Matylda. Dobrze cię znają pewnie inni słuchacze. A ty chyba dobrze znasz się na owocach.
1: No tak, wczoraj zrywaliśmy owoce z mamą śliczki.
0: Mhm. Fioletowe były, czy zielone zrywałaś?
1: Fioletowe. I mały nas nie ugryzły cysterczenie, bo były, jak zrywaliśmy, bo na wózku windzłowym nas podniósł dziadek.
0: Na takim,
1: była tam zagroda taka mała, żeby nie wypadłyśmy i my zgrałyśmy śliwki.
0: To super.
1: Jeden raz dostałam z liścia.
0: Dostałaś z liścia od drzewa śliwy. Podejrzewam.

0: podejrzewam, tak? Tak. No to ładnie. A oddałaś tej śliwie?
1: Tak.
0: To ładnie. No to widzę, że niezła zabawa. Matylda dostała z liścia, od śliwki, a czy dostałaś może od tego owocu, o którym myślałam i o który ja pytałam? Wyjaśnijmy, co to za owoc dzisiaj mi chodził po głowie. Widziałam go w sklepie, no nie kupiłam, ale bardzo długo mu się przyglądałam.
1: Pitaja.
0: Pitaja, no niezłe jaja,
1: ale,
0: tak?
1: Drugi, może... Takie drugie jego imię to jest smoczy owoc.
0: Smoczy owoc, otóż to, bo on jest taki trochę kosmiczny, ale też trochę ma taką skórkę jakby łuski smoka, może tak jak skrzydła, jak ogon smoka, taki trochę, prawda, taki dziwny wygląd, kosmiczno-smoczy.
1: No, taki dziwny, mega.
0: A jak się go rozkroi, to co ma w środku? Bo powiedziałam, że nie jest czerwony ani różowy. Jak wygląda w środku?
1: Biały.
0: Biały.
1: Z czarnymi pestkami.
0: Biały z takimi czarnymi kropeczkami malutkimi, tak. To można zjadać te pestki, nie trzeba ich wyrzucać, bo to byłaby strasznie żmudna robota jak kopciuszek.
1: Można zjadać.
2: Można
1: zjadać, ale wtedy mogą urosnąć drzewka w brzuchu. Mama zawsze moja tak żartuje.
0: To są żarty, dobrze wiedzieć. Mnie też moja mama tak wkręcała w takie żarty i zanim się zorientowałam, że to żarty, to uwierzyłam i się bardzo bałam jednego dnia, jak
2: to
0: połknęłam.
2: Wszystkie pokolenia tak sobie żartują.
0: Tak jest.
2: To jest wielopokoleniowy żart.
0: Żart, który chyba trzeba zatrzymać, bo czasami wychodzi z niego niezły stres, jak się martwimy, czy nam wyjdzie uszami gałąź albo nosem liście. Smoczy owoc, tak właśnie dzisiaj brzmi odpowiedź na tę zagadkę roślinno-warzywną. Pitaja też na niego mówimy i ma w środku czarne kropeczki, które śmiało można zjeść. W środku jest biały, wygląda jak fantastyczny przybysz z jakiegoś innego świata kosmicznego.
1: W środku jest mały uforudek i przyleciał na ziemię naszą. Mały uforudek.
0: No właśnie, bo on przyleciał na ziemię, ale w Polsce to chyba ten smoczy owoc nie rośnie, prawda? U babci
1: nie
0: czy gdzieś...
1: Nie rośnie, ale w Azji rośnie. A ja jak byłam na wakacjach, to wie pani, czego było tam najwięcej?
0: Nie wiem.
1: Agaw, takie owoce.
0: Aha. Agawy, tak, to jest taki kaktus, który jest dosyć kujący, więc trzeba uważać, prawda, jak się do niego zbliżamy, żeby się nie pokłuć. No, ale to takie też ciekawe rośliny, których u nas nie ma.
1: Ale pełno było, jak jechaliśmy na plażę było. A najwięcej tam było przypraw, wszędzie były posadzone przyprawy.
2: Zioła.
0: No, to zupełnie inaczej niż w Polsce, prawda? To takie też ciekawe doświadczenie.
1: Zamiast kwiatku. Albo zamiast trawy, to tam było piasek, a jeszcze były tam zioła. A tam zamiast ptaków, tam było piasturki. To w ogóle inny kraj.
0: Inny kraj, inny świat. No to super, że miałaś okazję zwiedzić takie miejsce.
1: A była jedna taka baby jaszczurka, taka jak mały parek.
0: Mała tak jaszczurka. Zielona?
1: Nie, akurat biała.
0: O, to też ciekawa. Matyldo, czyli rozumiem, że wakacje już za tobą, ale jeszcze...
1: Może mama jeszcze zorganizuje wyjazd do Warszawy.
0: Mhm, do Warszawy. A wiesz, co jest w Warszawie? Polskie Radio Dzieciom.
1: Polskie Radio Dzieciom. Mam aż dwie audycje jeszcze ze mną.
0: Czyli ty już tu byłaś w tym Radiu Dzieciom. Ty już jesteś nie dość, że słuchaczką, to radiową, jak to się mówi, wyjadaczką. Matyldo, bardzo ci dziękuję za telefon. Cieszę się, że nieustająco nas słuchasz, że miałaś fajny wyjazd. Pozdrawiam ciebie i mamę i życzę wam miłego dnia.
3: My również.
1: Pa!
0: Pa, pa, pa.

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja.

naszego spotkania w Polskim Radiu Dzieciom. Za chwilę będą kolejne tematy, kolejne zabawy. Marta Hoppe i Kasia Pietrzak. Zapraszamy Was serdecznie.

Tu Polskie Radio Dzieciom i audycja, w której spróbujemy zamienić się w jakieś zwierzę. Tak, tak, dzisiaj w wakacyjnym wydaniu naszego tematu dnia będzie zamiana w zwierzaka, że tak zrymuje. No, kto chciałby być psem, kto chciałby być kotem, to już wiemy, bo ja bym chciała być kotem, Gabrysia i Jagoda chciały być psem, Leon też chciał być kotem. Pojawiły nam się też różne inne zwierzęta. Pewnie czasami wam się śniło, że jesteście jakimś zwierzakiem. Ja miewałam sny o lataniu, wtedy właśnie byłam ptakiem, nie konkretnym gatunkiem, po prostu ptakiem, który rozpościerał skrzydła, startował wprost z komina i przelatywał nad miastem, patrząc, jak to wszystko wygląda z tej zupełnie innej perspektywy, ale można śnić o byciu na przykład foką albo delfinem i pływać w głębinach oceanu. Co byśmy robili i jakbyśmy sobie taki dzień z życia zwierzaka wyobrazili, gdybyśmy się przeobrazili właśnie w jakieś dwunożne, czteronożne, pełzające, pływające zwierzę. To dla was dzisiaj pytanie i zadanie, jeśli ktoś z was też marzył o tym, żeby być na przykład lampartem albo ryczącym na sawannie lwem, no to zapraszam, podzielcie się tymi swoimi pomysłami, propozycjami, w kogo mam was zamienić. Czary mary, moja magiczna różdżka już jest, więc za chwilę się zamienimy w jakieś zwierzę. 226452055. Ten numer na pewno dobrze znacie. No i za chwilę z kimś porozmawiam. Mam nadzieję, że jakiś zwierzak do nas zadzwoni.

0: Możesz wszystko, tak wybrzmiało właśnie w piosence, a my dzisiaj możemy zamienić się w zwierzę, takie, które lubimy, albo takie, którego się boimy, albo takie, które zawsze nas fascynowało, a teraz zadzwoniły do nas Karolina i Laura. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dziewczyny, jak tam wasze wakacje? Już po jakimś wyjeździe, czy cały czas czekacie, kiedy w końcu pakowanie kostiumu i plaża?
1: Po wyjeździe.
0: Po wyjeździe. I gdzie byłyście?
1: W Złotymstoku.
0: W Złotymstoku, a to w Polsce chyba jest?
1: Na wycieczce krótkiej.
0: Aha, na wycieczce. A w Złotymstoku to jest złoto? Nie udało wam się złota znaleźć? Podobno gdzieś tam kiedyś było, ale teraz może już nie ma. No dobrze, podróżowałyście po tym Złotymstoku jako ludzie, jako dziewczynki, ale może można podróżować tam jako jakieś zwierzę, bo dzisiaj się zamieniamy w zwierzęta, tak, na jeden dzień. No to kim chciałybyście być?
1: Ja chciałabym być pandą.
0: Pando.
1: A ja chciałabym być chomikiem.
0: Panda i chomik. Niezła para. Nie wiem, czy byście się dogadały jako panda i chomik, bo jedno zwierzę bardzo duże, a drugie malutkie. To zacznijmy od tego malutkiego. Dlaczego chomik?
1: Bo ja lubię chomiki.
0: A masz?
1: Nie, mam tylko pusta kubę.
0: Nie masz chomika?
1: Mam jednego lampkę chomik.
0: A takiego prawdziwego chomika w klatce albo w akwarium to nie macie?
1: Nie.
0: Mama się nie chce zgodzić? Czy tata? Czy nie prosiłyście?
1: Nie, to zawsze jemy stąpić, to dopiero może dostajemy zwierzę. Moich rodziców możemy dostać.
0: No bo jak się ma jakieś zwierzątko w domu, to trzeba się opiekować. To jest odpowiedzialność, tak? Żeby dać jeść, posprzątać i tak czasami bywa, że chcesz się bawić, ale już taka opieka nad tym zwierzakiem zostaje na głowie rodziców. Wiecie o tym? No właśnie. I tu jest ten problem. Ale chomik, sympatyczne zwierzątko, jak kiedyś mamę namówiłam i miałam chomika, więc wiem, jak to jest się nim opiekować. A co z tą pandą? Dlaczego panda?
1: To jest moje ulubione zwierzę.
0: Co ci się w nim podoba?

0: jest czarno-białe.
1: Czarno-białe, prawda? Takie dziwne kolory. Czarny i biały.
0: O, właśnie Karolina lubi czarny i biały.
1: Lubisz czarny i biały. A co taka panda by robiła przez cały dzień? Jakbyś ty była pandą, to co byś robiła?
0: Jadła i spała.
1: Jadła i spała. Tak wygląda życie pandy? A jak wyglądałoby życie chomika? Co by chomik robił cały dzień?
0: Jadł i spał. I jeszcze sprzątał.
1: Aha, bo chomiki to śpią w dzień rzeczywiście, ale one harcują w nocy. Wiesz o tym?
0: Wiem.
1: Mhm. Czyli dzień przesypiamy, a w nocy co robimy?
0: Budzimy się.
1: Mhm. I co, biegamy w takim kołowrotku, czy ten chomik to by poszedł gdzieś w pole szukać jakichś przysmaków?
0: Przysmaków,
1: może towarzystwa, no tylko musiałby uważać, bo chomik jest mały i żeby jakieś większe zwierzę na przykład go nie zaatakowało, prawda? Trzeba by uważać, bo panda to się obroni, a ten mały chomiczek musiałby uważać. Chyba, że słuchajcie, a co wy na to, żeby panda poszła w towarzystwie chomika na spacer i wtedy by razem się pilnowali?
0: Tak.
1: W naszych marzeniach, wyobrażeniach i czarach jest to wszystko bardzo możliwe. Karolina i Laura, bardzo wam dziękuję za telefon. To jeszcze szybkie pozdrowienia dla kogoś wysyłacie?
0: Dla mamy, taty, kuzynek, dla Igi i Poli, i dla moich kolegów, teraz jest dla Jagody, mojej koleżanki. I jeszcze dla Oli.
1: No widzę, że tam cała...
0: Pozdrawiam całą grupę swoją w przedszkolu.
1: Pozdrawiamy grupę przedszkolną, pozdrawiamy drugą C, pozdrawiamy wszystkich waszych przyjaciół, znajomych i rodzinę. Bardzo wam dziękuję za ten telefon. Panda i chomik dołączyły do naszego zwierzęcia, a my za chwilę odjedziemy gdzieś pociągiem. Dziękuję dziewczyny, miłego dnia, pa, pa!
0: Pa, pa!

0: No to skoro artysta powiedział, że kocha Warszawę, to my w tej Warszawie zostaniemy, pojedziemy pociągiem w pewne niezwykłe miejsce. To znaczy tam się chyba pociągiem dojechać nie da z radia, ewentualnie pociągiem pod tytułem metro można kawałek podjechać, potem trzeba się kawałek przejść, ale tam to już będzie dużo pociągów. Do jakiego miejsca was zabiorę? Już wszystko się wyjaśni, bo w studiu gość Agata Kobus, specjalistka w dziale naukowo-popularyzatorskim Stacja Muzeum. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Jedziemy na stację Muzeum. Poczekaj, przeglądam wszystkie stacje metra. Wilanowska, Racławicka, Pole Mokotowskie, Politechnika. Nie ma Stacja Muzeum w metrze, czyli gdzieś indziej nas zabierasz?
1: Gdzieś indziej, tak, dokładnie tak. Chociaż gdybyśmy mieli zostać przy takich miejscach, gdzie jesteśmy, to bardzo blisko mamy inne stacje. Można nas szukać między stacją Ochota, stacją pociągów, a stacją metra Rondo Daszyńskiego.
0: Czyli wybieramy się do stacji Muzeum, a jest to muzeum, w którym mieszczą się lokomotywy, pociągi, wagony, wszystko co związane z podróżą koleją, ale taką chyba zabytkową, starą koleją.
1: Tak, zgadza się. Mamy bardzo dużo zabytków, które stoją u nas na części zewnętrznej w naszym muzeum, ponieważ nasze muzeum ma kilka sal, które są w środku budynku, no i mamy też cały skansen, w którym stoją właśnie lokomotywy stare, zabytkowe, lokomotywy elektryczne, lokomotywy spalinowe, oczywiście lokomotywy parowe, też wagony towarowe. Także warto do nas przyjść, zajrzeć, zobaczyć co mamy, a oprócz tych prawdziwych, wielkich lokomotyw mamy oczywiście też na naszych muzealnych salach mniejsze modele lokomotyw, takich już najstarszych, które opowiadają o początkach historii kolejnictwa.
0: Wsiąść do pociągu byle jakiego, była taka piosenka, ale u was to naprawdę nie do byle jakiego, tylko pociągu z historią. To są lokomotywy, to są wagony, które kiedyś jeździły rzeczywiście po Polsce. Czy to są specjalne, takie zbudowane na tą wystawę, żeby można było zobaczyć, jak to kiedyś wyglądało? Czy one są po prostu tam już na emeryturze, bo wyjeździły swoje, przejeździły całą Polskę wzdłuż i wszerz, no i teraz po prostu są na emeryturze i odpoczywają?
1: Zdecydowanie to są pociągi, lokomotywy, które są na emeryturze. Każdy jeden pociąg jeździł po torach, także to jest prawdziwa historia. Można ją dotknąć, zobaczyć, jak to naprawdę wyglądało.
0: Czy takie pociągi są dostępne do

0: również zaglądania do środka? Czy to jest tylko tak, że idziemy, może zdjęcie, może sobie tam popatrzeć, jak wyglądało, czy jednak można wsiąść i sprawdzić, czy wygodnie się jechało?
1: Mamy różne rodzaje pociągów. Część z nich można oglądać chodząc po peronach i widzimy je tylko tak naprawdę z zewnątrz, ale mamy część takich eksponatów, do których możemy wejść do środka. Mamy wagon towarowy, który można sobie obejrzeć w środku, zobaczyć, jak wyglądał. Mamy dostępne dwie budki maszynistów, żeby zobaczyć też piec. Jak piec wyglądał, jakie są tam części, gdzie był hamulec.
0: Piec, czyli to, co napędzało kiedyś pociągi, bo trzeba było dorzucić węgla do pieca albo drewna, żeby ten pociąg miał siłę ciągnąć wagony.
1: Czasami można powiedzieć, że serce albo żołądek parowozu.
0: Który pożerał węgiel i pociąg pędził przez Polskę. Czyli można też tam zajrzeć do wagonu, można zajrzeć, żeby usiąść i sprawdzić, czy wygodnie, czy twardo, czy miękko.
1: Można wszystko sprawdzić, więc mamy takie wagony towarowe, ale mamy też wagony, które są otwarte. Można sobie zobaczyć, jak to wyglądało w środku, a przy okazji są tam też wystawy. W jednym z wagonów mamy taki wagon zagadek. Taką specjalną grę, w której można rozwiązać różne zagadki. Super naprawdę atrakcja dla całych rodzin. Bawią się świetnie i dzieciaki, i dorośli, także bardzo polecam. Mamy też w środku wystawę, już może dla trochę starszych, ale też warto czasami zobaczyć, bo jest to historia Warszawy w środku, bo mamy wystawę o odbudowie Warszawy, więc dużo można się dowiedzieć. Dlatego nasze pociągi służą nie tylko temu, żeby oglądać same pociągi, ale też kryją w swoim wnętrzu różne ciekawe rzeczy.
0: No i przypomnijmy, że są to pociągi, których już na torach nie zobaczymy. Dzisiejsze są bardziej nowoczesne, bardziej ekologiczne, przede wszystkim szybsze. Czy bardziej punktualne, to już zależy. Jeżeli ktoś z Was jechał pociągiem być może w te wakacje, to koniecznie opowiedzcie o tym, jak było, czy wygodnie, dokąd jechaliście, czy to był pociąg z przedziałami, czy może pociąg taki, że siedzi się jeden za drugim, a może trzeba było stać w tym pociągu, bo było tak ciasno. Jeżeli macie pociągową przygodę w te wakacje za sobą, to nam powiedzcie 226452055, a my za moment z Agatą porozmawiamy o warsztatach, które w stacji muzeum się odbywają, no bo to, że jest muzeum i można wszystko zwiedzić, to jeszcze można coś pokonstruować. A co? No to o tym za moment.

0: gdzie można się bawić na całego, jak śpiewały fasolki? Podejrzewam, że wszędzie. Wy macie głowę pełną pomysłów do zabaw, ale jeżeli macie trochę wolnego czasu i chcielibyście z bliska poznać kolej, pociągi, te stare, no to stacja muzeum, idealne miejsce, żeby przeżyć taką przygodę. W studiu Agata Kobus, specjalistka w dziale naukowo-popularyzatorskim właśnie tego muzeum, stacji muzeum, zabiera nas w podróż trochę taką historyczną do czasów, kiedy kolej wyglądała zupełnie inaczej, ale też do współczesności, gdzie można właśnie podczas warsztatów skonstruować kolej, pobawić się na kolei. Jak wyglądają warsztaty, które przez całe wakacje odbywają się w stacji muzeum?
1: Warsztaty, które mamy w stacji muzeum, to w zależności od tego tak naprawdę, jaki dzień wybierzemy, ponieważ mamy trzy różne warsztaty. Mowa tutaj oczywiście o stacji dzieci, czyli specjalnych warsztatach, które my organizujemy jako muzeum, ale to jest projekt, duży projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski, przez Miasto Warszawę. Część naszej lokomotywy wiedzy, w której bardzo dużo się właśnie dzieje w związku z warsztatami dla dzieci.
0: Stacja Dzieci 2026. Tak. Pod Dokładnie. Tym hasłem odbywają się warsztaty. Środa, czwartek, piątek. Dzisiaj mamy wtorek, to dzisiaj odpoczywacie, ale jutro będzie odjazd.
1: Dokładnie. Jutro będziemy budować, konstruować. Jutro mamy w planach drewniane małe wagoniki, ponieważ środa jest zarezerwowana na stację konstrukcji. A podczas stacji konstrukcji możemy sobie zbudować swoje własne wagoniki, swoją drewnianą lokomotywę. Czasami jest to dworzec, który można oczywiście nazwać stacją muzeum. Czasami są to krajobrazy wykonywane z drewna. Głównie na stacji konstrukcji pracujemy z drewna. Mamy wspaniałego prowadzącego zajęcia, także serdecznie zapraszamy.
0: Czyli dostajemy kawałek drewna i mamy z niego wystrugać, zbudować stację albo pociąg. To wiesz, to jest trudna sprawa.
1: Strugać nie strugamy, ale jak najbardziej używamy małych młoteczków, śrubek, wkręcamy wkręty i staramy się sami zbudować sobie wagonik, wkręcić kółka, zrobić jakąś doczepkę z lokomotywą. Także bywa różnie, a na pewno jest bardzo kreatywnie.
0: I do tych wagonów można potem powrzucać na przykład kasztany, chociaż jeszcze na kasztany to trochę trzeba poczekać, ale coś można wrzucić do wagoniku
1: i przewieźć. Do środka może niekoniecznie, ale jak najbardziej można posadzić pasażera na wagonie.
0: I wtedy odjeżdża ze stacji konstrukcji i dojeżdża do stacji wyobraźnia. I to już do czwartku dojechał.
1: Tak, dojechaliśmy do czwartku. W czwartki stacja wyobraźnia, czyli coś dla też naszej kreatywności, gdzie głównie skupiamy się na takich bardziej artystycznych rzeczach, gdzie mamy coś do namalowania. Oczywiście zachęcamy, żeby to były wątki kolejowe, czyli jakieś lokomotywy, tory, może jakieś wyobrażenie o tym, gdzie byśmy chcieli pojechać, do jakiego miejsca. Dostajemy wtedy jakieś płótno, może to być worek czasem to są magnesy i wtedy już po prostu nasz talent artystyczny idzie w ruch, malujemy, co nam po prostu głowa podpowie.
0: I co nam w duszy gra, ale malujemy kredkami, farbami, flamastrami,

0: Czy technika jest dowolna?
1: Technika jest dowolna. W większości to są raczej specjalne markery, takie mazaki też do tkanin, ponieważ często to są jakieś tkaniny, które potem można ze sobą użyć. Jakieś torby, worki, koszulki.
0: No i z takimi własnoręcznie wykonanymi dziełami sztuki, rozumiem, możemy wyjść,
1: oczywiście,
0: zabrać je do
1: tak.
0: domu. Czy gdzieś jakaś jest wystawa, galeria tych prac w stacji muzeum?
1: Te rzeczy akurat można zabrać ze sobą do domu, bo to jest tak przewidziane, że każdy, kto po prostu przyjdzie, to robi też to dla siebie, żeby tutaj miał taką swoją możliwość zrobienia, ale no, też zabrania takiej pamiątki oczywiście z naszego muzeum.
0: I taka podróż z tą pamiątką do domu, czy koleją, czy autobusem, czy rowerem, to już wasza sprawa. Ważne, żeby dojechać i wrócić w piątek, bo w piątek stacja drużyna, ale można przyjść w małej drużynie, bo to będzie taka część poświęcona pracy ludziom, którzy zajmują się kolejnictwem.
1: Dokładnie tak. Stacja drużyna to jest... To są takie zajęcia, na których wspominamy właśnie o osobach pracujących na kolei, o maszynistach, mechanikach, konduktorach. Tam można po prostu poznać takie zawody kolejowe, no i jednocześnie też zobaczyć, jak to jest pracować w drużynie i skonstruować wspólnie lokomotywę, czasami może nawet wcielić się w rolę takiego konduktora czy maszynisty i zobaczyć, jak to jest.
0: No bo żeby taki pociąg jechał, to chyba sporo ludzi musi pracować przy takiej kolei, żeby mogła wyruszyć na tory.
1: No, to się zgadza. Ludzi jest bardzo, bardzo dużo. Każdy ma swój mały kawałek, za który odpowiada tak naprawdę, więc to jest zdecydowanie praca grupowa.
0: Praca grupowa, praca zespołowa, praca drużynowa i stacja drużyna to takie zajęcia w piątki. Ja bym sobie chyba najlepiej poradziła w tej konstrukcji, bo lubię młotek, lubię drewno. Jeśli chodzi o artystyczne takie działania, rysowanie, to trochę gorzej. No jeszcze jakoś tak dołączę do grupy kolejowej i w drużynie też się odnajdę. Żeby wziąć udział w tych zajęciach, trzeba się zapisać, trzeba przyjść, czy już nie ma wolnych miejsc?
1: Trzeba się zapisać. Mamy na swojej stronie internetowej takie specjalne formularze w zakładce edukacja. Tam właśnie można wybrać sobie dzień, na który się zapisujemy, wybrać godzinę, ponieważ te warsztaty się odbywają w trzech różnych godzinach, o 9, 10, 30 lub 12. Przez taki formularz się zapisujemy, można też zawsze do nas zadzwonić, jak ktoś nie jest czegoś pewien, można napisać maila. My wtedy odpowiadamy, udzielamy wszystkich informacji. Ważne jest to, że tak naprawdę te zajęcia są organizowane dla grup, więc bardzo często to są dzieci, które do nas przychodzą, to są dzieci z lata w mieście, ale oczywiście to nie jest tak, że trzeba mieć super dużą grupę. Jeśli ktoś chciałby przyjść do nas prywatnie, to po prostu wystarczy zgromadzić więcej niż czwórkę osób ze sobą i wtedy już na spokojnie też organizujemy takie warsztaty dla osób prywatnych.
0: No tylko to da się zrobić, bo przecież każdy z nas ma koleżankę, kolegę, siostrę, brata i można taką grupę zorganizować i wybrać się do stacji muzeum, żeby zobaczyć z bliska kolej, ale żeby też popróbować swoich sił w zajęciach plastycznych, artystycznych. A poza tym kolej to naprawdę ekologiczny środek transportu.

0: To była Cleo. Ciekawe, czy lubi pociągiem podróżować na przykład na swoje koncerty po Polsce. A wiem, że artyści to lubią czasami wsiąść do pociągu, żeby właśnie pojechać do Katowic, do Krakowa, do Wrocławia, do Gdyni, do Torunia na swój koncert, bo w czasie takiej podróży można się zrelaksować, można odpocząć, można pomyśleć. Kolej, bardzo dobre rozwiązanie, nie ma korków. No i jeżeli jest o czasie, to doskonale. Ale my dzisiaj na pewno o rzeczach, które są o czasie i w odpowiednim miejscu. Agata Kobus, specjalistka w dziale naukowo-popularyzatorskim w stacji Muzeum, właśnie nas zabiera w to niezwykłe miejsce. No i tak jak kojarzymy muzeum, kiedyś to było takie miejsce, gdzie tylko można było patrzeć, oglądać, nie dotykać. Teraz te muzea się bardzo zmieniają i zapraszają nas do właśnie takiego bezpośredniego odczuwania, odbierania wszystkimi zmysłami, a nawet samodzielnego działania, i to właśnie dzieje się podczas warsztatów Stacja Dzieci 2026 w stacji Muzeum. I o tym już troszkę opowiedziałyśmy, że środa to konstrukcja, czwartek wyobraźnia, a piątek drużyna. Takie tematyczne zajęcia, na które można się zapisać. Ale jak odjadą wakacje, to stacja się zamyka?
1: Oczywiście, że nie. Stacja cały czas pozostaje otwarta. W trakcie roku szkolnego mamy zajęcia specjalnie dedykowane oczywiście dzieciom. Są to lekcje muzealne, zajęcia edukacyjne. Tych lekcji muzealnych mamy bardzo, bardzo dużo do wyboru, w zależności oczywiście od wieku. Mamy specjalne zajęcia kierowane zarówno do przedszkolaków, jak i trochę starszych dzieci, więc jest bardzo duży wybór. To są oczywiście zajęcia, gdzie można poznać troszeczkę historii, zobaczyć nasze eksponaty. Opowiadamy troszkę, mamy różne ścieżki wtedy. Opowiadamy i o Pługu Odśnieżnym, opowiadamy o wagonie pocztowym, pokazujemy stare parowozy, opowiadamy o historii całej kolei, nie tylko polskiej. A do tego mamy przewidziane różne aktywności w trakcie części warsztatowej. Robimy różne manualne rzeczy, jakieś zakładki, worki, bryloczki. To w zależności od tego, jaką lekcję ktoś po prostu sobie wybierze.
0: Ale lekcje dopiero przed nami, bo to od września, kiedy szkoła wróci pełną parą, to można właśnie zobaczyć, jak wyglądały parowozy w stacji Muzeum. Dużo jest zainteresowania, dużo jest chętnych, żeby zobaczyć, jak kiedyś wyglądała kolej. Czy my się tym interesujemy?
1: Chętnych jest, powiedziałabym, że bardzo dużo, tak. Zdecydowanie też mamy swoich, że tak powiem, fanów, którzy przychodzą do nas bardzo często.

0: często, co niektórych już poznajemy od progu, ponieważ naprawdę kolej ich bardzo, bardzo interesuje. Ale kolej jest bardzo ciekawym tematem, nie tylko w perspektywie tego, że lokomotywy są na przykład ogromne i sprawiają bardzo dobre i bardzo duże wrażenie, że coś jest takie potężne, ale to też jest kawał takiej historii, gdzie można też poznać, jak dzięki takiej kolei budował się świat, bo przecież tam, gdzie pojawiała się kolej, tam pojawiało się życie, pojawiały się fabryki, pojawiały się domy, nowe miejsca pracy, więc można tak poczuć też to, w jaki sposób kolej wpłynęła na to, jak dzisiejszy świat tak naprawdę wygląda.
1: No bo trzeba było jakoś dojechać do miejsca. Nie każdy miał samochód, żeby mógł się przemieszczać, więc jak była kolej, jak były tory, to można było wokół tej stacji kolejowej budować miasto.
0: Oczywiście, że tak. I kolej to nie są tylko pociągi, kolej to też oczywiście ludzie. Bardzo dużo organizacji kiedyś, które skupiały wokół siebie dużo ludzi, właśnie takich bardziej organizacji, gdzie ludzie się spotykali, coś wspólnie robili. Były nawet chóry kolejowe, teatry, więc to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawy i rozległy temat.
1: Chór kolejowy to znaczy, że śpiewano w wagonie, czy znaczy, że śpiewano piosenki o pociągach?
0: Bardziej, że spotykały się osoby, które pracowały na przykład na kolei i coś wspólnie robiły.
1: Czyli mógł być też na przykład chór piekarniany, albo chór radiowy, albo, chór na przykład sklepikowy. To po prostu chodzi o to, że grupa ludzi, których łączy praca, postanawiają spędzać czas śpiewając.
0: Dokładnie.
1: To takie atrakcje, nie wiem, może też w stacji muzeum, może można pośpiewać, a w pociągu to chyba dobrze głos brzmi, albo w wagonie, bo się tak dobrze roznosi.
0: A to zależy, jakim wagonem jedziemy. Czy wagon jest przedziałowy, czy bezprzedziałowy, w jakim miejscu staniemy. No, to wszystko zależy.
1: Czy któraś kolej tam odjeżdża czasem? Czy jest tak, że można też spróbować i poczuć, jak ona się odzywała, jaki ona miała głos, kiedy była na chodzie? Czy to wszystko jednak jest już na tyle na emeryturze, że stoi i po prostu
0: co prawda w naszej stacji, tutaj w warszawskiej, w warszawskim oddziale, w głównej stacji, nie mamy pociągów, które odjeżdżają, które jadą, ale jeśli wybierzecie się gdzieś kawałek dalej, a mianowicie do Sochaczewa, tam jest nasza filia, Muzeum Kolei Wąskotorowej, i tam można już przejechać się starym parowozem, starym elektrowozem na wycieczkę do Campinoso, gdzie są też jest też ognisko, są kiełbaski, są atrakcje. Także jeśli wybierzecie się kawałeczek dalej, to część właśnie stacji muzeum też mamy taką możliwość przejazdu właśnie.
1: Część jednak pociągów jest na chodzie, tylko musiały wyjechać z Warszawy, bo stacja muzeum w ścisłym centrum miasta się mieści. Obok jest dworzec centralny, dworzec pociągowy, i chyba koło was też przejeżdżają pociągi, ale one są zupełnie inne.
0: Oczywiście, że tak. Można powiedzieć, że my za płotem mamy swój peron, bo przecież dworzec główny, czyli tam, gdzie znajduje się stacja muzeum, to był kiedyś normalny dworzec, który funkcjonował jako dworzec główny, i obok nas są tory, ponieważ dalej teraz funkcjonuje przystanek Warszawa Główna, z którego odjeżdżają pociągi, więc nawet jeśli u nas te pociągi nie jadą, to widzimy je obok.
1: A bardzo różnią się te dzisiejsze pociągi od tych starych pociągów? To jest zupełnie inna konstrukcja, zupełnie inne zasady działania, tylko tory są te same?
0: Tak naprawdę to w zależności od tego, o jakich pociągach będziemy rozmawiać, bo jeśli mówimy o parowozach, to tak, zdecydowanie konstrukcja jest zupełnie inna, ale jeśli mówimy o tych pociągach elektrycznych, które są gdzieś tam, czy spalinowych, które są u nas w muzeum, można je zobaczyć, no to oczywiście to wszystko się zmieniło, wszystko poszło do przodu, jest bardziej nowocześnie, ale są jakieś podobieństwa.
1: Pociągiem jechałyśmy i dojechałyśmy do końca naszego spotkania, ale was zapraszamy do stacji muzeum, jeżeli chcecie więcej wiedzieć i zobaczyć przede wszystkim to, o czym mówiłyśmy, no to drzwi do stacji są otwarte, a warsztaty w środy, czwartki i piątki dostępne. Wystarczy wybrać temat, godzinę i można zrobić coś szalonego albo coś niezwykłego, coś, co wam w duszy gra, czy wolicie konstruować, czy wolicie malować, czy też poznać zawód ludzi związanych z koleją. To wszystko jest dla was dostępne. A o tym opowiadała Agata Kobus, specjalistka w dziale naukowo-popularyzatorskim stacji

0: Muzeum. Bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: No to odjazd, ale lecimy, a raczej jedziemy teraz z Wajaną.

prawie zażalenie małe złoże, bo uwierzyłam prawie, że nic lepsze być nie może. Zejdźmy na ziemię, perfekcja to mit. Pasowało ci w refrenie, ale to zwyczajny kit. Ideał to powód mojego dążenia, myślenia, tworzenia, a także cierpienia, bo mam w sobie geniusz, wyłapuję każdą wadę. Jak coś ulepszyć, wiem, że nim skończyć dałam radę. Nadzieja się w tobie, ty wiesz, i w tym rzecz. W naszej łodzi nie będzie nic, bo zolewo ją teraz ciecz. Konstrukcyjny błąd, może powtórzymy test. Tak, lecz trochę nam zasobów brak i tu moje motto, nigdy nie daj się zwieść, bo życie daje lekcje, a pod

Chcę królową być, taka piosenka za nami. No i ja dzisiaj chcę być kotem. Mam nadzieję, że wy też macie jakiś pomysł na to, kim można by być, jeśli chodzi o świat zwierząt, bo to jest nasze pytanie dnia, czyli zamieniamy się w jakieś zwierzę, zamieniamy się w krokodyla, w żyrafę, w ptaka, w kota. Co wam w duszy gra i kim chcecie być, to jeszcze będziemy dzisiaj sprawdzać po godzinie 14, bo to wtedy się ponownie słyszymy.

0: No, gra diabeł.
1: A burczy bas na pewno burczy basem?
2: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
0: A co jeszcze w audycji?
3: Ciekawe wydarzenia.
0: Wartościowe książki.
1: I niepowtarzalne nagrody.
2: Posłuchamy też opowieści.
0: Usłyszymy dawne melodie. Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
3: I z wami.
2: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają
0: Jolanta Kossakowska,
4: Monika Gigier,
2: Patrycja Cisz,
3: Mateusz Dobrowolski
1: i Piotr Piszczatowski.
5: Autopromocja. Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.
6: No i jesteśmy razem do 15. Marta Hoppe, Kasia Pietrzak. Cześć, witamy się ponownie.

Ja już chyba mówiłam wam dzisiaj hello, ale nie szkodzi, hello, hello, po raz trzeci, a nawet po raz czwarty Marta Hoppe przy mikrofonie. Marta Żaba, tak na mnie mówi wiele osób, które mnie znają. A jak myślicie, dlaczego Żaba? No, podpowiem wam, dlatego że uwielbiam kolor zielony i wszystkie moje ubrania są właśnie w tym odcieniu zieleni. Różne to są odcienie, ale zawsze jest to zielony. W związku z tym tak właśnie mnie nazywają, zielona Żaba. A

A wy bywacie czasem jakimś zwierzęciem? No, być może na balu przebierańców, a być może w myślach, być może w marzeniach chcielibyście być żyrafą, która sięga wysoko ponad pierwsze piętro, drugie piętro bloku i na przykład zrywa najsmaczniejsze liście z czubka drzewa. A może chcieliście być mrówką, która może wejść w najmniejszą dziurkę i dla której świat, nasz świat jest niesamowicie ogromny. Wszystko jest od niej większe. Jakim zwierzęciem chcielibyście być? Chociaż tak na jeden dzień. To jest nasze pytanie dnia i to jest nasza wyobraźnia, która może dzisiaj podpowiedzieć, co tylko wam się chce. Możemy być kimkolwiek zechcemy, co króluje w świecie zwierząt. No to czekam na wasze propozycje i pomysły. 22-645-2055. Jaki zwierzak do mnie teraz zadzwoni?

0: To Sarah James, myślę, że ją kojarzycie, i Kuba Szmajkowski. Ja jego kojarzę nieco mniej, ale piosenka pod tytułem Czarny Młyn bardzo mi się spodobała. No, ja bym wolała, żeby to był Zielony Młyn, bo ja lubię wszystko, co zielone, ale skoro jest czarny, to znaczy, że tak miało być. Ciekawe, kto do mnie dzisiaj zadzwonił. Czy to rodzeństwo, które żyje jak pies z kotem, czy jednak są w dobrych relacjach? Julek i Rosalia, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To jak tam wasze rodzinne i rodzeńskie sprawki? Jak pies z kotem żyjecie, czyli się kłócicie? Czy się lubicie?
1: Jesteśmy kuzynostwem.
0: A kuzynostwem. A, to się pewnie lubicie.
1: No.
0: No tak, bo to z bratem i siostrą czasami, prawda, bywa różnie w rodzeństwie, ale kuzynostwo to się tak widzi rzadziej pewnie i się dogaduje dobrze.
1: Tak. My się widzimy często, bo mieszkamy blisko.
0: Aha. A spędzacie teraz razem wakacje, czy jesteście w domu?
1: Jesteśmy u dziadków.
0: No to wspaniale, to u dziadków na pewno bardzo przyjemnie, na pewno smacznie, babcia zadbała o brzuchy. A zwierzęta jakieś mieszkają u babci i dziadka?
1: Tak.

0: Jakie?
1: Pies. No dobra, no to dzisiaj w takim właśnie zwierzęcym temacie i zamieniamy się w te zwierzaki. Julek, to ty kim byś chciał być?
0: Wężem.
1: Wężem? A dlaczego wężem?
0: No nie wiem. Lubię bardzo węża.
1: A dotykałeś kiedyś? Głaskałeś?
0: Dotykałem bardzo dużo razy.
1: I jaki on jest w dotyku? Taki obślizgły, czy jak on tak jest?
0: Taki, jakby miał taką osłonkę na ustkach.
1: Mhm. Czyli miły, gładki?
0: Tak, bardzo.
1: Przyjemny w dotyku. No i co ten Julek wąż by robił cały dzień?
0: No, nie wiem, chodził.
1: Ale jak wąż chodzi? Wąż nie ma nóg.
0: No chodzi bez nóg.
1: Aha, czyli pełza.
0: Pełza.
1: Mhm.
0: Bym pełzał i bym dopełznął tam, gdzie bym dopełznął.
1: Tam, gdzie byś chciał dopełznąć.
0: No.
1: A straszyłbyś kogoś?
0: Tak.
1: Aha, bo niektórzy się boją węży, prawda?
0: No, moja mama i tato się boją.
1: Uh-huh.
0: A ja bym chciał mieć bardzo węża.
1: Uh-huh. I byś się mógł zaczaić gdzieś pod łóżkiem u mamy i taty?
0: No, ja bym bardzo chciał mieć węża, ale rodzice się boją.
1: No tak, no tak. No to jakbyś był Julek wężem, zaczaił się pod łóżkiem rodziców i wyskoczył, to na pewno by się przestraszyli, ale mógłbyś im zrobić niezłego psikusa. A Rozalia, no, w jakie zwierzę chciałaby się zamienić?
0: Ja bym chciała być psem i tygrysem.
1: Mm-hmm. No to już w dzisiejszej audycji dwa psy mamy, to już niezła zgraja. A to jakiś szczególny pies? Mały, duży?
0: Taki duży.
1: Duży? Groźny?
0: Nie.
1: Nie, przyjacielski.
0: Tak.
1: No i co ten pies by robił, Rozalia pies?
0: Nie wiem.
1: Okej, okay, może by szukał kumpli na podwórku i oni by wymyślili jakąś rozrywkę.
0: Tak.
1: Może być. A to drugie zwierzę, przypomnij?
0: Tygrys.
1: Tygrys. O, to odważnie. No to jak to by było z tym tygrysem? Gdzie on by żył i co by robił?
0: Żyłby sobie, nie wiem, chyba w dżungli.
1: Mhm.
0: Sobie chodził z wężem.
1: A, no tak. Mógłby sobie chodzić z wężem. No fajnie, że w dżungli, a nie w ogrodzie zoologicznym, bo tam ma trochę mniej możliwości, prawda?
0: Tak.
1: A w dżungli jakby z wężem sobie poszli razem nad wodę na przykład? To by była całkiem przyjemna wyprawa.
0: Tak.
1: No dobrze, no słuchajcie, bardzo mi się te wasze propozycje podobają. Jeszcze dokładamy do naszego zwierzyńca te wasze, no trzy w sumie zwierzaki. A jak wasze wakacje? Czy już mieliście jakąś poza wizytą u babci przygodę wakacyjną i wyprawę, czy dopiero przed wami?
0: Mieliśmy.
1: Co to było? Gdzie byliście?
0: Ja byłem już u dziadków na obozie na 2 tygodnie. Mm. A ja też byłam u dziadków już i byłam jeszcze w górach.
1: A, pięknie. Ale rozumiem, że jesteście kuzynowstwem, to macie tych samych dziadków?
0: Tak, ale
1: Jednych, no tak, jednych tych samych, a jednych innych, to się zgadza. No to wspaniale. Słuchajcie, to na pewno dziadków pozdrawiamy, prawda? A kogo jeszcze
0: tak,
1: chcecie pozdrowić?
0: A jeszcze, przepraszam, kiedy się dostaje te różne rzeczy?
1: Które różne rzeczy?
0: No, radia dla dzieci.
1: Ach, czyli jakieś nasze gadżety i niespodzianki, tak? No słuchajcie, będzie jeszcze dzisiaj zadanie. Będzie dzisiaj dla was pytanie. Jeszcze w tej godzinie naszego spotkania będzie zadanie, pytanie, więc jeżeli będziecie dalej uważnie słuchać, to szansa jest.
0: A jak się
1: jest.
0: Nazywa ta zabawa?
1: Ta zabawa to będzie zabawa w zgadywanie. Będziecie musieli zgadnąć, co mam na myśli, o co chcę was zapytać. No pierwsza już niebawem bajkowy detektyw, ale teraz więcej wam nie zdradzę, bo no, tyle mogę, czyli bajkowy detektyw za moment, ale jeszcze drugi konkurs, druga zabawa, następna stacja, która też jeszcze w tej godzinie, więc szanse będą. Słuchajcie uważnie.
0: Czyli są dwa na nagrody.
1: No, zobaczymy, ile Kasia przygotowała nagród, bo jedną na pewno ma, a czy drugą ma, to nie wiem, zobaczymy. Do wybranej zabawy będzie nagroda, więc bądźcie czujni i uważni. No za moment detektyw będzie szukał bajek, więc mam nadzieję, że będziecie razem z nami. To co? Babcia pozdrowiona, ktoś pozdrowiony jeszcze i dziadek?
0: Tak.

0: Tak. Pozdrawiamy Polskie Radio i wszystkich ze studia Polskiego Radia dzieciom.
1: Dziękujemy.
0: Cały świat.
1: I może wszystkie zwierzęta, które na tym świecie żyją, prawda?
0: Tak. I wszystkie zwierzęta.
1: I pewnie ludzi też.
0: I panią.
1: I bardzo wam dziękuję, pozdrawiam was serdecznie i mówię, bądźcie czujni, bo zabawa z nagrodami już niebawem, a ja wam dziękuję za telefon. Do usłyszenia, mam nadzieję. Pa, pa.
0: Pa, pa.

0: Nowy detektyw.
1: Tajemniczo się zrobiło, no bo na razie nie wiemy, kogo dzisiaj w tych bajkach szukamy. Będzie to tajemniczy bohater. Piosenka, która za nami, Natalia Kukulska i Poleć ze mną, może byłaby mu nawet bliska, bo ten bohater umie latać. Tylko nie do końca samolotem, ma taką swoją specjalną metodę latania. No, do niej jeszcze pewnie wrócimy, ale szukamy bohatera pewnej bajki. To bohater, który mieszkał w niezwykłym miejscu, które mnie osobiście bardzo by się spodobało, bo było bardzo zielone, a tam zamiast ulic są ścieżki. Zamiast wysokich bloków są wysokie drzewa. No w związku z tym on nie potrzebował samochodu, żeby się szybko przemieszczać, tylko właśnie no, trochę latał, trochę skakał, a też trochę

chodził, potrafił przede wszystkim wykorzystać wszystko to, co rośnie wokół niego. W takie miejsce nas zabierał, zielone, no ale to miejsce było jego domem. O kogo pytam? O kogo mi chodzi? Co to za mężczyzna? Chłopak, facet, który tak się poruszał i w takim miejscu mieszkał. Jeśli już wiecie, to dzwońcie 226452055. Cóż to za człowiek, bo dzisiaj bajkowy detektyw właśnie szuka pewnego mężczyzny.

0: A ja wezmę ze sobą teraz kumpele, chociaż w piosence było kilku kumpli weź, to ja mam jedną, mam nadzieję, kumpelę na łączach, a jest to Maja. Halo, halo, dzień dobry. Czy Maja tam jest? Po drugiej stronie słuchawki. Halo.
1: Dzień dobry.
0: No dzień dobry, Maja. Powiem ci, że masz piękne imię, bardzo lubię wszystkie Maje. Mam też córkę Maję, więc cieszę się, że Maja do mnie zadzwoniła. Ty się cieszysz? Masz dziś dobry humor?
1: Mhm, tak.
0: No to wspaniale. Jesteś na wakacjach, czy jesteś w domu?
1: Wracam z Krakowa.
0: A, ale to w Krakowie było jakiś wypoczynek i zwiedzanie, czy mieszkasz w Krakowie albo
1: nie.
0: Pod...
1: Nie.
0: Co robiłaś w Krakowie?
1: Byłam u dermatologa.
0: Aha, no czyli takie sprawy życiowe trzeba czasem załatwić do lekarza, do dermatologa i do szkoły, do pracy. Rozumiem. Słuchaj, ciekawe, czy nasz bohater chodził do dermatologa. Być może niekoniecznie, no ale na pewno chodził z miejsca na miejsce, a nawet czasami latał albo czasami skakał, chociaż nie miał żadnego pojazdu. Kto to jest?
1: Tarzan.
0: Tarzan, tak jest. Brawo, Maja. Odgadłaś to moje zadanie, pytanie, że to jest Tarzan. A oglądałaś tę bajkę?
1: Tak.
0: Mhm. No i jak? Chciałabyś żyć tak jak Tarzan?
1: Nie. Tak.
0: Dlaczego?
1: Bo mogę chodzić.
0: Trochę... Trochę nudne życie? Takie w lesie?
1: Nie.
0: Mm-hmm. Słuchaj, no ja akurat bardzo lubię chodzić do lasu, lubię zieleń, więc mogłabym tam mieszkać, ale też pewnie tak nie za długo, bo...

0: brakowałoby mi towarzystwa ludzi, bo Tarzan chyba nie miał kolegów ani kumpli.
1: Nie miał.
0: A z kim się zadawał?
1: Z małpami.
0: Z małpami, tak. Małpy to jego najlepsi przyjaciele, no, czyli takie małpi kumplowie, kumpli takich miał. A powiedz mi, ja powiedziałam, że on latał. To jak to było, że on latał?
1: Miał się po drzewach.
0: Latał po drzewach, brał takie liany, tak? I z jednego drzewa na drugie był w stanie na tej lianie przelecieć. Dlatego wspomniałam, że latał, był bardzo sprawny fizycznie. A pamiętasz, jak się ubierał?
1: Nie.
0: No tak nie za bardzo się ubierał, powiem szczerze, bo miał dosyć skąpe ubranie, czyli niewiele na sobie tego ubrania, ale za to miał charakterystyczny okrzyk. Może to pamiętasz? Jaki wydawał z siebie okrzyk. No to słuchaj, ja myślę, że czas powtórzyć, nadrobić i jeszcze raz obejrzeć tę bajkę, żeby sobie przypomnieć, jak to ten Tarzan żył. I mam dla ciebie taką informację, że dostajesz od nas kocyk Polskiego Radia Dzieciom, więc na przykład można będzie sobie zrobić kino plenerowe. Rozłożysz kocyk na trawie, poprosisz rodziców, żeby zorganizowali jakiś projektor, no albo laptop, albo telewizor tata wystawi na dwór i obejrzycie Tarzana. Co ty na to?
1: Mhm.
0: Mhm. Może być?
1: Mhm.
0: Dobrze. Maju, bardzo ci dziękuję za telefon. No, kocyk twój, odpowiedź prawidłowa, Tarzan. A to jeszcze może chcesz pozdrowić kogoś?
1: Tak.
0: To słucham. Tylko głośno i wyraźnie, bo trochę źle cię słyszę, wiesz? Musisz mówić blisko do telefonu.
1: Mamę. Tatę. Mojego brata, moją siostrę, moją rodzinę i cały Polski Radio Dzieciom.
0: Bardzo ci dziękuję za te pozdrowienia, za twój telefon. Mam nadzieję, że dalsza część twojego dnia będzie też miła i sympatyczna i cokolwiek się wydarzy, będzie dobrze. No właśnie, taki utwór za nami, przed nami już za moment. Maju, dziękuję, pa, pa, miłego dnia.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Do widzenia, do widzenia. No to utwór zapowiedziałam, cokolwiek się zdarzy.

Chciałbym zmienić świat, a ja przeglądam właśnie świat z waszych pocztówek, bo wysyłacie pocztówki z wakacji do Polskiego Radia Dzieciom z Jastrzębiej Góry, z Pogorzelicy, z Kadzidłowa. O, i jeszcze więcej kartek chętnie tutaj przyjmiemy, więc jeżeli ktoś chce do nas pisać, to proszę bardzo, adres znajdziecie w internecie. Jakby Tarzan chciał do nas napisać, to też chętnie zdjęcie z tej jego dzikiej miejscówki, w której przebywa, na pewno byłoby niezwykle piękne, więc też może do nas Tarzan wysłać pocztówkę, ale każdy z was również. A za chwilę kolejne zadanie dla was, bo Maja już rozszyfrowała bardzo szybko, jaki tu ja miałam sprytny pomysł, jakiej bajki szukaliśmy, a za chwilę przeniesiemy się do pewnego miejsca na naszej kuli ziemskiej i będzie kolejne zadanie dla was.

No właśnie, gdzie będzie ten następny przystanek? Gdzie się dzisiaj zatrzymamy? W jakim pięknym miejscu na naszej planecie? To właśnie zadanie dla was. No ja nigdy tam nie byłam jeszcze, tam do miejsca, w które was teraz zabieram, ale przecież wszystko w życiu jest możliwe i plany wakacyjne zawsze można jeszcze zrobić. Tym bardziej, że no do końca wakacji jeszcze trochę czasu zostało. Ale miejsce, do którego was zabieram, znajduje się bardzo daleko od Polski, więc gdybym się zdecydowała tam polecieć, właśnie dotrzeć, no to jedyna możliwość to wybrać samolot. Tam trzeba po prostu polecieć samolotem. Długa będzie to podróż, ale potem niezwykłe miejsce. Wylądujemy na wyspie. A co to oznacza? No, że jest to miejsce, które ze wszystkich stron otoczone jest wodą, dlatego jest tak niezwykłe. Panuje tam dużo cieplejszy klimat niż w Polsce. No i o ile u nas w Polsce można znaleźć i zobaczyć palmy na przykład w ogrodzie botanicznym, albo w Warszawie na jednym rondzie też stoi taka sztuczna palma, to tam tych palm jest dużo, dużo więcej. Jest też roślinność, tak zwana tropikalna. Też tam się świetnie ta roślinność czuje. No a skoro ta wyspa otoczona jest wodą, no to wiadomo, że jest tam też sporo pięknych plaż, które warto odwiedzić, na których można wypocząć. Jeśli już wiecie, na jaką wyspę, daleką wyspę was zabieram, to dzwońcie 226452055. Może wspólnie się tam wybierzemy, chociaż w marzeniach, jeśli nie uda nam się rzeczywiście tam dotrzeć.

0: Dbaj o zieleń i zwierzęta. Oj, tak, tak, to jest obowiązek dbać o zieleń i zwierzęta, i planetę, a my wybieramy się na niezwykłe miejsce na Ziemi, które jest też nieco zielone. No i Monika spróbuje odgadnąć, na jaką to wyspę dzisiaj polecimy. Dzień dobry, Moniko.
1: Dzień dobry.
0: Czy ty jesteś na wakacjach, po wakacjach, może na jakiejś wyspie?
1: Jestem po wakacjach.
0: Po wakacjach.
1: Może gdzieś jeszcze wyjedziemy.
0: No tak. A gdzie byłaś już? W jakie miejsce odwiedziłaś?
1: U dziadka.
0: Ach, u dziadka. Bardzo, bardzo miło zawsze słyszeć, jak jeździcie na wakacje do babci, do dziadka. To jest piękna sprawa. Zawsze tam się dobrze odpoczywa. Dobrze zjada, prawda? Babcia lubi nakarmić wnuczkę.
1: Tak, uwielbiam kluseczki.
0: O, kluseczki. Słuchaj, ja przed obiadem to bym zjadła takie kluseczki. Moniko, no to jak myślisz, dokąd lecimy, skoro jest tam daleko, skoro jest to wyspa otoczona wodą, jest ciepło, są palmy, dokąd ja bym chciała polecieć?
1: Hawaje?
0: O, na Hawaje to bym chciała polecieć. Brawo, znaczy tak, tak, brawo za pomysł. Natomiast no nie do końca o tę wyspę mi chodziło, ale też piękne. Byłaś kiedyś na Hawajach?
1: Nie.
0: No właśnie, ja też nie byłam, ale moja mama kiedyś była i powiedziała, że warto. Nie wiem, czy mnie zabierze, ale Hawaje byłyby fajnym miejscem. No ale to nie o tę wyspę nam chodziło, zaraz będą kolejne podpowiedzi, wtedy się przekonasz, co tam jeszcze jest na tej wyspie i dlaczego to nie Hawaje. Moniko, ale masz szansę na pozdrowienia dla kogoś.
1: Pozdrawiam mamę, tatę, Mariana, mojego psa od mojej ciaci, jednego kota od dziadka, drugiego kota od dziadka. I jeszcze pozdrawiam ciocię, drugą ciocię, jednego psa od cioci, drugiego psa od cioci i trzeciego.
0: Niezły zwierzyniec.
1: I jeszcze jest mojego wujka, jeszcze mojego jednego dziadka. I jeszcze pozdrawiam moją zmarłą prababcię, mojego zmarłego pradziadka.
0: Moniko, jak będziemy tak jeszcze parę pokoleń wstecz wszystkich pozdrawiać, to nam tu dnia nie starczy. Bardzo ci dziękuję za pozdrowienia tych wszystkich ludzi i zwierząt, których masz całe mnóstwo. Życzę ci bardzo miłego popołudnia. Do widzenia. No, zapomniałaś. Zawsze można do nas zadzwonić, jak się przypomni. Tak.
1: Ale jak były te, to trzeba było ten powiedzieć, jakim zwierzęciem chciałby być, to ja napisałam jakby co SMS-a.
0: A to jakby co mi powiedz, skoro teraz rozmawiamy, to jakby co mi możesz powiedzieć? Kim byś chciała być?
1: Świnka morska.
0: Świnka morska. A wiesz, jak ona się inaczej nazywa?
1: Komik?
0: Nie, kawia domowa. Taką oficjalną nazwę ma świnka morska. Kawia domowa. A dlaczego świnka morska?
1: No by małą taką jakby kuleczką.
0: Mhm, taką milutką do głaskania, prawda?
1: Tak.
0: I co? I pewnie chciałabyś, żeby cię cały dzień głaskano?
1: Tak.
0: Aha, sprytnie. I co?

0: jeszcze byś robiła jako świnka morska? No, obgryzała jakieś warzywa?
1: No.
0: Mhm. Leżała sobie?
1: Może pani powtórzyć?
0: Co byś robiła, gdybyś była świnką morską przez cały dzień? No to głaskaliby ciebie, ale coś jeszcze można by pewnie zrobić.
1: Przez pół dnia spała, trochę bym jadła, trochę bym piła, nie bym... Mama mnie wypuściła na dół, bym pojadła sama i bym poszła znowu spać.
0: Bardzo, bardzo atrakcyjna propozycja spędzenia dnia w roli świnki morskiej. No super pomysł, bardzo ci za ten pomysł dziękuję. No i pozdrawiam, miłego dnia.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia, Moniko. Bardzo miło było z tobą porozmawiać, no ale Monika zabrała nas na Hawaje. Jednak nie o te miejsce i o tą wyspę mi chodziło, dlatego podpowiem wam jeszcze, co tam jest. To może trochę łatwiej będzie nam dotrzeć i lecieć do celu, bo poza pięknymi plażami można tam spotkać na przykład słonie, albo małpy, albo lamparty. No i przede wszystkim dużo niezwykłych ptaków, takich, których nie ma u nas w kraju też, no ale ta wyspa znana jest jeszcze z jednej rzeczy, z uprawy herbaty. Tam są takie plantacje, które wyglądają jak ogromne dywany rozłożone na wzgórzach. Dodam, że jak zielone dywany, więc no coś dla mnie bliskiego memu sercu, taka zielona połać herbaty. Po prostu herbaty też lubię się napić, więc w tym kraju, na tej wyspie na pewno czułabym się dobrze. A gdybyśmy tak na przykład jeszcze ją na mapie gdzieś zlokalizowali, to jest na Oceanie Indyjskim. Ta wyspa, o której dzisiaj myślę, do której was zabieram i do której chciałabym kiedyś dotrzeć. No ale trzeba samolotem.

0: Do widzenia, do widzenia. Tak było w piosence. Ale ja jeszcze wam nie mówię do widzenia, bo jeszcze mamy zadanie do rozwiązania, zagadkę do odgadnięcia. No i dzwonią znowu Julek z Rosalią. Prosiłam, żeby słuchali. No to słuchali. Ciekawe, czy odgadną, o jakie miejsce na ziemi mi chodzi. To już się z wami nie witam. Cześć, cześć, bo już się witaliśmy, prawda?
1: No.
0: No właśnie. No właśnie.
1: Na pewno prawidłową odpowiedź.
0: Na pewno? A, no dobra, to ja słucham.
1: Sri Lanka.
0: No brawo, tak jest, to jest poprawna odpowiedź. Wow, jestem pod wrażeniem. A skąd wiedzieliście, że to Sri Lanka?
1: Bo babcia i dziadek tam byli.
0: Wow, i widzieli te pola herbaty?
1: Tak, i słonia.
0: I słonia, pięknie. A przywieźli wam trochę herbaty?
1: Tak.
0: No, to taka pamiątka ze Sri Lanki, na pewno najpiękniejsza. Kiedyś mówiono też na to miejsce Ceylon i taka herbata ceylońska też jest nieraz do kupienia. A wy lubicie pić herbatę?
1: Tak.
0: Mhm. A jak pijecie? Na ciepło, na zimno, z miodem, z cukrem albo z cytryną?
1: Z miodem.
2: Na ciepło z miodem.
1: I z cytryną, jak sami.
2: Ja też z miodem i
0: tak jest, chociaż to raczej w takie chłodniejsze dni, prawda, niż w upały.
1: Tak.
0: No tak. No to słuchajcie, Julek, Rosalia, bardzo wam dziękuję za tę poprawną odpowiedź. No, zazdroszczę babci i dziadkowi, że mieli okazję polecieć w to niezwykłe miejsce. Podobało im się tam?
1: Tak, bardzo.
0: A coś wspominają? Coś pokazywali? Jakieś zdjęcia? Jakieś niezwykłe przeżycia?
1: Tak, dużo zdjęć.
0: No tak to jest, jak się z niezwykłego miejsca wraca, to dużo zdjęć jest, prawda?
1: Tak.
0: Słuchajcie, no to jeszcze raz wam dziś dziękuję za telefon, nasi wierni jeszcze, słuchacze.
1: Jeszcze przepraszam.
0: Tak, proszę.
1: Bo my byśmy bardzo chcieli dostać kocy, bo długo już czekamy.
0: Długo już czekacie. Słuchajcie, no kocyk pojechał dzisiaj do Moniki, tak? To się zdarzyło, taka jest sytuacja i tak akurat się trafiło, że kocyk pojechał do Moniki, ale ja wierzę, że wy jesteście bardzo wiernymi słuchaczami i wasze i szczęście do was też się uśmiechnie. Będziecie mieli okazję jeszcze taki kocyk kiedyś
1: jutro
0: od nas wygrać.
1: Jutro zadzwonimy na pewno.
0: Jutro dzwońcie, oczywiście czekamy na wasze telefony. Pozdrawiam was serdecznie, pa pa!
1: Dziękujemy, pa pa!

a to znaczy, że nasze spotkanie dobiega końca. Pytaliśmy dzisiaj o to, jakim zwierzęciem chcielibyście być. No, pojawiło się kilka propozycji, ale podobno z takich badań wynika, że ludzie najczęściej chcieliby być ptakami albo wilkami. No to u nas wilk się nie pojawił, ptak był, była papuga. Więcej ptaków też nie przyleciało do naszego studia. A ja będę już musiała stąd odlecieć, ale słyszymy się niebawem jutro po 12. Marta Hoppe, cześć, papa, miłego dnia. A za szybą była Kasia Pietrzak, która dzielnie odbierała wasze telefony. Trzymajcie się ciepło, pa!

0: Autopromocja.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: kręcisz, kochanienka? Chyba nie powiesz, że cię nie kręci taki men?
1: Czy cię nie nęci jego chód?
2: Czy zniechęcił, bo coś plutł?
3: Czy też wpływ miał na dostęp na twój kształt?

0: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Dobra, mogę powiedzieć coś szalonego?
2: Uwielbiam szaleć.

cię skończ, bo budzi mnie twój smętny ton. Może chcesz zbić mnie z tropu, żebym gdzieś zrobiła błąd. A może coś nas łączy, jakaś pokrewieństwa nić.

0: No przyznaj, braku
1: słowa.
0: Gdy w człowieka znowu zmienią mnie, mogę obiecać, że jak za dawnych dni po królewsku będę żył.
2: Ty masz zamiar się żenić?
1: A tak, będzie po mnie rozpaczał wielki zamiar.

przeprosić cię? Twarda jesteś, zadziwiasz mnie?

0: emocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.

0: Autopromocja.
1: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
2: Ucho widzi. Ucho widzi? Jak to widzi? Ale co ucho widzi? Widzi czy słucha? Jesteście ciekawi? Posłuchajcie nowego podcastu Agnieszki Ciecierskiej.
3: Plastik. Papier zmieszane. Niby wszyscy wiemy, że są odpowiednie pojemniki i tak należy segregować i wrzucać śmieci, ale co się z tym później dzieje? Dzisiaj sprawdzę, co dzieje się z tym, co wyrzucamy, czyli gdzie wędrują nasze śmieci. Ucho widzi, a łapacz dźwięków czuwa. Zapraszam, Agnieszka Ciecierska. Kask, kamizelka, jaskrawo pomarańczowa. Zanim pójdziemy sprawdzić, co się dzieje z tymi przedmiotami, które wyrzucamy, trzeba się w to ubrać?
4: Koniecznie trzeba się ubrać. Piotr Tokarski, jestem rzecznikiem prasowym grupy Remondis w Polsce. Na terenie naszej bazy obowiązują bardzo specjalne i rygorystyczne zasady. Samochody muszą poruszać się zdecydowanie wolniej niż w takim normalnym ruchu ulicznym. No ale nawet jeśli poruszają się wolniej, no to kierowcy w każdym możliwym momencie muszą dokładnie widzieć, gdzie są pracownicy, którzy bardzo często się przemieszczają. To są duże samochody, bardzo masywne.
3: Te duże samochody, o których pan powiedział, to są te samochody, które widujemy na naszych osiedlach. Te samochody, które zabierają śmieci.
4: Są to duże bardzo samochody. Samochody, które bardzo lubią dzieci. Podczas różnego rodzaju spotkań tak naprawdę, chociaż staramy się uczyć ich segregacji, pokazywać jak podchodzić do tych odpadów, jak z nimi działać, to największą atrakcją najczęściej jest właśnie ta śmieciarka. Możliwość spojrzenia na świat z perspektywy kierowcy śmieciarki to jest zawsze wyżej dla takiego malucha, żeby spojrzeć na to troszkę z góry. To daje zupełnie inną perspektywę.
3: Ja sama się cieszę, że będę być może mogła wejść do śmieciarki, bo powiem szczerze, to jest takie marzenie z dzieciństwa. Chociaż te śmieciarki się zmieniły.
4: Myślę, że jest także bardzo wielu dorosłych, którzy faktycznie, tak jak pani powiedziała, mają chęć do tego, żeby zobaczyć, co tam w tej śmieciarce piszczy i co trzeszczy. Taką anegdotkę mogę powiedzieć, że w ubiegłym roku otwieraliśmy naszą pasiekę na Mokotowie. I tam takie swoje marzenie spełnił pan ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, pan Mark Brzeziński. Właśnie podczas takiego specjalnego pikniku on także zasiadł za sterami naszej śmieciarki. W związku z tym mamy takich gości, którzy właśnie w ten sposób te swoje maleńkie marzenia spełniają.
3: No to co, ubieramy się w takim razie. Kask i pomarańczowa kamizelka. To jest moje?
4: Tak jest. Cześć Michał. Idziemy do ciebie.
3: Wszystko zaczyna się tak naprawdę od segregacji śmieci w domu. Papier niebieski, szkło zielone.
4: Puszki aluminiowe, generalnie materiały, które mogą być później jeszcze odzyskane. Żółty kolor, bioodpady brązowy. No i tak zwane odpady zmieszane, a więc te, których najwięcej produkujemy, to jest pojemnik czarny. To są te podstawowe, które wszędzie spotkamy.
3: To są te samochody, o których pan wcześniej mówił.
5: To co, na hale idziemy zobaczyć linię granatową, tak?
3: Tak.
5: To zapraszam pan.
3: Weszliśmy do pierwszej hali. Pełno śmieci.
5: W tej chwili akurat robimy makulaturę na linii. Przerabiamy papier na makulaturę mieszaną i karton.
3: To są śmieci, które przyjechały z warszawskich śmietników osiedlowych?
5: Tak. To z niebieskich pojemników dokładnie jest. Michał Szachowicz, kierownik sortowni.
3: Tutaj nie tylko papier, ale mnóstwo też folii.
5: Też zdarza się folia, ale folia jest sortowana do oddzielnego boksu.
3: Jaka jest droga takich papierowych śmieci? My wrzucamy kartony, gazety do odpowiedniego pojemnika niebieskiego. To potem trafia do śmieciarki i śmieciarka przyjeżdża tutaj.
5: Tak, tutaj się rozładowuje, wysypuje ładowarką, wpychamy na zasyp linii, taśmociągiem jedzie na górę do sita bębnowego.

0: Tam mamy rozdzielane na dwie frakcje, drobną i grubą, i do kabiny sortowniczej kolejnie, gdzie są dwa taśmociągi, stoją pracownicy i wybierają folię do folii, papier do papieru, zanieczyszczenia do oddzielnego boksu.
1: Ale jak to się dzieje, że tak dużo folii jest tutaj wśród tego papieru?
0: No niestety, ale są przyklejone jakimiś taśmiami, czy jak paczki przychodzą, są ofoliowane i to się trafia, bo jest złączone razem z kartonem, my to ręcznie rozrywamy.
1: Nieprzyjemny zapach tutaj.
2: No tak to jest, że odpady może nie są perfumerią i to od nas tak naprawdę zależy, ile tych odpadów produkujemy. W związku z tym, im więcej ich produkujemy, tym siłą rzeczy później no, ten zapach nie jest najbardziej przyjemny. Te najbardziej nieprzyjemne to z pewnością są te odpady bio, które już w pewien sposób, później jak je wyrzucamy, trochę fermentują, gdzieś tam psują się dodatkowo, zachodzą procesy gnilne, w związku z tym nie zazdrościmy aż tak bardzo naszym pracownikom, co nie zmienia faktu, że jest to naprawdę bardzo ciężka praca, bardzo potrzebna praca. W związku z tym zachęcam Was do tego, żebyście także tę pracę szanowali. To nie są ludzie, którzy zajmują się swoimi odpadami, tylko odpadami, które Wy wytworzycie, które wytworzą Wasi rodzice, Wasze rodziny. W związku z tym no w pewien sposób trzeba pamiętać o tym, że jest taki przynajmniej mały dług wdzięczności za to, że oni te rzeczy nieodpowiednie, takie, których nie chcemy mieć u siebie w domu, później zagospodarowują. I to nie tylko zagospodarowują albo utylizują je, dzięki czemu one znikają, ale też starają się pozyskać bardzo potrzebne surowce wtórne, dzięki czemu możemy oszczędzać zasoby ziemi, dzięki czemu możemy po raz drugi wprowadzać do obiegu różnego rodzaju materiały, które już kiedyś raz zostały wytworzone, a przy wytwarzaniu tych materiałów to nie jest tylko kwestia tego, że je produkujemy, ale także zużywamy bardzo dużo wody, zużywamy bardzo dużo prądu. To znów powoduje, że po prostu degraduje się nasze środowisko.
1: Taśmociąg rusza. No między innymi to miejsce, przy którym stoimy, czyli to miejsce, gdzie są papiery, to jest takie właśnie no, segregowanie, bo rozumiem, że te papiery jeszcze drugi albo trzeci raz będą wykorzystane.
2: To jest taka wstępna segregacja, nazwijmy to. Idziemy taśmociągiem do góry i później to serce tej linii to jest jeszcze dodatkowa kabina, w której także są ludzie, no bo maszyny są fajne, maszyny dobrze pracują, maszyny nam pomagają w życiu, natomiast nie wszystko maszyny za nas zrobią. I tam, gdzie potrzebna jest precyzja, finalne oczyszczenie, wtedy rąk ludzkich nie jesteśmy w stanie specjalnie zastąpić. W związku z tym tam są ludzie, tam oni jeszcze to, co przeoczą maszyny, są w stanie jeszcze wyciągnąć.
1: My sobie pójdziemy za chwilę tam na górę, bo widzę, że tutaj już ten taśmosiąg
0: tak,
1: zaczął pracować.
0: Zaczęliśmy po przerwie pracować. Tutaj jeszcze folii nie wybieramy, tutaj z worków wysypujemy, żeby na kabinie już mieli gotowy materiał do przebierania.
1: Ale za nami inny taśmociąg działający i nie wiem, tam są chyba jakieś zmieszane śmieci.
0: Dokładnie, druga linia jest do odpadów zmieszanych.
1: A tu już wylatują ścinki.
2: Tak jest, zawsze są jakieś pozostałości, jeśli chodzi o różnego rodzaju materiały, które na tej liście się pojawiają i z tych, które już za bardzo nie nadają się do niczego, powstaje tak zwane paliwo alternatywne. Za pomocą tego paliwa alternatywnego później na przykład w specjalnych procesach powstaje chociażby cement albo powstaje ciepło i prąd, ponieważ mogą takie odpady trafić też do spalarni i w ten sposób ogrzewamy na przykład miasta.
1: Po prawej taśmociąg, po lewej taśmociąg, my na to możemy wszystko patrzeć z góry. To się przesuwa tak dosyć wolno.
0: No jeżeli za szybko będzie się przesuwało, to wtedy pracownicy nie nadążą wykonać swoich zadań.
1: Oczywiście wszyscy w rękawiczkach.
0: Każdy przy taśmie ma swoje zadanie inne. Jeden wybiera folię, drugi wybierze zanieczyszczenie, ktoś tam złom wybiera. Każdy boks i każde stanowisko do czego innego jest.
1: Ojejku, ile tutaj tych pudeł. Rzeczywiście te pudła poklejone taśmą foliową, to wszystko trzeba oderwać.
0: Nie, to nie jest naszym zadaniem, tylko karton, a taśmę już później jedzie do innej fabryki, która produkuje z tego papier, bele duże papierowe. Oni to rozmaczają, to jest w wodzie, w innych substancjach rozmaczane.

0: i oddzielane.
1: Nawet książka tutaj jest.
2: Teraz mamy jakiś podręcznik chyba do matematyki. Dzieci, uczmy się matematyki, to jest królowa nauk, a nie wyrzucajmy podręczniki na śmieci. Na pewno w domu zdecydowanie bardziej on się wam przyda. Ciekawe co takiego, jaka jest historia tej książki, dlaczego ona została wyrzucona, ale to pewnie nie jest miejsce akurat na tę naszą dzisiejszą rozmowę.
1: Bardzo dużo tych śmieci.
0: Około 20-30 śmieciarek z papierem dziennie się wysypie.
1: Zawsze mi się wydawało, że ja wyrzucam śmieci do śmietnika, a to potem ląduje na wysypisku śmieci, a tymczasem nieprawda, bo to jest sortownia. Zanim w ogóle cokolwiek wyjedzie na wysypisko, to sprawdza się, czy z tego nie można zrobić jeszcze czegoś.
0: Tutaj najpierw posegregujemy, jeżeli coś się nie nadaje, to jeszcze jedzie na drugą linię, gdzie tam jest produkowane paliwo do cementowni i do spalarni.
1: To już właściwie wszystko. Teraz te śmieci jadą dalej.
0: Tak, teraz jadą na belownicę, tam robimy takie duże belki, około 400 kilo jedna. Później wszystkie belki ładujemy na samochody, no i taki samochód około 24 ton waży.
1: Ale te belki to jest co? To jest taki sprasowany papier?
2: Zejdziemy tam sobie i zobaczymy. To są takie kostki. Te kostki są w ten sposób przygotowane, żeby jak najlepiej, jak najbardziej je sprasować, bo odpady mają to do siebie, że najczęściej są już lekkie. W związku z tym, żeby nie wozić powietrza, chcemy je jak najbardziej skompaktować, w ten sposób później na naczepę i ciężarówką jadą gdzieś do miejsca, w którym zyskają drugie nowe życie.
1: Idziemy dalej? Tędy? Koniec jednego taśmociągu i wszystko spada niżej.
0: Tam z dołu jedzie wszystko do góry, z góry spada na dół i jest prasowane.
1: To jest taka sprasowana? Nie, to jest jeszcze przed chyba.
2: To już jest sprasowana, ale no nie jest to papier, w związku z tym to jest to tak zwane paliwo alternatywne. Z tego powstanie ciepło, z tego powstanie ewentualnie cement nowy. Natomiast papier mamy po lewej stronie i to już mniej więcej przypomina taki papier, jaki znamy, na jakim piszemy w szkole w zgrzytach albo gdzieś tam się nim po prostu posługujemy. To trafia oczywiście później do papierni, no i z tego można jeszcze zrobić całkiem nowy produkt. Jeśli już ten papier jest tak zdegradowany, że nic się z niego nie da zrobić, no to jeszcze zawsze możemy zrobić z niego papier toaletowy i dzięki temu także nam się jeszcze jakoś przysłuży.
1: To są te sprasowane kostki papieru.
2: Ile one mają kilogramów?
0: Około 300-400.
1: Wszystkie czy jedna?
0: Jedna.
1: Ja nie mogę, to tu jakiś dźwig jest potrzebny, żeby to przetransportować potem na samochód.
0: No, ładujemy to wózkiem.
1: W tym budynku sortuje się nie tylko papier.
0: Nie, odpady segregowane też, czyli butelki PET, puszkę aluminiową, folia, chemia gospodarcza.
1: I to codziennie jest co innego? Zmienia się? Jak to wygląda?
0: W zależności jak uzbieramy w boksach. Jeżeli mamy już pełny boks makulatury, wtedy robimy makulaturę. Kończymy jedno, zaczynamy drugie.
1: A butelki PET, czyli te plastikowe butelki po napojach, puszki, to wszystko możemy wrzucać do jednego pojemnika.
2: Tak, jest to pojemnik żółty, natomiast tutaj mam dla was dobrą radę, aby zgniatać te puszki, aby zgniatać te butelki. Także jeśli rodzice kupią wam nowe buty, zostanie pudełko papierowe z tego, zanim ono trafi do pojemnika gdzieś tam w bloku, czy też do kosza, który mamy koło domu, dobrze byłoby to po prostu skompaktować, zmniejszyć powierzchnię jakby tego pudełka, dlatego że dzięki temu po prostu no więcej jesteśmy w stanie włożyć do jakiegoś worka. Dzięki temu nie ma takiego kłopotu, że śmieciarka później musi jeździć na przykład 2 czy 3 razy, bo się okazuje, że w pewnym momencie powierzchnia w środku się kończy. No trzeba jechać się rozładować. A jak to wszystko ładnie poskładamy, wtedy będzie zdecydowanie mniejszy kłopot.
1: Mnie to się zawsze wydawało, że jak wrzucę niezgniecioną puszkę i tych puszek będzie dużo w pojemniku, to one się zgniotą pod swoim naciskiem.
2: Ale nie znam się aż tak dokładnie na prawach fizyki, natomiast wydaje mi się, że musiałaby być w pewnym momencie jakaś wielka, ogromna metalowa puszka, która byłaby w stanie spaść na nie i je zgnieść. W związku z tym no jednak polecam ręce, bo dzięki temu będziemy mieć pewność, że te puszki są zgniecione i nie będziemy czekali na

0: na giga puszkę, która jest gniecie.
1: Tutaj są zgniecione butelki, one też czekają na wywiezienie.
2: Tak, dokładnie.
1: I one są już posortowane.
2: Posortowane, podzielone na kolory. Każdy kolor oddzielnie musimy posortować, na bezbarwną, niebieską, zieloną.
1: Naprawdę? Te plastikowe butelki PET? Tak się segreguje?
2: Tak, odbiorcy tylko odbierają nam takie kolory.
1: I co się z tymi plastikowymi butelkami później dzieje?
2: Jedzie do kolejnego odbiorcy i tam będzie przetworzona albo na płatek, albo na włókno.
1: Czyli to nie jest tak, że to trafi do środowiska i będzie się rozkładało. To jeszcze będzie służyć.
0: Bezapelacyjnie nie. Staramy się coraz bardziej, aby ten plastik był wykorzystywany po raz drugi. Z tych na przykład butelek po wodzie mineralnej, które najczęściej pijemy w domu, może powstać chociażby koszulka, w której Robert Lewandowski zdobywa bramki dla reprezentacji Polski. W związku z tym być może będziecie mieli wkład w to, że nasza reprezentacja będzie wygrywała swoje spotkania, bo Robert będzie czuł się zdecydowanie bardziej komfortowo w takiej właśnie koszulce. W dzisiejszych czasach zapisane jest, że coraz więcej w nowych produktach musi być z wykorzystania tych właśnie starych surowców, czyli żeby powstała nowa butelka, to już wkrótce będzie musiało 30% starej butelki pojawić się w każdej tej nowej.
1: A to mądre!
0: Bardzo mądre i powodujące, że dzięki temu jest mniej zanieczyszczeń i mniej plastiku, który, no jak wiemy, jest zmorą na całym świecie. Nawet gdzieś głęboko w oceanie żyjące zwierzęta są później znajdywane z jakimiś mikrogranulkami plastiku, w związku z tym wyobraźcie sobie tylko, ile tego plastiku jest. No a trzeba powiedzieć, że i to mówię jako przestrogę. Pamiętajcie dokładnie o tym, że chociaż wy jesteście jeszcze najczęściej mali i przed wami całe życie, to jest duże prawdopodobieństwo, że wy już odejdziecie z tego świata, a ta butelka cały czas jeszcze zostanie, bo ona jeszcze nie zdąży się po prostu przetworzyć, zutylizować tak sama z siebie.
1: Co z tymi korkami? Odkręcamy, zakręcamy, odrywamy?
2: Nie odrywamy. Zostaje przy butelce. Najlepiej tylko tak, jak wcześniej było mówione, żeby zgnieść butelkę.
0: Teraz idziemy, pani redaktor, spełniać marzenie z dzieciństwa.
1: Śmieciarka?
0: To już chyba najwyższy czas. Kulminacyjny moment.
1: Bardzo się cieszę, bo już się nie mogłam doczekać.
0: No to chodźmy. W takim razie za chwilę pierwsze strzęknięcie drzwiami.
1: No przed nami parking i sporo samochodów. Mi się czasem wydaje, że tak, my segregujemy. Jest ileś tych pojemników w śmietniku osiedlowym, a potem podjeżdża taka śmieciarka i zabiera wszystko i wszystko wrzuca do jednego pojemnika.
0: Czasem nie tylko pani ma takie właśnie wrażenie, natomiast jest ono bardzo mylne ze względu na to, że w dzisiejszych czasach to nie jest już problem, żeby śmieciarki były dwu, czy nawet w niektórych przypadkach trzykomorowe. W związku z tym, jeśli mamy taką właśnie śmieciarkę, możemy bez żadnego problemu wrzucać dwie frakcje w tym samym czasie. Na przykład po lewej stronie trafia papier, a po prawej stronie właśnie odpady segregowane. I ktoś patrząc z boku myśli sobie, o, my tutaj segregujemy, a oni wrzucają to później do środka i tak wszystko zostaje znowu pomieszane ze sobą. Nie jest to prawda, dlatego że po prostu samochody są do tego przystosowane, żeby takie właśnie odpowiednie frakcje wozić po jednej i po drugiej stronie i korzystamy z tego. W związku z tym może to tak wygląda z boku, natomiast nie ma nic wspólnego ze stanem faktycznym.
1: Duży samochód przed nami. To jest tak trochę samochód przypominający tir. I to, co jest przyczepą w tirze, to jest właśnie miejscem, gdzie się wrzuca odpady. Taki samochód jeździ od śmietnika do śmietnika na osiedlu i po kolei te osiedlowe śmietniki opróżnia. Tu jest taki stopień specjalny.
0: W naszym przypadku wszystkie załogi, które pracują, są trzyosobowe. Jest to zazwyczaj jeden kierowca, który jest szefem i dwóch tak zwanych ładowaczy, a więc osoby, które pomagają mu, które są odpowiedzialne za to, żeby właśnie te pojemniki opróżniać. No i w momencie, kiedy jest bardzo wolny przejazd, ponieważ te miejsca gromadzenia odpadów, bo tak to się dokładnie nazywa, czy też altany śmietnikowe, tak bardziej potocznie, są niedaleko od siebie, wtedy jest taka możliwość,

0: ponieważ wierzcie mi, że ci panowie naprawdę w ciągu dnia pokonują takie odległości, że niektórzy mogliby spokojnie w tym samym czasie przebiec maraton. W związku z tym, żeby trochę im ulżyć, bo to naprawdę bardzo ciężka praca. To nie jest tylko kwestia tego, że trzeba dużo chodzić, ale te kubły odpadowe są bardzo często wypełnione w całości.
1: Obrzegi. I ciężkie są po prostu.
0: Są ciężkie, a jeśli jeszcze tak jak my tutaj się znajdujemy na bardzo takim utwardzonym podłożu, to jesteśmy w stanie na tych kółkach jeszcze jechać i oni, mimo że muszą ciągnąć je czasem bardzo daleko naprawdę, to dają sobie z tym radę. Natomiast jeśli mamy na przykład zimę, okazuje się, że to już nie jest takie proste, bo nie jest tam do końca odśnieżone, albo mamy nie utwardzoną powierzchnię i to jeszcze po deszczu, kiedy wszystko namoknie.
1: Albo... To taki ciężki kubeł przewieźć.
0: No jest to naprawdę bardzo ciężka fizyczna praca. Jeśli słuchają nas w tym momencie dzieci ze Śląska, to one na przykład wiedzą, jak to wygląda w starych śląskich kamienicach. Tam często jest tak, że trzeba także te kubły ciągnąć po schodach, żeby po prostu z podwórka wyciągnąć je przed, dlatego że no nie ma takiej możliwości, żeby śmieciarka wjechała tam na podwórko. W związku z tym trzeba je w jakiś sposób wyciągnąć na zewnątrz. Zatem wyobraźcie sobie tylko, jaka to jest ciężka fizyczna praca. No i żeby przynajmniej troszkę ulżyć tym panom i jeśli te miejsca są całkiem niedaleko od siebie, wtedy śmieciarka jedzie z prędkością 10-15 km na godzinę, a więc bardzo wolno i wtedy panowie mogą gdzieś tam na tym schodku ten kawałeczek przejechać.
1: Ja pewnie do środka tej przyczepy, czyli tego miejsca, gdzie wpadają śmieci, zajrzeć nie będę mogła, bo to pewnie z góry tylko widać, ale...
0: No może... właśnie nie, właśnie z tyłu widać wszystko, góra jest całkowicie założona, w związku z tym możemy zobaczyć z tyłu, jak to wygląda. Tutaj są takie specjalne haki, takie może uchwyty, tak to lepiej będzie brzmiało. I właśnie na tych uchwytach, przy kubłach, przy tych koszach takich, które macie pojemnikach, są też takie specjalne wypustki. Wszystko jest po to zrobione, żeby właśnie na tych uchwytach można było zablokować ten pojemnik. I jeden z tych przycisków odpowiedzialny jest za to, żeby podnieść do góry ten właśnie pojemnik. I on tam zostaje do tego odwłoka, bo tak to się fachowo nazywa, wysypany. Jest tutaj także taka czarna przestrzeń na takich siłownikach specjalnych. To jest prasa, która powoduje, że te wszystkie śmieci, które zostaną odebrane, zostają tak dobrze i konkretnie skompaktowane.
1: Zgniecione.
0: Przesuwane, zgniecione, przesuwane do przodu, po to, żebyśmy mogli kolejne tutaj wrzucać, żeby nie okazało się, że po prostu zasypiemy to, co jest blisko, a tam przestrzeń zostanie nam jeszcze wolna z przodu.
1: Te kolorowe przyciski, myślałam, że to chodzi o to, bo one są w takich kolorach jak pojemniki na śmieci, że zielony naciskamy wtedy, kiedy zielone śmieci wrzucamy.
0: Nie, zupełnie nie. Chodzi o to, żeby podnieść do góry, opuścić, żeby właśnie uruchomić tę prasę. Jest tutaj też taki ważny, największy z nich wszystkich, taki czerwony przycisk. Jak przyciśniemy ten przycisk, to wszystko staje. Jest to taki przycisk emergency, taki, który powoduje, że w momencie, gdyby doszło do jakiejś wypadkowej sytuacji, awaryjnej, bo to są tylko maszyny, w związku z tym może się coś takiego wydarzyć, jesteśmy w stanie zatrzymać pracę natychmiast, żeby no nic nie stało się przede wszystkim człowiekowi, bo o to chodzi.
1: A tutaj podjeżdża kolejna śmieciarka. Myśli pan, że ona jest wyładowana?
0: Jestem o tym przekonany, że jest pusta, dlatego że gdyby była załadowana, to pojechałaby od razu do hali sortowni. Natomiast tutaj śmieciarki mogą odpocząć po ciężkim dniu i tutaj przygotowują się do kolejnej pracy, bo to nie jest tak, że panowie zaczynają pracę o godzinie 5, 6 rano. Czasem rodzice przede wszystkim nas przeklinają, że co to ma być, dlaczego tam już butelki są sypane, jak oni chcieliby jeszcze o tej godzinie 6 na przykład pospać. To już bardziej do rodziców niż do was. Nie denerwujcie się, szanowni państwo, no ale nie da się niestety być w tym samym czasie w 30-50 punktach w całym mieście po to, żebyście wy mogli spać. Gdybyśmy zaczynali pracę od godziny, nie wiem, 9, 10, 11, no to by się okazywało,

0: że później wracacie z pracy, chcecie odpocząć po tej pracy, a tu znowu wam coś za oknem hałasuje. Kolejne butelki są wyrzucane, w związku z tym czasem się zdarzy taka troszeczkę głośniejsza pobudka, ale myślę, że z uśmiechem powinniśmy do tego wszystkiego podejść.
1: Zwłaszcza, że to chodzi o dobro nas wszystkich.
0: Dokładnie tak, no przecież nie odbieramy naszych odpadów, ale odbieramy wasze odpady, w związku z tym trzeba gdzieś tam mieć troszeczkę tej dobrej woli i nie gonić tych, którzy przyjechali, żeby nam pomóc.
2: Odpady są użytkowane, drogie dzieciaczki, do nowych rzeczy. Butelek nie wyrzucamy, bo z tego się robi drugie butelki. I segregowanie nie jest pic na wodę, to nie jest wymysł ministra, tylko to jest dla naszego zdrowia, dla życia, nie dla planety, bo to jest zbyt obcesowe. Ale pamiętaj, dzieciaczki, jak mamy więcej śmieci sortowanych, mamy mniej wydanych pieniędzy. Buziaczki, trzymajcie się.
1: Oj, to pan kierowca.
0: Ten pan kierowca akurat ma taki bardzo specjalny samochód, trochę inny niż wszystkie. On ma takie specjalne łapy, taki specjalny podnośnik z przodu, ponieważ ten akurat samochód jest po to, żeby brać te największe pojemniki, takie, które mają 1200 litrów, żebyśmy nie zostali przejechani. I w związku z tym, że to są bardzo duże już pojemniki, nikt nie będzie przepychał tych pojemników i on podjeżdża z przodu, ten podnośnik zjeżdża na dół i później bierze go do góry i tak go kipruje tam do tyłu, do siebie i odstawia go z powrotem w to miejsce, z którego go zabrał. Tu zapraszam na górę.
1: Moment. O, dziękuję. Ile to trzeba mieć siły i sprawności, żeby w ogóle wejść do tej kabiny? Mogę tu usiąść?
3: Tak jest.
1: No i marzenie z dzieciństwa spełnione. Siedzę na miejscu kierowcy w śmieciarce. Są rzeczywiście trzy miejsca, czyli dwóch pasażerów może jeszcze jechać.
0: A ja tymczasem przesiadam się na stanowisko kolegi z ekipy, w związku z tym, no to pani rządzi, pani jest za kierownicą, to pani będzie tutaj wiedziała najlepiej, jak obsłużyć ten pojazd.
1: Chyba jednak muszę zapytać, no bo czy z tego poziomu obsługuje się też tył?
0: Nie do końca. Trzeba na pewno wyjść na zewnątrz po to, żeby te odpady odebrać, włożyć je tam do tego właśnie odwłoka. Też trzeba pamiętać o tym, że no, rola kierowcy jest trochę inna niż w przypadku ładowaczy. Dla nich najważniejsze jest to, żeby bezpiecznie takim wielkim kolosem jeździć, a znów wracamy na Śląsk albo na Opolszczyznę, albo na stare centrum Łodzi na przykład, gdzie te uliczki są naprawdę bardzo, bardzo wąskie, szczególnie w centrach miast. No i teraz jeździć taką kilkunastometrową ciężarówką to nie jest wcale prosta sprawa. W związku z tym, żeby tam dobrze manewrować i żeby wszystko było od początku do końca bezpieczne, to najlepiej, żeby kierowca koncentrował się przede wszystkim na jeździe i na tym, co ma zrobić. I dlatego tymi wszystkimi sprawami związanymi z odbiorem odpadów, tym już zajmują się jego koledzy. Natomiast on musi także dbać o ich bezpieczeństwo. Stąd też ma tutaj taki specjalny monitor. Przed momentem tam, gdzie byliśmy w tylnej części samochodu, na górze zamontowana jest taka specjalna kamera i on tutaj na tym monitorze widzi wszystko dokładnie, co tam się dzieje. Czy kosze już zostały opróżnione, czy zjechały na dół, czy jego koledzy są w strefie, w której ewentualnie nie powinni się znajdować. Oni zresztą pomagają mu także przy manewrowaniu w tych szczególnie wąskich miejscach. No i w ten sposób jakby codziennie ta praca ich wygląda. Różni się poza tym, że jest zdecydowanie bardziej ciężka od takiej pracy biurowej, no tym, że trochę z góry mogą patrzeć na całą resztę, no bo widok no jest troszeczkę inny niż w przypadku samochodu osobowego.
4: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

Departament Przelotnych Opadów, Sekcja Burzy, Piorunów i Gradu, Biuro Prognoz i Życzeń Zbiorowych oraz własny gabinet odnowy. Halo, halo!

jest wydział zachmurzenia. Mam osobiście dwa życzenia.

Ministerstwo pracuje od rana. Każda chmurka jest zaplanowana. Każdy deszczyk ma nazwę numerek. Księgowany jest każdy wiaterek.

życie piorunów bezpieczne. Ministerstwo to wielka wygoda, już tajemnic nie kryje przyroda, już nie trzeba parować przy

tylko życie jest nudne, okropnie. Halo, halo, poproszę o pogodę. Chciałbym zobaczyć dziś przyrodę. W słonecznym blasku już o świcie. Mogę mieć pewność? Aha, za

bo figlować bardzo miło, a bez tego to by było nudno. Chociaż teraz musi płakać, potem będzie znowu skakać trudno.

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.

proszę nie robić zdziwionej miny, tylko spróbować łyk kochalginy. Odrobina ja znam kochalginy ten stan. Proszę powiedzieć, czy pani już coś czuje?

Jestem samolot transportowy, taki skrzydlaty samochód ciężarowy. I choć mam masę kilku wielorybów, ciągnie mnie w górę sześć potężnych silników.

0: co zechciał policzyć całe to gro. Musiałby chyba od wielkiej nocy, od świtu bladego aż do północy, dzionek za dzionkiem nad nią tak ślęczyć, przyjmując zapewne system dziesiętny. I mimo zapału biologa maniaka do rzeczy tak żmudnych jak nóg analiza, choć już Mikołaj z Laponii startuje, on nie odpuszcza, w temat się wgryza. I gdy tak dni i tygodnie mijały, on pochłonięty arytmetyką, blisko tej chwili glorii i chwały, poczuł, że temat mu z rąk się wymyka. Nie przeczuwając klęski swej misji i faktu, że to się po prostu nie uda, znudzony, zgorzkniały, po wielu trudach wypuścił stonogę na zewnątrz. I znowu tym razem jej się upiekło.
1: Raz, dwa, trzy, cztery!
0: A póki co, nikt jeszcze chyba nie zliczy dokładnie wszystkich jej nóżek. Choć z roku na rok śmiałków przybywa i każdy z zapałem w chatę swój wózek. Kochane dzieciaki, mam dla was radę, nie traćcie czasu na zbędne rzeczy, nie schodźcie z uprzednio obranej drogi, nie warto liczyć nogi.

0: Komputer zepsuty i nie wiadomo, w co się bawić.
1: Może w sklep? Ja sprzedaję, a ty kupujesz.
0: Stale chcesz się bawić w sklep, no.
1: Ojejku, no to możemy porysować.
0: No porysować, tylko co?
1: Ja mam znowu wymyślać, dlaczego wszystko spada na moją głowę.
0: Gdy po papierze kredka zielona szybko zaczyna biegać, zielone żabki skaczą po łące i rosną liście na drzewach. Kredka niebieska buja w obłokach, śni o niebieskich migdałach.
1: Zupełnie jak ty.
0: Brązowa kredka za to powiada, że z czekolady jest

0: pierdolę.
1: Autopromocja.
2: Oj, Doniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
3: O tak, Guidonio, słuchamy.
4: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
5: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
6: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
3: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
7: Zapraszam na opowieści Gołębicy Guidonii, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja.
8: To zadanie najważniejsze.
9: Bo dotyczy was, słuchaczy.
8: Będą bajki, gry i wiersze.
9: Jeszcze więcej będzie, znaczy...
8: I nie wiemy, czy się uda.
9: Rzadko komu się udaje.
8: No, bo niełatwe to zadanie.
9: A jak mają inne kraje?
8: Różnie. Często dziecko wstanie...
9: Wstanie, zanim się położy?
8: Gdy pluszaka wziąć zapomni.
9: Czyli raz lepiej, raz gorzej.
8: Dziś na pewno nam się uda.
9: Po to jest audycja właśnie.
8: Mamy dla was takie cuda.
9: Cyt, cyt, cyt. Iskierka zgaśnie.
8: Zaczynamy, drogie dzieci.
9: Bardzo szybko czas dziś zleci.

0: Jedziemy, jedziemy. Ja się zastanawiam, ciekawe, dokąd nas dziadek zawiezie, co nie?
1: To co, nie słyszałeś? Opowiadał o tej, no, o nowej niespodziance opowiadał.
0: Nawet o kilku. Mówił, że najpierw to pojedziemy... Pojedziemy jedną, zanim wejdziemy na drugą.
1: Na pewno mówił, że najpierw pojedziemy, a później wejdziemy, tak mówił?
0: Nie. Że najpierw pojedziemy, a potem wejdziemy. I tak mi się wydaje, ale nie mam pojęcia, o co chodzi.
1: A, to proste, już wiem. Że najpierw pojedziemy, no bo przecież teraz zobacz, jedziemy autem, prawda?
0: Jedziemy. Tak, to prawda,
1: zgadza
0: jedziemy.
1: Zgadza się?
0: A, czyli zgadza się,
1: no. A później co zrobimy? No wyjdziemy z Frodzia, kiedy zajedziemy na miejsce.
0: No i smoku.
1: Inaczej być nie może.
0: Ja też tak myślałem.
1: No.
0: I nawet dlatego zapytałem dziadka, czy to o to chodzi, że jedziemy i wyjdziemy.
1: No i co?
0: I jednak nie.
1: Co jednak nie? Bo powiem ci, misiu, że trochę nie rozumiem.
0: No zapytałem, czy najpierw pojedziemy autem, dziadku, a potem z niego wyjdziemy?
1: Tak jest.
0: Dziadku,
1: zgadza się. Dokładnie tak, jak powiedziałem.
0: A właśnie, że nie.
1: Jak to?
0: Bo to wszystko będzie, kiedy już dojedziemy.
1: To wszystko będzie, kiedy już dojedziemy? Czyli co będzie?
0: Czyli, że teraz jedziemy. A jak dojedziemy, to dopiero pojedziemy. O!
1: Aha!
0: Rozumiesz? Bo ja nie.
1: A to chyba już wiem. Tak jest.
0: No.
1: Ajajajajaj. Ten twój dziadek to dopiero spryciarz.
0: No pewnie, że spryciarz i to jaki. Ale znaczy się... Co masz na myśli?
1: No, że na pewno to jakaś zagadka. Takie, wiesz... Wprowadzenie nas w taki... powiedziałbym na to wakacyjny labirynt.
0: Jaki znowu labirynt, Adasiu?

0: debil.
1: Uspokój się, może ci się coś pomyliło od upału.
0: Nic mi się nie pomyliło, no i wcale nie jest aż tak gorąco.
1: No nie jest aż tak gorąco, no.
0: Ja ci powiem, Michaś, to jest taka... O, łamigłówka.
1: Łamigłówka, tak. Że się uderzysz głową. A nie, czyli taka zabawa, tak? Mhm. Tak myślisz?
0: Oczywiście, tylko... No? Tylko, że jeszcze nie wiem, na czym polega.
1: Ale tak zacząłeś opowiadać, jakbyś już był bliski rozwiązania tej zagadki.
0: No wiesz.
1: Tak zupełnie mi się wydawało. No,
0: może ci się wydawało, ale to nie jest takie łatwe. Mhm.
1: Nie?
0: Tym razem dziadek Ignacy zapędził nas w kozi róg.
1: Oj, smoku.
0: Co?
1: Naprawdę powinieneś chociaż na chwilę przestać myśleć.
0: Nie mogę przestać myśleć.
1: Możesz zjedz coś.
0: Ale ja nie jestem głodny. O, nie jestem głodny i nic nie zjem, dopóki nie rozwiążę tej trudnej łamigłówki.
1: No to jak chcesz, ja chętnie coś przekąsę. Ale ciebie też poczęstuję, poczęstuję.
0: Nie musisz, poczęstuję. Mówiłem ci, że nie jestem głodny.
1: Poczęstuję cię piosenką.
0: Aha.
1: Przy piosence najlepiej się odgaduje zagadki i złami główki.
0: To taka zagadka. No. Znaczy piosenka. To rozumiem. Piosenka jest... Proszę?
1: Piosenka do łamigłówki zagadki.
0: Tak, tak. A piosenka, ktoś kiedyś ładnie powiedział, no. To zapamiętałem, zapamiętała moja smocza głowa, że piosenka to jest normalnie dobra na
1: taka
0: wszystko.
1: Taka piosenka była. Piosenka jest dobra na wszystko.
0: Taka piosenka była?
1: No, o piosence.
0: Jest, bo teraz ją śpiewałeś.
1: Na, na, na, na, na, na, na, na.
0: No, a słowa znasz?
1: Tak, piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na trawę za śliską, albo drogę za śliską. Piosenka na. A dalej już nie pamiętam.
0: To zjedz banana i puść piosenkę.
1: Banana, dobra.
2: Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją, parararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są dla chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał wesele. Piosenka kancona da slit.

0: bez piosenki,
1: żebyś nigdy jej nie zgubił,
0: żebyś w sytuacji trudnej mógł
1: lub mogła
0: szepnąć ze wdziękiem:
1: życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę.
0: Pararararara, parara, parara, parara.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
0: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są ta chanson.
0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
1: na braczek rzucony na rynek,
0: na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę,
1: na to żebyś ty patrzał weselej,
0: jej słowa, melodia i rytm. O.
2: O, miałeś rację, Michasiu.
3: Z tą piosenką?
2: Nie, nie, nie, już jestem głodny.
3: A gotowy chyba. Powiedziałeś, tak? Miałeś być gotowy po piosence, a ty zgłodniałeś? Czyli no, po tej piosence nabrałeś apetytu.
2: Tak, gdybyś
3: proszę bardzo, batonik.
2: Bardzo dziękuję.
3: A do czego jesteś gotowy? Bo ja już więcej łakoci nie mam.
2: A ja
3: tylko miałem to, co dałem ci.
2: Powiedziałem, że jestem głodny, a dopiero miałem powiedzieć, że jestem gotowy.
3: Bo zobaczyłeś ten batonik, wcale ci się nie dzieje.
2: No, teraz
3: ja mam
2: jestem
3: tak
2: gotowy.
3: Samo, jak widzę batoniki albo łakocie, od razu się robię głodny.
2: No dobrze.
3: I nawet nie wiem, czy jestem gotowy, teraz ci głodny dalej. To ty jesteś gotowy? Ale na co? Do czego?
2: Żebym już prawie odgadł tę zagadkę.
3: Naprawdę? Mhm. No na razie ty odgadłeś tylko 6 cukierków, 2 batoniki i orzeszki, które ode mnie dostałeś.
2: No ale teraz jak zjadłem
3: to odgadłeś
2: ostatniego, ale pięknie mnie częstowałeś i wiesz, nie chciałem ci sprawić przykrości.
3: Aha, czyli ty się wcale nie żywisz pochłanianiem zagadek, ci łamaniem się z głów, łamigłów,

0: ołówek, tylko ty się tym, no. No, ty.
1: Nieważne. Najważniejsze, że już wiem, jak odgadnąć.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: To odgadłeś, o czym jest ta tajemnicza zapowiedź dziadka Ignacego?
1: No nie, jeszcze tego nie odgadłem. Ale wiesz, jak tak jadłem i byłem trochę głodny, a potem coraz mniej byłem
0: ale
1: głodny.
0: Ale piosenką też się trochę najadłeś?
1: No, troszkę.
0: Ona pyszna była. Dobra, na wszystko.
1: Tak, jak zjadłem ten ostatni batonik od ciebie,
0: no
1: to wpadłem na pomysł, jak to zrobić.
0: Hurra!
1: No.
0: Świetnie! Niech żyje słonka! To mów teraz jak.
1: I co takiego? No, ojej, słyszałeś, jaki jest wiatr za oknem?
0: No, nawet widzę, o. I wiatr, o, i deszcz.
1: Na szczęście chyba powoli przechodzi.
0: Na razie dość o pogodzie. Opowiadaj, jak się tego dowiemy.
1: Jak? No, najprościej, jak tylko się da, czyli...
0: Czyli?
1: No, mam taki pomysł.
0: Aha.
1: Zapytajmy twojego dziadka, co miał na myśli z tą niespodzianką.
0: Wiesz mi rozwiązanie, ale z ciebie ten Herlock Holmes, wiesz? Już dawno na to wpadłem nawet.
1: A wcale, bo nie. Bo gdybyś na to wpadł wcześniej, to już byśmy wiedzieli.
0: Ja wpadłem, ale nie pytałem jeszcze dziadka, żeby mu nie przeszkadzać.
1: A ja wpadłem, żeby go zapytać, bo inaczej nie dowiemy się. Nic za nic.
0: Ale no musi być jakieś inne rozwiązanie, Adasiu.
1: Inne rozwiązanie? Nie ma innego. Może gdyby nasi słuchacze...
0: Stop.
1: Co?
0: Powiedziałeś słuchacze?
1: No powiedziałem słuchacze, no i co z tego?
0: Jak to co? Słuchacze nigdy nas nie zawiedli. Zawsze znaleźli odpowiedź.
1: Tak?
0: Pewnie.
1: No to najwyższy czas poprosić ich o pomoc.
0: Ale skąd słuchacze będą wiedzieli, jakie niespodzianki przygotował nam dziadek?
1: Wiesz, tak sobie myślę. Nawet jeśli tego nie wiedzą, to na pewno pomogą nam w innych zgadywankach.
0: No tak, to się zgadzam. A nie, no czekaj, smoku. Pod warunkiem, że masz jakąś zagadkę.
1: Czy ja mam jakąś zagadkę?
0: No,
1: oczywiście, że mam.
0: Ale ja... w Zanandrzu?
1: Tak, ja zawsze... W czym?
0: W Zanandrzu?
1: A w tym?
0: W Zandrzu?
1: Ja zawsze mam zagadkę w Zanandrzu.
0: W Zanandrzu.
1: Tak.
0: Ale... Zaraz, bo nie rozumiem.
1: No,
0: słucham?
1: Po prostu podaj numer telefonu,
0: dobra.
1: A ja przypomnę sobie zagadkę.
0: Dobra. No. Proszę bardzo, kochane basałyki, znaczy nasi drodzy słuchacze. Jeśli ktoś będzie widział, jakie jest rozwiązywanie, może do nas zadzwonić, do nas zadzwonić.
1: Podać ten numer czy nie?
0: No już, 22 645 20 55.
1: Brawo, a teraz zagadka.
0: Ale o czym będzie?
1: Nie
0: przerywaj. O tej niespodziance? O łamigłówce?
1: Lepiej. To będzie zagadka
0: lepiej?
1: O tym, tak, że mamy szczęście, że przy takiej pogodzie my... Ty i ja nie jesteśmy na morzu.
0: Aha, nie rozumiem cię, smoku, Adasiu. Lepiej już mów tę zagadkę.
1: Gdy na morzu wicher wieje, gdy na falach statek fika,
0: gdy marynarz aż się chwieje, kiedy słońce w chmurach znika,
1: gdy odważne morskie wilki i lądowe szczury także trzęsą się jak liść osiki
0: i trzymają głowy w wiadrze,
1: gdy bocianie puste gniazdo i żołądki opróżnione,
0: gdy pod łóżko każdy wlazł, bo twarze mają wystraszone?
1: Jak stan morza ten nazwiemy, kiedy wiatry, deszcze, fale, gdy ze strachu nie zaśniemy?
0: Ja to się nie boję wcale.
1: Akurat.
0: No co?
1: Filaf to nie uwierzyła.
0: Nie uwierzyłaś?
1: Uwierzyłaś, że się nie boi.
0: Dobra, dzwońcie 22 645 20 55. Fila, czekaj, bo muszą do nas zadzwonić, a ja muszę włączyć piosenkę.
1: No tak.
0: Zabierz łapkę stąd. Fila, zabierz. O, pstryk.

0: A nie lubisz Dezu, Dezu, de... O!
1: Ty!
0: Ktoś zadzwonił?
1: No tak, bo ja patrzyłem, jak dziadek wychodził.
0: Wciskaj.
1: Mhm, dobra, guziczek, stryk!
0: Halo, halo, dzień dobry, ja jestem Miś Michaś.
1: A ja jestem Smogadaś.
0: A ty jak masz na imię?
2: Zosia.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry,
0: Zosiu. Bardzo nam miło. Słuchaj, bo jak czasami pada deszcz i ten jest wiatr, to tak na ziemi to nie jest źle. Ale jak się jest na morzu, to jest strasznie. I był straszna zagadka o bardzo strasznym takim czymś, co jest na morzu, kiedy jest zła pogoda. I ty znasz odpowiedź?
2: Tak.
0: To proszę bardzo, powiedz, jak się nazywa takie coś, jak na morzu jest taka duża burza, duża
1: burza?
0: To się
1: nazywa zjawisko pogodowe.
0: Zjawisko? Tak. Mm-hmm.
1: Wojtek mi mówi.
0: Dobrze, jak jest listko, jak jest blisko i pogodowe, o, to jak to się... No zjawisko, wiem. Jak to się nazywa, Zosiu?
2: Storm.
0: Dobrze.
1: No, klaskacze powychodziły ze swojego pudełka.
0: Bo ja myślałem, że takie słowa to znają marynarze, piraci, bosmanowi, nic.
1: A dlaczego Zosia miałaby nie znać?
0: A myślisz, że jest marynar koł?
1: Nie wiem, zapytajmy. Czy ty jesteś Zosiu marynarką?
0: Albo piratką?
2: Nie.
1: A
0: pływasz na co dzień okrętami morskimi? Albo podmorskimi?
2: Pod wodą?
0: Czy pływasz na co dzień okrętami morskimi?
2: Nie.
0: Nie.
1: Czyli chodzisz, a nie pływasz. A jak chodzisz, to chodzisz do przedszkola czy do szkoły?
2: Mhm. Do szkoły.
1: O, a do której klasy?
0: Dorosła jest to dlatego.
2: Do trzeciej.
1: Ale to chodziłaś do trzeciej, czy będziesz chodziła do trzeciej, bo teraz są przecież wakacje.
2: Będę chodziła do trzeciej.
0: A trzecia to u ciebie to jest ta szkoła, ta średnia czy najwyższa? Jaka to jest trzecia klasa, której szkoły? Takiej średniej czy najwyższa?
2: Tej? Podstawowa.
1: Podstawowa.
0: Podstawowa? Mhm. Czyli ty masz ile? Z 18 lat czy 28?
1: 120.
0: 120 tak. Ma?
1: Tak.
0: Tak myślisz?
1: Tak myślę.
0: Jak jest trzecie klasie?
1: Ja tak myślę tak jak ty, Zosiu. Powiedz, ile masz lat, bo nie wytrzymam z tym
0: misiakiem.
1: No
0: to powiedz, no. Czy ty masz...
2: Nie wiem.
1: No.
0: Nie,
1: 129?
0: Wbij sobie do
1: tej swojej pluszowej, misiowej głowy.
0: 9 tylko?
1: 9 tylko.
0: To dużo.
1: I bardzo dobrze, że ma tyle
0: to
1: lat.
0: To dużo, 9 to dużo. W trzeciej klasie to już na pewno Zosia pisze i czyta, tak, Zosiu?
2: Tak.
1: No to pięknie.

0: Czyli dorosłość.
1: A masz jakąś swoją ulubioną książkę?
2: Tak.
1: A mogłabyś zdradzić tytuł?
2: Magiczne drzewo.
0: Czekaj, czekaj. A? Czy ty ją znaczy sama przeczytałaś ją? Sama, sama?
2: Tak.
0: Ule. To dorośli tak czytają.
1: Myślałem, że masz anginę.
0: Nie. Tylko czasami tak w nosku zakręci wtedy psik.
1: A to robię. Z tego zdziwienia, że Zosia całą książkę przeczytała.
0: No, no.
1: Kiedy Zosio, ty w końcu przeczytasz?
0: A teraz są wakacje. A ty jesteś już... byłaś na wakacjach? Jesteś na wakacjach? Czy będziesz na wakacjach? Czy wszystko naraz?
2: Byłam na wakacjach i będę na wakacjach.
1: O, no to jak zadajemy takie pytanie, to trzeba... Mamy prośbę, żebyś powiedziała, gdzie byłaś i dokąd się
0: czekaj,
1: wybierasz.
0: Najpierw gdzie była?
1: No to gdzie była?
0: To mów, gdzie byłaś?
2: We Włoszech.
0: Ale takie Włochy pod Warszawą, taka dzielnica? Czy nie?
2: Nie.
0: Prawdziwe Włochy, takie Włochy, te daleko od Polski?
2: Tak.
0: Co wymyślili? Pizzę? Czyli to Włosi.
1: I jadłaś taką pizzę włoską? Chyba konsultacja?
0: Z Włochem konsultuję.
1: Zjadła. A powiedz mi, bo ja słyszałem, nawet próbowałem, że we Włoszech, czyli w Italii, bo tak się nieraz mówi o tym kraju, to mają przepyszne lody. W ogóle słyną...
0: I oni w ogóle desery mają fajne.
1: Tak, tak.
0: Rurki mają i rożki mają, ale lody to mają...
1: Właśnie, czy jadłaś jakieś pyszne lody?
2: Tak.
1: I jakiś smak ulubiony był?
0: Oni mają cebulowy.
2: Nie pamiętam, jakie jadłam lody.
0: Cebulowy?
1: Tak, cebulowy.
0: No co? Może czosnkowy? Tam dużo czosnku oni dają do pizzy, do makaronu. To może taki. No, a widziałaś tą krzywą, co się rozwala, taką wieżyczkę?
2: Nie.
1: A w którym rejonie byłaś, Włoch?
2: Dolomita.
0: Dolomiki to są góry takie?
2: Tak.
0: Ale takie wysokie jak nasze Tatry, czy nasze Susudety? Czy Bieszczady? Takie duże,
1: czy jeszcze
0: duże?
1: Wyższe?
0: Czy wyższejsze są? To są
2: wyższe.
1: Wyższe. Ale tam nie było morza, żeby można było sobie popływać.
0: W górach?
2: Nie było.
1: Nie.
0: No jak
1: czyli nie pływałaś w ogóle?
0: Czy byliście?
2: Byłam na basenie i na jeziorze.
1: To tam są takie górskie jeziora, w których można pływać?
0: Może to nic.
2: Nie.
0: Może nie górskie, może niżej.
2: No tak, tak, no, ale...
1: Ale?
0: Tam jest jezioro jedno, co mówią, że sięga do gardła. Coś takiego. Się nazywa do gardła, czy jakoś tak... Czy jakoś inaczej to.
1: Komu ty to mówisz?
0: No jakieś takie jest tam jezioro, takie podobno.
2: To co?
0: Garda się nazywa. No, mi się pomyliło do gardła, bo po lodach zawsze mnie gardło boli.
1: Teraz też miałeś taką prawie anginę.
0: No bo to po włoskich... A wiesz, ja wiem, jak się włoskie lody nazywają.
1: Jak?
0: Gelato. Znaczy gelato się nazywają. Gelato to po włosku lody normalnie.
1: I jak powiesz we Włoszech, poproszę gelato, to dostaniesz loda?
0: Gelato, tak.
1: Ale numer.
0: A ja wiem, jak się nazywają też po angielsku lody. Zosia, ty też wiesz, jak po angielsku się lody nazywają?
2: Tak.
0: To powiedz, bo smok to nie wie na pewno.
1: Nie
0: powiedz
1: wiem,
0: mu.
1: No i co?
0: Powiedz smokowi, jak się... Idziesz?
1: Jak?
2: No.
0: Ice cream.
1: No, ładnie.
0: Po angielsku.
2: Po niemiecku są lody.
0: A jeszcze po niemiecku? Dawaj po niemiecku, dawaj.
2: Ice.
0: Zwei to dwa. Eins, zwei, drei. Po niemiecku, bo kolega u nas jest, co mówi czasami eins, zwei, drei. Eins, zwei, tak liczy sobie.
2: Ice,
0: dobra. Dobra, to teraz mi powiedz, gdzie będziesz jeszcze na wakacjach? Bo już wiemy, że byłaś na gelato we Włoszech.
2: W Hiszpanii?
0: I jeszcze na czym?
1: U majora będzie.
0: Na Jolce. Nie.
2: Na Majorce.
0: Na Jolce.
1: Na Jolce.
0: Że Jolka tam będzie, a ona u niej będzie, czy na? Nie. Chyba nie.
1: Ja zrozumiałem, że u takiego małego majorka.
0: A u majorce, że ta major mały, no. Bo taki duży jest major, Żyżko, a malutki to majorek.
1: Może Zosia jest z rodziny wojskowych.
0: A może być.
2: Majorek.
0: Nie. Czyli tam znają jakiegoś małego majora.
1: Pozdrów małego majora.
0: To taki Hiszpan, to może mały taki Hiszpan.

0: Pan tam. Kraj?
1: My też pozdrawiamy Majorka.
0: Pozdrawiamy tego Majorka.
2: Majorka to jest wyspa.
1: Aha!
0: Wyspa? To ty we Włoszech byłaś w górach, a teraz będziesz na wyspie, a dookoła morze?
2: Tak.
0: Może i tak. To fajne.
1: Sobie popływa w końcu.
0: Fajne. Nie w tym jeziorze od gardła, ani komu się to podoba, tylko
1: w ciepłym morzu.
0: Mrągszu. A jakie tam morze jest dookoła tego Majora?
1: Majorka.
0: To bałtyckie?
2: Śródziemne.
1: Widzisz? Czyli zupełnie inne morze.
0: Czyli to inne morze. A ty też jak w Chorwacji byłeś, to też byłeś śmurziemne?
1: Nie, ale to morze nazywało się inaczej, ale było bardzo blisko Morza Śródziemnego, a nazywało się Morze Adriatyckie.
0: Jadratyckie?
1: Nie, ładnie. Jadratyckie, tylko Adriatyckie.
0: Dobra, czekaj, bo tutaj przecież może gdzieś jedzie chyba. Adriatyckie, tak?
1: Tak.
0: A może chciałabyś pozdrowić kogoś z Włoch, albo kogoś tego Majora małego
1: Majorka,
0: z Hiszpanii,
1: tak.
0: Czy coś, Majorka. Proszę, pozdrawiaj.
2: Mam tatę, mojego kota, moją najlepszą koleżankę, moje inne koleżanki, moją całą rodzinę, całe...
0: I wszystkie dzieci. Koleżanki świata po prostu. I Majorka. I tego pana Dolomita, co był tam w górach. Nad jeziorem, co go obok gardła. O, dziękujemy ci bardzo, machamy łapkami i mówimy pa, pa!
1: I pięknie pozdrawiamy. Pa, pa!
3: Gdzieś na końcu świata jest takie boisko, gdzie dwa oceany robią swe igrzyska. I nie byle jakim, trzeba być zawodnikiem. Tam, gdzie się Atlantyk zmaga z Pacyfikiem, kto wyżej statek podniesie,
4: Atlantyk, Pacyfik,
3: to mocniej do dna go przygniecie,
4: Atlantyk, Pacyfik,
3: to falą pochyli go więcej,
4: Atlantyk, Pacyfik,
3: to młynka większego wykręci,
4: Atlantyk, Pacyfik.
3: Tam wichry i burze, i sztorm jest za sztormem. To miejsce na mapie nazywamy Hornem. Zmagają się z sobą tam morza z wysiłkiem, a wielkie okręty służą im za piłkę.

0: Pacyfik
1: to młynka większego wykręci.
0: Atlantyk, Pacyfik.
1: I tak od stuleci trwa mecz nieprzerwany. Wciąż grają i grają te dwa oceany. Wciąż walczą ze sobą, lecz daję wam słowo, wynik od stuleci brzmi wciąż remisowo. Kto wyżej statek podniesie?
0: Atlantyk, Pacyfik!
1: Kto moc

0: No! Nareszcie można wysiąść i rozprostować dolne łapy. A górne też rozprostuję.
1: Jakie powietrze! Oj, jak fajnie! No. Dziadku, dokąd nas przywiozłeś?
0: No co nie widzisz? Trochę tutaj lasu, jakieś łąki. Zobacz, ty widzisz?
1: Aha.
0: No tam.
1: Co, gdzie?
0: Tam. Tamtędy chyba jeżdżą pociągi, zobacz.
1: A, to znaczy, że dalej pojedziemy pociągiem, dziadku? Bo te tory nie wyglądają mi na nowe, wiesz?
0: Jakie nowe? No moim zdaniem to... Popatrz.

0: Bardzo stare tory. O, ja wiem, jakie pociągi nimi jeżdżą. Tymi starymi torami jeżdżą na pewno jakieś stare te ciuchcie.
1: I obaj macie rację, basałyki. Fila, masz, przynieś patyk. Hop. Dobry piesek. No, daj patyczek, daj jeszcze. Jeszcze, hopa, patyczek.
0: Teraz daj patyczek, trochę. Teraz ja patyczkiem rzucę.
1: Chwila. Biegaj. Też musi rozprostować łapki.
0: Michasiu, teraz ty rzuć patyczkiem.
2: Dobra, to ja teraz. Chwila. Zabrałeś mi patyk, oddaj. Chwila, oddawaj patyk. Ściąd zabrała patyk i szczeka.
0: Dobra, zostaw jej ten patyk.
2: Dobra, masz patyk.
0: Ale zaraz, dziadku Michasia. Aha. Jak to, bo ty powiedziałeś, że obaj mamy rację. To znaczy, jak to obaj mamy rację? Czyli, że co?
1: To znaczy, że to bardzo stare tory.
0: Aha, widzisz? Miałem rację, Michasiu. Bardzo stare.
1: Tak.
0: Jeżdżą czukcie.
1: To jest wybudowana w 1872 roku, czyli... No ma już ze 150 lat, przez władzę Cesarstwa Austriackiego linia kolejowa 108 łączyła miejscowość Stróże z przejściem granicznym w Krościenku.
0: Aha, jak to? Aha. Przejście graniczne, czyli co? To my dojechaliśmy, zaraz, to my już nie jesteśmy w Polsce?
1: Jesteśmy w Bieszczadach, a tam są uherce mineralne.
2: Jak woda mineralna.
0: Tak.
2: Fajnie.
0: O tym pomyślałem.
1: A granica była tutaj ponad 150 lat temu, Adasiu.
0: Aha, znaczy, że była taka ważna ta granica.
1: O, jak najbardziej. To ta linia była ważną częścią ówczesnej infrastruktury.
0: Czego?
2: Nieważne. Skoro jest taka stara, to znaczy, że już od dawna nie działa, dziadku.
1: No, w 2013 roku wszystkie stacje na wschód od Zagórza zostały wyłączone z eksploatacji. Ale... ta część linii kolejowej dwa lata później, w 2015, znalazła nowe przeznaczenie.
2: To znaczy, że jeżdżą, czy nie jeżdżą tędy pociągi, dziadku?
0: Tak, dobre pytanie.
1: Nie, pociągi nie jeżdżą, ale ta trasa stała się najdłuższą w Polsce trasą drezyn rowerowych.
0: Słucham? Jakie brenzyny?
1: Bieszczadzkie drezyny rowerowe.
0: Drezyny?
1: O, tradycyjne drezyny miały silniki. To były takie małe pojazdy, takie samochody jeżdżące po torach.
0: Coś takiego?
1: A te się różnią tym, że jeżdżą po torach, ale jeździ się nimi jak na rowerze.
0: Jak to, jak na rowerze po torach?
2: Jak to, dziadku, rowery pociągowe? Czy pociągi rowerowe, znaczy lokomotywy wywowe?
0: To ja może zadam inne pytanie. Czyli jeździ się jak na rowerze, ale po torach? Tak?
2: No, chyba super.
0: Jeżeli tak jest.
1: Chodzi o to, że wprawia się je w ruch siłą mięśni nóg. A taka drezyna może przewieźć 5 osób.
0: To sporo.
2: Ale nas jest tylko 3.
0: No dlatego tak, możemy się przejechać.
2: Z chwilą to 3,5 jakby. Ale to jak będziemy jechać?
1: No, pedałują tylko 2 osoby. Reszta odpoczywa.
0: A czy to jest taka długa trasa do pedałowania?
1: No, udostępniona trasa wycieczkowa ma około 47 kilometrów.
0: 47 kilometrów? 2 osoby pedałują?
1: 50. Sporo.
0: I jedna drezyna?
1: Nie. Do dyspozycji jest aż 70 drezyn. A do wyboru jest kilka tras o różnej długości.
2: A dziadku, są takie trasy, takie tyci dla takich mniejszych troszkę...
0: Tak, bo on się szybko
2: męczy. Na przykład?
1: Mhm. No, są trasy, które mają od 6,5 kilometra do 12 kilometrów. Wszystkie w malowniczej scenerii Bieszczad.
0: Dobrze, to czy długo się jedzie taką trasą?
1: No, sam przejazd w zależności od wyboru trasy to od godziny do 2,5 godziny.
0: To nie tak źle, super. Ale Fila jedzie razem z nami?
2: No jedzie, tylko że nie będzie pedałować. Fila, nie pedałujesz, dobra?
0: Wszyscy będą pedałować.
2: A jak Fila? Jak ona ma łapki.
0: A no tak.
2: Wskak! To co, wskakujemy już, czy co?
1: No, wypożyczalnia drezyn i główna stacja jest w miejscowości Uherce Mineralne.
0: I my też stąd pojedziemy?
1: No, stąd wyrusza większość. Trasa do Łukawicy i z powrotem 18 kilometrów, 2,5 godziny. Z Uherc do Stewkowa i z powrotem to jakieś 15 kilometrów, 2 godziny. A do Jankowic i z powrotem 12 kilometrów i jakieś 90 minut.
0: To mogą być fantastyczne wycieczki. Brzmi fantastycznie, co nie, Michasiu?
2: Jeszcze jak!
1: Ale można też jechać

0: z ustrzyk dolnych do Krościenka i z powrotem do ustrzyk, no albo z ustrzyk do Ustianowa i z powrotem, no dwugodzinne trasy mające jakieś 16 kilometrów.
1: No dobrze, to ja jeszcze się zapytam, ciężko się taką drezyną jedzie?
0: No myślę, że podobnie jak na rowerze, a o tyle lżej, że dwie osoby pedałują. No, no pośpieszcie tak. Się chłopaki, ruszamy w drogę.
2: Hurra! A mogę być konduktorem?
1: Ty?
0: Konduktorem. Będziecie pełnić zadanie pewnego pojazdu, o którym mam zagadkę.
1: No, super, ja uwielbiam zagadki.
2: Ale to ja przypomnę numer telefonu dla odgadujących. 22 645 20 55.
1: Mów ty wyraźniej, co?
2: 22 645 20 55.
1: I jeszcze się zacina, no.
2: Cicho, potem przypomnę jeszcze raz.
0: Mm-hmm. Uwaga. Sznur wagonów przy peronie. Wiele się w nich rzeczy mieści. Wszystkie doczepione do niej. A wagonów za 40.
1: W jednym same są banany. I gdzieś armata bardzo wielka?
2: W innych czarne fortepiany. Jakieś soki w 100 butelkach.
1: I dla atletów po kotlecie. A maszyna taka wielka,
2: że nie dźwignął za nic w świecie.
1: I spaleniska żarem bucha.
2: Wielka, ciężka, pot z niej spływa.
1: Ciężko sapie, głośno dmucha.
0: Wiecie, jakże się nazywa?
1: No, Fila,
2: Fila się nie nazywa hał-hał, tylko zupełnie inaczej się nazywa.
1: No, dzwońcie basałyki zanim...
2: Dzwońcie, tak. 22-645-2055.
1: Oj, teraz dobrze.
2: Dobrze?
1: No pewnie.
2: Bo Fila mi pomogła.
1: A.

0: Co tak wzdychasz?
1: No bo ptaszki zobaczyłem, że śpiewają.
0: Ty nie patrz na ptaszki, tylko patrz na guziczek. I na...
1: To dawaj pstryk.
0: To czerwone się zapaliło od telefonu. Pstryk!
1: Halo, halo, dzień dobry, ja jestem Miś Michaś.
0: A ja jestem Smogadaś.
1: A ty jak się nazywasz?
2: Jula.
1: Bardzo
0: dzień dobry, miło. Julu.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Czy ty jesteś teraz na wakacjach, czy w domu?
2: W domu.
1: A byłaś już na wakacjach gdzieś?
2: Byłam.
1: O.
2: Teraz jak od domu, bo teraz wracamy od dziadka.
1: A gdzie byłaś na wakacjach?
2: Na Jurze Krakowsko-Częstochowskie.
0: Ale ci się zmienił, Jula, głos. Ja tak nie potrafię.
1: No, Jula to umie mówić dopiero. Mm-hmm.
0: Julu, to czasami mów tym swoim drugim głosem, to lepiej słyszymy. Ale,
1: no, ale dobrze jest.
0: Ale możesz wrócić do swojego głosu.
1: U Jurka
0: głosu.
1: Byli, co między Krakowem a Częstochową mieszka gdzieś. Ten Jurek.
0: Nie Julek.
1: No Jurek. Na Jurze, na Jurku byli, na Jurze. Kolegę mam Jurka takiego, to on Jerzy jest.
0: I co?
1: No i na Jurzu, Krakowsko. Chyba, że coś pomyliłem.
0: To może zapytajmy drugiego głosu i wyjaśni ten drugi głos Misiowi Michasiowi.
1: Co to jest ten Jurek?
0: Co to jest Jurek? Jerzy. Jurek Krakowsko-Częstochowski.
1: No, skąd on jest właściwie? Z Krakowa?
2: Lokomotywa.
1: Dobrze, lokomotywa! Widzisz? Widzisz? A Jula pamiętała.
0: Tak, to dobrze. To była dobra odpowiedź. Klaskacze wyklaskali sobie dłonie. Jedna dłoń o drugą dłoń. Bardzo się cieszę, że znakomicie rozwiązałaś zagadkę. Czy ten drugi głos ci pomagał trochę, czy sama wpadłaś na rozwiązanie?
2: Sama wpadłam na rozwiązanie.
1: A czy ten drugi głos czasami, na przykład tak wieczorem, na przykład tak przed snem, czy może ci mówi na przykład taki wierszyk, który się bardzo z tą lokomotywą, czy może tak słyszałaś, jak ten drugi głos ci mówił na przykład? Co? Wiesz, który wierszyk? No, jest taki superancki wierszyk, bardzo go lubię.
0: Mówisz, że w tym wierszyku stoi na stacji lokomotywa, ciężka, ogromna i kot z niej spływa.
1: Bardzo lubię.
0: Ja nigdy nie zrozumiałem, dlaczego kot spływa z tej lokomotywy.
1: Nie, może tam siedział akurat na lokomotywie.
2: Pan spływa.
0: Kto?
1: Pot.
0: A pot?
1: Nie, kot. Pot. A ten Jurek...
2: Pływa tusta oliwa.
1: Tusta oliwa to jest. Tak.
0: Ojej, to ty znasz ten wiersz. Fantastycznie.
1: A pamiętasz, ile tam wagonów było?
2: 40.
0: No tak.
1: Ale dużo.
0: To ta lokomotywa jak miało ciężka, jak
1: no
0: ona
1: mówili,
0: musiała pociągnąć.
1: Że ją by nie podniosło iluś kotletów nawet.
0: Tak, atletów.
1: A atletów. Gdyby zjadło 1000
0: nawet,
1: kotletów.
0: Nawet gdyby zjadło.
1: Mhm. No to by też nie podnieśli.
0: A powiedz, Julu, ty masz, jeżeli ty lubisz poezję dziecięcą, bo lokomotywa do takiej się zalicza, czy masz jakiś swój ulubiony wierszyk albo piosenkę?
1: No na przykład.
2: Nie znam chyba.
0: Teraz nie możesz sobie przypomnieć, rozumiem.

0: No dobrze, to gdzie wy byliście? Na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, tak?
1: Na skałkach.
0: Zaraz.
2: To znaczy, że wy się wspinaliście jak tacy wspinolodzy? Wspinaczo-liści? Wspinacze?
0: Kamieniarze.
2: Spinacze. Spinacze to są
0: do bielizny.
2: Do bielizny.
1: Radice mnie nazywają kadzidką gutką.
0: Zaraz, trochę nie rozumiem. Czy ty, Jula, chcesz powiedzieć, że to ty po tych skałkach chodziłaś, wspinałaś się na nie?
2: Razem z kozicami?
0: Ale jak to? Przecież te skały ja widziałem, bo teraz sobie przypomniałem, one są takie prawie do chmury, takie, no, nie są nachylone, one są takie, no, jak ściana. I potrafiłaś? A co trzeba mieć, żeby na taką skałę się wspiąć? Jakieś buty? Alinę! Ojejku, dałaś radę wejść na samą górę takiej skały?
2: Jak kozica.
1: Nie, nie da się. Dałam radę.
2: Aha, bo jeszcze takie są buty specjalne do chodzenia po górach, takie z...
1: Ale ja nie mam.
0: Nie masz. Rozumiem, no jasne, ale Julu, podoba ci się ten sport, ta wspinaczka?
1: Tak.
0: I co, planujesz w przyszłym roku namówić rodziców, żeby się wybrać znowuż na skałki?
1: Tak.
0: A masz jeszcze jakieś plany wakacyjne? Do końca wakacji trochę czasu zostało.
1: Tak, jeszcze... Ile jeszcze nie zostało?
2: Trochę jest.
3: A gdzie planujemy pojechać jeszcze?
2: Właśnie, dokąd?
3: Tatry.
2: To Tatry są przecież najwyższe w Polsce.
0: No tak.
2: A ty jesteś znana jako kozica, to ty tam będziesz... Policzyli ostatnio, dziadek mówił, że jest więcej kozic niż było rok temu nawet.
0: No to będzie jeszcze jedna kozica. Więcej. Jula.
2: Jula będzie kozicą, no.
0: Kolejna kozica w Tatrach. Niesamowite. I co, planujesz też w tych Tatrach chodzić po skałkach, czy jakieś inne spacery planujecie?
1: Jakie?
3: Tam bardziej chyba doliny.
1: Doliny.
2: W dolinach będą.
0: W dolinach.
2: Nie w górach, tylko w dolinach.
0: No, w takich dolinach to słyszałem, że można spotkać misia. I trzeba wtedy bardzo uważać. To znaczy, nie zbliżać się.
2: To wcale nie są takie miłe misie jak ja.
0: Nie.
2: One mogą być bardzo, bardzo groźne.
0: No, w porównaniu z nimi to ty jesteś bardzo miły, mimo że żarłoczny.
2: Ale miły, bo ja nie zjadam nic poza łakociami.
0: No, to prawda. Julu, bardzo ci dziękujemy. Powiedz, czy chciałabyś kogoś pozdrowić przy tej okazji?
1: Tak.
0: To słuchamy. Kogo będzie Jula pozdrawiała?
2: Drogi głos pewnie.
1: Mamę, tatę, Olę, Bubę. Babcię Grażynka.
2: O, babcia Grażynka. A Buba to kto to jest?
1: Pies mu.
2: Piesek? Fila, słyszałaś? Bubę ma. Fila pozdrawia Bubę.
0: Tak, na pewno. Już. Uspokój się. Może się kiedyś poznacie.
2: No może kiedyś Bubą się zapoznać tam taką.
0: I kogo jeszcze? Pozdrawiasz?
1: Polskie Radio Dzieci.
2: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. I teraz ci machamy łapkami.
0: A może zapytajmy drugiego głosu, czy nie chce kogoś pozdrowić.
2: A dobra, głosie. Ty,
0: drugi głosie.
3: Myślę, że to były piękne pozdrowienia. Dołączamy się do nich i pozdrawiamy prowadzących. I radio dla dzieci, i słuchaczy tego radia.
2: Czyli Jula umie mówić dwoma głosami
0: na pewno.
2: Takim. I takim. To pa!
0: Pa, miłego po wieczoru!

0: Autopromocja.
1: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura, kultura, kultura nie śpi, kultura nie śpi.
2: Każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włączcie uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
0: Autopromocja. Współpracownia Misia i Smoka.
3: Ale super! Ja tylko myślałem, że będziemy jechać szybciej, wiesz?
4: Tak, tak. Jakbyś szybciej kręcił, to byśmy szybciej jechali, a ty kręcisz jak kręcisz.
3: Ale przecież nie mogę, no nie daj rady, Smoku. Ty jesteś większy, silniejszy. Na rowerze jest chyba trochę lżej, wiesz? No,
4: ale chociaż nie trzeba kręcić kierownicą, no tak. Prawda? Nie patrzeć w lewo, w prawo, bo po co patrzeć? No, chyba że na widoczki.
3: Na widoczki.
4: A i nie wywrócisz się, czy nie uderzysz w kamień
3: kółeczkiem. Kółeczkiem. A gdybyśmy częściej jeździli taką drezyną, to...
4: To co?
3: To ja bym się lepiej wyćwiczył i bym potrafił kręcić mocniej, szybciej i byśmy jechali szybciej.
4: Tak myślisz? No.
3: Pewnie.
4: Może masz i rację. Ale Bieszczady są daleko od nas.
3: No wiem.
5: Nic nie szkodzi. Jeżeli wam się spodoba taka jazda, Masałyki, możemy jeździć częściej.
3: Częściej?
4: Mnie się podoba.
3: Naprawdę, dziadku?
5: Aha, pewnie. I wcale nie trzeba za każdym razem jechać aż w Bieszczady.
4: Aha. Nie? Tu dziadek chce przez to powiedzieć, że takie drezyny są też gdzie indziej?
5: A, oczywiście. Następnym razem możemy się przejechać po torze Piaseczyńsko-Grójeckiej Kolei Wąskotorowej.
4: Piaseczno.
5: Zaraz,
4: przecież Piaseczno, ja nie wiem, ale Piaseczno, może Grójec też są niedaleko Warszawy.
5: A i owszem, mają tam

0: 3 drezyny, każda ma 5 miejsc, trasa prawie 8 kilometrów na jakieś 70 minut.
1: Aha. I co? I byśmy mogli pojeździć tą drezyną, kiedy już wrócimy z wakacji?
0: Oczywiście, chłopaki. Dzisiaj postanowiłem zabrać was tutaj, ponieważ niedaleko...
1: Co jest niedaleko?
0: Niedaleko jest następna niespodzianka, którą dla was przygotowałem.
1: Niemożliwe, naprawdę, dziadku Michasia? To jeszcze będzie następna niespodzianka? Rewelacja!
0: Dlatego do tej niespodzianki zwłaszcza powinniście wyćwiczyć nogi i ręce. Także chwytajcie się i do roboty, bo bez tego sobie nie poradzicie.
1: No jak to? Przecież cały czas ćwiczę nogi, do dolne łapy i górne łapy i cały czas tego. No,
2: ale
1: tego.
2: Dlaczego sobie nie poradzimy, dziadku? To co to za niespodzianka? Jakieś kamienie będziemy nosić?
1: Może Michaś sobie nie poradzi, ja sobie poradzę.
0: Na razie kręćcie, bo zaraz się drezyna zatrzyma. No.
1: Nie słyszałeś, Michaś? Kręcimy.
2: Kręcimy.
1: Kręć mocniej. Mocniej po
0: miśowemu. Nasi słuchacze teraz mogą się głowić nad kolejną łamigłówką.
1: No nie, naprawdę? Będzie zagadka? Ale fajnie. Jedziemy drezyną i będzie zagadka. Jedziemy drezyną.
2: A jeżeli będziecie znali odpowiedź, to dzwońcie do nas na numer 22 645 20 55.
1: Znowu pięknie podałeś numer telefonu.
0: Zagadka będzie o kręceniu, ale nie o takim kręceniu jak dzisiaj. Koła drezyny się kręcą, będzie o kręceniu, a w dodatku będzie to bardzo bajkowa zagadka.
1: Co to znaczy bajkowa? Bo ja znam się na bajkowych zagadkach.
0: Posłuchajcie, krasnoludki żyły w lasach, chatkę miały na polanie i śpiewały hop, sa, sa, sa. Dziś zagadka czeka na nie.
1: W ciężkiej pracy los ich płynie i w pałacu, i w chałupach.
2: Zaraz wątek się rozwinie. Proszę więc, nadstawcie ucha.
1: Dawno temu, przed wiekami, czarodziejka przewidziała,
2: że królewna w sen zapadnie i przez lata będzie spała.
1: Stał wciśnięty w ciemny kątek. Ciężką pracą wielu prządek było, by nie umknął wątek.
0: Ale wróćmy na początek. Proszę, byście się skupili, choć zasnęła, to wciąż żyje. Posłuchajcie, moi mili,
1: wiersza, co zagadkę kryje.
2: Najpierw owce ostrzyżono.
1: Owce lub wielbłądy, co kto woli.
0: Później ślicznych dziewcząt grono nawijała nić powoli.
1: I prząśniczki w wielkim trudzie, byle się nie pokłuć w ręce.
2: By ubrania mieli ludzie, pracowały jeszcze więcej.
1: Czasem baśni treść płynęła. W kłębkach wełny drzemał kotek.
0: O królewnie, co zasnęła, gdy znalazła...
2: Ale to chyba nie chodzi o duży młotek?
1: Nie żartuj. Jaki znowu młotek? Drodzy słuchacze, kto z was zna odpowiedź, to dzwońcie. Ja teraz przypomnę pięknie numer telefonu. 22 645 20 55.
2: Drzemał kotek, się kręcił młotek. I nie młotek? Młotek.

0: nie śpiewaj, tylko skup się, przygotuj.
1: Cały czas muszę kręcić nogami.
0: No dobrze kręcisz i bardzo dobrze, że kręcisz. Ja też kręcę, głównie ja kręcę. Ale jeszcze nie tylko kręcę, ale będę wciskał guziczek, bo chyba telefon zadzwonił.
1: Się zapaliło światełko.
0: No, uwaga, pstryk.
1: Halo, halo, dzień dobry. Ja jestem Miś Michaś.
0: A ja jestem Smogadaś.
1: A ty jak masz na imię?
2: Dzień dobry, jestem Basia.
1: Cześć!
0: Cześć, Basiu!
1: Basiu, słuchaj, bardzo ciężko się jeździ, ale fajnie, taką drezyną. W Bieszczadach się fajnie jeździ. Ale nie o tym była zagadka. Była o innym się kręceniu. Wiesz, o czym była zagadka?
2: Odpowiedź to kołowrotek.
1: Dobrze.
3: Proszę.
0: A jaki twój dziadek jest szczęśliwy, zobacz, jak się uśmiecha.
1: Bo on to wymyślił.
0: No tak.
1: Ale, a ja myślałem, że tę zagadkę o kołowrotku, to że na to będzie mogła odpowiedzieć tylko jakaś księżniczka. No, czy ty jesteś księżniczką?
0: Albo prząśniczka.
1: A, albo prząśniczka. A to różnica jest, tak?
0: No tak, tak.
1: Prząśniczka nie, nie jest...
4: Jesteś księżniczką.
1: Jesteś
2: księżniczką.
1: Jesteś, tak? To czekaj, ale księżniczką czy prząśniczką?
2: Nie wiem, czym to się różni.
1: No właśnie, ja też nie wiem. Smok powiedział albo prząśniczką. Ja nawet nie wiem, co ta pszczołami się zajmuje?
0: Nie, ja ci powiem, bo Wojtek mi wytłumaczył. Księżniczka to ma tatę króla. O właśnie, słyszałem chyba jego głos.
1: Królową. No to może król odpowie. To
0: a prząśniczka to nie wiem, jakiego ma tatę, ale na pewno nie króla. O.
1: Może ma prząścia.
0: Nie brnij, Michaś, nie brnij. No dobrze, bardzo sobie pięknie poradziłaś. W każdym razie już wiemy, że jesteś księżniczką, że koło ciebie siedzi tata król. Pozdrawiamy.
1: Dzień dobry.
4: Dziękujemy, dzień dobry.
0: A ponieważ są wakacje, to tak naszych słuchaczy podpytujemy, czy byli już na wakacjach, czy dopiero się wybierają. Ja wiem, że mało dni zostało, chociaż nie tak mało, bo 20. Ale czy byłaś już na wakacjach, Basiu, z królem?
2: Byłam.
1: A gdzie byliście, w jakimś zamku królewskim? Czy coś takiego?
2: Nie, byłam na kempingu nad morzem w miejscowości Gąski.
1: Wąsy?
4: Gąski.
1: A, Gąski.
0: Gąski. To jest nad morzem?
1: A, to super.
4: Tak, to jest blisko koło brzegu.
1: Czyli blisko brzegu byli, koło brzegu. No, tam brzeg jest, no koło brzegu
0: no
1: byli.
0: Tak.
1: Brzeg, oni
0: ja rozumiem,
1: koło
0: co do mnie mówisz.
1: No wiadomo. Gąski koło brzegu, to wiadomo.
4: Jest z nami tutaj jeszcze druga księżniczka, czyli siostra, Marysia.
1: Marysia księżniczka. Jedna księżniczka jest duża, a druga mniejsza?
4: Tak, ta Basia jest starsza, a Marysia jest młodsza. No,
0: skoro księżniczka Basia dostała brawa od klaskaczy, bo sobie pięknie poradziła,
1: Marysia tak
0: też
1: samo,
0: powinna
1: wiadomo.
0: Dostać brawa. Brawo dla księżniczki!
1: Wiesz co, Adasiu? Może król też powinien dostać.
0: Dobra, dawaj dla króla.
1: Klaskać.

0: królowi!
1: Może nas zaprosi do tego swojego zamku, co ma na kempingu.
0: Się nazywa kamper.
2: Ja myślę, że jak wszyscy już dostali z nas brawo, to teraz i prowadzący, i całe radio dzieciom powinno dostać brawa, więc również poprosimy o brawa.
1: Klaskacze, tata król prosi o brawa dla nas.
0: Patrz, ręce im spuchły.
1: Śmiechołek, ja cię prosiłem.
0: Nie, po co się biłeś, że tam pokazywałeś rękami?
1: Rozluźnij paluszki i brawa dla nas.
0: Chwila, weź im powiedz. Chwila, powiedz klaskaczom, żeby nam zaklaskali. No. Fila,
1: podejdź do nich, podejdź. No.
0: I klaskać teraz.
1: I klaskamy. Peszczymy, przepraszam.
0: No, żeby nie Fila, to nie
1: tak, wiem, aleśmy się wyklaskali dzisiaj.
0: Aż się śmieje teraz, jest bardzo śmieje.
1: Śmiechołek.
0: Złaś chwili, to nie jest koń.
1: Dokładnie.
0: Gdzie jedziesz? Wróć.
1: Wracać. Przepraszamy bardzo, Basiu, Marysiu i tato królu.
0: Śmiechołek wsiadł na chwilę i jeździ teraz po studiu tutaj.
1: Dobrze, niech pojeździ, spadnie.
0: No, niech jeździ sobie.
1: W tych gąskach to jest duża, piaszczysta plaża, czy jakaś inna?
0: Kamieniowa.
3: Piaszczysta.
1: Czyli były zabawy w piachu? Kopanie dołów, czy nie?
0: A było robienie zamków? Zamki robiliście?
1: No jak król i księżniczka.
0: No jak mają, to
3: zrobiłam.
0: Po co?
1: I to był taki zamek z forsą?
0: Z forsą?
1: No to dookoła
0: z pieniędzmi?
1: A fosa, przepraszam.
3: Próbowałam zrobić fosę, ale nie zupełnie mi się udało.
0: No bo teraz mówią, że mało wody jest. To dlatego, wszędzie jest mało wody.
1: Mówię. No ale w morzu to chyba normalnie jest.
0: W morzu więcej. W rzekach jest mniej, bo one
1: jest słodka.
0: Nie wypływają. Za słodka jest, za dużo cukru.
1: Dobrze, a czy macie jakieś jeszcze plany wyjazdowe w te wakacje?
3: Może pojedziemy w górę.
1: Zaraz, może pojedziemy w góry. To
0: nie, nad morze znowu... byli. Aha. Teraz w góry. Tylko w które? Bo u nas są takie nieduże. Są bieszczadowe, co my teraz jesteśmy.
1: Tak, to one, takie one fajne nie są duże.
0: Są potem takie te świętokrzyskie. Takie,
1: to też nie są duże.
0: Większe, ale większe.
1: Tak, ale największe góry to są Tatry. Może w Tatry jedziecie?
0: Albo w Sundety.
3: Tak.
1: Tatry.
3: Albo w Bieszczady.
1: Albo w Bieszczady.
0: To czy... jesteśmy.
1: My jesteśmy w Bieszczady, zapraszamy.
0: Jesteśmy koło
1: Mamy jedno miejsce. Tak, mam jedno miejsce w Drezynie. Chociaż nie.
0: Dwa. To na 5 osób jest.
1: Ale poczekaj, no dobrze.
0: Się Fila przesunie.
1: Dobrze, Fila się...
0: To dwie księżniczki by weszły, a król musiałby biec.
1: Ale Fila teraz jeździ z tym. No tak, to mamy tyle miejsc, że król weźmie tak, Basię na kolana. Nie, Mary się na kolana, a Basia będzie siedziała
0: ale
1: koło króla.
0: Ale król będzie musiał kręcić teraz, bo jak ja nie...
2: Może tak być.
1: Może być, król kręci.
0: Dobra.
1: Jak to król?
0: Śmiechołek, złaź chwili!
1: No, i włazić na Drezynę. Jedziemy dalej. Słuchajcie, ty...
0: Się nie ma,
1: ale on mnie denerwuje, no.
0: Chwila, i ty mu tak pozwalać, żeby on jeździł po tobie?
1: Widocznie
0: tak?
1: Go lubi. Tak. Dobrze, wróćmy do Basi i Marysi i taty króla. Słuchajcie, jeżeli macie ochotę kogoś pozdrowić, to czas najwyższy.
0: Proszę bardzo. Kto zaczyna?
3: Na pewno mamę.
0: Dobra.
1: Królową.
3: I całe radio.
0: Królowa mama.
3: I koleżanki i kolegów.
0: Dobra, to teraz druga księżniczka.
1: Marysia. Jak nie mówi, to niech machał głową, że tak.
0: Że też pozdrawia. Macha?
3: Zastanę osoby i dziadków i babcia.
0: Super, bardzo dobrze. Król chciałby coś dorzucić do tego?
2: Jaki no stan? Ja myślę, że tutaj już dziewczynki wszystko powiedziały, także...
0: Dobra.
2: Dziękuję.
0: Dobra. To my wam bardzo dziękujemy. Życzymy tego wspaniałego wyjazdu w góry.
1: Pięknie
0: nie,
1: się
0: zaraz,
1: kłaniamy.
0: Czekaj.
1: Co się stało?
0: Odgadła, tak? Hasło.
1: Tak.
0: Co powiedziała?
3: Kołowrotek.
0: No. A co to jest? Bo ja nie wiem. Czy to jest coś, co takie leży koło wrotek? Się...
1: Poczekaj, daj wyjaśnić, Basiu, to ci wytłumaczę.
0: Proszę mów, co to jest?
3: Takie coś, co się tak nawija wełnę.
0: A ja myślałem, że to koło wrotek leży. Są wrotki, a to obok leżało. A, to już całe szczęście. Bardzo dziękujemy ci za
1: ale
0: wyjaśnienie.
1: Wrotki, no to ciekawe to,
0: no,
1: co powiedziałeś.
0: No, że koło wrotek. Wrotki, a to koło, na przykład koło zaraz, łyżew.
1: Zaraz
0: się,
1: dziadka zapytam.
0: Dziadku, mogłoby się nazywać koło łyżew.
1: Już przestań mówić. No.
0: Dobra.
1: No to na razie machamy wam łapami i pozdrawiamy.
2: Dziękujemy
1: papa.
2: Dziękujemy bardzo i również serdecznie pozdrawiamy.
3: Do widzenia.

0: I znowu jedziemy i jedziemy. Drezynę odstawiliśmy, jedziemy i jedziemy.
1: To dobrze,
0: a miało być blisko.
1: To dobrze, że odstawiliśmy, bo wiesz co, ty tam trochę narzekałeś, ale ja się muszę przyznać. Też trochę zmęczyłem się tą jazdą drezyną.
0: Było trochę ciężko.
1: Nie, tam ty...
0: Ale musisz przyznać, że przysmaki z dziadka plecaka dodały nam sił.
1: I które nam będą potrzebne na następną niespodziankę?
0: No właśnie, tylko wiem, a może będziemy musieli coś tam przenieść. Czekaj, może skrzynki z jabłuszkami albo coś takiego, co?
1: Tam, gdzie jedziemy.
0: No. Ta niespodzianka, że musimy być silni, bo bez tego sobie nie poradzimy. To może skrzynki będziemy nosić z owocami.
1: A skąd ja mam wiedzieć? Ale nie. Muszę ci powiedzieć, że ten twój dziadek jest jakoś dziwnie tajemniczy. On normalnie nic nam nie chce powiedzieć. Tylko tajemnica, niespodzianka.
0: No tak.
1: Co powiesz, Fila? No, zgadza się ze mną.
0: A ty wiesz, Fila, dokąd jedziemy?
1: No właśnie, może tobie dziadek
0: Fila
1: powiedział.
0: Wiesz? No, na pewno wie, tylko nie chce nam powiedzieć, bo dziadek na pewno przy niej mówił. Tak, to weź powiedz, Fila. Dziadku, daleko jeszcze?
1: Właśnie.
2: Popatrzcie przez okno, oto cel naszej podróży.
1: I słucham? Ale co takiego jest tym celem, ten las?
0: No właśnie, ja też widzę, tylko drzewa.
2: No to zaraz się zatrzymamy, wyjdziecie, podejdziecie i zobaczycie sami. O, czekajcie, tutaj mam
1: tu
2: miejsce.
1: Tu się zatrzymujemy?
2: Do zaparkowania, no nie widzicie, parking, jest znak
1: P-arking, tak, o tak, tak.
2: Także tu się zatrzymujemy. Czas wyłączyć silnik,
1: King płatny.
2: Proszę bardzo, chłopaki. A teraz już widzicie czy nie? Ptaszki, powietrze. Las.
1: Miejsca dla klientów. Ciekawe, co to takiego.
0: Nic nie rozumiem. A co to za miejsce?
1: No właśnie, no bo parking jest. Miejsca dla klientów są, a tu drzewa. A nie, ty!
0: Drzewa.
1: Ty.
0: Drzewa, tak?
1: Spójrz tam w górę, Michasiu.
0: A co tam jest? Czekaj.
1: No?
0: Dziadku, czy tu mieszkały jakieś wielkie ptaki? Co to za gniazda są?
1: I to nie jedno gniazdo. Jest ich więcej. O, ty, jeszcze jakieś liny pomiędzy.
0: Dziadku, a co to za miejsce? Dokąd nas przywiozłeś?
1: Mnie się trochę boję.
0: Czy tu jest strasznie?
2: Zapraszam was do parku linowego.
1: Co?
0: Słucham?
1: Parku linowego? To jest to coś tam wysoko?
2: To jest miejsce, gdzie czekają was niezapomniane przygody na wysokościach.
1: Na wysokościach?
0: Ale,
1: czyli
0: ale,
1: co,
0: ale...
1: że mamy się wspinać?
0: To my tam wejdziemy?
1: Tak wysoko?
0: Ale...
2: To doskonały sposób na spędzanie czasu na świeżym powietrzu dla całej rodziny, chłopaki.
1: Ale naprawdę to jest wysoko, no.
2: A zobaczcie, tu będą 42 przeszkody.

0: Uwaga, długość trasy to prawie 500 metrów. Aha, prawdziwe wyzwanie dla waszej zręczności i wytrzymałości.
1: I tam się chodzi. I to jest taki prawdziwy park linowy. Nie no, to nawet powiem szczerze, ekstra wygląda.
0: Wiele pięknych chwil przed wami. Każdy znajdzie tu coś dla siebie.
2: Ale, dziadku, jakie to wielkie!
1: No, rozległe.
0: A, zgadza się. To chyba najdłuższa tak wysoka trasa w Polsce.
1: A w ogóle, co to oznacza?
0: Więcej przygód i więcej emocji. Czym wyższa, czym dłuższa. A ta trasa ma 30 metrów przewyższenia terenu.
1: Czego, czego?
2: Przewyższenia?
1: Co to takiego?
0: Aha, i to da wam możliwość podziwiania pięknych widoków z góry.
1: Ale mimo wszystko tu bardzo wysoko. Ja się trochę boję.
0: A, spokojnie, spokojnie. Jednak, no, park linowy ma system asekuracji ciągłej. Będziecie przypięci, będziecie mieć specjalne kamizelki. Nie ma możliwości wypięcia się na trasie. No!
1: Tak?
2: To świetnie.
0: Tak, tak, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze.
1: Wiesz, tak patrzę, Michasiu. Aha. Zobacz, zobacz. Te trasy mają różne kolory, zgadza się?
2: Oczywiście. O, dziadku, dlaczego?
0: Aha, to są trasy o różnym stopniu trudności. Łatwa, zielona, trudniejsza, żółta i najtrudniejsza, czerwona.
1: Czyli co? Czyli będziemy chodzić w głowach drzew?
0: Mówi się w koronach drzew. A jeśli wam się spodoba, to są tu też i inne parki.
2: Inne parki linowe, dziadku?
0: A chociażby park linowy nad rzeką Solinką, a?
1: Czyli nad rzeczką opodal Krzaczka.
0: Ten park linowy ma 22 platformy i przeszkody linowe o różnym poziomie trudności i są zainstalowane na drzewach od 1 metra aż do 15, czyli tak szóste piętro.
1: Wiem, 15 metrów to na pewno nie jest mało. Wow.
0: Każda osoba będzie mogła przejść całą trasę. Stacje składają się z mostków, belek, kładek, pętli, siatek oraz drabinek. Aha! I teraz to, co wam się spodoba najbardziej. Jest też podniebna tyrolka.
2: Tyrolka? Ale super.
1: Ty wiesz, co to takiego?
2: To te takie, co trzymasz się i po takiej linii zjeżdżasz, jak takim wagonikiem jakby.
1: A, to się tyrolka nazywa?
0: A, tyrolka o długości 180 metrów. Natomiast przejście całej trasy w koronach drzew zajmie wam jakąś godzinkę, no może mniej, bo dzisiaj to tak tylko się zapoznamy z tym.
1: No, by,
2: no
1: było
2: pedagogiczne.
1: Jesteśmy gotowi.
2: Aha, smoku, ruszamy na drzewa.
1: Na drzewa marsz.
0: Najpierw osoby z obsługi przypną wam specjalne pasy bezpieczeństwa, takie szelki, kamizelki, i opowiedzą, na co trzeba uważać, czego nie wolno robić i...
1: I co, mamy ich słuchać?
0: Oczywiście.
1: No dobrze, dziadku, będziemy słuchali wszystkich, którzy będą nam coś mówić.
2: Biegniemy!
1: Biegniemy!
2: Chodź, chwila!
1: Nie, no, co, chwilę.
2: Tylko odprowadź nas. Biegniemy!

0: Ale to było wspaniałe, wiesz?
1: Aha, wspaniałe, no.
0: Tylko, że... Ale nie dam chyba teraz rady poruszyć żadną łapą, ani dolną, ani górną.
1: Ja straciłem siły na tej drezynie, a potem na drzewach, że prawie nie miałem siły nawet nic zjeść, prawie.
0: No, trochę boli. Ale przygoda, przygoda była wspaniała.
1: Ciekawe, co dziadek wymyśli następnym razem.
2: A jeszcze wam mało? Ja już myślałem, że będziecie spać ze zmęczenia, basiowiki.
0: Co ty, dziadku Michasia? My to nigdy nie jesteśmy zmęczeni, prawda, Michasiu?
2: No dobrze, a co zapamiętaliście z ostatnich wakacji?
0: Trudno powiedzieć, bo tego było bardzo dużo.
1: Właśnie, ja to już wszystkiego nawet nie pamiętam tego dokładnie, ale może sobie przypomnę.
0: Bo ja też muszę sobie przypomnieć, muszę mieć na to czas.
2: A ja przygotowałem wam zagadkę.
0: Bo?
2: Znaczy, słuchaczom, o czymś, co może wam pomóc.
0: Coś, co może nam pomóc? Nie rozumiem.
2: Tylko wam. Również przyda się wszystkim słuchaczom. No, były wakacje, ale będą niedługo dni szkolne, przedszkolne, może wyprawy. Wszystkim się to przyda.
0: Ale co takiego?
1: Ale co takiego, dziadku?
2: Uwaga. Każda kartka zapisana, co się dzień po dniu zdarzyło. Zacznij pisać już od rana, czy w przedszkolu było miło.
0: Poproszę kartkę.
1: Proszę.
0: O, to jest ta zagadka.
1: Teraz ty dalej.
0: Dobrze. Lato, jesień, zima, wiosna, pada deszcz, czy słońce świeci, masz kartkę.
1: Dawaj kartkę. Czyja buzia dziś radosna? O czym plotkowały dzieci?
0: Jakie lubisz dni tygodnia? Co się śniło, jak się spało?
1: Skąd się wzięła dziura w spodniach?
0: Co się na podwórku działo?
2: Po kolei. Wpisz w nim wszystko, nim zabraknie wolnych kartek. Może będziesz polonistą?
1: Lub strażakiem? Tak chce Bartek, wiesz?
0: Tak? Ważnych rzeczy w krąg bez liku?
1: Kto się znalazł na pomniku?
0: Jakie kwiaty w wazoniku?
1: Spisuj wszystko w
0: Cicho!
1: Świetna zagadka. Kto zna odpowiedź, niech do nas zadzwoni.
0: 22 645 20 55.
1: Ciekawe, czy ktoś się odgadnie.
0: Oddam dziadkowi kartkę.

0: ty się nie śpi.
1: Jedziemy sobie, a tu światełko się zapaliło.
0: No, jak myślisz, dlaczego się zapaliło?
1: A nie, czekaj, to dlatego, że ktoś dzwoni.
0: No, dzwoni, bo dziadek wymyślił piękną zagadkę. Pomagaliśmy mu ją powiedzieć.
1: To klikaj.
0: No właśnie, teraz guzicek, pstryk.
1: Dzień dobry, ja jestem Miś Michaś.
0: A ja jestem Smogadaś, tak przynajmniej twierdzą.
1: A ty jak się nazywasz?
2: Laura!
1: Cześć, Laura. Sama jesteś, bo słyszę, że chyba z kimś...
2: Nie!
1: O, jest, jak ktoś tam krzyczał.
2: Hania!
0: Laura i Hania.
1: Cześć!
0: Jakiś grubszy głos. To wasz głos, czy ktoś inny?
1: Nie, to Laura chyba takim mówiła drugim głosem. Aha, to specjalnie.
2: Tata też jest.
0: Tata też. Ale co tata ma na imię? Tata, czy ma jakieś swoje imię?
1: Tata.
2: Kacper.
0: Kacper,
1: super.
0: Kacper. Dobrze,
1: była
0: słuchajcie.
1: Zagadka. Dziadek napisał, my dziadkowi pomagaliśmy
0: i to jak?
1: Fajnie pomagaliśmy.
0: I dzielnie pomagaliśmy.
1: To była bardzo trudna zagadka, ale o czym jest ta zagadka? Czy wiesz, czy nie wiesz?
2: Wiem.
1: To powiedz.
2: Pamiętnik.
1: Tu widzę.
0: Ale pięknie.
1: Czekaj.
0: A już myślałem, że mi się nie uda.
1: Czy ty sama odgadłaś, czy z siostrą?
2: Sama.
1: A widzisz, to sama czy z siostrą w końcu, jak
2: sama
1: było?
2: Siostrą!
1: A, to zresztą nieważne.
0: To nieważne.
1: Tak czy inaczej, pierwsze brawa były dla ciebie, to drugie...
0: Dla siostry.
1: Uwaga, klaskacze, siostrze teraz proszę brawa.
0: Aniu!
1: I takie jeszcze podchwytliwe pytanko, czy tata wam pomagał w tym, w tej zagadce? Tata pomagał w zagadce?
0: Tata Kacper.
1: No,
3: tak,
1: dziewczyny, pomagał tata Kacper w zagadce, czy nie?
3: Nic, zero to na nic, nul.
1: A nic, uuu.
0: To żeby go zachęcić, żeby następnym razem pomagał, też prosimy klaskacza o brawa.
1: Tak jest, żeby się nie wstydził, klaskacze.
0: No, niech pomaga.
1: Żeby się tata nie wstydził, dajcie brawa, no.
3: To już nic nie trzeba było pomagać. Pomóż.
1: Ale i tak brawa pan dostał.
0: Jesteście oklaskani.
1: Słuchajcie, bo teraz są wakacje, nie? A wy jesteście teraz na wakacjach, czy w domu?
2: No. Wracamy z wakacji.
1: Wracacie? A gdzie byliście? W jakim miejscu?
2: W Bałtowie.
0: A co tam w tym Bałtowie jest?
2: Park dinozaurów.
1: Zaraz.
0: Nie, naprawdę?
1: Prawdziwych, żywych dinozaurów? Prawdziwych?
0: Dinozaurów.
1: Raurów?
0: A jak one wyglądają? Ruszają się czy nie?

0: Nie, tylko są takie dwa roboty.
1: Aha. Czyli sztuczne.
2: Lauro, bałaś się tych dinozaurów?
0: Nie.
2: A Hania?
1: Hania
0: nie.
2: Bardzo.
1: Też nie?
2: Też nie, no.
1: Ja bym się trochę bał takich dużych dinozaurów.
2: Ja bym cię obronił. No jesteśmy no tak, w końcu przyjaciółmi.
1: Smokiem.
2: Tak.
1: Końcu,
2: to tak kiedyś ktoś mnie nazwał, że jestem dinozaurem.
1: No bo taki dinozaur, smok, to właśnie to samo. Mhm. A ten, a jak tam byliby w tym parku, to te, do, z tego parku to gdzieś można tam, coś tam się jeszcze dzieje? Tam jest jakieś góry, są
0: tam... Tak, na przykład są różne trampoliny,
1: no to rzeczywiście a, można się
2: podać. A jest park linowy?
0: Nie,
2: bo my byliśmy w parku linowym.
0: Jest!
1: Bo my byliśmy w parku linowym, bardzo nas łapki bolą teraz. Oj.
2: Czyli są trampoliny, park linowy, a może jest jakiś lunapark?
1: Albo karuzele, a karuzele?
0: Są.
1: A, czyli są karuzele. A są te takie, co się kręcą tak dookoła, takie wielkie koła takie? Co wysoko się wyjeżdża na tym kole i można z góry zobaczyć?
2: To są diabelskie kółka.
1: O, diabelskie kółka, no.
0: Bo...
1: Też?
2: To nie mówcie, ale dziewczyny, super. To jeżeli mi powiecie...
0: Jest tylko jedno malutkie.
2: Jedno malutkie.
1: No to wystarczy.
2: Ale jeżeli mi powiecie, że tam jest również taka kulejka, takie wagoniki, które pędzą z góry na dół bardzo szybko.
1: Są takie wagoniki?
2: Są takie?
1: Też?
0: Są.
1: O ludzie, czyli to runapark.
2: To w ogóle stamtąd
1: runapark,
2: nie wychodziłbym. Mówiły dziewczyny, że runapark.
1: No tak, normalnie, to wiadomo. Ale wam tata zrobił ten...
2: Niespodziankę
1: wakacyjną.
2: Jak długo tam byłyście? 2 tygodnie? 3 tygodnie?
1: Rok?
0: 2 dni.
2: Dwa dni?
1: A jeszcze gdzieś będziecie w te wakacje? W jakimś fajniastym...
0: Nie, byliśmy tylko.
2: A gdzie byliście? Poza...
0: Będziemy!
2: Będziemy! Będziecie!
1: I byli? I
0: byliśmy! Byliśmy jechać w góry.
3: Chyba już nie będziemy, no ale zobaczymy.
2: Może rozumiem.
1: Się okaże, może się uda, jest wiadomo. To może teraz chcielibyście kogoś pozdrowić na przykład. To proszę bardzo.
0: Mamę, tatę, Misia, Michasia,
1: dziękuję.
0: Zasia.
2: Dzięki.
1: Bardzo dziękujemy. Super. Bardzo wam dziękujemy. Cieszymy się, że w taką fajną mieliście przygodę. No teraz to nam będzie po głowie chodzić, żeby się wybrać do jakiegoś runapalku. Ale bardzo wam dziękujemy. Życzymy super jeszcze wakacji i machamy łapkami. Pa, pa!

0: Ej. Nawet mi się dobrze jedzie tym Frodziem.
1: Co się stało?
0: Patrzysz cały czas w tylną szybę, prawda?
1: No patrz, jest taki za nami samochód, jedzie i zobacz, i tam taki jest chłopczyk i macha do nas.
0: To ty nie machaj, bo rozpraszasz pana kierowcę.
1: Nie, tylko ten chłopiek tam macha, to ja też macham.
0: Nie machaj, bo na to patrzy pan kierowca, jego tata albo dziadek, albo wujek i się rozprasza. A nie wolno rozpraszać kierowców.
1: Ale ja nie jechałem do kierowcy, tylko do tego, co jest obok kierowcy.
0: Ale ten chłopiec siedzi w tym samochodzie?
1: No siedzi.
0: No, tam gdzie kierowca siedzi?
1: Na gdzie ma siedzieć?
0: I patrzą razem z kierowcą w tę samą stronę na Misia Michasia? No, pomyśl.
1: Czekaj, przesunę rękę. Nie, kierowca patrzy na drogę. Ten chłopiec tylko patrzy.
0: Na co?
1: Na moją rękę.
0: Aha. Łapkę.
1: Łapkę znaczy, no.
0: No ale muszę ci powiedzieć, drogi Michasiu, że znowu to samo.
1: Ale co znowu to samo?
0: Kolejna audycja.
1: Nie rozumiem, Adasiu, o czym mówisz. Nie rozumiem.
0: No za każdym razem się to samo powtarza.
1: Ale co?
0: No, zapatrzyłeś się, a nie powinieneś się patrzeć w tę stronę, gdzie się patrzysz. Aha. Nie powinieneś machać do tego chłopca i rozpraszać kierowcy, który jedzie tym samochodem, w którym jedzie ten chłopiec, tylko powinieneś już skupić się nad czymś zupełnie innym.
1: Ale o czym ty mówisz? Ja nie wiem, o czym ty mówisz.
0: Wiesz, co to jest czas?
1: No wiem.
0: No właśnie.
1: To czas.
0: Gdybyś się nie gapił w tylną szybę, gdybyś się odwrócił i popatrzył w naszą przednią szybę.
1: Aha.
0: Widzisz przednią szybę?
1: No widzę, z przodu drogę widać.
0: Tak.
1: I dziadka. Dziadek siedzi, kieruje.
0: Nie przeszkadzaj dziadkowi.
1: Nie rozpraszaj dziadka. Dziadek kieruje. A Fila siedzi sobie z przodu pod fotelem i śpi. Bo tam klimatyzacja
0: I ty
1: jest.
0: Też śpisz, bo znowu nie zauważyłeś bardzo ważnej rzeczy.
1: Jakiej ważnej rzeczy nie zauważyłeś?
0: Nie patrz na szybę, tylko trochę niżej. Co widzisz?
1: Troszkę niżej. Radio.
0: Właśnie. No. Tu zaczyna się deska rozdzielcza, tak się nazywa ta część samochodu.
1: Radia jest, do tego można włączyć i gra wtedy.
0: Tak, gra. Są różne przyciski od różnych rzeczy.
1: Przyciski.
0: Różne takie.
1: Tamten jest od klimat, żeby chłodno było.
0: Widzisz zegar, gdzie pokazuje prędkość?
1: No, widzę.
0: A widzisz ten zegar, który prędkości nie pokazuje?
1: Widzę, 19:45.
0: Tak, właśnie. Co on pokazuje?
1: Ojej! Ojej! No. To znaczy, że... Ojej! To znaczy, że... Tak późno?
0: Że tak późno to znaczy. Czyli co teraz powinniśmy zrobić?
1: Ojoj, teraz zostało nam niecałe 15 minut do zakończenia programu przecież.
0: Czyli pytam, co powinniśmy zrobić?
1: No teraz to powinniśmy się... Teraz to powinniśmy do... Jest, to słuchać powinniśmy ten... No powinniśmy no...
0: Przypomnieć im o następnych programach.
1: Właśnie.
0: Bo ten niedługo się skończy, a
1: czemu
0: przecież...
1: Czemu ty mi nie mówisz, że jest tak późno? Tylko mówiłeś odwróć się...
0: To ja mam o wszystkim pamiętać? To ja mam o wszystkim pamiętać? To ci mówię.
1: Ojejku, tak
0: Przypomnę słuchaczom, bo już nie mogę słuchać tego Michasia, że za tydzień w poniedziałek też się z wami spotkamy i to wakacyjnie.
1: To prawda. Za tydzień się spotkamy. Godzinę. Od 10 do 12 będziemy się z wami spotykali w poniedziałek.
0: Tak, i to nie koniec, bo potem się znowuż we wtorek z wami spotkamy, tak jak dzisiaj, tylko to będzie ten wtorek za tydzień.
1: A to za tydzień będzie to nie rano.
0: Nie, to nie rano.
1: We wtorek będziemy się z wami spotykali wieczorem.
0: Od godziny 18 do 20.
1: Bo to będzie wakacyjne, wieczorowe, miśmoki, współpracującowe.
0: Tak, czyli www.
1: www.
0: Wieczorowe, wakacyjne, współpracownie.
1: Tak. Ja już się nie mogę doczekać. To my w poniedziałki i we wtorki, dzisiaj jest wtorek. To nie cały tydzień został.
0: No, ja też się nie mogę doczekać, chociaż słuchacze są jeszcze z nami. Może jakąś piosenkę byś puścił naszym słuchaczom?
1: A pójdziemy w sobotę zobaczyć jak będą czołgi jechały i samoloty latały? Bo będzie święto.
0: Tak?
1: No, i będą latały samoloty i jak ktoś jest nad morzem, może zobaczyć, jak okręty pływają, a będzie można zobaczyć, jak czołgi jadą i wszystkie te pojazdy wojskowe.
0: To jak dziadek zatrzyma Frodzia, to go poprosimy, żeby nas
1: zawiezie w sobotę. Super. A nie, teraz piosenka.
0: Piosenka.
1: Zostało 13 minut.

0: Znowu pięknie się udało.
1: Wkrótce? Także się spotkamy.
0: Rankiem albo wieczorowo.
1: Chyba, że nam ktoś przeszkodzi.
0: Będzie super, odlotowo.
1: A jak nie, to nic nie szkodzi.
0: Coś potworek narysuję.
1: Dziad.

0: Dziadek o czymś nam opowie.
1: Ale dzieci najważniejsze.
0: Wnet się każdy słuchacz dowie.
1: Co za tydzień, a co dzisiaj?
0: Ty coś wymyśl. Ja zasypiam.
1: Aż nie wierzę. Zmogło mi się.
0: Ja tam ciebie się nie czepiam.
1: Wiesz, że to jest super sprawa?
0: Co takiego, drogi smoku?
1: Też zmęczyła mnie zabawa.
0: Przestań gadać, daj już spokój.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Są sny wielkie, jak planety. Są i małe, jak omlety. Są też długie, jak bagietki. Są i krótkie, jak skarpetki. Są też takie, moi mili, co się kończą już po chwili. Daj odpocząć, daj odsapnąć, daj coś snom swym trochę chapnąć. Niech się zdrzemnie twoja główka, niech odpocznie jak ta sówka. Niech się zdrzemną twoje myśli, niech się sen twój krótki ziści.
3: Drogie słuchaczki,
4: drodzy słuchacze,
3: przenieście się teraz
4: do tej niezwykłej krainy.
3: Krainy pomiędzy.
4: Pomiędzy jawą
3: a snem. Zamknijcie swoje oczy. O tak, delikatnie, bez pośpiechu. Nie myślcie już o tym, co było. Nie myślcie o tym, co będzie. Nie planujcie. Bądźcie w tej chwili. Trwajcie w tej chwili teraz. Teraz wsłuchajcie się w swój oddech. Jak nabieracie powietrze i je wypuszczacie. Nabieracie i teraz stańcie się tacy maleńcy.

0: aby tchnienie wasze, aby wasz oddech był w stanie was unieść, był w stanie was ponieść. Niech was uniesie. Niech was poniesie. Spójrzcie, któż to taki czeka na was już za oknem. Daje o sobie znać, kołysząc gałązkami, które delikatnie stukają o szyby waszych okien. Ten, co to porwał liście jesienne do tańca, po czym je opuścił, ten sam, co to teraz wieje między młodymi, letnimi listkami i dzieli się ochoczo swoimi wietrznymi opowieściami z dalekich krain, co widział, co słyszał, czego był świadkiem, czy czegoś nowego próbował, czy odkrył jakiś nowy smak, jakąś nową krainę, jakiś nowy podziemny świat, wiatr. Dołączcie do niego. Niech rozpocznie się wasza dzisiejsza wietrzna, popołudniowa przygoda. Niech uniesie was wyżej i wyżej. Także wszystkie domy, bloki, wieżowce. Wszystko z tej wysokości będzie wydawało się tak małe, tak malutkie jak te domki z klocków, które budujecie. Niech wiatr was poniesie między starymi, wielkimi drzewami, co to również mogą podzielić się z wami swoją historią. Stare drzewo, wielką mądrość w sobie kryje. Niech wiatr was poniesie nad łąkami, które toną w oceanie barw, w morzu zapachów. Zapachów, które unoszą się tak wysoko, że i my je czujemy. Niech wiatr was poniesie tam, gdzie ostatnio nasza przygoda się skończyła. Pamiętacie?
1: Wow! Udało nam się. Udało nam się odnaleźć i zdobyć cebulkę kwiatu, którego szukaliśmy od tak dawna. Teraz dwie cebulki kwiatów mamy. Te, które się rozdzieliły.
0: Te, które przypadkiem wiatr porwał w różne strony i zabłądziły.
1: Ale z naszą pomocą, z waszą pomocą zostały odnalezione. Teraz
0: czeka nas ostatnie zadanie.
1: Ale jakie?
0: Wiatr nam tego jeszcze nie zdradził.
1: Zatem wsłuchajmy się w jego wietrzny szept. Niech zdradzi nam swą wietrzną tajemnicę.
0: Słyszycie, słyszycie, słyszycie.
1: Ja słyszę, słyszę, słyszę. Tak, tak, tak. Wiatr powiedział, wyszeptał. Do ucha mego prosiącego, ciego, małego.
0: Wiatr powiedział, że cebulki kwiatów musimy
1: zasadzić, aby mogły zakwitnąć, aby mogły pochylić się ku sobie, aby mogły się w końcu przytulić, aby mogły witać się ze słońcem, kiedy wschodzi, aby mogły wspólnie żegnać się ze słońcem, kiedy zachodzi.
0: Aby mogły witać blask ambasadora nocy,
1: blask księżyca,
0: aby mogły

0: spać wśród gwiazd. Musimy je zasadzić. Ale gdzie?
1: Wiatr również nam tę informację zdradził. Na najwyższym szczycie tego świata. Szczycie, który się niemal nie kończy. Wygląda tak, jakby nurkował w chmurach, a potem sięgał po gwiazdy. Pewnie po nie sięgał.
0: Czy to jest ten szczyt, na który teraz patrzymy?
1: Myślę, że tak. Nawet do końca go nie widać, bo tonie w oceanie chmur.
0: No zatem niech wiatr uniesie nas ponad chmury.
1: Ponad świata tego mury.
0: Wyżej.
1: Jeszcze wyżej.
0: Wyżej.
1: Jeszcze wyżej. Spójrzcie w dół. Nie ujrzycie już lasów, puszcz, łąk, pól, jezior, oceanów. Nie ujrzycie miast, miasteczek, wsi. Jedyne, co widać, to ocean, ale chmur. Chmurny, biały ocean.
0: A my na szczycie.
1: Na szczycie.
0: Niesamowite miejsce. Pomyślałam wcześniej, że jeżeli w takim miejscu posadzimy kwiaty, to wiatr je zdmuchnie, wiatr je złamie.
1: A tutaj, jak widzisz, wiatru prawie nie ma. Jedynie delikatny szept jego słychać.
0: Zatem już czas.
1: Już czas, drogie słuchaczki.
0: Drodzy słuchacze.
1: Wspólnie.
0: Wykopmy dołki.
1: Dla cebulek tych niezwykłych kwiatów. Tak skończy się historia pewnego czosnku.
0: Historia pewnej miłości. Miłości kwiatów, które miały się ku sobie, ale wiatr je rozrzucił. My
1: miłości pomogliśmy.
0: My miłości wskazaliśmy drogę. Dołki wykopane.
1: Czas włożyć cebulki.
0: Jedna i druga.
1: Teraz przykryć ziemią.
0: A teraz podlać delikatnie.
1: I co teraz?
0: Teraz czekać. Cierpliwie czekać.
1: Zatem czekajmy. Czekajmy.

0: Anuś, chciałbyś posłuchać bajeczki?
1: Tak. Bardzo chcę posłuchać.
0: A o czym dzisiaj posłuchamy bajki? Może o tej żabce?
1: Tak.
0: A pamiętasz piosenkę o żabce?
1: Pamiętam. Żabka nie jest bociana.
0: Tak, było tam o bocianie rzeczywiście, ale jak ta piosenka brzmiała? Był

0: ale przecież bocian.
1: No ale poczekaj, zanim o tym bocianie, to jeszcze tam było parę innych historii, ale rzeczywiście do tej żabki przyszedł bocian i zjadł ją na śniadanie. A dlaczego to wszystko się wydarzyło? Bo ona nie słuchała swojej
0: mami.
1: A czy ty lubisz żabki?
0: Tak.
1: A jakie żabki najbardziej lubisz? Jaki kolor mają mieć?
0: Zielone.
1: Zielone żabki są twoimi ulubionymi?
0: Tak.
1: A ta żabka z tej piosenki, to jak ona miała na imię?
0: Mała żabka.
1: Bardzo piękne imię, bardzo mi się podoba. Ta historia o żabce przypomina mi opowieść o pewnej dziewczynce. Miała na imię Alicja. Ale Franiu, pamiętasz, ty kiedyś bawiłeś się z Alicją na placu zabaw?
0: Tak.
1: To była koleżanka Filipa, pamiętasz?
0: Tak.
1: Ale po kolei, bo nasi słuchacze, kotku, nie wiedzą, jak to było. Rzeczywiście, Alicja uwielbiała bawić się na placu zabaw. Zawsze była tam pierwsza przed wszystkimi innymi dziećmi i ostatnia wracała do domu. A te powroty do domu to wcale nie były miłe. Zawsze krzyczała, płakała, tupała: ja nie chcę wracać do domu, nie chcę, nie chcę, nie chcę. I rodzice ją wołali, zwłaszcza mama. Zawsze prosiła: Alicjo, błagam cię, wracaj do domku, już jest późno. Zaraz zamykają plac zabaw. Bo ten plac zabaw był otoczony takim płotkiem i codziennie wieczorem, po zakończonej zabawie, pan dozorca zamykał ten plac zabaw na klucz. Pamiętasz?
0: Pamiętam.
1: No właśnie. I mama zawsze mówiła Alicji: pan dozorca kiedyś może cię przez przypadek zamknąć. Ale Alicja nie słuchała swojej mamy. To bardzo nieładnie, prawda?
0: Nie.
1: Chyba trzeba słuchać mamy.
0: Tak.
1: Ale Alicja nie słuchała mamy. Powiem więcej, kiedyś to nawet ze złości ją ugryzła.
0: Tak.
1: To bardzo nieładne zachowanie.
0: Nie. Tak na bardzo nie można kogoś gryźć.
1: Oczywiście, nikogo nie wolno gryźć. A ty kiedyś ugryzłeś swoją mamę?
0: Nie.
1: To prawda. Wyobraź sobie, że pewnego wieczoru Alicja mamy swojej nie posłuchała i została na placu zabaw, jak już zaczynała.

0: się robić ciemno. Niestety pan dozorca nie wiedział, że Alicja jest na placu zabaw i zamknął plac zabaw na kłódkę. Kiedy Ala postanowiła wrócić do domu, okazało się, że nie może otworzyć płotka. Plac zabaw był zamknięty, a ona uwięziona w środku.
1: To czasy.
0: Też uważam, że to straszne. Alicja zaczęła bardzo, ale to bardzo płakać. Obiecywała, że już nigdy więcej nie będzie się tak zachowywać, że już zawsze będzie słuchała swojej mamy. I wiesz co? I kiedy tak Alicja siedziała na piaskownicy i rozpaczała, usłyszała w oddali: Alicjo, jesteś tam? Wiesz, kto to był? To była jej... Oczywiście, to była jej mama, która wyszła jej szukać. W międzyczasie mama Alicji znalazła też pana dozorcę, który otworzył kłódkę i uwolnili razem Alicję. Po drodze obiecała, że już zawsze, zawsze, ale to zawsze, zawsze, zawsze będzie słuchała swojej mamy. To chyba bardzo mądry morał. Jak mówią słowa piosenki, o której dzisiaj już sobie powiedzieliśmy. Właśnie, Franiu, pamiętasz, jak kończy się ta piosenka? Jaki z tego morał mamy, rere kum kum, rere kum kum, trzeba zawsze?
1: Taka mami.
0: Rere kum kum,
1: bądź. Chcemy zapas.
0: Śpij słodko, synku.

te

aż wyjrzały ptaszki z gniazd. Gwiazdy świecą i migocą, aż wyjrzały ptaszki z gniazd.

dziewczynka z dalekiego przedmieścia. Pan Andersen powiedział nam o niej. Sprzedawała zapałki.

0: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
1: Autopromocja.
2: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

0: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Zaprasza Damian Sikorski.
1: Damian Sikorski, witam. Podcast Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Kolejnym gościem, a w zasadzie gościnią jest Ania Karwan.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Aniu. Czy czujesz się ukojona?
2: Zdecydowanie. To słowo chyba będzie mi towarzyszyć na dłużej niż na ten czas, który przewidywałam, bo z maleńkiej trasy, w którą wyjechaliśmy z początkiem jesieni, trasa rozrosła się do 10 koncertów i do 7 wyprzedanych. Naprawdę jestem bardzo za to wdzięczna, co się wydarzyło i moje ukojenie trwa.
1: A czy zdajesz sobie sprawę, że pod słowem ukojenie tak wiele kryje się znaczeń, warstw i emocji?
2: Zaczynam tego doświadczać coraz bardziej, bo chociaż moi słuchacze obserwowali mój rozwój muzyczny i osobowy, śledząc moje emocjonalne występy, słuchając emocjonalnych wykonań na płytach, to ja odnoszę wrażenie, że dobijając pomału do 40, ja dopiero zaczynam mieć kontakt ze sobą, że my nie jesteśmy w ogóle uczeni jako dzieci i będąc nastolatkami, nikt nie daje nam chociaż minimalnej instrukcji do obsługiwania własnego ciała wewnątrz. I w moim życiu akurat potoczyło się tak, że to muzyka definiowała moje zachowania i moje wyrażenie się. Teraz staram się łączyć to nie tylko z muzyką, ale poprzez komunikację taką werbalną, zwyczajną, normalną rozmowę, używać głosu nie tylko do śpiewania, ale też do wyrażania tego, co czuję. I ukojenie chyba dlatego jest takim sukcesem, bo ja się nareszcie ze sobą spotkałam. I to muzyczne spotkanie to jest jedna sprawa, ale to takie poczucie, że ja wiem, że jestem w dobrym miejscu, chyba to właśnie najbardziej tych słuchaczy, oglądaczy naszych przyciągnęło.
1: To jest tak, że ukojeniem zamykasz jedne drzwi i otwierasz kolejne?
2: Ja chyba zamknęłam drzwi już jakiś czas temu i tym ukojeniem raczej otwieram drzwi. Śmialiśmy się z moim menadżerem nowym, że obwąchujemy się tą nową trasą i sprawdzamy tak naprawdę siebie wzajemnie, czy będziemy chcieli w ogóle ze sobą pracować i jak nam się pracować będzie. A tymczasem gdzieś po drodze zapomnieliśmy o tych sztywnych ramach i oddaliśmy się wspólnie w objęcia tego projektu i wydaje mi się, że gdzieś przełamaliśmy też granicę takiej współpracy nowej, nieznanej, gdzie każdy gdzieś z boku patrzy na siebie i obserwuje, jak to wszystko będzie wyglądało. Bo zrobiła to właśnie muzyka i prawda, która zaczęła płynąć z tych koncertów. Żeby było śmieszniej, mój menadżer również zagrał jeden z koncertów na kontrabasie.
1: Widziałem właśnie.
2: Więc tym samym muszę przyznać, że zaczyna się robić bardzo kolorowo w naszym zespole.
1: To tylko potwierdza, że muzyka jest wielowarstwowa.
2: Tak.
1: Bo to, o czym mówisz, właśnie zmiany w postaci menadżera, zmiany w repertuarze, nowe piosenki, to, co dzieje się dookoła, bo koncerty, nagrywanie płyt, to nie wszystko w muzyce, prawda?
2: Tak, to zdecydowanie.
1: To tak naprawdę artystą się jest 24 na dobę.
2: Tak, właśnie te momenty tej górki i tych dolin, które się pojawiają, o czym zresztą pogadaliśmy sobie poza anteną, ja już mam dzisiaj zrozumienie i akceptację na to, że to po prostu jest wpisane w moje życie. Jeśli chcę łączyć moje prywatne życie, będąc i mamą, i partnerką, i kobietą, łączyć z tym, że jestem też artystką, to musi w pewnym momencie nastąpić takie pogodzenie, że nie tyle rozchwianie emocjonalne, czego nie polecam, co jednak ta burza emocjonalna, ona się po prostu musi pojawiać, żeby to słuchacz potem mógł się z tym raz, że utożsamić, ale dwa, żeby mógł coś przeżyć. Więc my musimy przeżywać tak naprawdę więcej.
1: A co jest najtrudniejsze w tym procesie? Być mamą, partnerką czy muzykiem?

0: Widzę, że najtrudniejsze dla mnie jest synchron, czyli pogodzenie tego i spotkanie w jednym czasie obowiązków tak przyziemnych jak rachunki, zaprowadzenie dziecka do szkoły, pamiętanie o tym, że nie mamy dzisiaj nic na obiad, a jednocześnie to, że jest 16 i przecież jeszcze w dodatku muszę zadbać o social media. Znowu zapomniałam rzucić o czasie post. A przecież ten post jest o tym, że promuję swój koncert, że to jest jednak muzyka i łączenie tego wszystkiego. No trzeba mieć dobre skille w tym wszystkim, żeby się zorganizować. I ja cały czas się trochę z siebie śmieję, bo z jednej strony staram się być taka bardzo, wiesz, poukładana, że prowadzę dom, że jestem taką prawdziwą panią domu, bo pod tym względem ja jestem bardzo staroświecka i ja potrzebuję być taką kobietą w domu, która gotuje, piecze, która tworzy ognisko rodzinne, do której się przychodzi z problemami i ta moja córka, która przychodzi się przytulić, jak ja, wiesz, mam w jednej ręce siatkę z zakupami, a w drugiej wrzucam post. Potrzebuję tego bardzo, wtedy czuję się bardziej spełniona. Jednocześnie wiem, że jest taki moment, że nagle jest, nie wiem, 13, do ciebie przychodzi melodia i weź to teraz rzuć. Musisz to rzucić, no musisz po prostu się poddać.
1: Wchodzisz. Nagrałaś kiedyś na telefon melodię, będąc w sklepie, bo ci przyszła do głowy?
0: Tylko w ten sposób, na płycie Swobodnie, w ten sposób nagrałam piosenkę Lew, którą mi wysłał Piotrek Bogutyn, zaczyn tak zwany, czyli wstępną aranżację, i pamiętam, że byłam w jednym z dużych sklepów, nie będę tutaj sprzedawać jakich, i powiedziałam Oliwce, niestety musimy natychmiast wyjść po prostu, bo jak ja tego nie zanotuję, to jest po piosence. Piosenka powstała rzeczywiście w 8 minut. W zasadzie Piotrek też niewiele zmienił w samej aranżacji i może coś tam w produkcji się zmieniło delikatnie, ale to była kwestia chwili. Gdyby nie ta chwila, to Lew by nie żył.
1: Jak Oliwka odnajduje się w tym świecie? W zasadzie to jest jej codzienność przecież. Ona, no, urodziła się w tym świecie. Ty zawsze byłaś muzykiem. Gdy ona przyszła na świat, to ty byłaś śpiewającą już mamą.
0: Ja nawet koncertowałam, jak byłam w ciąży i jeszcze nie koncertowałam z własnym autorskim repertuarem, tylko jako ten back vocal. Ale Oliwka przyszła na świat w takim momencie, w którym ja już wydawało mi się, że jestem bardzo gotowa na solową karierę. Jeszcze absolutnie nie miałam swoich utworów, ale czułam, że to już jest ten moment. I kiedy dowiedziałam się, że jestem w ciąży, to był dla mnie trochę szok, bo pomyślałam sobie, jejku, a jeżeli ja już nigdy nie wrócę na scenę, to co to będzie w takim razie? Natomiast to pragnienie dziecka i radość z tego, że ona się pojawi na świecie, było tak ogromne, że mnie to wypełniło w 100% i powiedziałam sobie, jeśli mam wrócić do śpiewania, to po prostu się w jakiś sposób wydarzy i poukłada samo. A jeżeli nie, to może tak naprawdę życie właśnie tak miało wyglądać, że śpiewałam do momentu, do którego nie poczułam prawdziwego powołania. A okazuje się, że nie trzeba sobie wcale tych takich ram zakładać i wystarczy lekko się w tym rozluźnić i cały czas pielęgnować te marzenia, i one są. Oczywiście teraz to brzmi bardzo lekko i łatwo, ale jak Oliwka pojawiła się na świecie, to jeżdżenie z dzieckiem w trasy koncertowe nie było wcale takie proste, bo ja z kolei jestem mamą, która nie chciała zostawiać dziecka w domu. Ja po prostu byłam przesiąknięta historiami wokalistów i wokalistek i wielu różnych artystów na całym świecie, którzy wyjeżdżali, wiesz, na 2-3 miesiące i te biedne dzieci zostawały w domach. Ja sobie powiedziałam, że jeżeli ma to tak wyglądać, to ja naprawdę rezygnuję ze śpiewania, bo ja nie po to urodziłam dziecko, żeby ono samotne siedziało w domu bez mamy czy bez taty, bo w tej sytuacji tak naprawdę to nie ma obojga rodziców, bo jeden pracuje, drugi pracuje, tylko tego drugiego po prostu nie ma w dodatku 24 godziny na dobę. I Oliwka zaczęła dorastać trochę w busie, trochę w samochodzie, trochę w kulisach, trochę w garderobie, ale teraz jest taka sytuacja, że ja zauważam, że ona ma już swój świat pomału i gdzieś oczywiście przesiąknęła moją pracą i sama zamyka się w łazience i śpiewa i gdzieś planuje, wiesz, udziały w programach i takich rzeczach, bo to jest nieuniknione absolutnie. Ale w pewnym momencie zobaczyłam, że bardziej jej zaszkodzi uczestnictwo w show biznesie, bo to nie tylko są koncerty, niż to, że rzeczywiście zostanie w domu na jeden dzień czy dwa dni i poczeka na mnie pod opieką. Ma fantastyczną, zresztą przecież mamy fantastyczną rodzinę, bo jest jej tata, jest mój partner, są babcie, więc my gdzieś w tym wszystkim się tak poukładaliśmy, że śmiało na luzie żyjemy po prostu z tym patchworkiem i z tymi wszystkimi rzeczami.
1: Jedno jest pewne, że dziecko głodne nie chodzi.
0: Absolutnie.
1: I osamotnione.
0: Ani osamotnione, ani głodne. Każdy z nas mierzy się z różnymi problemami i emocjami, czy rodzina jest razem, czy oddzielnie. Zawsze będzie po prostu coś do przerobienia. Natomiast teraz mam taki moment, że jeżeli Oli ma ochotę ze mną pojechać na koncert.

0: koncert, to jedzie, ale jej priorytety i obowiązki szkolne oraz jej taki konstrukt psychiczny, o który dbam, żeby pewnych spraw też jeszcze nie widziała, bo jest na to zwyczajnie za młoda, to żeby rzeczywiście gdzieś omijała te kręgi show biznesu.
1: Ale miałaś takie sytuacje, że musiałaś zmienić swoje plany muzyczne, biznesowe, bo...
0: Wielokrotnie.
1: Wiadomo, że na pierwszym miejscu było dziecko.
0: Wielokrotnie. Ja też uchodziłam za taką osobę, może nie trudną w kontakcie, tylko raczej taką, która stawia mocno granice, jeżeli chodzi o ten czas z dzieckiem. Zwłaszcza kiedy to macierzyństwo było przez długi czas w moim życiu samotne. I ja pracowałam tylko w czasie, kiedy Oliwka była albo w żłobku, nie w żłobku, nie, ale w przedszkolu lub w szkole. I jeżeli kończył się czas jej zajęć, to kończyła się również moja praca. Oczywiście zdarzały się rzeczy bardzo ważne, jak festiwale, występy telewizyjne, no, które nie poczekają na mnie i łaski mi nikt nie będzie robił, że mnie tam nie ma. Natomiast tam, gdzie byłam w stanie przyjeżdżać na wywiady czy na nagrania płyty w tych godzinach, kiedy moje dziecko miało swoje zajęcia, to też właśnie robiliśmy. I taka też wdzięczna jestem w sumie za to, jak poprzedni menadżerowie ze mną pracowali. Poprzednie menadżerki ze mną pracowały, bo to były kobiety, ale też pracowałam z Bogdanem Konradzkim, który absolutnie dostosował się do tej sytuacji. Moja córeczka była wtedy 4-5-letnia, a ja robiłam płytę tylko w konkretnych przedziałach. Nie siadaliśmy, wiesz, z herbatą, czy z kawą, czy z winem i nie kontemplowaliśmy po prostu rzeczywistości, tylko naprawdę ja miałam ograniczony czas. Ale udało
1: może
0: się.
1: Dlatego też, że rodzice zrozumie.
0: Tak myślę, że... To trochę jest brutalne i pewnie włos się zjeży tym osobom, które tego słuchają i które tych dzieci jeszcze lub po prostu nie posiadają. Ale bardzo trudno jest zrozumieć komuś, kto tych dzieci nie posiada, jak to jest je posiadać.
1: Ale wiesz co, często mi artyści też podkreślają to, którzy nie mają dzieci, że nie są w stanie zrozumieć tego, w jakim my jesteśmy świecie
0: nie
1: posiadając
0: są. Fajnie,
1: dzieci.
0: Że otwieramy się też na to, żeby przyznać się po prostu do tego, a nie buntować się na to, że no skoro ja nie wiem, jak to jest mieć króciusieńkie włosy i na jeżyka, no to ja nie będę się na ten temat też wypowiadać. To trywializm jest oczywiście, który wrzucam, ale jest coś w tym, że kiedy nie przeżyjemy danej sytuacji, to wiesz, to nie tylko chodzi o macierzyństwo, rodzicielstwo, to jest kwestia związków, chorób. To
1: na
0: jest
1: wielu płaszczyznach.
0: Naprawdę na każdej płaszczyźnie musimy doświadczać, jesteśmy po to skonstruowani.
1: Jak wpłynęło na muzykę to, że jesteś mamą?
0: Ja napisałam na pierwszej płycie, jeśli nie byłabym mamą, nie byłabym tak dobrą wokalistką i nie byłabym dobrą wokalistką, gdybym nie była mamą. I ja wiem o tym, że to, co ja powiedziałam, mając 12-13 lat, co przerażało moją mamę, że ja pragnę zostać mamą, pragnę wychowywać dziecko i ona była w szoku, że 12-13-letnia dziewczyna zamiast, wiesz, oglądać się za chłopakami, to raczej przeglądałam czasopisma o dzieciach. Wiesz, gdzieś tam w rozwoju i w terapii ja zrozumiałam, że być może nie było to takie do końca czyste, że ja potrzebowałam też kogoś, żeby kogoś kochać, albo kogoś, żeby ktoś mnie kochał. No ale też nie byłam w pełni świadoma tego i też rozliczam się dlatego z tego, że to nie jest ani moja wina, ani zasługa, ale kiedy Oliwia się pojawiła na świecie, ja poczułam, że ta miłość bezwarunkowa jest tak gorąca i tak nieprawdopodobną siłą ona jest, że nie ma nic takiego silniejszego na świecie.
1: Nie da się opisać nawet takiej
0: i tego
1: miłości.
0: Nawet się nie da opisać tak. Słowami. Wydaje mi się, że ja próbowałam w tekstach piosenek, w piosenkach generalnie przenieść to i tylko jednej osobie udało się zawrzeć tak blisko tego, co ja czułam i co ja czuję w stosunku do mojego dziecka i to jest Karolina Kozak, która napisała nam pierwszą płytę, tekst do piosenki Cud i nazwała moją córkę małym wielkim cudem.
1: Tak.
0: I to, że ja w dalszym ciągu nie potrafię tej piosenki bez wzruszenia zaśpiewać na scenie, też świadczy o tym, jak ona nieprawdopodobnie zrozumiała ten aspekt, a nie każdemu łatwo jest wejść w uczucia rodzica.
1: Tak, mi od razu przypomina się ta piosenka i przypomina mi się też album Dziecko Edyty Bartosiewicz.
0: No doskonały zresztą.
1: Doskonały, perfekcyjny. Ile Oliwka ma dzisiaj lat?
0: Oliwka ma 11 lat, w zasadzie już 11,5. Jest to marcowa gwiazda, która w Dzień Kobiet przyszła na świat i dość wcześnie w ciągu roku pierwsza zalicza urodziny.
1: Z jakimi problemami dziś do ciebie przychodzi? Czy to są problemy natury też takiej, że ona już wie, czego chce, czy ona jest po mamie? Bo myślę, że ty jesteś, Aniu, taką osobą, która jak miała 11 lat, wiedziała o tym, że scena to jest jej kierunek. A Oliwia?
0: Wiedziałam, ale...

0: odciążam moją córkę od tej wiedzy już teraz, bo mnie bardzo trudna sytuacja życiowa zmusiła do tego, żebym ja spróbowała stworzyć swój świat. Oliwa dorasta w znacznie bardziej bezpiecznych warunkach. Mhm. I ma tę szansę pobadać, poobserwować, gdzieś w tym wszystkim podoświadczać, czego ona chce, potrzebuje i co lubi. Myślę też, że nie musi się tak spieszyć jak ja, która bardzo szybko wyfrunęła z domu, bo mając lat 15 już w domu nie mieszkałam rodzinnym. Ona ma czas, myślę, że też żyjemy w trochę paskudnych czasach, kurczę, social mediów, które nam robią kuku, bo dzieciaki nasze rozproszone, które nie są w stanie skoncentrować uwagi na jednej rzeczy, dzieciaki, które weryfikują swoją tożsamość i swoje poczucie wartości poprzez niestety tą, kurde, ilość lajków i ilość zainteresowania. I chociaż ja stronię od tego, żeby Oliwia używała Instagrama i TikToka, bo nie ma do tego dostępu, no to wiesz, nawet na innych portalach komunikacyjnych pojawiają się krótkie storki, pojawiają się w programach do montaży filmów i zdjęć, pojawiają się shortsy tak zwane, które te same treści przekazują. To jest przerażające, że my nie jesteśmy w stanie od tego uciec. Przy czym Oliwia jest osobą, która jest barwna, która jest silną osobowością, ma takich rodziców zresztą, którzy na pewno jej też te przekazali. Jej obserwacje, bo to jest taka obserwująca osoba, jej obserwacje też nadają jej takiego pędu i ona jest niezwykle wrażliwą osobą i bardzo artystyczną duszą, a problemy, z jakimi się mierzy, to przede wszystkim socjalne problemy, czyli to, co koleżanki i to, co koledzy uważają o niej, to, co ona uważa na temat innych. Zaczynają się porównania, zaczyna się też okres dorastania, który w przyspieszonym tempie wyskoczył u nas w domu. Ja miałam, słuchaj, pewnego dnia takie spostrzeżenie, które było piękne i przerażające jednocześnie, bo moja wówczas 9-letnia córka poszła spać, wiesz, w takiej dziecinnej piżamce i rano wstała i nagle zobaczyłam w jej oczach, że to już nie jest dziecko, tylko to jest nastolatka. To był przeskok, którego ja nie zapomnę do końca życia. Nie wiem, czy bliskie ci jest stwierdzenie, że musimy być uważnymi rodzicami, bo nie wiemy, kiedy ostatni raz weźmiemy dziecko na rękę. I to chodzi tak? o ten ciężar, to chodzi o ten o ten jej wstyd już też, wiesz, wchodzenia na te ręce i na te kolana. To jest straszne.
1: Ja ubolewam nad tym, bo mam syna, który ma 4,5 roku i już powoli jest taki, że jeszcze pół roku temu był takim przytulaśnym, fajnym chłopakiem, który cały czas się przytulał, a powoli już zaczyna mieć swój świat, że jest coraz mniej tego przytulania. Dlatego karmię się tymi momentami, póki mogę, bo wiem, że za kilka lat, jak będzie na przykład w wieku twojej Oliwii, to takich sytuacji już będzie naprawdę niewiele.
0: I jeszcze do tego wszystkiego dochodzi jeszcze ten aspekt takiego podziału między nami, że dziewczynki to mogą bardziej się przytulać i płakać, chłopcy to mniej. Ja się cieszę, że się to pomalutku zaczyna zacierać i zmieniać, że my dopuszczamy nareszcie do głosu emocje i niezależnie od płci to jest po prostu konieczność, żeby te emocje pokazywać.
1: Ja często powtarzam to, że ja mam sporo pierwiastka kobiecego w sobie i widzę, że mój syn również ma tę wrażliwość, emocjonalność po swoim tacie i mam nadzieję, że nigdy tego nie będzie się wstydził, bo nie ma czego się wstydzić, że będziemy mogli o tym rozmawiać i jak będzie taka potrzeba, to po prostu ten przytulas będzie.
0: Tak.
1: A najważniejsze, żeby zawsze to dziecko czuło wsparcie. I muszę ci powiedzieć, że to jest taka rzecz, na której mi chyba najbardziej zależy, na pewno na tym etapie, znaczy ta lista jest bardzo długa, ale żeby coś zbudować takiego w dzieciach, że nawet jeżeli jak będzie miało tyle lat, ile ja mam w tym momencie, a jeszcze będę na świecie, żeby mogło przyjść do mnie bez problemu porozmawiać o swoich kłopotach, o swoich troskach.
0: To mi się wydaje takim sukcesem rodzicielstwa, że może wcale nie już te, wiesz, sukcesy i osiągnięcia tych dzieci, które są w tej chwili po prostu przeciążone ilością zajęć, ilością bodźców, ilością tego, że muszą się ścigać wzajemnie, bo to jest nieprawda, że nie ma wyścigu. Absolutnie nieprawda. W szkołach nadal po prostu dzieciaki zaglądają sobie nawzajem, jakie mają buty, jaki mają telefon. A na ilu ty byłaś zajęciach w tym tygodniu? No ja na 6, no a ja na 4. No i momentalnie zaczyna
1: już
0: się
1: rywalizacja.
0: Już jest, zaczyna się rywalizacja, która no nie jest tą sportową, fajną, zdrową walką, tylko taką po prostu bezsensownie obciążającą psychikę. I po co? Po co to robić? Wydaje mi się, że na rozwój jest zawsze czas. Oczywiście namawianie, zachęcanie dziecka

0: do tego rozwoju jest ważne, ale obserwacja dziecka i pozwalanie mu być takim, jakim on jest, chyba jest w tym wszystkim najistotniejsze.
1: Ja zawsze miałem z tym problem, jak przysłowiowo nawaliłem, żeby się do tego przyznać. Znaczy, wstydziłem się z tym problemem iść do swoich rodziców, żeby im powiedzieć, no coś się nie udało, miałem porażkę życiową, miałem z tym problem, a to jest najgorsze, żeby to dusić się w sobie, bo w pewnym momencie to duszenie sprawia, że blokujesz się i zaczynają się twoje wewnętrzne, emocjonalne problemy. I nie chciałbym, żeby moje dziecko kiedyś miało z tym kłopot, że przyzna się do jakiegoś błędu. Znaczy dziś, jako dorosła osoba i też, która przeprocesowała sporo rzeczy, to też jest ciekawe, że człowiek, który jest wykształconym terapeutą, ma problem z przyznawaniem się do pewnych rzeczy.
0: On najciemniej pod latarnią.
1: I potrzebuje osobnej terapii. Dzisiaj wiem, że jaka to jest ulga porozmawiać o swoich problemach, nawet jeżeli ktoś ci nie pomoże i nie da tego drogowskazu, tylko cię wysłucha i coś powie, jest niesamowitą ulgą, niż to, jak się samemu ciśnie w środku, dusi i z tego nie wyjdziesz. To jest zbyt skomplikowane. Więc to jest takie moje marzenie, żeby ten mój syn przyszedł i jak się okazuje twoim również, żeby córka przyszła i powiedziała, mamo, kurde, nie udało się, no nawaliłam. Albo nawet zrobiłam coś złego, ale muszę o tym porozmawiać. Może mi doradzisz.
0: Właśnie w tym wszystkim jest smutne to, że nasi rodzice często nie dawali nam tego poczucia bezpieczeństwa, że my możemy przyjść z problemami, bo oni go też nie dostali. I my to ciągniemy po prostu teraz za sobą. Liczę jednak na to, że ten nasz rozwój pomoże naszym właśnie dzieciom w tym, żeby te dzieciaki nasze się nie bały z tym przychodzić. Bo zobacz, dlaczego my się baliśmy przyjść do rodziców. Nie chcieliśmy ich zawieść, nie chcieliśmy, żeby oni w jakiś sposób się albo złościli, albo żeby na ich twarzach malowała się po prostu jakiś rodzaj takiego...
1: Tak, a wiesz co jeszcze pamiętam z tamtego czasu? A co ludzie powiedzą?
0: Dokładnie. I właśnie tego rozczarowania, że nie będziemy mieli się czym pochwalić przed sąsiadami.
1: Tak.
0: I to jest z kolei, nie wiem, czy też to zauważasz, ja to w sobie zauważyłam, że ja się przejmowałam, co mama poczuje i co tata poczuje, czy gdzieś rodzice, jak oni...
1: A nie myślałaś o swoich emocjach?
0: Nie myślałam o swoich emocjach, no, czyli wychodziłam z roli dziecka, stawałam się dorosła zbyt wcześnie, stawałam się rodzicem, który opiekował się emocjami moich rodziców. I to jest zgubne. I w tym wszystkim, jak zastanawiałam się, w jaki sposób prowadzić Oliwię przez życie, póki ona będzie mnie potrzebowała, to właśnie zrozumiałam, że muszę się sobą zaopiekować. Ja. Rzeczywiście, może nie tylko porozmawiać ja ze sobą, tylko gdzieś mieć dookoła siebie wsparcie, czy to w postaci rodziny, czy partnera, czy terapeuty, bo to każdy z tych wsparć jest inny i każdy warto mieć. Natomiast chodziło mi głównie o to, żeby Oliwia nie nosiła ciężaru moich rozczarowań, bo my mamy prawo też być rozczarowani.
1: To, no,
0: nie, jest, to nie jest też jakieś karalne, że no nie wiem, no wiesz, przychodzi ci dziecko czwarty raz ze sprawdzianu i mówi czwarty raz masz jedynkę na przykład, nie?
1: To można być rozczarowanym.
0: Można być rozczarowanym, bo tak naprawdę to możesz mieć do siebie pretensje, gdzie ty po prostu gdzieś nie dałeś temu dziecku wsparcia prawdopodobnie, gdzie ono nie znalazło skupienia, gdzie, no bo to jest jednak nadal dziecko. Pamiętajmy o tym, że my na początku niańczymy te dzieci, jesteśmy nadopiekuńczy, a potem nagle wymagamy od dzieci, że one mają same po prostu się nauczyć uczyć, robić notatki, wiesz, odnajdywać się, jak zgubią drogę na środku miasta, to też te skrajności są bez sensu.
1: No nie ukrywajmy, no czasem zdarza się być egoistą.
0: Tak, i ja też widzę, że to nie jest tak, że my wraz z tym, jak zostajemy rodzicami, to nas Bozia obdarowuje szlachetnością, empatią, tylko miłością. To jest bzdura. Złościmy się na swoje dzieci, to są tylko ludzie i my też jesteśmy tylko ludźmi. I chociaż ta miłość nie jest umniejszona ani w żaden sposób, ona nie zanika, to my jesteśmy w stanie naprawdę wygenerować potężną złość na to dziecko, bo prawdopodobnie gdzieś nasze plany w tym wszystkim potrafią zostać zmienione, gdzie nie jest to wina tego dziecka, ale ta złość jest naturalna i tłamszenie jej w sobie i ukrywanie. Mamusiu, czy jesteś smutna? Nie, nie, nie, wszystko jest w porządku. Mamo, a czy ty jesteś na mnie zła? Nie, nie jestem zła, tylko nie podoba mi się coś tam. Bzdura. Tak, jestem zła na twoje zachowanie. No najważniejsze tak. W tym wszystkim jest jednak to, żeby...
1: I zobacz, jaka od razu ulga.
0: Jest ulga, nie? Ale dziecko też nie musi się domyślać. A tak. Dwa, ja jednak jestem za nomenklaturą, za odpowiednim językiem, czyli ja nie jestem z

0: zła na ciebie, człowieku, tylko jestem zła na twoje zachowanie, czyli ty zachowanie możesz zmienić. Ty, człowiek, jesteś super, jesteś wspaniała, jestem zakochana w tobie, córeczko, natomiast zachowanie twoje mnie zawiodło i chciałabym, żeby się zmieniła. No więc gdzieś te granice my, dorośli, musimy stawiać.
1: Absolutnie się z tym zgadzam i zobacz, to jest taki prosty przykład, gdy lecisz samolotem, wsiadasz do tego samolotu i stewardesa podaje ci...
0: Słynna maska.
1: Tak.
0: Słynna maska. Wiesz, że ja przez wiele lat nie umiałam tego... w sensie, ja to rozumiałam w ciele. Rozumiałam to poprzez inaczej, rozumiałam to w umyśle. Że tak muszę postąpić, bo tak mówi nowa nauka psychologii, bo tak moje autorytety o tym opowiadają. Ja to wiedziałam wszystko tak na dotyk, ale ja tego w sobie w środku głęboko nie byłam w stanie zrobić. Ja chciałam ratować to dziecko, przy czym to dziecko nie musi być ratowane. To ty musisz zająć się po prostu swoimi deficytami. To ty musisz objąć to, czego nie objęli twoi rodzice, a przede wszystkim zrozumieć, że już nigdy nie możesz wrócić do dzieciaka swojego małego Damiana czy małej Ani i oczekiwać, że ci rodzice cokolwiek więcej zrobią. Oni już zrobili, co mogli, już that's it. To tak. Jest wszystko. Teraz twoją rolą jest to, żeby sobie te pewne dziury pozalepiać, a najlepiej nie kitem, tylko jakimś rzeczywiście jakąś prawdą i zrozumieniem. I to, co będziesz w stanie dać dziecku, to dasz, ale też trzeba pamiętać, że my nie damy tym dzieciom wszystkiego. Nie ma takiego człowieka na ziemi, który
1: nie
0: da
1: wszystko. Nie jesteśmy w stanie.
0: Nie ma opcji.
1: A bardzo chcemy tego. I z tego też trudno się uwolnić.
0: Tak.
1: Zapytam cię teraz z innej strony, bo pytałem, jak wpłynęło macierzyństwo, jak wpłynęła twoja córka na muzykę, a jak dziś wpływa muzyka, a przede wszystkim twoja muzyka na Oliwię.
0: Wiesz, Oliwia jest taką gąbką, która chłonie wszystko, łącznie z emocjami piosenek. I ona bardzo potrafi wyczuć, dlaczego ja napisałam taką piosenkę. Co też jest, wiesz, szokujące dla mnie, że w tym wieku ona ma taką świadomość i dojrzałość. I mam taką piosenkę, która nazywa się Skowroneczku i ona na przykład nie może słuchać tego. Chociaż napisałyśmy ją, bo byłyśmy na zakazanym spacerze w trakcie pandemii, gdzie ja już nie wytrzymałam, wyszłam z bloku i powiedziałam, że przyjmę wszystkie mandaty na klatę. Nie interesuje mnie po prostu już, czy mogę, czy nie mogę. Muszę wyjść. I to Oliwka krzyknęła w parku czy na skwerku: mamo, mamo, zobacz, skowroneczek. I to mnie tak zabolało to, co ona powiedziała. Poczułam się tak samotna, sama z dzieckiem, pandemia, wiesz, bez pracy, bez nikogo dookoła bliskiego, kto może z tobą w tej chacie posiedzieć. Że napisałam o tym skowronku, który został sam w lesie i do którego przyjdę, jak tylko będę mogła. I oczywiście ja wtedy czułam, że to jest smutne, ale ja, Damian, dopiero teraz, nawet grając tą piosenkę na ukojeniu, ja rozumiem, że ten skowronek to byłam ja, ta osamotniona kobieta, która starała się być silna i która też nie do końca wiedziała i nie miała świadomości, że jej dziecko to wszystko skanuje i się martwi i boi się. I pomimo tego, że ja się starałam na maksa nie uronić łzy, to chyba najgorszym właśnie rozwiązaniem było nie pokazać tych łez. I teraz, kiedy wspominamy te piosenki, to Oliwka mi mówi dokładnie, co ona czuła, kiedy te piosenki powstawały, że bała się o mnie, bała się o siebie i ja też już nadal nic nie mogę z tym zrobić. Mogę tylko powiedzieć: córeczko, tak było, jesteśmy już w innej sytuacji, bo życie też jest i takie. A nowe utwory, które powstają, to jest ciekawe zjawisko, bo produkujemy płytę z kilkoma osobami, między innymi z...
1: No widziałem, otwarty masz dom.
0: Tak, przede wszystkim mam dom.
1: Więc jest blisko.
0: To jest wspaniałe też, Damian, że ja stworzyłam nareszcie ten dom, stworzyliśmy go wspólnie i znalazło się miejsce dla mnie, gdzie mogłam stworzyć też kawałek studia, do którego w pierwszej kolejności pamiętam, jak przyjechał Wiktor Dyduła i Piotrek Pluta, Pepe, który jest producentem, i we dwóch postawili mnie na nogi, powiem ci szczerze. To był pierwszy raz, kiedy podeszłam tak po przerwie do nowych utworów i powstała piosenka, która no, czeka w progu tak naprawdę, żeby już wypuścić ją słuchaczom. I jak Oliwia usłyszała tą piosenkę, to pomimo tego, że ona jest melancholijna, to uśmiechnęła się i powiedziała: wow, to pomimo tego, że jest smutne, to jest wesołe. No, i poczułam zmianę, wiesz, poczułam tą przemianę.
1: To jest największa sztuka, zachować taką równowagę piosenki.
0: Tak.
1: Tę wagę, że z jednej strony jest melancholia, a z drugiej strony jest wesoło.
0: Wiesz, jak ja próbowałam zrobić wesołe piosenki z umysłu, z takim podejściem, dobra, teraz muszę trochę repertuaru odświeżyć, żeby ludzie zobaczyli, że jestem też radosna. No jak ja miałam to zrobić,

0: jak nie byłam radosna, tak z drugiej
1: strony.
0: No
1: nie da się.
0: Postanowiłam, że jeżeli...
1: Znaczy byś była nieautentyczna, no. Tak. Nie brzmiałabyś.
0: Stwierdziłam, że pomimo tego, że moja córka obserwuje dalej mnie w jakimś, powiedzmy, smutku, to ja jednak wolę dojechać wprawdzie do końca tego etapu i niech się ta radość narodzi po prostu w naturalny sposób. Produkujemy również nowe piosenki z Leonem Krześniakiem i tam dopiero jest radość. Ja nie spodziewałam się, że po prostu Texas, Memphis i te sprawy i te rejony...
1: Widziałem tak, na twoim Instagramie, jak to bluesem zaszło po prostu.
0: Jestem strasznie zszokowana, w którą stronę to poszło, ale wydaje mi się, że
1: Gena
0: też...
1: Gena nie wydłubiesz.
0: Dokładnie. Wydaje mi się, że też moja Oli jest taką cenzurą chodzącą. Jak ja jej puszczam piosenki, to ona mówi, wiesz co, to jest już nie dla mnie, na przykład, nie? Mhm. I ona, która słucha bardzo różnej muzyki i wyobraź sobie, że wynajduje rzeczy, których ja absolutnie w ogóle nie kojarzę na tych wszystkich platformach cyfrowych, muzycznych. I ona przychodzi do mnie z takimi naprawdę trudnymi rzeczami, ale przychodzi też z bardzo pięknymi, głębokimi wokalami, czyli to po prostu w niej płynie.
1: Czyli ona powoli do ciebie przychodzi z nową muzyką i staje się inspiracją też.
0: Absolutnie.
1: Do odkrywania
0: ja mam
1: nowych
0: szczęście,
1: rzeczy.
0: Że ona jest już w takim wieku, bo ja jeszcze się nie zestarzałam, proszę ciebie, a już będę miała w domu kogoś, kto będzie mi podrzucał nowości i ja będę nadrabiać dzięki temu.
1: Myślisz, że ona zostanie w świecie artystycznym, czy pójdzie w inną stronę?
0: Ciężko mi powiedzieć. To jest koniara. Ona uwielbia zwierzęta. Ona bardzo jest też takim otwartym serduchem, empatycznym. Jak się cokolwiek zwierzętom dzieje, to ona to przeżywa. To nie jest takie teatralne przeżywanie na zewnątrz. Mhm. Raczej to wszystko w środku się jej mieli. Jej miłość do koni jest moim zdaniem taką pasją, jak moja miłość do muzyki. I być może ona sobie tam oddech znalazła, żeby przebywając...
1: No bo wiesz, jednak od dziecka jeździła z tobą. Ona tak. Już tyle poznała w środowisku muzycznym, tak. Że ona jest zdecydowanie do przodu, jak my zaczynaliśmy jako muzycy.
0: Oto tak naprawdę jest...
1: I ona tyle posmakowała.
0: Mile stąd jest.
1: I może stwierdziła, okej, zostawię to jako plan na półeczce, że może kiedyś, ale posmakuję innego świata, bo już wiem, jak on wygląda.
0: Bardzo trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Ja ją obserwuję i też słyszę, jak śpiewa. I w tym śpiewie jest tyle niewypowiedzianych też myśli, bo w końcu ten okres nastoletni, to też nie jest tak, że tym nastolatkom naszym jest łatwo rozmawiać, mimo tego, że wiesz, że ja od lat rozmawiam otwarcie, ale ona się zmienia, ona siebie poznaje swoją głowę i ciało i to wszystko po prostu jest też nacechowane tym, jak świat się kręci. I ona, mam wrażenie, że na razie śpiew traktuje jako upust, a nie jako przyszłość, chociaż wiesz, wielokrotnie mi powiedziała, że bardzo chciałaby się pojawić na przykład w jakimś fajnym programie muzycznym, żeby gdzieś się pokazać w tym, żeby gdzieś doświadczyć tych emocji, bo właśnie ze mną je doświadczała i prawdopodobnie też chciałaby na sobie, wiesz, sprawdzić, czy to jest dla niej, czy nie. Ja na pewno nie będę jej tego zabraniać. Faktem jest, że dołączam do grona tych artystów, którzy mówią, że najchętniej chcieliby ten świat przed naszymi dziećmi zamknąć, bo on jest po prostu bardzo, bardzo trudny. Ale z drugiej strony zawsze będę fanem stwierdzenia, że Bóg ci daje tylko tyle, ile jesteś w stanie unieść. On ci nie da więcej, bo jak macie to przerosnąć, on nie ma zamiaru cię pokonać. I jeżeli to ma spotkać nasze dzieci i one będą chciały w tym być, to w takim razie dowód jest na to, że one sobie dadzą radę.
1: No ja myślę, że nie pokusiłabyś się o to, że, a możesz na tym etapie, że jej zakażesz.
0: Nie.
1: Powiesz, nie możesz tego robić, bo ja mam takie i takie doświadczenie, albo bo po prostu nie. To jest najgorsze.
0: Najgorsze. Wyobraź sobie, Damian, że moja córka...
1: Znaczy w ogóle najgorzej powiedzieć nie, bo nie.
0: Tak.
1: Nie powinno być takich odpowiedzi.
0: Tak, tak. Zawsze ten argument jest najważniejszy. Natomiast moja córka dwukrotnie już spadła z konia i to, co ja mam przed oczami za każdym razem, kiedy ona na tego konia wsiada, kiedy widzę, że koń rwie. Ja jestem, chyba się pierwszy raz w ogóle do tego też publicznie przyznaję, że ja jestem totalnie tym przerażona, ale zaczęłam zauważać, że moja córa się boi za mnie i nie mogę jej tego robić. To jest moja praca na to, żebym ja uspokoiła swój lęk, bo co ma być, to będzie. I absolutnie zrobię wszystko, żeby w sobie ten lęk przekuć w ciekawość, zdziwienie, nie wiem, w co jeszcze. Może po prostu w radość z tego, że ona jest wtedy szczęśliwa, bo zabijanie dziecięcych marzeń to jest zbrodnia.
1: Prawda. Ja nie przeprocesowałem jednej rzeczy z młodości. Powiem ci, że bardzo tego żałuję. Bo do dziś nie zrobiłem prawa jazdy. Dlaczego? Bo gdy skończyłem 8 klasę szkoły podstawowej, w pierwszy dzień wakacji miałem wypadek samochodowy.

0: I mam do dziś taki uraz, że nie zrobię tego prawa jazdy. Znaczy może nie wiem, czy jestem w stanie jeszcze to przeprocesować. Wtedy powinienem iść na terapię, pracować nad tym, żeby nie mieć w sobie tego lęku. Próbowałem. Miałem w sumie 8 albo 9 podejść. Mhm. I za ostatnim razem stwierdziłem, że ja nie mogę jeździć samochodem. Jestem zagrożeniem na ulicy.
1: Ach, ty się poczułeś jako zagrożenie.
0: Tak, o. Że ja mogę zrobić komuś krzywdę. Bo ja się boję tego, że jeżdżę, że mogę spanikować, że może mnie dopaść nawet atak paniki, cokolwiek. Mhm. I lepiej, żebym tego nie robił, tego prawa jazdy.
1: Dzisiaj się dowiedziałam przed spotkaniem z tobą, byłam na spotkaniu z moją wspaniałą mentorką Kasią Rościńską, do której chodzę. I uwaga teraz na co. Stwierdziłyśmy, że mówienie o tym, że to są lekcje śpiewu, to też jest bez sensu, bo Kasia nie uczy śpiewać. Nawet nie jest to praca z głosem, z fałdami głosowymi, tylko to jest praca z umysłem, żeby go zatrzymać i pozwolić temu głosowi po prostu wypłynąć poprzez, wiesz, dotknięcie siebie w środku. Mhm. Dlaczego ci o tym mówię? Bo ja zapytałam dzisiaj Kasię, a zobacz, też jestem po wielu latach różnorakich terapii, czy możliwe jest wyjście z traumy? I Kasia, pokazując mi ćwiczenia, które też nie są do końca ćwiczeniami oddechowymi, jak to się dzisiaj ładnie, modnie mówi, to jest ten poprzez dźwięk i poprzez samo A, kiedy ty dotykasz nerek, wątroby, kiedy dotykasz w sposób świadomy głosem siebie w środku, ty dotykasz tych traum, które przeszedłeś w życiu i ty jesteś w stanie z nich wyjść. Jesteś w stanie przeanalizować, dlaczego tak się stało, wrócić do nich, dotknąć ich. Wcale nie w kontakcie z terapeutą, wcale nie w kontakcie z mentorem, który będzie ci krok po kroku to wskazywał, ale na pewno miło by było, żeby ktoś wskazał, jak tym głosem dotknąć w środku siebie, żeby spotkać się z tą obawą i z tym lękiem. Ty się spotykasz z lękiem bycia zagrożeniem na ulicy, a ja cię pewnie zaskoczę, że ja się wstydziłam tego, jak śpiewam. I to do niedawna, bo ja też przeżyłam jakieś swoje trudności w dzieciństwie. Tamten wstyd zamroziłam, żeby go już nie odczuwać, żeby nie bolał. I zaczęłam go odmrażać w zeszłym roku, czyli mając 38 lat. Przeżyłam z zamrożonym wstydem tyle lat. Na tym wstydzie zrobiłam karierę, na tym wstydzie zrobiłam tyle sukcesów, a kiedy go odmroziłam, zdałam sobie sprawę z tego, że jejku, przecież to można było chwycić wcześniej. Przecież można było dotknąć
0: nie,
1: tego.
0: Nie sądziłem, że mamy tyle wspólnego, bo jak dobrze wiesz, ja jako 38-latek, a będąc bardzo długo w branży muzycznej, grając z przeróżnymi artystami, jeżdżąc w zasadzie po całym świecie jako muzyk sesyjny, odważyłem się napisać solową płytę, gdzie pisałem wcześniej, ale mogłem się ukryć za kimś. Mhm. A jako 38-latek wprost mogłem napisać płytę o moim dotychczasowym życiu, bo teksty są po prostu spod wątroby.
1: Tak.
0: Ale dopiero jako 38-latek miałem odwagę, by jako 40-latek, bo 2 lata pracowałem nad płytą, wydać album, w którym jestem szczery.
1: Tak, to jest też niesamowite, że my pewnych procesów oczywiście nie przyspieszymy i do wszystkiego dojrzeć trzeba. I to mam taki wniosek, no bo każdy, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, my mamy jakąś taką obawę przed tą 40-tką też, zwłaszcza kiedy jesteśmy rodzicami, bo widzimy, że te dzieci nasze rosną, że to my się starzejemy, a one bardziej ogarniają tę rzeczywistość.
0: Ale dzięki nim jesteśmy młodsi.
1: Tak, natomiast ja się przyznałam już po prostu przed sobą, że gdybym się teraz miała zamienić, że jestem z powrotem 26-latką, ale tamtą 26-latką, to nie wybrałabym tej młodszej cery, nie wybrałabym tego młodszego ciała, no pewnie z bólem serca, bo każdy z nas chciałby wiecznie być młody, ale nie wybrałabym tego, bo po prostu to siano w głowie, które miałam i które mam nadzieję gdzieś już powoli z tej głowy uchodzi, aczkolwiek wiem, że do końca życia będziemy nad sobą pracować. I to zawdzięczam właśnie tej magicznej liczbie, która wzrasta. Bo no nie da się przeżyć wszystkich mądrości, mając 15, wiesz, 18, 20 lat. Nie da się tego zrobić.
0: Nie jesteśmy w stanie.
1: Ale wiem, że z kolei w każdym wieku jesteśmy w stanie tą traumę odkleić, więc tego ci życzę.
0: Dlaczego poruszam te wszystkie tematy? Bo mam nadzieję, że kiedyś, nie teraz, za jakiś czas, nasze dzieciaki posłuchają sobie tego podcastu

0: i usłyszą to, jak w przestrzeni publicznej, medialnej, gdzie każdy na całym świecie może posłuchać tego podcastu, jak szczerze mówimy o swoich problemach,
1: tak,
0: o swoich zmartwieniach, także radościach, po prostu rozmawiamy.
1: Tak.
0: I wracając do tego, do tego naszego małego marzenia, które jest największe, żeby rozmawiać. I żeby wiedzieli, że można rozmawiać i my publicznie, otwarcie rozmawiamy o tym, co boli i że można.
1: Żeby one się tego nie bały. To jest najważniejsze. To jest taki cel chyba każdego właśnie z nas, o czym wcześniej już, czego wcześniej już dotykaliśmy. Ale ja mam jeszcze takie marzenie. Mam nadzieję, że ta duma, którą mamy z dzieci naszych i ta miłość, że wystarczająco daliśmy radę się rozwinąć jako rodzice, że one będą to czuły i że one gdzieś w tym wszystkim też nie będą siebie obwiniać za jakieś niedociągnięcia i niedoskonałości. I moim marzeniem jest wcale nie to, żeby moja córka, wiesz, nie pamiętała moich błędów, tylko żeby ona była świadoma, że poprzez to, że ja głośno powiedziałam, że jestem człowiekiem, bo mama to też człowiek, tata to też człowiek, że ona, kiedy sama zostanie rodzicem, będzie w stanie poskromić te swoje demony, chcieć pracować nad sobą, żeby swojemu dziecku z kolei również przekazać tylko to, co najlepsze. Ale też będzie popełniać błędy i żeby też ona tego była świadoma.
0: Ania Karwan była z nami w podcaście. Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Pięknie
1: bardzo,
0: dziękuję.
1: Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Był to podcast Polskiego Radia Dzieciom.

tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.

0: Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.
1: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

chciałem w półmroku tkwić. To aż nie do wiary, że w niej tyle blasku zawsze mogło być.

Cause that's the way of time. Nothing